0: miejscach, w którym zrzekł się immunitetu, ponieważ, jak tłumaczył...
1: Szanowni Państwo, ja stanę przed sądem naprzeciwko prokuratora i dowiodę niewinności. Dowiodę tego, że te wszystkie zarzuty są fikcyjne, a prokurator działa na wyraźne polityczne zlecenie.
0: Łukasz Mejza stanie więc przed sądem. Jeśli zarzuty oszustwa, fałszowania dokumentów i łudzeń zostaną potwierdzone, posłowi grozi nawet 8 lat więzienia.
2: Kosmiczne fakty w RMF FM.
0: Na Ziemię powróciła czteroosobowa załoga Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w ramach misji Crew 12.
3: And as you can see on your screen,
0: jak widzimy, mamy widoczne potwierdzenie o wodowaniu. Dwoje Amerykanów, Francuzka i Rosjanin, spędzili w kosmosie 237 dni. Ekipa wykonała dziesiątki eksperymentów. Prowadziła badania naukowe dotyczące komórek macierzystych, zachowania ludzkiego organizmu w warunkach mikrograwitacji i hodowli kryształów w kosmosie. Jak wyglądał rejs Daru Młodzieży przez Atlantyk i historyczna parada żaglowców w Nowym Jorku? O tym opowiada reportaż To zdarza się raz w życiu, który jest już dostępny na YouTubie RMF24. Jego autor, nasz reporter Stanisław Pawłowski, był na pokładzie razem z mikrofonem, co też możecie usłyszeć.
4: Idealne zwieńczenie tej podróży i przygody. Myślę, że więcej nie przeżyję czegoś takiego w swoim życiu.
5: Weź praktykanci, za 5 minut zbiórki obsad pod masztami. Będziemy stawiać żagle.
6: Pał na mój gwizdek! Uwaga, pał na mój gwizdek, tak?
7: Ziemi!
8: Naprawdę świetnie jest. No przepięknie.
9: Wszyscy płyniemy w jednym szyku z innymi żaglowcami.
10: Bardzo fajnie jest się właśnie obrócić do tyłu, czy spojrzeć do przodu i widzisz też wielki żaglowiec. Tu jest coś takiego, że przychodzą dreszcze.
0: Cały reportaż z nagraniami wideo z różnych etapów podróży na YouTubie RMF24 polecamy, warto zobaczyć. Poznański szlak Jerzy Cjady rozrasta się i zaprasza poza granice miasta. To literacka trasa turystyczna śladami bohaterów cyklu powieści Małgorzaty Musierowicz. Specjalna trasa śladami Jerzy Cjady prowadzić ma m.in. przez Pobiedziska, Kicin czy Śmiłowo. Atrakcji, jak przekonują organizatorzy, jest całkiem sporo.
11: Poznański szlak Jerzy Cjady, teraz wychodzimy poza granice miasta, tak?
12: Dokładnie, wyjeżdżamy z Poznania, udajemy się generalnie na wschód i taki południowy wschód od Poznania, między innymi do Pobiedzisk i w okolice Pobiedzisk, ponieważ te ostatnie tomy Jerzy Cjady to są tomy, w których ta akcja jakby przynosi się nam z Jeżyc, z dzielnicy cesarskiej i zmierza właśnie w tym wschodnim kierunku, a pewnie to za sprawą tego, że i pani Małgorzata Musierowicz, rodowita poznanianka, z biegiem czasu opuściła Jeżyce i też przeprowadziła się w okolice Pobiedzisk. A razem z nią jej bohaterowie.
11: Można zwiedzać zarówno ten poznański, jak i około poznański szlak Jerzy Cjady, ten wokół Poznania właśnie z książką, trzymając ją sobie w ręku, chodząc?
12: Oczywiście, tak naprawdę te książki bardzo dokładnie opisują te wszystkie miejsca. Jeżeli ktoś wnikliwie czyta, to nawet bez tej mapki jest w stanie dotrzeć do tych wszystkich miejsc. Chociażby jest taki tomfeblik, w którym bardzo dużo miejsc poza Poznaniem się pojawia, ponieważ mamy tam bohatera Ignacego Grzegorza, który między innymi zabiera swoją koleżankę i do Kicina, i do Wierzynicy, docierają do Łubowa, docierają do Wielkopolskiego Parku Etnograficznego i te miejsca są rzeczywiście bardzo precyzyjnie opisane, więc nie ma problemu, żeby tam dotrzeć, czy zlokalizować te miejsca. Gorzej jest z domami niektórych bohaterów pod Pobiedziskami, bo to już wymagało naprawdę detektywistycznej pracy i cały czas nie jestem przekonana, czy utrafiłam dokładnie w punkt.
11: No właśnie widać te różnice między książką pisaną kilka lat temu, kilka dobrych lat temu, a tym, co teraz?
12: Nie do końca, jakby te miejsca wszystkie są. Na przykład, jeżeli chodzi o Poznań, mamy 38 punktów na szlaku, 37 z nich jest widocznych, można je zobaczyć. Jedyny, który nie istnieje, to jest kino Bałtyk, które zostało zburzone na początku lat 2000. I tutaj też, mimo że Dziecko Piątku to jest tom, który jest z początku lat 90. i on się w dużej mierze działał w Pobiedziskach i te wszystkie miejsca tam są. Te późniejsze tomy, te nowsze, lata 2015-2017, no to z kolei to miejsca też cały czas wszystkie istnieją. Tutaj wszystko można zobaczyć niemalże.
11: Ten szlak Jerzy Cjady wokół Poznania, jakie miejsca na liście, na mapie, co można odwiedzić? Czy można to zrobić w jeden dzień?
12: Myślę, że w jeden dzień byłoby trudno. Może są tacy, którym się uda, ale jakby polecam rozłożyć to sobie na kolejne weekendy, niespiesznie, z rodziną, żeby się podelektować tymi miejscami. Jeżeli wybierzemy Kicin i Wierzynicę, to możemy ruszyć na cały szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka. Jeżeli pojedziemy do Pobiedzisk, to w samych Pobiedziskach znajdziemy 8 punktów, a w pobliżu Pobiedzisk Promno, Pobiedziska Letnisko, ale też sam Park Krajobrazowy Promno, w którym możemy spacerować po lesie, jak chociażby tutaj dziadek Borejko, który spacerował z psem Bobkiem, i też my możemy sobie taki spacer urządzić niespieszny, zmierzając chociażby nad jezioro Dębiniec. Możemy udać się bardziej na południowy wschód od Poznania, czyli kierunek Śmiałów, prom w Pokorzelicy. Możemy dojechać do Puszczykowa razem z naszymi bohaterami, możemy udać się do Kostrzyna, do Nekli, także tych miejsc jest naprawdę sporo. I warto takie jednodniowe wycieczki sobie zrobić z takich kilku punktów.
11: Przy okazji łączyć to z innymi atrakcjami turystycznymi, które mamy w okolicy.
12: Zresztą sam szlak prowadzi do takich atrakcji, bo wielokrotnie są to muzea, chociażby Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiałowie, czy Muzeum Ziemi Świerskiej w Dwór w Koszutach, więc nie tylko, żeby zobaczyć z zewnątrz, ale też, żeby po prostu to miejsce zwiedzić.
11: A wracając może trochę do Poznania i na te nasze Jeżyce, one cieszą się dużą popularnością, odkąd powstał poznański szlak Jeżycjady?
12: One cieszyły się od zawsze dużą popularnością, bo tak naprawdę pierwsze wycieczki zaczęłam robić kilkanaście lat temu. I idea była taka, że zrobię jedną wycieczkę tematyczną z moją grupą po Poznaniu.pl, z którą działam, no i tyle. Ale potem pojawiły się kolejne zapytania i zawsze był ktoś, kto chciał zwiedzać, i były wycieczki, na których miałam ponad 150 osób, chociaż jest to trudne, ale tyle przychodziło. W ostatnim roku też sporo wycieczek było organizowanych i naprawdę za każdym razem przychodzą ludzie. Często są naprawdę te same twarze. Ja się im pytam, nie nudzi się wam? Naprawdę chcą panie jeszcze raz ze mną iść? A one mówią, tak, my tutaj koniecznie będziemy oglądać, zwiedzać. Więc z jednej strony mam wycieczki takie po 150 osób, a z drugiej strony miewam wycieczki takie bardzo indywidualne, na zamówienie, mąż dla żony w prezencie na Boże Narodzenie, czy mama zabiera z okazji urodzin córkę, więc też mam takie bardzo indywidualne spacery.
11: To w takim razie rozumiem, że nie tylko poznaniacy, nie tylko mieszkańcy powiatu poznańskiego, ale pewnie i turyści z całej Polski są ciekawi, jak mieszkali, żyli Borejkowie, żeby zobaczyć to na własne oczy.
12: Bardzo dużo osób spoza Poznania. Byłam w szoku. Kiedy były targi książki w Poznaniu, były organizowane w ciągu 2 dni 3 wycieczki szlakiem Jeżycjady. I zazwyczaj na samym początku pytam, kto czytał książki, kto zna wszystkie, to i kto jest z Poznania, żeby też wiedzieć, jak opowiadać, no bo Poznaniakom pewnych rzeczy nie trzeba tłumaczyć. I w pewnym momencie patrzę, a 70% osób podnosi rękę i mówi, że jest spoza Poznania. I kiedy zaczynam pytać, skąd są, to się okazuje, że to jest Gdańska, Krakowa, Wrocławia. Przyjeżdżają naprawdę z całej Polski i czasem tym głównym celem to jest to, żeby zobaczyć szlak Jeżycjady, zobaczyć te miejsca. Bardzo dużo ludzi chodzi generalnie na wycieczki, dużo jest w Poznaniu, już abstrahując jakby od szlaku Jeżycjady, ale dużo jest wycieczek tematycznych w Poznaniu organizowanych, na które przychodzą poznaniacy po prostu i oni chcą. Są ludzie, którzy, dla których to jest taka największa atrakcja, dosłownie co tydzień prawie wynajdują takie otwarte wycieczki, żeby chodzić, zwiedzać, dowiadywać się, poznawać, oglądać.
11: Szykujecie się Państwo na właśnie taki większy napływ turystów, czy może to już widać po prostu?
7: Znaczy to się zdarza, szczególnie jeśli są spacery szlakiem poznańskim. Część osób przyjeżdża do nas do biblioteki, ale są to jednostki teraz. Mamy nadzieję, że powstanie tego bliźniaczego projektu spowoduje, że Pobiedziska będą dla fanów Jeżycjady i odkrywców Jeżycjady, bo Jeżycjadę myślę, że powinny czytać kolejne pokolenia, bo to jest literatura, dzięki której stajemy się lepsi i w niej jest tyle pozytywnego i tyle dobra, że warto to promować i mamy niezwykłe szczęście, że ta obecność pani Małgorzaty i docenienie nas jako bibliotekarek na kartach książki Dziecko Piątku się przydarzyło, więc jesteśmy przygotowani. Na stałe mamy mapę Jeżycjady we wnętrzu biblioteki, do której można podejść, w której jest cytat z najnowszego wydania o bibliotekarkach, które wpłynęły na życie Konrada Bittnera. Jest grafika 2 bibliotekarek autorstwa pani Musierowicza. To zostanie na zawsze, no i zostaną mapy, a szykujemy się niebywale mocno do wydarzenia Jeżycjada w Pobiedziskach, które odbędzie się 10 października. Zapraszamy o godzinie 10, najlepiej koleją wielkopolską, bo wówczas wysiadacie Państwo krok od miejsca, gdzie zaczniemy tą akcję. Będzie piękny spacer, będzie prelekcja, będą atrakcje od wydawnictwa Labretto i nasza obecność bibliotekarska, by to wszystko spiąć, by to wszystko było piękne. No i finał około 12.30 na rynku, gdzie pojawią się tajemniczy bohaterowie Kieska Piątku.
11: Tajemniczy bohaterowie, a czy możemy uchylić taki mały rąbek tajemnicy?
7: Nie.
11: Ale o tym, co jeśli chodzi o same te wydarzenia od tej, no od przedpołudnia, co czeka na odwiedzających?
7: To już wszystko mówię. O 10.00 zapraszamy na prelekcję pani Anny Basińskiej, niezwykłego autorytetu i autorki naszej mapy treści merytorycznych. Następnie zapraszamy na piętro biblioteki, gdzie mamy wystawę Pokój Borejków oraz właśnie to warte podkreślenia. Zdjęcia zostały wykonane do mapy również przez pobiedziskich fotografów, członków klubu Fotoludziska Pobiedziska. Będzie również wystawa ich zdjęć. Następnie wychodzimy na spacer. Przed spacerem czeka nas wisienka na torcie, dosłownie, ale to już więcej nie powiem. I idziemy na spacer z panią Anną. Dochodzimy koło 12.30 na rynek, gdzie mam nadzieję, że klimat z lat 90. udzieli się wszystkim, którzy będą obecni. Wracamy do bibliostacji, gdzie dalej trwa akcja. Pokażemy szóstą klepkę, prezentację wideo. I pani Anna Basińska, pani Monika Kasztelan z wydawnictwa Labretto będą dalej rozmawiać, prowadzić zabawy, atrakcje. I my, bibliotekarki, również tam będziemy.
0: Mówiła Anna Basińska, przewodnik miejski po Poznaniu, oraz Małgorzata Halber z biblioteki w Pobiedziskach, a rozmawiał z nimi nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Radio RMF 24.

dronem pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem.

0: ogłoszenie.
1: Niedzielę. Kraków wybierze nowego prezydenta miasta.
2: Pora na ostateczne starcie, czyli drugą turę przedterminowych wyborów.
1: Przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24.
3: A w nim specjalne wydania faktów RMF FM co pół godziny.
4: Relacje ze sztabów obojga kandydatów, Moniki Piątkowskiej i Łukasza Gibały.
5: Prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
6: Czołowi politycy oraz znani krakowianie.
4: Oddamy także głos mieszkańcom miasta.
2: Kto wygra bój o Kraków?
1: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Startujemy już w niedzielę, tuż przed 21:00.

0: Na zegarach godzina trzecia, to oznacza fakty RMF FM, które ma dla nas Mateusz Bożek.
1: Zarzuty dla dwóch mężczyzn podejrzewanych o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie S10 w Zachodniopomorskiem. Zginął wtedy 70-latek. Tym otwieramy fakty, później Sejm, który uchwalił nowe przepisy zaostrzające kary za wykroczenie na przejazdach kolejowych. Będzie też o Nagrodzie Nobla w dziedzinie literatury. Są zarzuty dla dwóch mężczyzn podejrzewanych o spowodowanie wypadku na trasie S10 na Pomorzu Zachodnim. Doszło do niego we wtorek wieczorem na obwodnicy Stargardu. Zginął 70-letni mężczyzna. Informacje w tej sprawie zebrała reporterka RMF FM Anna Pałamar.
2: Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że BMW mogło jechać z prędkością nawet 270 km na godzinę. Pasażer pojazdu nagrywał całe zdarzenie i nakłaniał kierowcę do szybszej jazdy. Takie informacje przekazała prokurator Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Mężczyźni odmówili składania wyjaśnień. Wiadomo, że kierowca w momencie wypadku był trzeźwy, ale pasażer znajdował się pod wpływem alkoholu. Sprawcom grozi do 20 lat więzienia.
1: Dziś prokurator podejmie decyzję o tymczasowym areszcie. Sejm uchwalił nowe przepisy zaostrzające kary za wykroczenie na przejazdach kolejowych. Za wjazd na czerwonym świetle kierowca straci prawo jazdy na 3 miesiące. Za spowodowanie katastrofy na przejeździe grozić będzie co najmniej 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Za ustawą zagłosowało 422 posłów. Teraz trafi ona do Senatu. Pierwsze w tej części Europy centrum testowania sprzętów dla osób z niepełnosprawnościami otworzyła w Warszawie firma Google. Podobne placówki działają m.in. w Londynie, w Zurichu i w Paryżu. Osoby z niepełnosprawnościami wchodzą tam w rolę ekspertów. Na bazie swoich doświadczeń podpowiadają, jak rozwijać nowoczesne technologie.
3: To miejsce jest taką przestrzenią dla ludzi z niepełnosprawnościami.
4: Co się tutaj dzieje?
5: Zapraszamy do tego stołu, do tej przestrzeni, do tego, żeby wspólnie razem rozwiązywać problemy związane z dostępnością.
4: Na przykład, jaki jest najbliższy plan? Co może być lepsze, bardziej wygodne?
5: Na przykład można zniwelować bariery dotyczące wzroku przy zakupach online albo przy zaznaczaniu zgody RODO. To jest duże wyzwanie często dla osób na przykład niewidomych.
4: I co z tym można zrobić?
5: Może warto pomyśleć o aplikacji dodatkowej.
4: Pani jest osobą z niepełnosprawnością.
6: Tak, jestem osobą z niepełnosprawnością.
4: Na jakie rozwiązanie pani najbardziej teraz czeka, liczy?
6: Fajnie by było, gdyby jeszcze bardziej pracowano nad obsługą komputera czy telefonu bez dotykania sprzętu.
4: Żeby dało się jak sterować na przykład telefonem?
6: No na przykład wzrokiem, mimiką.
1: A nowe centrum Google odwiedził reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
7: Nagroda Nobla w faktach RMF FM.
1: Za odważną i nowatorską twórczość, która nawiązując dialog z klasyczną tradycją stworzyła nowe formy dla współczesnej literatury. Tak Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury dla kanadyjskiej poetki Anne Carson uzasadniła Szwedzka Akademia. To jest wielka erudytka, mówi nam dr Katarzyna Witkiewicz, autorka podcastu Literatura Przepiękna.
8: Anne Carson jest wykładowczynią, jest profesorką literatury klasycznej i ona wykorzystuje całą tę swoją wiedzę po to, żeby nam pokazać, że antyk jest wciąż żywy i że te mity antyczne, tę starożytność możemy w sposób bardzo atrakcyjny przełożyć na język współczesności.
1: Po polsku ukazały się m.in. Autobiografia Czerwonego oraz Piękno męża, a więcej o laureatce literackiego Nobla przeczytacie na rmf24.pl. W faktach wracamy teraz do porannej rozmowy w RMF FM. Jej gościem był minister infrastruktury Dariusz Klimczak, który przyznał, że nie wiedział o przygotowywanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe pilotażu nowego sposobu oznaczania miejsc odjazdu pociągów. W Mysłowicach testowany jest nowy system, gdzie miejsce odjazdu pociągu jest identyfikowane poprzez numer peronu, a nie toru. Posłuchajmy fragmentu rozmowy Tomasza Terlikowskiego.
9: W Mysłowicach testowany jest nowy układ peronów, to znaczy włoski układ peronów. Każdy tor ma własną nazwę peronu. Po co tak naprawdę?
10: Mysłowicach nic na ten temat nie wiem.
9: No nie wie pan. No dobrze, to w takim...
10: To ja różne ciekawostki znam z życia kolei, ale nie słyszałem o jakichś
9: no
10: włoskich.
9: No to teraz zupełnie już na poważnie... Nie. Chodzi o numerację peronów, że nie będzie tor pierwszy, tor drugi, peronu trzeciego, tylko będzie peron pierwszy, peron drugi, peron trzeci.
10: No to kolejarze mają swoje systemy. Jeżeli... Dotychczas, jeżeli numeracja peronów i torów odpowiada pasażerom i nikt się nie gubi, to znaczy, że
9: no
10: to jest
9: okej. No właśnie twierdzą, że niektórzy się gubią.
10: Lepsze jest wrogiem dobrego. Ja uważam, że mamy inne problemy na kolei, które należy rozwiązywać, a trzeba przyznać, że naprawdę polska kolej bardzo w ostatnich latach poszła do przodu i pasażerowie są z tego zadowoleni.
9: Mistrz, to wróćmy do lepszego, które jest...
10: Ale jeżeli trzeba zmienić numerację... Oczywiście, tylko na początek trzeba wybudować i wyremontować dworce, o których poprzednicy moi zapomnieli.
9: Za chwilę porozmawiamy, ale ja jeszcze bym zapytał o inny element, o fotoradary. Firmy wynajmujące samochody żalą się, że będą bankrutować i jeśli wprowadzone zostanie rozwiązanie, które jest poważnie procedowane, to znaczy, że jeśli człowiek się nie przyjmie mandatu, to mandat płaci za niego właściciel auta.
10: Ja wspieram polską przedsiębiorczość, dlatego wiem, jacy są operatywni, zdolni.
9: Czyli, że i naprawdę przesadzają. To oni ściągną.
10: Przesadzają. Rozmawiałem niedawno z odpowiednim departamentem w Ministerstwie Infrastruktury, który mówił, że gdzieś pojawiły się w konsultacjach tego typu głosy. Różne mamy
9: no,
10: głosy.
9: Rzeczpospolita o tym pisze, że oni mówią, no to z 3,5 jedna z dużych firm mówi 3,5 miliona złotych. No, zbankrutujemy.
10: Przesadzają. Ja pamiętam, kiedy poprawialiśmy bezpieczeństwo w taksówkach i nałożyliśmy nowe obowiązki na, nie chcę wymieniać nazw, ale są takie korporacje na aplikacyjne i też narzekali, że świat się zawali. Czy świat się zawalił? Nie. Uważam, że w tej sprawie dotyczącej mandatów i ludzi, którzy uchylają się, powołują się na to, że to auto prowadził jego pracownik, który już wyjechał za granicę i nie mamy z nim kontaktu i niestety nie możemy zapłacić mandatu. Nie może tak być. Mandat,
9: a firmy,
10: mandat zapłaci, jeżeli nie znajdzie kierowcy, mandat zapłaci właściciel pojazdu.
9: No, czyli skończy się u tych firm, które wynajmują samochody,
10: skończy się bajdurzenie. No oczywiście, no jeżeli firma wynajmuje auto za pieniądze komukolwiek, to nie wie, w jaki sposób odzyskać. We wszystkich sprawach firmy wiedzą, jak odzyskać te pieniądze, a w tej nie wiedzą. Rozumiem, każdy chce mieć jak najbardziej wygodne życie, ale musimy mieć jasne i czasem twarde prawo.
9: Skoro jesteśmy przy wygodnym życiu, kiedy jeżdżący hulajnogami przestaną terroryzować przechodniów, a niekiedy również kierowców?
10: Niebawem, kiedy wejdzie w życie legislacja, którą zaproponowałem, i pamiętajmy, że to nie chodzi o ostatni czas, kiedy naprawdę nagminnie jest wiele różnych wypadków. My to zaczęliśmy od ochrony dzieci, kaski, ustaliliśmy limit wieku.
9: Ale my tu mówimy przypadek młodego mężczyzny, który jechał hulajnogą na S8 około 100 km na godzinę. W Warszawie jechał.
10: Tak, i cud, że ten człowiek żyje, bo przecież tam mamy mały manewr na tych małych kółkach i po prostu niestety by albo stracił...
9: Czy będzie rejestracja tych hulajnóg? No bo to jest, rozumiem, klucz. To znaczy, żeby były zarejestrowane.
10: Nie, to nie jest klucz, to jest ostateczność i rejestracja. Wszyscy rozumieją przez to, że we Włoszech, w Niemczech jest rejestracja hulajnóg. Nie, ona polega na tym, że jest ubezpieczenie OC, a ubezpieczyciel daje taką małą naklejkę z tyłu, tak żeby była identyfikacja tego typu.
9: To ubezpieczenie u nas OC?
10: Rozważamy to, ale nie ma to w aktualnym procesie legislacyjnym. W aktualnym procesie legislacyjnym jest co innego, panie redaktorze, bo to nie chodzi o to, żeby dać rejestrację temu, kto ma hulajnogę, bo też nie popadajmy w paranoję, my musimy deregulować nasze życie publiczne.
9: Wynajmowane hulajnogi.
10: Problem jest, do tego też dojdzie. Problem jest w tym, że na polski i europejski rynek trafiają jakieś dziwne wynalazki elektryczne, które jadą 100 km na godzinę. I w mojej ustawie, w mojej legislacji jest jasno napisane, że na polski rynek nie będzie można tego z Azji ściągać, ani z żadnego innej części świata. Będzie dbało to Transportowy Dozór Techniczny, instytucja, która już działa i będzie miała rozszerzone kompetencje.
9: Czyli nie będzie naklejek, nie będzie OC i nie będzie obowiązkowej rejestracji na tym etapie.
10: Będzie prawo jasne. Do Polski, do obrotu, ani do sprowadzenia nie można wprowadzić urządzenia, które może przekroczyć określoną prędkość, które ma przewyższa określoną moc, bądź to napięcie zasilające.
9: Czyli blokady są, na tak, prędkość będzie.
10: Oczywiście. I nie sprowadzimy do kraju takiego urządzenia, które da się przerobić. To jest klucz, żeby po prostu do Polski tego nie sprowadzać. Jeżeli będą hulajnogi jeździły 20 km na godzinę, bo taki limit ustalamy, to nie będzie z tym problemu. Jest szereg innych przepisów towarzyszących, między innymi dotyczący funkcjonowania tych sieciowych firm w miastach. Jeżeli wyznaczymy, a dzisiaj tego nie ma, jeżeli wyznaczymy obligatoryjnie miejsce, gdzie można wypożyczyć i gdzie oddać, to skończy się ten cały bałagan, gdzie leżą, gdzie popadnie
9: Panie
10: to kolejne nogi.
9: Za każdym razem się o to pytam, co z tym prawem jazdy, to znaczy z placem manewrowym, 1 stycznia rusza nowe?
10: Tak, no jest fina, no proces legislacyjny trwa, żeby on był dobrze zrobiony, no wymaga to czasu, ale on jest na ostatnim etapie, myślę, że niebawem wejdziemy na Radę Ministrów. Od tempa prac parlamentarnych zależy, w którym miesiącu na początku roku wejdzie to w życie.
9: Czyli styczeń albo luty, albo marzec, jeszcze pan nie wie.
10: Nie wiem, bo to zależy od tego, jak szybko posłowie nad tym będą procedować.
9: Opóźnienie remontu Warszawy Wschodniej. Dlaczego start modernizacji w połowie stycznia dopiero przyszłego roku, a nie w połowie grudnia? To boicie się Bożego Narodzenia?
10: Nie boimy się Bożego Narodzenia.
9: Wyjazdów się boicie.
10: Cieszymy się z Bożego Narodzenia.
9: No nie, no wie pan, o co pytam.
10: Ale jeszcze bardziej z Wielkanocy oczywiście.
9: No ale właśnie, bo jak w styczniu, to za chwilę będzie Wielkanoc.
10: Wiem, do czego pan redaktor dąży. To jest bardzo poważny remont i nie dotyczy tylko stacji Warszawa Wschodnia, Warszawa Stadion. Bardzo wiele różnego rodzaju udogodnień zrealizujemy w tamtej części Warszawy. Zamawiający, czyli polskie linie kolejowe, chcą wyciągnąć wnioski z tego, co działo się przy remoncie Warszawy Zachodniej. Dlatego to przygotowanie do rozpoczęcia remontu wraz z wykonawcą jest w tak precyzyjny sposób określone.
9: Ale nie będzie opóźnienia żadnego następnego?
10: Panie redaktorze, my mamy określony czas na wydatkowanie środków europejskich. Jest określony harmonogram. Chcemy jak najszybciej zacząć ten bardzo poważny remont, wręcz przebudowę, bo tam będzie rewolucja na Warszawie Wschodniej. Ale z drugiej strony, jak już zacznie się ten remont, nie chcielibyśmy, żeby ucierpiał na tym pasażer. A wiemy, że Warszawa Wschodnia to jest bardzo poważny węzeł komunikacyjny.
9: Ale będzie czy nie będzie opóźnienie następne? Czy raczej już nie będzie? W tym połowie stycznia
10: to ruszy. Idziemy cały czas z harmonogramem. To, kiedy uzgodnione zostanie z wykonawcą, że wchodzi fizycznie na pracę, nie oznacza tego, że on cały czas nie pracuje na tym organizmie.
9: Panie ministrze, to jeszcze króciutko. No, ja jestem zainteresowany jako pracownik radia w Krakowie, który często do Krakowa jeździ. Myślę, że wielu Polaków często jeździ do Krakowa. Kiedy w końcu będziemy mogli dojechać do Krakowa w 2 godziny? Albo mniej niż 2.
10: Tak. Zacznę od początku. Czyli testy przeprowadzone, tabor przygotowany, linia przygotowana. Chcemy wdrożyć to do regularnego rozkładu jazdy. Kolejarze zawsze ostrożnie patrzą na to i zapewniają mnie, że wraz z nowym rozkładem jazdy, czyli grudzień przyszłego roku, ja natomiast rozmawiam z nimi na temat przyspieszenia.
9: Czyli kiedy? Panie ministrze,
10: czyli
9: jedno zdanie.
10: Korekta wrześniowa rozkładu jazdy 2027. Przyszłego roku, czyli wrzesień 2027, to jest najszybszy termin, chociaż moi poprzednicy w ogóle tego nie planowali w takich terminach.
1: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Dariuszem Klimczakiem znajdziecie na rmf24.pl.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: Na zegarach już godzina czwarta. Sprawdzamy najnowsze wydanie faktów RMF FM. Przed mikrofonem Mateusz Bożek.
1: A na początek faktów o zarzutach dla nożownika z Ostrołęki. 19-latek zaatakował nożem aż 9 osób. Później o problemach republikanów i Donalda Trumpa przed listopadowymi wyborami do kongresu. Będzie także sport. W dzisiejszym turnieju tenisowym w Chinach zobaczymy dwóch Polaków. Do boju ruszają Hubert Hurkacz i Iga Świątek. Do sądu trafił wniosek prokuratury okręgowej w Ostrołęce o tymczasowy areszt dla Jakuba Z., 19-latka, który w środę zaatakował nożem 9 osób. Uczeń klasy maturalnej w zespole szkół zawodowych nr 4 usłyszał w sumie 9 zarzutów, m.in. usiłowania zabójstwa wielu osób z użyciem materiałów wybuchowych. Grozi mu dożywocie. Z ustaleń śledczych wynika, że działał sam. Sam miał też w domu skonstruować materiał wybuchowy, który znalazł się w plecaku, który pozostawił w jednej z sal. W faktach teraz Dolny Śląski. Problemy z dostępem do bieżącej wody w gminie Kąty Wrocławskie. Powiatowy inspektor nadzoru sanitarnego we Wrocławiu poinformował, że woda w 8 miejscowościach nie nadaje się do picia z powodu obecności w niej bakterii coli. Akcja saperów w centrum Sopotu. Podczas remontu jednego z budynków robotnicy znaleźli pociski przeciwlotnicze z czasów II wojny światowej. Więcej szczegółów ma trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
2: Pociski były ukryte w niszy pod schodami prowadzącymi do piwnicy. Robotnicy, gdy to zauważyli, przerwali remont i wezwali policję. Na miejscu okazało się, że to niemiecka amunicja przeciwlotnicza kalibru 20 mm. Wszystkie 17 pocisków przejęli wojskowi saperzy i wywieźli je na poligon, gdzie zostały zneutralizowane.
3: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
1: Dwóch obywateli Łotwy aresztowano na terenie bazy lotniczej Królewskich Sił Powietrznych w hrabstwie Cambridgeshire na południu Anglii. Alarm w jednostce ogłoszono w środę późnym wieczorem, kiedy jeden z patroli zauważył porzucony w pobliżu samochód. Policja znalazła niewielką dziurę w ogrodzeniu bazy, a później na jej terenie zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 36 i 32 lat. Donald Trump ma coraz większy problem przed listopadowymi wyborami do kongresu. Z najnowszego sondażu Reuters Ipsos wynika, że prezydenta popiera zaledwie 32% Amerykanów. Ale dla republikanów jeszcze bardziej niepokojące są dane dotyczące mobilizacji wyborców. Za oceanu korespondent RMF Paweł Żukowski.
4: 48% osób, które dwa lata temu głosowały na Kamalę Harris, deklaruje duży entuzjazm przed zbliżającymi się wyborami. Wśród wyborców Trumpa jest to zaledwie 30%. Coraz więcej republikańskich polityków próbuje też dystansować się od prezydenta. Reuters przeanalizował 62 najbardziej wyrównane wyścigi do kongresu. W 41 przypadkach republikańscy kandydaci odcinają się od niektórych decyzji Trumpa albo ograniczają eksponowanie swoich związków z Białym Domem. Spory dotyczą m.in. wojny z Iranem i jej gospodarczych konsekwencji. Nie oznacza to jednak otwartego buntu przeciwko prezydentowi. Republikanie próbują przede wszystkim przekonać do siebie niezależnych wyborców. 3 listopada Amerykanie zdecydują, kto będzie kontrolował kongres. Utrata większości przez republikanów mogła aby poważnie ograniczyć polityczne możliwości Donalda Trumpa w drugiej połowie jego kadencji. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: To będzie tenisowy piątek. Dziś do boju w tenisowym turnieju w Chinach ruszą Hubert Hurkacz oraz Iga Świątek. Najpierw w Szanghaju w drugiej rundzie zobaczymy Hubiego, który wczoraj pokonał w dwóch setach Australijczyka Jamesa Duckworth'a 6-3-7-6. Teraz zagra z wielkim Nowakiem Dziokowiciem.
5: Niezwykłe wyzwanie, będę grał. Wiesz, mecz z Nowakiem, od dawna z nim nie grałem, natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu jest czymś wyjątkowym i wyjątkowym wyzwaniem.
1: Hurkacz zacznie w południe, a o 13:00 Iga Świątek w ćwierćfinale turnieju w Pekinie zmierzy się z Belgijką Elis Mertens. Przed tymi zawodnikami z kolei ostatnie dni na trening i odpoczynek. W niedzielę odbędzie się 12. PKO Krakowia Półmaraton Królewski. Weźmie w nim udział 18 tysięcy osób.
6: To już po tygodniach solidnych przygotowań, ostatnie dni przed startem, to już trzeba odpocząć, przygotować organizm pod względem odżywczym, czyli uzupełnić węglowodany, nawadniać się przede wszystkim i pozytywnie się nastawiać, myśleć o tym, co się chce zrealizować, przygotować sobie żele na trasę i dobrze się nastawić. I odpoczywać już. Te 3 dni do końca to już odpoczywać, zbierać energię, kumulować energię na start.
1: Mówiła naszemu reporterowi Magdalena Sudoł, trener z AZS AKF Kraków Masters. Start i meta niedzielnej rywalizacji w Krakowie w Tauron Arenie. Początek o 10:00. Powodzenia!
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tu Radio RMF24. Radio informacyjne.

0: Zbliża się godzina piąta, zaczynamy Fakty RMF FM w studiu Mateusz Bożek. Dzień dobry.
1: Jestem, witam, zapraszam.
0: Słuchamy.
1: A na początek ostrzeżenia przed silnym wiatrem. IMGW wydało alerty, dla Pomorza to drugi stopień. Później o programie SAFE i o tym, czy niewykorzystane pieniądze z unijnej pożyczki trafią na wsparcie Ukrainy. W faktach także o przygotowaniach Krakowa do świąt. Tegoroczne ozdoby mają być wyjątkowe. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem na północy kraju. Alerty drugiego stopnia wydano dla Pomorza, dla powiatów wzdłuż wybrzeża. Wiatr w porywach może osiągnąć tam nawet około 100 km na godzinę, nad ranem niewykluczone burze. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano także dla części Pomorza Zachodniego, Warmińsko-Mazurskiego i Podlasia. W dwóch ostatnich alerty obowiązują do wieczora. Strażacy nie odnotowali jak dotąd żadnych poważnych zdarzeń. Niewykorzystane pieniądze z unijnego programu pożyczkowego SAFE na zbrojenia nie będą automatycznie kierowane na Ukrainę, zapewniła po rozmowach w Komisji Europejskiej wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Co jeszcze ustalono? O tym korespondentka RMF FM w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginow.
2: Nie będzie automatycznego przekierowania niewykorzystanych pieniędzy z SAFE na Ukrainę.
3: Nie będzie żadnego przymusu, jeżeli chodzi o wydawanie tych środków.
2: Komisja chce wzmocnić europejskie zdolności dronowe i antydronowe we współpracy z Ukrainą. Ale nie będzie obowiązku kupowania sprzętu od ukraińskiego przemysłu. Polska mogłaby ubiegać się o część tej puli, jednak decyzję podejmie dopiero rząd. Pod koniec października będzie wiadomo, ile pieniędzy zostanie po rozliczeniu pierwszej rundy. Warszawa musi też rozważyć, czy warto zaciągać kolejną pożyczkę, a więc zadłużać państwo, skoro środki trzeba będzie wykorzystać do 2030 roku, a to bardzo niewiele czasu.
1: Mieszkaniec Nowego Jorku postrzelony przez agenta służby migracyjnej ICE, poinformował o tym burmistrz miasta Zoran Mamdani. Ze wstępnych ustaleń wynika, że agenci ICE otoczyli samochód tej osoby, w którym znajdowała się razem z 5-letnim dzieckiem. Agenci oddali serię strzałów. Dziecko na szczęście nie odniosło obrażeń. Mamdani zapowiedział, że będzie żądać zakończenia wszystkich działań ICE w mieście. Z analizy CBS News wynika, że podczas drugiej kadencji Trumpa doszło do co najmniej 30 strzelanin z udziałem funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa. Niektóre z nich były śmiertelne w skutkach.
4: Nowoczesne technologie w faktach RMF FM.
1: Szybkie wykrycie drona i śledzenie toru jego lotu. To potrafią nowatorskie polskie systemy, które opracowano nad Politechnice Łódzkiej. Jednym z nich jest system Dumbo. Można go zamontować na własnym bezzałogowcu i z powietrza monitorować obce urządzenie. System pozwala na tyle wcześnie wykryć drona, żeby odpowiednie służby miały czas na reakcję. Wyjaśniają dr Maciej Podsędowski i profesor Piotr Lipiński z Politechniki Łódzkiej.
5: Ten dron, który za nami przed chwilą wleciał, to jest demonstrator technologii, gdzie mamy jedną z naszych pierwszych prototypowych instalacji, które właśnie pozwalają na tego typu detekcję w trakcie lotu. To jest bardzo unikalna technologia, jaką posiadamy i którą ciągle rozwijamy, bo to nie jest nasze ostatnie słowo w tym temacie.
6: Zasada działania tego systemu polega na tym, że nagrywamy dźwięk z otoczenia. Korzystając z kilku mikrofonów, jesteśmy w stanie ocenić, w którym miejscu dron się znajduje, analizując tylko i wyłącznie dźwięk tego drona, czyli jakby słuchając go z otoczenia.
1: Jak podkreślają rozmówcy naszej reporterki Agnieszki Wyderki, polskie rozwiązania mają jeszcze dwie znaczące zalety. Są tanie, porównując do innych systemów wykrywania dronów, i łatwo można uruchomić ich produkcję. I na koniec jeszcze stolica Małopolski. Mazwerki, pinakle, gwiaździste sklepienia i detale z ołtarza Wita Stwosza. Tegoroczne świąteczne dekoracje w Krakowie mocno będą wzorowane na gotyku i na Bazylice Mariackiej.
7: Tutaj będziemy też grali kolorami, które też mają nawiązywać do tego, co nam się kojarzy z Kościołem Mariackim. Będziemy mieli zestawienie chłodnego błękitu z ciepłym złotym światłem. Złote skrzące akcenty ocieplą przestrzeń, a chłodniejsze odcienie błękitu wprowadzą elegancję i podkreślą architektoniczny charakter dekoracji. Pojawią się motywy liści, gwieździstych sklepień, właśnie mazwerków i różnych ornamentów, które wypatrzymy w kościele mariackim. Czyli generalnie w tym roku w Krakowie i przez następne dwa lata będziemy mieli gotyckie święta.
1: Opisuje Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Montaż nowych dekoracji zacznie się za około miesiąc. Gotyckie iluminacje mają pojawić się m.in. na Placu Wolnica, na Rondzie Mogilskim i na Plantach. Do Świąt Bożego Narodzenia jeszcze 76 dni. A kolejne fakty w RMF FM już za niecałe pół godziny. O poranku zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24.

0: 5.30, zaczynamy poranne fakty RMF FM. Z nami w studiu Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, o poranku.
0: Słuchamy.
1: Piątek, 9 października w kalendarzu, a w porannych faktach podziemny wstrząs w kopalni węgla kamiennego Budryk w Ornantowicach. Doszło do niego wieczorem. Żadnemu z pracujących pod ziemią górników nic się nie stało. To potwierdziliśmy przed chwilą w Wyższym Urzędzie Górniczym. Będzie też w faktach premier o ostatnich atakach w szkołach na Mazowszu i niespokojny wieczór i noc dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Zaczynam fakty od podziemnego wieczornego wstrząsu w kopalni węgla kamiennego Budryk w Ornantowicach w województwie śląskim. Informacje dostaliśmy na gorącą linię RMF FM. Jak przed chwilą usłyszeliśmy w Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach, nikomu nic się nie stało. Górnicy zostali bezpiecznie ewakuowani. Wydobycie na jednej ze ścian zostało wstrzymane. W RMF FM sprawdzamy fakty. Kopalnia Budryk to zakład należący do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 15-latek, który wczoraj zaatakował w szkole w Leszczydole Nowinach, miał kask z kamerą i prawdopodobnie zamierzał nagrać na filmie wydarzenia, jakie zaplanował. Taką informację przekazał premier Donald Tusk.
2: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę to powiedzieć, z zabójcą, który miał także kask z kamerką i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
1: Powtórzę, mówimy o 15-latku. Zaatakował ostrym narzędziem 3 osoby, w tym woźną, która mimo reanimacji zmarła. Przy próbie obezwładnienia tego nastolatka ranni zostali dyrektor szkoły i nauczycielka. Nauczycielka trafiła do szpitala, gdzie została opatrzona. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dyrektor został opatrzony na miejscu. I to jest kolejny taki atak w szkole na Mazowszu. W środę w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Tego dnia też w sierpcu policja zatrzymała 17-latka, który planował atak w swojej szkole. Policja potwierdziła wczoraj, że pojawiły się informacje o możliwym internetowym wyzwaniu, a trop ten sprawdzają funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. To nie był spokojny wieczór i noc dla mieszkańców Lubelskiego i Podkarpacia w związku z kolejnymi atakami Rosji na Ukrainę. Ostatni z alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa odwołano przed pierwszą w nocy. Te rosyjskie ataki pogrążyły stolicę Ukrainy Kijów w niemal całkowitej ciemności, zakłóciły tam dostawy prądu i wody oraz kursowanie metra. Kijów, przypominam, to ponad 3 miliony mieszkańców. Zapraszam teraz na poranne rozmowy w RMF FM, w Faktach i Radiu RMF 24. Gościem Piotra Salaka w rozmowie o 7 będzie rzeczniczka praw dziecka Monika Horna na Cieślak, a 7:40 natomiast Tomasz Telikowski w porannej rozmowie w RMF FM przepyta dziś Przemysława Czarnka, wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości. W porannych faktach również ochłodzenie, co wyraźnie czujemy o poranku. Najzimniej w Zakopanem w tej chwili tylko 7 kresek pod Tatrami. Najcieplej natomiast w Terespolu, tam nie najgorzej, prawie 15 stopni na termometrach. Na północy Polski IMGW, jak mówiliśmy w faktach o 5:00, ostrzega przed silnym wiatrem. Prędkość podmuchów nawet do 100 km na godzinę. Kolejne fakty punktualnie o 6:00. Pełne wydanie już teraz zapraszam.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Radio RMF 24.

0: 24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku wypadek tramwajowy w Göteborgu w 1992 roku. Kuba Śliwiński zaprasza.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie. RMF24.
3: Wiosna.

0: fakta, czyli... Czas na fakty w RMF FM.
1: Magdalena Wojtoń, Tomasz Staniszewski już w studiu faktów RMF FM. Zaczynamy.
2: Dzień dobry, zapraszamy. 15-latek, który zaatakował nożem w szkole podstawowej w Leszczydole Nowinach, może odpowiadać za ten czyn jak dorosły.
3: Wczoraj rano, przypominamy, zabił 37-letnią woźną, ranił dyrektora i nauczycielkę.
2: Miał na głowie kask z przyczepioną kamerą, chciał transmitować atak w internecie.
3: Wieczorem Sejm uchwalił ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie.
2: Nobel z literatury dla kanadyjskiej poetki Ann Carlson.
3: A dziś dowiemy się, kto otrzyma Nagrodę Pokojową.
2: Dziś sąd rodzinny i nieletnich zajmie się 15-latkiem, który wczoraj zaatakował nożem w szkole w mazowieckim Leszczydole Nowinach. Nastolatek został wczoraj przesłuchany. Dzisiaj do sądu mają zostać przekazane zabezpieczone przez prokuraturę ślady i dowody.
3: Nie jest wykluczone, że ten 15-latek będzie odpowiadał za atak jak osoba dorosła. Tak mówi sędzia sądu rejonowego w Wyszkowie Tomasz Królik.
4: Proceduralnie jest tak, że sąd może przekazać tę sprawę do prowadzenia w prokuraturze i wówczas będzie odpowiadał jak dorosły.
3: Wczoraj ten 15-latek zaatakował w szkole ostrym narzędziem trzy osoby. 37-letnia woźna, jak mówiliśmy, zmarła mimo reanimacji. Ranna została także nauczycielka i dyrektor placówki.
2: Po ataku uczniowie przez ponad 5 godzin zamknięci byli w klasach.
5: O 8 mieliśmy jeszcze jedną lekcję i dopiero po tej lekcji, jak zaczęła się druga, to wtedy pani kazała zamykać klasy. Po kilku godzinach kazali już otworzyć. Dostawaliśmy jakieś jedzenie, jabłka, owoce, wody. Ale na początku to był mocny strach.
3: To uczennica 5 klasy szkoły w Leszczydole Nowinach. Tam jest nasz reporter, połączymy się z nim w kolejnych faktach.
2: Śledczy sprawdzają również, czy atak może mieć związek z internetowym wyzwaniem. Trop ten sprawdzają funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
3: Sprawdzają, bo to kolejny taki szkolny atak na Mazowszu. W środę, przypominamy, w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób. 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne.
2: Tego samego dnia w sierpcu policja zatrzymała 17-latka, który planował atak w swojej szkole.
3: Już teraz zapraszamy na rozmowę o 7 w faktach i Radiu RMF 24. Przypominam, gościem Piotra Salaka będzie o poranku rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak. To fakty RMF FM. Sejm uchwalił wieczorem ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie.
2: W styczniu część przepisów zawetował prezydent, potem zmianami zajęło się Ministerstwo Cyfryzacji.
3: W założeniu ustawa wprowadzić ma procedurę, dzięki którym możliwe będzie szybkie wydawanie nakazów ograniczających dostęp do treści naruszających prawo przy jednoczesnym poszanowaniu praw użytkowników sieci.
2: Wczoraj podczas rządowej narady po atakach w szkole szef rządu Donald Tusk powiedział, że trzeba wprowadzić przepisy pozwalające na szybkie blokowanie przez państwo mowy nienawiści w internecie.
3: Ceny paliw były w ostatnich miesiącach głównym czynnikiem podbijającym inflację, ocenia prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.
2: Jak zaznaczył, na razie ten wzrost cen paliw nie przekłada się znacznie na ceny innych towarów i usług.
6: Jak na razie nie widzimy szerszego rozlewania się wstrząsu surowcowego na gospodarkę. Jednak utrzymują się ryzyka dla kształtowania się inflacji na poziomie zgodnym z celem w średnim okresie.
2: Te ryzyka to m.in. szybszy wzrost popytu i cen surowców rolnych oraz brak zacieśnienia fiskalnego w przyszłorocznym budżecie.
3: A mówimy, przypominam, o roku wyborczym.
2: Z niezwykłą bezpośredniością opowiada o naturze miłości i pożądania, ale też przemijania i śmierci.
3: Kanadyjska poetka Ann Carlson otrzymała w tym roku literackiego Nobla.
2: Za odważną, innowatorską twórczość, która, nawiązując dialog z klasyczną tradycją, stworzyła nowe formy dla współczesnej literatury.
7: Ann Carlson jest taką poetką, pisarką, twórczynią, która zaczyna od Kawki albo zaczyna od Safony, później zaczyna nam tłumaczyć jakieś greckie słowo, później bawi się przekładem, później wplata w to własne doświadczenie i też pokazuje nam, że my możemy czytać takie teksty tak, jak się czyta poezję, czyli na zasadzie takich skojarzeń, takich map myśli. Możemy tak sobie trochę skakać. Ta eklektyczność, hybrydalność jest też jednym z głównych wskaźników i tendencji w literaturze najnowszej.
3: Wyjaśniała literaturoznawczyni dr Katarzyna Witkiewicz.
2: Autorka podcastu Literatura Przepiękna.
3: W porannych faktach oddajmy jeszcze głos samej noblistce.
8: How will you celebrate this?
2: Jak będzie pani świętować tę niespodziewaną wiadomość?
3: Szczerze mówiąc, wybieramy się na spacer do lasu, żeby nie musieć odbierać telefonu i będziemy tam chłonąć ciszę. Tyle noblistka Ann Carlson.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF 24.
11: Dzień dobry, Daniel Chawrylenia z tej strony, w RMF 24 Wrocław. Kilka minut po godzinie 6, jak co dzień zapraszam na przegląd tego, co działo się we Wrocławiu w ciągu ostatniej doby.
12: RMF 24 Wrocław. Odsłaniamy nowe fakty.
11: Powiatowy inspektor nadzoru sanitarnego we Wrocławiu poinformował, że woda w 8 miejscowościach w okolicach Wrocławia nie nadaje się do picia. Powodem jest przekroczenie dopuszczalnej liczby bakterii coli. Komunikat powiatowego inspektora nadzoru sanitarnego opublikowali na oficjalnym profilu internetowym gminy urzędnicy z Kątów Wrocławskich. Problem dotyczy mieszkańców wsi Gądów, Mokronos, Dolny i Górny, Zybiszów, Cesarzowice, Zabrodzie, Jaszkotle i Nowej Wsi Wrocławskiej. Sanepid poinformował, że woda nie nadaje się do spożycia ani do przygotowywania posiłków i potraw, nawet po uprzednim przygotowaniu. Nie może również być wykorzystywana do mycia owoców i warzyw, naczyń kuchennych i prania. Urzędnicy ostrzegli również przed jej wykorzystywaniem do celów higienicznych, jak kąpiel czy mycie zębów. Przekazali, że nadaje się jedynie do spłukiwania toalet. Mieszkańcy gminy Kąty Wrocławskie mogą korzystać z czasowych punktów dystrybucji wody. Ich listę znajdą na oficjalnym profilu gminy. Urzędnicy dodali, że w czwartek inspektorzy sanitarni pobrali kolejne próbki celem badań, a ich wyniki będą znane dzisiaj. Alert w tej sprawie, dodajmy, wydało dla mieszkańców również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Kolejna wrocławska ulica idzie do remontu. Tym razem drogowcy pojawią się na Bolesława Krzywoustego. To już 11. inwestycja w ramach tegorocznej edycji programu Wrocław na dobrej drodze. Prace będą prowadzone na jezdni północnej pomiędzy mostem na Widawie a Aleją Poprzeczną. O szczegółach mówił w Faktach w czwartek Damian Kret, rzecznik Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.
13: Ulica Bolesława Krzywoustego jest 11. drogą robioną w ramach naszego sztandarowego programu Wrocław na dobrej drodze. Oczywiście 11., jeśli mówimy od tegorocznej edycji, ponieważ no już wyremontowaliśmy od początku programu ponad 80 dróg za około 140 milionów złotych, to jest od 2022 roku, także cieszymy się, że kolejne ulice wkraczają na ten szlak wrocławski programu WNDD. To jedna z takich najważniejszych arterii Psiego Pola. Każdego dnia wiemy, że przejeżdżają nią dziesiątki tysięcy mieszkańców, także autobusów, mówimy tutaj o komunikacji publicznej. No, stan ulicy Krzywoustego przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo i płynność ruchu, płynność podróży mieszkańców Wrocławia. Ważne dlatego też jest, aby te obie jezdnie znajdowały się w jak najlepszym stanie. I w zeszłym roku wymieniliśmy nawierzchnię jezdni południowej. Teraz czas na odcinek jezdni północnej przy centrum handlowym, na odcinku od mostu do Alei Poprzecznej. Pod koniec tygodnia rozpoczną się prace przygotowawcze, więc zabezpieczymy przydrożną zieleń, demontaż BRD, właściwe roboty takie drogowe, czyli te, które polegają na sfrezowaniu tej starej, zużytej nawierzchni, wierzchniej warstwy asfaltu i wyłożenie jakby tej nowej części masy bitumicznej wraz z siatką wzmacniającą rozpoczniemy w przyszłym tygodniu. Co ważne, te najbardziej uciążliwe roboty będą prowadzone w godzinach nocnych oraz w weekendy. Wiemy, że bardzo wielu mieszkańców obawiało się, że w związku z remontem autostradowej obwodnicy Wrocławia ten ruch będzie mocno utrudniony. Natomiast tutaj uspokajam, chcemy zrobić wszystko, żeby ten ruch był jak najbardziej sprawny i korzystamy z takiego modelu, który sobie już sprawdziliśmy do tej pory, czyli te prace nocne. Tam będziemy pracować od godziny 20 do godziny 6 rano, tak żeby te właśnie utrudnienia dla kierowców były jak najmniejsze, również tych, którzy przemieszczają się AOW.
11: A w nocy z piątku na sobotę drogowcy zaczną pracę na ulicy Żmudzkiej, przypomina rzecznik z DIUM.
13: Przewidziano remont odcinku jezdni o długości 250 metrów między ulicami Kiełczowską oraz Litewską. Te prace będą wykonywane przy połówkowym zajęciu jezdni, także utrzymaniu przejazdu w jedynym kierunku ruchu. Przez cały czas trwania remontu przejazd ulicą Żmudzką będzie możliwy tylko i wyłącznie w relacji od Kiełczowskiej do Litewskiej. No oczywiście, jak to w ramach programu Wrocław na dobrej drodze, ten remont obejmuje wymianę górnych warstw jezdni, czyli frezowanie i położenie nowej masy bitumicznej, ale tam także wymagana jest jakby korekta ścieku oraz krawężników, które będziemy musieli po prostu zrobić, więc ten zakres jest nieco zwiększony. Także wykonanie zatok autobusowych.
11: Dodajmy, że prace spowodują też zmiany dla pasażerów MPK. Przystanek autobusowy na ulicy Żmudzkiej zostanie zawieszony, a tymczasowe przystanki powstaną na ulicy Poleskiej. Remont potrwa do końca roku. W czwartek Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu poinformował też, że wyłączona z ruchu będzie kładka nabycińska. Konieczne jest wykonanie niezbędnych prac związanych z montażem tymczasowego podparcia konstrukcji. Zamknięcie kładki nastąpi dzisiaj, a plan zakłada, że ruch pieszy i rowerowy zostanie przywrócony dokładnie za tydzień. ZDIUM przekazał, że prace będą prowadzone przede wszystkim w nocy podczas krótkiej przerwy w kursowaniu tramwajów, mniej więcej między północą a godziną czwartą. Utrudnienia nie ominą także kierowców. Na czas prac wyłączony zostanie z ruchu lewy pas jezdni. Na kolejnym pasie mogą występować przejściowe utrudnienia związane z pracą ludzi i sprzętu. Ruchem będą kierować uprawnieni pracownicy budowy. Co podkreśla ZDIUM, utrudnienia będą występować jedynie w nocy. W dzień ruch będzie odbywał się normalnie. W czwartek informowaliśmy też o powrocie na wrocławskie ulice bezdomnego z gnijącą ręką. Mężczyzna niedawno wyszedł z więzienia, ale wszystko wskazuje na to, że jego stan zdrowia wcale się nie poprawił. Sprawą zajęła się nasza reporterka Paulina Niedźwiedzińska.
14: To głośna sprawa sprzed kilku lat. Mieszkańcy alarmowali wtedy, że bezdomny zachowywał się bardzo napastliwie. Prosił o pieniądze, a spotykając się z odmową, straszył przechodniów swoją otwartą raną. Jak dowiedziałam się w prokuraturze, 31 lipca Andrzej G. opuścił zakład karny po odbyciu 3-letniego wyroku. Został skazany m.in. za spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego oraz wymuszanie drobnych kwot pieniędzy z wykorzystaniem swojego stanu zdrowia. Niestety, wiele wskazuje na to, że rana na jego ręce wciąż nie została wyleczona, a na osiedlowych grupach w mediach społecznościowych już pojawiają się pierwsze ostrzeżenia wrocławian.
11: A my będziemy wracać do tej sprawy w RMF 24 Wrocław w miarę pojawiania się nowych faktów. Chyba interwencja RMF 24 Wrocław przyniosła skutek, bo wrocławski magistrat zaprasza mieszkańców Wojszyc na spotkanie dotyczące planowanej szkoły, przedszkola i żłobka przy ulicy Smardzowskiej. Ponieważ inwestycja wywołała sporo emocji, wrocławscy urzędnicy chcą pokazać konkrety i odpowiedzieć na wszystkie pytania. W trakcie spotkania przedstawiciele ratusza pokażą m.in. jak będzie wyglądała szkoła, przedszkole i żłobek, jakie drogi i chodniki powstaną lub zostaną przebudowane, jak Smardzowska ma odciążyć szkołę przyasfaltowej, co dalej ze szkołą przy Lutosławskiego i wreszcie jak działają publiczne szkoły we Wrocławiu, wybudowane przez prywatnych inwestorów o podobnej pojemności, powstałe na terenie poniżej 1 hektara. Spotkanie odbędzie się w najbliższy wtorek o godzinie 17 w Centrum Aktywności Lokalnej Wojszycka Suweczka przy ulicy Asfaltowej 6. Wrocław doczekał się kolejnego murala i to w samym rynku. Trafił na ścianę Wrocławskiego Domu Literatury w przejściu Żelaźniczym. To podobizna Urszuli Kozioł, jednej z najważniejszych polskich poetek drugiej połowy XX i początku XXI wieku. Przez wiele lat była związana z wrocławskim miesięcznikiem Odra, a w samym mieście tworzyła ponad 70 lat. Została nagrodzona literacką nagrodą Nike za Reptularz. Poetka zmarła w ubiegłym roku w wieku 94 lat. Na odsłonięciu murala była jej 20 lat młodsza siostra Elżbieta Kozioł, z którą rozmawiała Martyna Czerwińska.
15: Mamy już we Wrocławiu tramwaj imienia Urszuli Kozioł. Teraz mamy mural, przed którym stoimy. Może najpierw pytanie, jak się podoba?
16: Bardzo się podoba, zwłaszcza, że pamiętam to zdjęcie. Zobaczyłam to zdjęcie parę lat temu, gdzie jest piękna, a w dodatku się okazuje utalentowana i mądra. Ale to zdjęcie jest przepiękne. Powinnam przynieść to tutaj, bo to jest naprawdę... Naprawdę taka jaśniejąca, młoda, piękna osoba.
15: Czyli to jest faktyczny kadr z życia?
16: To jest tak to sobie z tym papieroskiem. Długo paliła papieroski, także kawka papieroski.
15: Można pomyśleć, że to długopis.
16: Nie, to jest papierosek.
15: Jest pani dumna i szczęśliwa, że ta pamięć o siostrze jest kultywowana w mieście?
16: Tak, jestem bardzo szczęśliwa, bo ja jestem kompletnie z innego miejsca, ale trochę się martwiłam, że wraz z odejściem może, mimo że wiem, że jest osobą cenioną i znaną, że jakoś tak to będzie się rozpływać pamięć o niej, ale ten tramwaj mnie ucieszył i ten mural bardzo mnie ucieszył i mam nadzieję, że będzie jakiś kącik, w którym będę mogła przekazać jej drobiazgi, jej prywatne rzeczy różne, żeby był dostępny dla innych.
15: Powiedziała pani, że ma nadzieję, że ktoś będzie tędy przechodził, spojrzy i może sięgnie do poezji, pani Urszuli.
16: Tak, właśnie taką mam nadzieję, że też jak zajrzy do takiego muzeum Urszulki czy salki, też tym bardziej spojrzy do jej tomików.
15: Słucha nas też młode pokolenie. Proszę przybliżyć, O czym pisała Urszula Kozioł?
16: Dużo bardzo o miłości, dużo bardzo o przemijaniu. Czasem też i manifest przeciwko i wojnie, i krótkie takie impresje. To mówiła, że jakby te wiersze przychodzą z powietrza, z góry, bo nagle musiała zapisywać to, co jej akurat w danym momencie w różnych dziwnych. Także dom składa się z kupy karteczek, w których łapała te nadchodzące. Tak.
15: Pamięta ją pani taką, piszącą, skupioną?
16: Bardzo nie lubiła, żeby ktoś się kręcił, jak ona jest skupiona i pisze. Potrzebowała, mimo że lubiła grającą muzykę, lubiła szum wokół, ale jednak, żeby nie było nikogo, nikt nie był obecny w tym momencie, bo była rozproszona, także niechętnie, należąco obłożona książkami, gazetami, oglądająca, słuchająca. Także tak, tak ją pamiętam.
15: Łyska wokół kręci się, kiedy pani patrzy na tą ścianę?
16: Tak, ja oglądałam ten, bo dostałam na maila, patrzyłam z przyjemnością, że to tak dobrze wyszło. Jest takie fajne podobieństwo.
10: Posłuchaj tych faktów.
11: Dość betonowania rzek i budowy sztucznych zbiorników, apelują wrocławscy ekolodzy. Ich zdaniem Polska potrzebuje natychmiastowej zmiany podejścia do gospodarki wodnej. Przyrodnicy zapowiadają, że nie wezmą udziału w konsultacjach Wód Polskich dotyczących nowego projektu odporności na zmiany klimatu. Jak przekonują aktywiści, pomysły urzędników niepotrzebnie skupiają się na budowie kolejnych zbiorników. Dlaczego zdaniem ekologów takie obiekty nie chronią nas przed kryzysem? To tłumaczył Jacek Engel z Fundacji Green Mind w rozmowie z Pauliną Niedźwiedzińską.
17: Wody Polskie po raz kolejny mamią ludzi, organizują pseudokonsultacje i w tych konsultacjach chcą rozmawiać o zbiornikach suchych, między innymi na ziemi kłodzkiej, ale też zbiornikach na Wiśle, co do których już wiemy, że one ludzi przed powodzią nie uchronią, a spowodują dość znaczne wysiedlenia. Przypomnę, że jeżeli mówimy o zbiornikach na ziemi kłodzkiej, no to jest, bym powiedział, stara historia w nowych okładkach. Na początku 2000 lat one się pojawiły, potem w 2019 roku większość ludzi pamięta awantury przed wyborami. Potem był rok 2024, kiedy sprawa wróciła. No i teraz mamy po raz kolejny i w dokumencie, który ma być konsultowany, znowu te zbiorniki się pojawiają.
14: Dlaczego te zbiorniki nie są skuteczne?
17: Nie są skuteczne, byśmy to policzyli, dlatego że to wiemy na podstawie tych zbiorników, które już są. Przypomnę, na ziemi kłodzkiej mamy 6 zbiorników, 2 stare poniemieckie, 2 nowe zbudowane z poprzedniego kredytu Banku Światowego. I tak, pierwszy ten poniemiecki w Stoniu Śląskim zawalił się, powodując ogromną katastrofę, której by nie było, gdyby nie ten zbiornik. Drugi zbiornik w Międzygórzu przelał się przed szczytem fali powodziowej i w związku z tym potok Wilczka zalała całą miejscowość Wilkanów. Z 4 nowych zbudowanych, możemy powiedzieć, że te niemieckie już były kiedyś liczone, więc tak się, to się mogło zdarzyć, ale z 4 nowych zbudowanych właśnie z kredytu Banku Światowego, 2 i w Krosnowicach i drugi zbiornik, tu mam nawet wykresy ze sobą, w Roztokach, one również przelały się przed szczytem fali powodziowej, czyli krótko obrazowo mówiąc, ten szczyt fali, który płynął, w ogóle tych zbiorników nie zauważył.
14: Jak w takim razie powinniśmy się chronić przed powodziami, jeśli te zbiorniki są nieskuteczne?
17: No, żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba przeprowadzić szczegółowe badania, których w dalszym ciągu Wody Polskie nie robią. Znaczy koncentrują się na tych zbiornikach, mówią coś o naturalnej retencji, ale to nie jest liczone i to nie jest brane pod uwagę. Przede wszystkim trzeba po pierwsze sprawdzić, jak możemy spowolnić spływ powierzchniowy właśnie w tamtym miejscu, bo jeżeli mówimy o ziemi kłodzkiej, to kluczem do sukcesu jest spowolnienie spływu powierzchniowego i rozsynchronizowanie spływu z poszczególnych rzek i potoków. I drugi krok to jest sprawdzenie, gdzie może się ta woda rozlać i ewentualnie którzy ludzie są chętni do wysiedlenia i żeby również pozwalać na bezpieczne rozlewanie się wody. I dopiero w trzecim kroku możemy się przyglądać temu, ile tej wody wody jeszcze do zatrzymania zostało i wtedy myśleć o zbiornikach.
14: Ostatnie pytanie, jakie są oczekiwania po tym procesie?

0: Reklama. Jesień sprzyja odpoczynkowi. To dobry czas, by zadbać o dobry sen. Odwiedź Giant Meble Wrocław i poznaj ofertę materacy, łóżek oraz wygodnych wypoczynków. Rozejrzyj się już teraz i przygotuj na nadchodzący sezon zakupowy. Giant Meble Wrocław, Aleja Bricknera 32. Znajdź swój komfort.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
2: Podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę! Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
3: Kochanie, dieta, bieganie, w którą stronę pójść?
4: W kierunek fit.
3: Co to takiego?
4: Jedyny kompleksowy klub fitness w Siechnicach. Doskonale wyposażona siłownia, pełnowymiarowa strefa fight z ringiem, modelowanie sylwetki Icon oraz Onda. Zajęcia dla każdego, w każdym wieku, także dla dzieci.
3: Kierunek fit.
4: 1500 metrów kwadratowych czystego sportu.
3: A multisport?
4: Honorują. Te i inne karty sportowe też. Siechnice, ulica Piastów Śląskich 26A. Kierunekfit.pl.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Gotowi na rodzinną przygodę? Już w tę sobotę, 10 października, pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką grę w zagadki. Zbierzcie ekipę od 3 do 5 osób, odkryjcie ukryte symbole, rozwiążcie łamigłówki Vitelona i zawalczcie o nagrody główne, karty podarunkowe do 1500 zł. Zbierzcie rodzinną ekipę i podejmijcie wyzwanie. Szczegóły na pasażgrunwaldzki.pl.
14: Po reklamie.
15: 6.30, pora na obiecywane fakty w RMFFM. Zapraszamy.
16: Po kolejnym ataku w szkole szef MSWiA zapowiada wzmożone patrole policji wokół placówek.
17: Policjanci mają też wchodzić bezpośrednio do szkół po ustaleniach z dyrektorem placówek.
16: Przypominamy, 15-letni absolwent szkoły podstawowej w Leszczy-Dolenowinach koło Wyszkowa zaatakował wczoraj ostrym narzędziem 3 osoby. Dyrektora, nauczycielkę oraz woźną.
17: Dyrektor obezwładnił tego napastnika, ale ataku nie przeżyła 37-letnia woźna, której nie udało się uratować mimo reanimacji. Nastolatek został zatrzymany przez policję. Motyw jego działania nie został dotychczas podany.
16: Dzień wcześniej w Ostrołęce, także na Mazowszu, 19-latek przy pomocy noża zaatakował 9 osób. Jak poinformował prokurator krajowy, 19-latek miał dodatkowo wnieść do budynku domowej konstrukcji ładunek wybuchowy.
17: Jak zapobiegać agresji wśród dzieci? Rzecznik praw dziecka Monika Horna-Cieślak za pół godziny, przypominamy, będzie gościem Piotra Salaka w Faktach i Radiu Informacyjnym RMF24.
16: Będzie nocna prohibicja na terenie całego kraju. Od 1 stycznia nie kupimy w sklepach alkoholu między 22 a 6 rano.
17: Sejm wieczorem uchwalił ustawę o wychowaniu w trzeźwości, przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
16: Oprócz prohibicji wprowadzono także zakaz reklamy alkoholu i podniesie cenę za sprzedaż napojów z procentami.
17: Za przyjęciem ustawy głosowało 400 posłów, przeciw było 9, od głosów wstrzymało się 4.
16: Władze Arlington pod Waszyngtonem pozwały administrację prezydenta USA Donalda Trumpa, próbując zablokować budowę Łuku Triumfalnego.
17: Zgoda na rozpoczęcie prac przy tym obiekcie może być wydana już w listopadzie. Łuk Trumpa ma stanąć nad Potomakiem między mauzoleum Lincolna a cmentarzem narodowym w Arlington.
16: Budowla według Trumpa ma upamiętnić obchodzoną w tym roku 250. rocznicę powstania USA.
17: Ma być to patriotyczny pomnik, który uczci amerykańską historię i służbę żołnierzy. Projekt ma być inspirowany oczywiście paryskim Łukiem Triumfalnym, 76 metrów wysokości. Na szczycie znajdzie się złota. Oczywiście, statua wolności.
16: Strzeżona przez 4 złote, a jakże lwy.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
17: Druga wygrana w trzecim meczu. Wisła Płock pokonała Vardar Skopje w handbolowej Lidze Mistrzów.
16: O czym więcej w pierwszej dzisiaj faktach sportowych. Cezary Dziwiszek, dzień dobry, witamy.
18: Witam, dzień dobry. Nawciarze, którzy do tej pory nigdy nie wygrali jeszcze z Vardarem, grając w Macedonii Północnej, od początku narzucili swoje warunki, prowadzili przez cały mecz. Nawet 8 trafieniami. Ostateczny wynik to 32-26. Dla Wisły, która wskoczyła na drugie miejsce w tabeli swojej grupy i zrobiła duży krok do awansu. Wczoraj nie powstrzymali jej grający w Vardarze dwaj Polacy. Obrotowy Wiktor Janko i bramkarz Miłosz Wałach. Piłkarska ekstraklasa wraca do gry po przerwie na reprezentacji. Prawie 3 tygodnie oczekiwania wytęsknionym fanom na pewno spróbują wynagrodzić wieczorne mecze Wieczystej z Wisłą Płock i Rakowa z GKS-em Katowice. Jutro zagrają Śląski Lech. Jesteśmy zadowoleni z pierwszego rozdziału tego sezonu. Potrzebujemy pełnego sukcesu w drugiego. Do przerwy, do kolejnej przerwy na kadrę mamy 9 meczów. Mówił trener Lecha, Niels Frederik. W niedzielę hit 10. kolejki, w którym Legia podejmie Wisłę Kraków. Wczoraj Ekstraklasa i miasto Warszawa wyraziły zgodę na zamknięcie przez Legię sektora gości do końca roku, co oznacza, że fani Wisły na pewno nie obejrzą meczu na jej stadionie. Przed koszykarską Legią kolejna odsłona starcia z Zastalem, pojedynek mistrza i wicemistrza kraju. Ekipa z Zielonej Góry ma szansę na podwójny rewanż, bo nie tylko za ligowy finał, ale i przegrany niedawno mecz o Super Puchar.
19: Nie powiem, że znamy się jak łyse konie, ale znamy się. Chcemy czymś Legię zaskoczyć, zobaczymy, czy nam się uda. Na pewno ciężki mecz, na pewno Legia to dobry zespół.
14: Mówił trener Zastalu Arkadiusz Miłoszewski. Początek meczu o 18:00. Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
20: Radio RMF24.
21: Rafał Jędraszek, dzień dobry. W ten piątkowy poranek nasze spotkanie przed 7:00 w RMF24 Wrocław. Zaczynam od informacji o już trwających, ale i także weekendowych utrudnieniach w ruchu. MPWiK ponownie przedłużyło termin zakończenia prac przy usuwaniu awarii wodociągowej przy placu Orląt Lwowskich. Mimo że dostawy wody są niezakłócone, to jednak nie do dziś, a do niedzieli do godziny 14:00 mogą potrwać prace. Jeśli chodzi o utrudnienia dla kierowców, to przypomnijmy, ograniczenia w ruchu dotyczą odcinka między ulicą Robotniczą a Nabycińską. Przejazd w kierunku Braniborskiej odbywa się tylko jednym pasem. Natomiast od jutra, od 7 rano do poniedziałku do godziny 14:00 na krzyżówce Armii Krajowej i Tarnogajskiej prowadzone będą prace wodociągowe. Zajęty zostanie prawy pas jezdni Armii Krajowej w kierunku Alei Wielkiej Wyspy. Skręt w prawo z ulicy Tarnogajskiej w Armii Krajowej będzie zwężony, ale przejazd pozostanie możliwy. A teraz w RMF 24 Wrocław wyjątkowe wyróżnienie dla właśnie miejskich wodociągów. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu zostało wyróżnione prestiżową nagrodą IWA Project Innovation Award za projekt ograniczenia strat wody. Nagroda została przyznana podczas Światowego Kongresu Branży Wodociągowej w Glasgow. Wrocławskie wodociągi dzięki wieloletnim inwestycjom w nowoczesne technologie i systemy monitoringu osiągnęły jeden z najniższych na świecie wskaźników strat wody. W ciągu 17 lat poziom strat spadł z 23 do 4,04%, co stawia Wrocław w gronie światowych liderów obok takich jak Singapur. MPWiK wdrożyło m.in. system Smart Flow oparty na analizie danych z tysięcy czujników i zaawansowanych algorytmach umożliwiający szybkie wykrywanie nawet tak zwanych ukrytych wycieków. Każdego dnia miejska spółka dostarcza mieszkańcom 150 tysięcy metrów sześciennych wody wysokiej jakości, a długość sieci wodociągowej przekracza 2000 kilometrów. Międzynarodowe jury doceniło nie tylko efekt, ale i sposób zarządzania. Projekt opiera się na współpracy specjalistów z różnych dziedzin oraz wykorzystaniu cyfrowych narzędzi do podejmowania decyzji. W tegorocznej edycji konkursu oceniano 320 projektów z 65 krajów. Wyróżnienie dla wrocławskiego MPWiK potwierdza, że stolica Dolnego Śląska jest jednym z najbardziej innowacyjnych miast w zakresie gospodarki wodnej na świecie. W RMF 24 Wrocław teraz przypomnienie o rozpoczętym w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu mini-festiwalu, który poświęcony jest kulturze litewskiej. Wydarzenie zatytułowane Labas Cześć, Dni Kultury Litewskiej w Bibliotece. W programie m.in. spacery z przewodnikiem po Wrocławiu, wykłady o tradycyjnej muzyce litewskiej oraz prezentacje dotyczące litewskich tradycji, literatury i teatru. Goście festiwalu będą mieli okazję posłuchać wykładów ekspertów takich jak profesor Bożena Muszkalska czy profesor Małgorzata Łobos, a także uczestniczyć w literacko-historycznym spacerze i prelekcji o podróży do Wilna. Organizatorzy zapraszają zarówno miłośników kultury, jak i osoby zainteresowane poznaniem litewskich tradycji oraz współczesnych zjawisk artystycznych. I teraz w RMF 24 Wrocław Sport. Październik w stolicy Dolnego Śląska ma być pełen piłkarskich emocji. W tym miesiącu Śląsk Wrocław dwukrotnie rozegra spotkania na własnym stadionie. O szczegółach opowiada rzecznik prasowy Tarczyńskiej Areny Marcin Janiszewski.
0: Najpierw 10 października, czyli w sobotę, przeciwko poznańskiemu Lechowi o godzinie 17:30. Później, pod koniec miesiąca, w niedzielę 25 października, WKS zagra w domowym starciu z wieczystą Kraków.
21: No to skupiając się na najbliższym spotkaniu, kiedy już jutro, czyli w sobotę, Śląsk Wrocław podejmie Lecha Poznań, warto przypomnieć układ tabeli. Wrocławianie, którzy obecnie zajmują miejsce tuż nad strefą spadkową i mają na koncie tylko 6 punktów, staną naprzeciw trzeciej w tabeli drużyny Lecha Poznań, który zgromadził już 19 oczek, rozgrywając do tego jeden mecz mniej w lidze. Lech jest faworytem spotkania, jednak statystyki przemawiają na korzyść gospodarzy. W ostatnich trzech meczach, bowiem rozegranych w stolicy Dolnego Śląska, to właśnie Śląsk Wrocław wychodził zwycięsko, niezależnie od swojej pozycji w tabeli. Dodatkowo w ciągu ostatnich 15 lat Lech tylko dwukrotnie wywiózł komplet punktów z Wrocławia. W pozostałych spotkaniach 6 razy triumfował Śląsk, a 7 meczów zakończyło się remisem. Wyniki te dają kibicom gospodarzy nadzieję na przełamanie złej pasy w obecnym sezonie i sprawienie niespodzianki w starciu z mistrzem Polski. A my w RMF 24 Wrocław usłyszymy się dziś raz jeszcze o poranku przed 7:00.
20: Radio RMF 24.
1: Reklama.
22: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M w centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Krapiszyn od dewelopera Atal. Tej jesieni na wybrane mieszkania czeka harmonogram 20 na 80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Krapiszyn od Atal. Szczegóły na krapiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
23: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
24: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
25: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października.

0: Rafał Jędraszek melduje się w RMF 24 Wrocław o poranku raz jeszcze przed 7. 9 października, piątek, przez wielu zwany piąteczkiem, a nawet piątuniem, przynieść ma przede wszystkim chłodzenie. Wrocławskie termometry od dziś nie będą raczej pokazywać już wartości powyżej 20 kreski, przynajmniej w najbliższych dniach. I piątek z temperaturą maksymalną w granicach 15 stopni Celsjusza i rosnącym ciśnieniem już jest powyżej normy. W ciągu dnia barometry we Wrocławiu wskażą maksymalnie 1017 hektopaskali. A skoro idzie o ochłodzenie, to może zechcecie użyć dziś, i to jeszcze o poranku, kaloryferów. Jeśli macie ogrzewanie centralne, to warto wiedzieć, gdzie dziś można spodziewać się planowanych wyłączeń ciepła i w związku z pracami remontowymi na magistrali ciepłowniczej przy ulicy Prusa mieszkańcy osiedli Plac Grunwaldzki, Ołbin, Sempolno, Biskupin, Dąbie i Bartoszowice muszą liczyć się z okresowymi ograniczeniami w dostawie ciepła, ale dzisiaj tylko jeszcze i to przez nieco ponad godzinę po 8 wszystko powinno wrócić do normy. A jeśli chodzi o planowane wyłączenia wody, to mieszkańcy wybranych budynków przy ulicach Gdańskiej oraz Piastowskiej muszą przygotować się na przerwę w dostawie dzisiaj od 8 do 16 powodem planowane prace na sieci wodociągowej. A teraz w RMF 24 Wrocław ważny temat. Rusza kolejna edycja akcji profilaktycznej poświęconej wczesnemu wykrywaniu raka jąder. Choroba ta najczęściej dotyka młodych mężczyzn. Aż 2 na 3 przypadki dotyczą osób w wieku od 15 do 39 roku życia. Tegoroczne działania skierowane są do uczniów szkół ponadpodstawowych. W ramach akcji młodzież będzie uczestniczyć w spotkaniach ze specjalistami, podczas których dowie się, jak rozpoznawać niepokojące objawy oraz jak prawidłowo przeprowadzić samobadanie. Uczniowie będą mieli także możliwość wejścia do specjalistycznego pojazdu wyposażonego na wzór gabinetu urologicznego. W tym roku program obejmie 8 wrocławskich szkół. Pierwsze spotkanie zaplanowano dzisiaj w 8 Liceum Ogólnokształcącym przy Zaporowskiej. Akcja realizowana jest we współpracy z Fundacją Dolnośląskie Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji oraz Forum Mężczyzn. I celem przedsięwzięcia jest zwiększenie świadomości na temat raka jąder i promowanie profilaktyki wśród młodych ludzi. W RMF 24 Wrocław o poranku zmieniamy temat. Dzisiaj ulicami Wrocławia przejdzie pochód z orkiestrą górniczą kopalni Bełchatów. Wydarzenie organizuje Politechnika Wrocławska, nawiązując do ponad 200-letniej historii miasta związanej z górnictwem. Uczestnicy wyruszą o 10.15 spod pomnika Aleksandra hrabiego Fredry na wrocławskim rynku. Meta pochodu znajdzie się przy gmachu głównym Politechniki przy budynku A1. Zbiórka i powitanie zaplanowane są na godzinę 10. Pochodowi towarzyszyć będzie wystawa Skarby Dolnego Śląska, surowce mineralne, które budują naszą przyszłość, prezentowana przy Starym Ratuszu. Ekspozycja podkreślać ma znaczenie regionalnych złóż miedzi, srebra oraz surowców skalnych dla rozwoju naszego regionu. Przemarsz potrwa około godziny. Szczegółowe informacje dotyczące trasy i organizacji wydarzenia, jakby ktoś był zainteresowany, dostępne są także na stronie internetowej Politechniki. A na koniec naszego porannego spotkania prośba od Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego, którego zabytkowymi pojazdami, autobusami i tramwajami często można podróżować nawet bezpłatnie w ramach różnych wrocławskich wydarzeń i atrakcji. Tym razem klub prosi o głosy na dwa projekty, jakie złożył w tegorocznej edycji wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Pierwszy to projekt ponadosiedlowy numer 110, który zakłada remont dwóch zabytkowych tramwajów typu N z lat 50. minionego stulecia, które obecnie stoją w hali zajezdni Popowice. Celem jest przywrócenie ich do stanu fabrycznego i włączenie do ruchu turystycznego. Natomiast projekt osiedlowy numer 113 dotyczy kompleksowej renowacji elewacji frontowej zachodniej hali ceglanej, słynnej zajezdni Popowice. Pisana jest do rejestru zabytków. Prace obejmą między innymi oczyszczenie elewacji, uzupełnienie spoin oraz odtworzenie historycznych tych napisów. A ja przypomnę, że głosowanie na projekty w tegorocznej edycji wrocławskiego budżetu obywatelskiego 2026 potrwa do 12 października. Polecam jeszcze dzisiejsze fakty w RMF 24 Wrocław. W pierwszych usłyszymy się o 9.30. Polecam także naszą stronę internetową. Tam wiele ciekawostek nie tylko z Wrocławia, ale i regionu. rmf24.pl. A za chwilę na naszej antenie rozmowa o 7.00. Piotr Salak będzie gościł Monikę Horną-Cieślak, Rzecznika Praw Dziecka.
1: Tu Radio RMF 24.
2: Ogłoszenie RMF 24.
3: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: Reklama.
4: Ruszamy z budową nowoczesnych mieszkań w formule spółdzielczej w Leśnicy. Wystarczy Ci wkład własny. Po spłacie mieszkania stajesz się jego właścicielem. To nie jest tani wynajem, ani TBS. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Sky Games w Sky Tower. Ponad 2500 metrów kwadratowych rozrywki w samym sercu Wrocławia. Sky Golf, interaktywne Sky Pixel, Shuffleboard, Billard i Darts. Wpadnij ze znajomymi albo zorganizuj u nas firmową integrację, szkolenie czy event. Do dyspozycji masz również salę bankietową, bar i ofertę gastronomiczną. Sky Games. Jeden lokal, mnóstwo możliwości. Wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź nas na skygames.pl. Sky Games, Sky Tower. Drugie piętro.
8: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
9: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
8: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
9: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
8: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/WBO.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
11: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
12: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
13: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karpówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
14: Ciągły pośpiech, telefony, spotkania, korki. Każdy dzień wygląda tak samo. Odetchnij pełną piersią w Górach Izerskich, w hotelu Malinowy Dwór. Zapraszamy w niesamowitą, zieloną scenerię gór, pełną szlaków pieszych, rowerowych i oszałamiających widoków. Miejsce, które oderwie Cię od miejskiej codzienności. Sprawdź na malinowydwór.pl. Zregeneruj się w sercu Gór Izerskich. Malinowy Dwór.
15: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom, park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
2: Po reklamie.
1: Tu Radio RMF 24.

0: To Radio RMF 24, piątek, 9 października, Piotr Salak, dzień dobry. Oczywiście o tym, co dzieje się w polskich szkołach w naszym poranku informacyjnym. Monika Horna-Cieślak, czyli Rzecznik Praw Dziecka, to już za chwilę na naszej antenie. Po 8:00 Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości u Tomasza Terlikowskiego. Ale zaczynamy oczywiście od faktów. Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski, jest 7:00.
1: Fala ataków w szkołach na Mazowszu.
2: Od niej zaczynamy fakty. Nasz reporter jest w Leszczydole Nowinach, gdzie wczoraj zaatakował 15-latek.
1: Życie rannej po jego ataku 37-letniej woźnej nie uratowano.
2: Za chwilę rozmowa z Rzecznikiem Praw Dziecka. Monika Horna-Cieślak jest gościem Piotra Solaka w Faktach i Radiu RMF 24.
1: A wcześniej podziemny wstrząs w kopalni Budryk.
2: I niebezpieczne warunki w Tatrach, ostrzegamy.
1: Sąd rodzinny i nieletnich w Warszawie przesłucha dzisiaj sprawcę ataku nożem na pracowników szkoły w Leszczydole Nowinach koło Wyszkowa na Mazowszu.
2: 15-latek zabił tam 37-letnią woźną. Dwie kolejne osoby zostały ranne. Sprawca ataku ostatnią noc spędził w policyjnej izbie zatrzymań. Jest to były uczeń szkoły, w której doszło do ataku.
1: I właśnie przed wejściem do szkoły podstawowej w Leszczydole Nowinach o poranku jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Michale, 15-latek złożyć ma dzisiaj kolejne zeznania.
3: Tak, to wydarzy się w najbliższych godzinach i znaczenie tego, co powie, będzie bardzo duże. Między innymi na tej podstawie sąd podejmie decyzję, czy 15-latek będzie odpowiadać za zabójstwo jak osoba dorosła, czy jest na tyle dojrzały emocjonalnie. Tu niezbędna będzie opinia biegłych.
2: Michale, a jak teraz wygląda okolica tej szkoły, w której doszło do ataku?
3: Jest wyjątkowo jak na piątkowy poranek, pusto i spokojnie, pusty dziedziniec przed szkołą, pusty plac zabaw, puste boisko, silny wiatr o tej porze, sam budynek jest zamknięty, światła w tej chwili zgaszone, lekcje dziś w całej gminie Wyszków są odwołane, podobnie jest też w pojedynczych innych szkołach na Mazowszu. Tutaj obok budynku szkoły od godziny, od 6:00 otwarty jest sklep spożywczy, ja tam przed chwilą zajrzałem i tam pracownicy wspominają kobietę, która tu została zamordowana.
4: Ja no w ogóle dojść do siebie jeszcze nie mogę, po tym wczorajszym, dla mnie to jest po prostu tragedia. Tak mi szkoda tej dziewczyny, a zwłaszcza tego dziecka, z którym przychodziła, tego małego. On taki sympatyczny chłopczyk, że no nie, no po prostu nie wiem, co powiedzieć, no.
3: Atak w szkole tutaj w okolicy Wyszkowa to, jak mówiliście, kolejne takie zdarzenie w ostatnich dniach na Mazowszu. Przedwczoraj 19-latek zaatakował nożem w zespole szkół w Ostrołęce. Mężczyzna wieczorem usłyszał zarzuty, a dzisiaj powinna zapaść decyzja o jego tymczasowym areszcie.
1: Jednocześnie w sierpcu także na Mazowszu policja zatrzymała 17-latka, który planował atak w swojej szkole.
2: Policja potwierdziła wczoraj, że pojawiły się informacje o możliwym internetowym wezwaniu. Ten trop sprawdzają funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
1: Wieczorem policja zatrzymała domniemanego autora nagrania opublikowanego w sieci, na którym sztuczny głos zapowiada kolejny atak, tym razem na liceum w Przasnyszu. To fakty w RMF FM. Silny wstrząs w kopalni Budryk w Ornontowicach w województwie śląskim.
2: Nie ma informacji o ewentualnych poszkodowanych. Marcin Buczek teraz w poranych faktach. Marcinie, kiedy doszło do tego wstrząsu?
5: Do wstrząsu doszło przed 22:00. Jak powiedział mi dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego, przerwano pracę. Jak dotąd nie ma informacji o poszkodowanych, ani o ewentualnych uszkodzeniach. I to zarówno pod ziemią, jak i na powierzchni. Ale wstrząs miał dużą siłę. Odczuli go mieszkańcy co najmniej kilku miast aglomeracji.
1: Wysoko w Tatrach jest niebezpiecznie. Leży twardy, zlodowociały śnieg i wieje silny wiatr.
2: Właśnie z powodu silnego halnego nie działa kolejka na Kasprowy. Jak powiedział nam ratownik dyżurny Topru Tomasz Wojciechowski, początek października jest trudny i dla turystów, i dla ratowników.
6: W ciągu tygodnia 44 osobom udzielaliśmy pomocy. Znaczna część tych wypadków to były upadki z wysokości spowodowane poślizgnięciem, potknięciem. No niestety dwa z nich zakończyły się tragicznie, natomiast no, kilka osób w stanie ciężkim znajduje się w szpitalu.
1: Warto wziąć poprawkę na te trudne warunki, planując weekendowe wycieczki.
7: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM
2: i w informacyjnym radiu RMF 24.
1: Piotr Salak i jego gości, dzień dobry, witamy.
0: Dzień dobry, a w rozmowie o 7:00 razem z nami Monika Horna-Cieślak, czyli Rzecznik Praw Dziecka. Dzień dobry pani.
8: Dzień dobry panie redaktorze.
0: Pewnie wielu rodziców się w tej chwili właśnie zastanawia, czy posyłać swoje dzieci do szkół na Mazowszu, do tych, które są w tej chwili otwarte. Uważa pani, że posyłać dziecko dzisiaj do szkoły, czy nie?
8: Ja przede wszystkim uważam, że należy słuchać komunikatów, które są przekazywane ze strony kuratorium, a przede wszystkim ze strony dyrektorów. Teraz jest bardzo ważne to, żeby po prostu ze sobą współpracować w tej sytuacji. Także zachęcam bardzo serdecznie do kontaktu z dyrektorami i z nauczycielami, którzy znajdują się w szkołach.
0: Ale tą decyzję trzeba podjąć już teraz. Czyli to dziecko ma dzisiaj iść do szkoły, pani zdaniem, czy nie? Pani by posłała swoje dzieci do szkoły?
8: Ja przede wszystkim, co bym zrobiła w tym momencie, to jak najszybciej nawiązałabym kontakt z wychowawcą klasy i żebym usłyszała informacje, które przekazuje mi po prostu szkoła. Teraz jest bardzo ważne to, żeby zachować na tyle, na ile to jest oczywiście możliwe, takie poczucie spokoju, takie poczucie tego, że panujemy nad sytuacją, że jesteśmy bezpieczni, bo dzieci muszą to wiedzieć, że jesteśmy teraz mądrymi dorosłymi i tą mądrą dorosłość możemy zbudować tylko i wyłącznie współpracując.
0: Monika Horna-Cieślak razem z nami, Rzecznik Praw Dziecka, w rozmowie o 7:00 słuchaczom RMF FM. Pięknie dziękujemy, ale cały czas jesteśmy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych. Pani sądzi, pani rzecznik, że te ataki na szkoły były ze sobą bezpośrednio powiązane, bo taki trop bada policja?
8: Tak, musimy poczekać. Tak jak powiedziałam, teraz taką najważniejszą rzeczą, którą my jako dorośli musimy sobą reprezentować, to jest zachowanie spokoju i poczekanie na informacje, które przekaże nam policja. Pracują określone służby. Ja też jestem w kontakcie ze służbami. Bardzo dziękuję naprawdę za ogromne zaangażowanie. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Natomiast musimy poczekać na oficjalne komunikaty. Natomiast to, co ja mogę powiedzieć w chwili obecnej, to to, żeby naprawdę zachęcić wszystkich Państwa do tego, żeby rozmawiać z dziećmi na temat tego, co się dzieje w internecie. Na temat tego, z kim dziecko rozmawia, z kim ma nawiązany kontakt, co w tym internecie robi, żebyśmy tą rzeczywistość internetową naprawdę traktowali jako zwykłą, codzienną rzeczywistość życia każdego młodego człowieka w naszym kraju. I zachęcam do tego, żebyśmy nie pytali tylko o to, co się dzieje w szkole, albo co byś chciał zjeść, tylko naprawdę, żebyśmy zaczęli być w świecie wirtualnym młodego człowieka, bo dla niego to jest normalna rzeczywistość i normalne, codzienne życie. Internet jest codziennością młodego człowieka.
0: Ale dzisiaj porozmawiajmy o tym, co może zrobić państwo, chociaż przez chwilę, bo minister spraw wewnętrznych i administracji zapowiada patrole w pobliżu szkół. Policjantów także w szkołach mogą tam wejść za zgodą dyrektora. Do tego mamy szybką zmianę w prawie dotyczącą usług cyfrowych. Pani uważa, że to są zmiany, które mogą być skuteczne?
8: Ja na pewno uważam, że bardzo potrzebujemy takiego większej weryfikacji tego, co się dzieje w internecie. Teraz proszę zwrócić uwagę, że do internetu możemy wrzucić, co chcemy. Możemy napisać, co chcemy. Młode osoby śledzą i codziennie oglądają media społecznościowe. Nie ma tam żadnej granicy w zakresie tego, jakie słowa mogą być przekazane drugiemu człowiekowi, jaki film tam się może znaleźć. Więc jak najbardziej ja popieram zmiany zmierzające do tego, żeby zwiększyć bezpieczeństwo młodych osób w internecie, żeby te treści mogły być w trybie natychmiastowym usuwane. Ja powiem jedną rzecz. Ja byłam w Ostrołęce, byłam wczoraj również pod Wyszkowem, ale to, co się działo w Ostrołęce, pokazuje, że młodzi ludzie bardzo mocno czytają, co jest naturalne, wszystkie rzeczy, które dzieją się w internecie. Oglądają filmiki z miejsca zdarzenia. Takie rzeczy powinny być w trybie natychmiastowym usuwane. I ustawa, która jest procedowana, która wczoraj została przyjęta przez Sejm, ma właśnie do tego zmierzać, żeby treści drastyczne, treści, w których jest przemoc, treści, które poniżają drugiego człowieka, mają być w trybie natychmiastowym usuwane przez oczywiście wcześniejszą zgodą, uzyskania wcześniej odpowiedniej zgody właściwych organów.
0: No ale w tej chwili rozumiem, nie mamy podpisu prezydenta, więc ta ustawa jeszcze nie działa, więc nie ma jeszcze, jak rozumiem, państwo narzędzi, żeby działać w ten sposób.
8: Na chwilę obecną mamy bardzo ważne takie miejsce, instytucję, którą jest NASK, który kiedy widzi różnego rodzaju treści niewłaściwe, określonych, tylko i wyłącznie w określonych sytuacjach może treści usuwać, natomiast potrzebujemy po prostu DSA, czyli właśnie ustawy o usługach, o akcie usługach cyfrowych, która będzie nam zwiększać po prostu to bezpieczeństwo w internecie. Tak jak powiedziałam, byłam w Ostrołęce i widziałam, jak dzieci, nastolatki oglądają filmy z miejsca zdarzenia, oglądają filmiki, które zachęcają do przemocy. Takie rzeczy muszą być w trybie natychmiastowym usuwane, a tak naprawdę w ogóle nigdy nie powinny się w tym internecie znaleźć. Więc to rozwiązanie, które jest proponowane, ja jako Rzeczniczka Praw Dziecka popieram.
0: A rozmawiała pani z nastolatkami, rozmawiała pani z młodzieżą w Ostrołęce, w okolicach Wyszkowa. Jak oni reagują? Bo domyślam się tej reakcji, domyślam się przerażenia, ale co jest potem?
8: Bardzo ważna rzecz jest taka, że na początku nasz organizm reaguje w różny sposób. Bardzo często mówimy na początku o zamrożeniu, czyli o tym, że młode osoby nie są w stanie czasami nawet nazwać tego, co się dzieje z nimi, jakie mają w sobie emocje. Oni dopiero, to jest bardzo ważne, że teraz, kiedy myślimy o pomocy psychologicznej, która powinna być długofalowa, ona musi podążać za młodym człowiekiem. Czyli najważniejsze, co teraz jest, to, żeby zaplanować pomoc psychologiczną dla młodych osób, które doświadczyły ataków, ale także dla innych uczniów w polskich szkołach, ponieważ my to wiemy, bo prowadzimy dziecięcy telefon zaufania. Młode osoby się z nami kontaktują i mówią właśnie o niepokoju, o lęku, o tym, czy są po prostu bezpieczne.
0: Więc i ten telefon, rozumiem, jest teraz rozgrzany do czerwoności, ten po tych wczoraj, po tych ostatnich wydarzeniach, czy nie?
8: Tak, właśnie, tak, tak. To też jest, tak jak powiedziałam, mamy telefony z różnych części Polski, ze strony właśnie dzieci i nastolatków. Ten numer telefonu, ja przypomnę, 812 12 12, bezpłatny, czynny 24 godziny na dobę. Także w nocy, co jest bardzo istotne, bo często młode osoby doświadczają różnych stanów emocjonalnych, także w nocy. I wtedy wiadomo, że dostęp do osoby dorosłej też jest ograniczony, więc naprawdę zachęcamy do kontaktu. Mamy również czat 812 12 12.pl, gdzie każdy młody człowiek może również z nami się kontaktować po prostu pisząc, bo czasem łatwiej jest napisać niż zadzwonić i powiedzieć. Więc my jak gdyby zbieramy i ustalamy to, co dzieje się teraz z polskimi dziećmi, czyli...
0: No dobrze, ale pani orzecznik, ale mamy w tej chwili też wprowadzać policję do szkół. Pani uważa, że to jest dobry pomysł?
8: Ja uważam, że trzeba zwiększać poziom bezpieczeństwa w polskich szkołach. Ja, kiedy byłam w Ostrołęce, to nie tylko rozmawiałam z dziećmi, z nastolatkami, ale także z kadrą pedagogiczną. I na pewno mówili sami przedstawiciele tutaj polskiej oświaty, że potrzebują takiej debaty na temat tego, jak zwiększyć bezpieczeństwo w polskich szkołach. Tam padały różne pomysły w tym zakresie i uważam, że powinna odbyć się taka rozmowa właśnie z nauczycielami, z dyrektorami, jakich oni rozwiązań potrzebują.
0: Ale co pani uważa? Co pani uważa? Czy policja tak, czy bramki? Na przykład niektórzy mówią o bramkach w szkołach wykrywających metal.
8: Ja nie chcę uważam, że, i to jest bardzo ważne, że każde rozwiązanie musi być wprowadzane w dialogu z osobami, które pracują w szkołach, bo one najlepiej wiedzą, jak wygląda ich codzienna rzeczywistość i najlepiej wiedzą, z jakimi teraz problemami i dylematami zgłaszają się do nauczycieli, chociażby rodzice. Więc naprawdę tutaj są bardzo poważne decyzje w zakresie tego, jak ma teraz wyglądać polska szkoła i naprawdę my nie możemy podejmować jakichś dużych decyzji w taki sposób nieprzemyślany, bo to też ma potem wpływ na poczucie bezpieczeństwa młodych osób, kiedy na przykład w szkole znajduje się policja. Natomiast w chwili obecnej, kiedy widzimy, że jest taki stopień zagrożenia, gdzie te ataki się powtarzały, to jak najbardziej wsparcie policji jest wskazane. Natomiast ja bym chciała zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, na to, żeby w każdej szkole był psycholog. My wiemy, że ta liczba psychologów wzrosła, za co jestem ogromnie wdzięczna.
0: Ale z drugiej strony nie ma pieniędzy, wejdę pani w słowo.
8: Dlatego, ale wiem, że one cały czas, wiem, że liczba psychologów wzrasta i to jest ważne. Wiemy też, że są takie miejsca, w których jeszcze psychologów nie ma, ale też w tym zakresie musimy skierować wszelkie możliwe środki, w tym środki finansowe, żeby w każdej szkole był psycholog. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ kiedy byłam i w Ostrołęce, i pod Wyszkowem, rola psychologa była kluczowa. To była ta osoba, która miała umiejętności, która miała wiedzę, jak również zapanować nad sytuacją, jak porozmawiać z dziećmi. Jak porozmawiać z rodzicami. To są osoby, które mają określoną wiedzę i kompetencje.
0: Ale te osoby, które planowały atak, były u psychologa? Próbowały się tam dostać, pani rzecznik?
8: Ja nie posiadam wiedzy na ten temat i też nie chciałabym tutaj przekazywać informacji, które posiadam na temat określonych dzieci, bo to są dane naprawdę bardzo wrażliwe. Natomiast ja zwracam tylko uwagę na to, że dzieci potrzebują bezpiecznych dorosłych w szkołach. Kiedy ja byłam w Ostrołęce czy pod Wyszkowem, wiem, że w polskich szkołach takie osoby są, więc bardzo zachęcam do tego, żeby też uświadamiać dzieci, że gdyby coś się wydarzyło, to pamiętaj, że w szkole jest określona osoba, psycholog, wychowawca, nauczyciel, do którego zawsze się może zwrócić o pomoc i wsparcie.
0: Ale dzisiaj mamy taką sytuację. Dzisiaj mamy taką sytuację, że szkoły na Mazowszu w wielu miejscach są zamknięte. To nie jest tylko decyzja wojewody, ale to są też decyzje samorządów. Pani uważa, że to jest kierunek, w którym powinniśmy iść? No bo dzisiaj je zamkniemy. W poniedziałek je otworzymy, czy dalej będą zamknięte?
8: Tak jak powiedziałam, sytuacja jest dynamiczna, ponieważ są ustalane okoliczności tego, co się wydarzyło. Tak jak powiedziałam, pracują służby, więc naprawdę poczekajmy na komunikaty. Rozumiem decyzje, które dzisiaj zostały podjęte, związane z tym, że określone szkoły są zamknięte. Na pewno były to decyzje przemyślane i jestem o tym i mam nawet pewność w tym zakresie. Więc naprawdę teraz jest bardzo ważne to, żebyśmy słuchali oficjalnych komunikatów, żebyśmy w tej całej sytuacji mieli przewodników, a tymi przewodnikami są służby, bo oni mają wiedzę, oni sprawdzają określone sytuacje, sprawdzają, co tak naprawdę się wydarzyło. No i zachęcam bardzo mocno do tego, żeby słuchać tylko i wyłącznie sprawdzonych komunikatów. Ja też widzę, ile jest fejkowych informacji w internecie. Jaka jest taka panika, taka, która też powstała.
0: A trudno się dziwić, przyzna pani.
8: Tak, oczywiście, tak, to są naturalne mechanizmy. Natomiast moją rolą jako rzecznika praw dziecka i bardzo, jeszcze raz to powiem, i bardzo o to proszę, żeby słuchać oficjalnych komunikatów, bo dzieci potrzebują teraz nas, dorosłych, którzy w tej całej sytuacji potrafią zachować spokój, którzy w tej całej sytuacji, choć wiem, że to jest trudne, potrafią myśleć logicznie. Także
0: a jeszcze panią chciałem zapytać, pani rzecznik, czy pani, według pani wiedzy, też także jako prawniczki, pani zdaniem ten 15-latek, a takie są te pierwsze sugestie, powinien odpowiadać jak dorosły za to, co zrobił?
8: To jest, tak, oczywiście jestem również adwokatem. Ta sprawa musi być przeanalizowana przez sąd rodzinny. Przed chwilką u Państwa usłyszeliśmy, że dzisiaj sąd rodzinny będzie prowadzić czynności z 15-latkiem. Tutaj w tym zakresie na pewno będzie potrzebne wydanie opinii takiej sądowo-psychologiczno-psychiatrycznej.
0: To wiadomo, ale jakie jest Pani zdanie?
8: Panie redaktorze, ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Każdy adwokat, który podejmuje się i prowadzi sprawę danego dziecka, musi poznać materiał dowodowy. Ja nie znam sytuacji tego chłopca, nie wiem, co się wydarzyło. Mamy prawo, prawa trzeba przestrzegać w zakresie tego, żeby ustalić, czy w ogóle stopień dojrzałości dziecka w ogóle na to pozwala, żeby dana osoba odpowiadała jako osoba dorosła przed sądem karnym.
0: Pani uważa, że ktoś wykorzystuje dzieciaki do stosowania przemocy, bo też takie sugestie się pojawiły, że to jest zorganizowana akcja.
8: Ten wątek badają służby, więc poczekajmy na ustalenia. Natomiast to, co ja chciałabym powiedzieć jako rzeczniczka praw dziecka, to to, że mamy różnego rodzaju algorytmy w internecie, które dzieciom jak gdyby podpowiadają różne treści. Są to często treści przemocowe, treści, które zachęcają w ogóle do stosowania przemocy wobec innych osób. To są również treści, które na przykład zachęcają do popełnienia samobójstwa. Więc ten internet nie jest taką bezpieczną rzeczywistością, o której kiedyś moglibyśmy powiedzieć. To jest teraz takie miasto, w którym jest bardzo dużo zagrożeń. I tak jak powiedziałam na początku naszej rozmowy, taki mój apel, zachęcam Państwa do tego, żebyście rozmawiali o tym, co dzieci robią w internecie.
0: No, żebyśmy w ogóle rozmawiali z dzieciakami, to jest chyba bardzo, bardzo istotne. Monika Horna-Cieślak, rzeczniczka praw dziecka razem z nami. Ja chciałem jeszcze wrócić do tej sprawy, do tej pani interwencji na Białołęce, tej sławnej interwencji na Białołęce. Dzisiaj pani żałuje tego, co pani wtedy zrobiła, czy jak pani wtedy działała?
8: Nie, nie żałuję tego. Ja mam wgląd w całość tak sprawy. Wiem, co się działo w tej rodzinie. Wiem, czego byłam świadkiem i uważam, że interwencja była potrzebna. Co więcej, chciałabym powiedzieć, że w tych przypadkach, o których dzisiaj mówimy, w obu tych sytuacjach dochodziło do przemocy domowej. Więc pytanie jest takie, czy i w jakim zakresie ta rodzina otrzymywała wsparcie. Ja byłam świadkiem przemocy domowej.
0: Ale pamięta pani to orzeczenie sądu, pani reakcja była nieproporcjonalna do zagrożenia dzieci?
8: Kompletnie nie zgadzam się z tym orzeczeniem sądu, ponieważ ja przeanalizowałam akta sprawy, dokonałam również analizy czynników ryzyka zagrożenia życia i zdrowia dziecka, czyli właśnie postąpiłam zgodnie z prawem, do czego zobowiązują nas przepisy, że każdą sytuację dziecka my musimy przeanalizować. My nie możemy czekać na tragedię w momencie, kiedy dochodzi do najgorszego, tylko my musimy o wiele wcześniej podejmować działania w zakresie tego, żeby dzieci były bezpieczne. W tej sytuacji została dokonana analiza rodziny, analiza tak zwanych czynników zagrożenia życia bądź zdrowia dziecka i ona była jednoznaczna, zagrożenie życia bądź zdrowia dzieci.
0: No tak, ale to jest z jednej strony decyzja sądu, a z drugiej strony też śledztwo prokuratury w Szczecinie, która wszczyna śledztwo w sprawie fałszywego oskarżenia i nadużycia uprawnień, których pani się miała dopuścić. Jak pani na to zareaguje? Pani już była wezwana na przesłuchanie w tej sprawie, czy nie w ogóle?
8: Nie, ja się kontaktowałam z prokuraturą i powiedziałam, że jestem w gotowości do składania zeznań. Nie mam nic do ukrycia. Pełna współpraca, także tutaj jestem 100% gotowa do wszystkiego, żeby opowiedzieć o tym, czego byłam świadkiem. Jestem adwokatem. Ja wiem, na czym polega składanie zeznań, odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań. I wiem, czego byłam świadkiem. Wiem też, w jaki sposób funkcjonowała wcześniej rodzina. Więc w tym zakresie jak najbardziej przedstawię te wszystkie informacje, które już przedstawiałam w tym zakresie. Natomiast tak jak powiedziałam, my musimy reagować na przemoc wobec dzieci. Wielokrotnie jako rzeczniczka praw dziecka nie zgadzam się z orzeczeniem sądów rodzinnych. Oczywiście są takie orzeczenia, z którymi się zgadzamy, za które jesteśmy ogromnie wdzięczni, ale jest gro takich postanowień sądów rodzinnych, gdzie po prostu składamy też jako biuro rzecznika praw dziecka.
0: Ale to które postanowienie było pani zdaniem nie w porządku ze strony sądu rodzinnego?
8: Mówi pan teraz o tej konkretnej sytuacji?
0: Tak, o tej konkretnej sprawie, tak. Bo tam mieliśmy dwa postanowienia.
8: Ja w ogóle, kiedy analizuję sytuację tej rodziny, to mam wiele wątpliwości w zakresie tego, czyli w jakim zakresie była udzielana wcześniej pomoc tej rodzinie. I tutaj niestety muszę postawić kropkę z uwagi na tajemnicę, która mnie obowiązuje. Natomiast ja naprawdę znam bardzo dobrze akta tej sprawy.
0: Gdy agenci CBA weszli do biura rzecznika, weszli też do pani gabinetu, też zebrali dokument z pani gabinetu?
8: Nie, w ogóle tutaj też jakieś nieprawdziwe informacje krążą w przestrzeni medialnej. Po prostu tutaj przedstawiciele CBA stawili się w biurze i ja dobrowolnie

0: podejmować wiele bardzo takich odpowiedzialnych decyzji. Wiedziałam, że wiele moich decyzji może się nie spodobać moim byłym pracownikom. My wiemy, kto rozmawiał z mediami, mamy tę 100% świadomość. Do tej pory nie wpłynął żaden pozew odnośnie tutaj takich zarzutów, które były do nas kierowane. Natomiast to, co mogę powiedzieć, to to, że są...
1: Ale zaraz, nie ma sprawy przed sądem pracy pana Łukasza Korzeniowskiego?
0: My nie dostaliśmy żadnego pozwu.
1: No bo on twierdzi, że pozew złożył. Tak twierdzi też TVN24, który o sprawie napisał.
0: Rozumiem, natomiast my takiego pozwu nie otrzymaliśmy do dnia dzisiejszego. Natomiast toczą się dwie sprawy w sądzie pracy, ale co ciekawe, o przywrócenie do pracy. Więc gdyby sytuacja była taka dramatyczna, to myślę, że pracownicy nie chcieliby w sądzie domagać się przywrócenia do pracy.
1: Ja też cytuję za TVN24 fragment oficjalnej odpowiedzi Państwowej Inspekcji Pracy, która była na kontroli w pani biurze i która stwierdziła, że potwierdziły się zarzuty odnośnie nieprawidłowości z zakresu czasu pracy jednak.
0: Nie, to nie są oficjalne komunikaty Państwowej Inspekcji Pracy. Protokół pokontrolny znajduje się na naszej stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej i takich sformułowań Państwo tam nie znajdziecie.
1: No ale rozumiem, że w tym protokole też zgłoszono pewne zastrzeżenia zwrócono pewną uwagę na nieprawidłowości.
0: Te nieprawidłowości dotyczyły jednostkowych sytuacji, kiedy na przykład konsultant dziecięcego telefonu zaufania pracował godzinę dłużej na dyżurze z uwagi na to, że po prostu były interwencje, które wymagały tego, żeby pomóc określonemu dziecku. Więc naprawdę zachęcam do zapoznania się z protokołem pokontrolnym, który znajduje się właśnie u nas na BIP-ie i do tego, żeby przeanalizować, co tak naprawdę ustaliła Państwowa Inspekcja Pracy.
1: Pani rzecznik, pani się zastanawiała nad tym, czy nie ustąpić ze stanowiska?
0: Ja wszystko, co robię i robiłam do tej pory, zawsze robię, kierując się dobrem dziecka i zawsze będę w taki sposób działać. Ja wiem, jak przez 20 lat pomagałam dzieciom krzywdzonym. Wiem, ile dzieci zbyt późno otrzymało pomoc i wsparcie. I ja zawsze będę się kierowała tylko i wyłącznie dobrem dziecka. I w tym zakresie my jako Biuro Rzecznika Praw Dziecka pracujemy stabilnie. Tak jak powiedziałam, byliśmy i w Ostrołęce, i pod Wyszkowem. Mogę powiedzieć jedną rzecz. Zaufanie do Biura Rzecznika Praw Dziecka mimo tych wszystkich medialnych informacji wzrasta. My we wrześniu mieliśmy ponad 11 tysięcy zgłoszeń do Biura Rzecznika Praw Dziecka. To jest rekord. Więc obywatele widzą, że konsekwentnie zawsze będziemy walczyć o dobro dziecka.
1: Tak mówi Monika Horna-Cieślak, Rzeczniczka Praw Dziecka. Dzisiaj razem z nami w rozmowie o 7 w Radiu RMF24. Pięknie dziękujemy.
0: Bardzo dziękuję. Wszystkiego
1: dobrego. Kłaniamy się. Wszystkiego dobrego.
2: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Wrocławie.
1: Już w niedzielę Kraków wybierze nowego prezydenta miasta.
2: Pora na ostateczne starcie, czyli drugą turę przedterminowych wyborów.
1: Przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24.
3: A w nim specjalne wydania faktów RMF FM co pół godziny.
4: Relacje ze sztabów obojga kandydatów, Moniki Piątkowskiej i Łukasza Gibały.
5: Prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
6: Czołowi politycy oraz znani krakowianie.
4: Oddamy także głos mieszkańcom miasta.
2: Kto wygra bój o Kraków?
1: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Startujemy już w niedzielę, tuż przed 21. Szara codzienność czy amerykański sen? Najpotężniejsze państwo świata czy kolos na glinianych nogach? Taka Ameryka.
7: Badania wykazują, że ponad połowa nowojorskich właścicieli wydaje więcej pieniędzy na pielęgnację i fryzjera swojego psa niż na własne wizyty u fryzjera czy kosmetyczki.
1: Jak naprawdę żyje się w Stanach Zjednoczonych? O tym zza oceanu raportuje Lidia Krawczuk w każdą sobotę po 16 w radiu RMF 24.
8: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
9: Kochanie, dieta, bieganie, w którą stronę pójść?
10: W kierunek fit.
9: Co to takiego?
10: Jedyny kompleksowy klub fitness w Siechnicach. Doskonale wyposażona siłownia, pełnowymiarowa strefa fight z ringiem, modelowanie sylwetki Icon oraz Onda. Zajęcia dla każdego, w każdym wieku, także dla dzieci.
9: Kierunek fit.
10: 1500 metrów kwadratowych czystego sportu.
9: A multisport?
10: Honorują. Te i inne karty sportowe też. Siechnice, ulica Piastów Śląskich 26a. Kierunekfit.pl.
11: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M. W centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Krapiszyn od dewelopera Atal tej jesieni. Na wybrane mieszkania czeka harmonogram 20 na 80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Krapiszyn od Atal. Szczegóły na krapiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
12: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
13: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
14: Poznań, płatność zakończona.
15: Kraków, ruszamy dalej.
16: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
17: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kawa Dallmayr 500 gramów. Ziarnista Classic i mielona Classic Intense. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie bakalie Bagador. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. I do tego na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
8: Po reklamie.
1: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
18: Czy posyłać swoje dzieci do szkoły, czy nie? Na to pytanie pewnie wielu z nas szuka dzisiaj rano odpowiedzi, co mówiła Monika Horna-Cieśnak, czyli rzeczniczka praw dziecka, która była razem z nami o godzinie 7. Posłuchajcie w faktach. 7.30 fakty, Magdalena Wojtoń, Tomasz Staniszewski są już razem z nami. Zaczynamy.
0: Po 6 rano policjanci ze Szczytna zatrzymali 16-latka, który miał zamieścić w internecie nagrania z groźbami kierowanymi do uczniów i nauczycieli jednej ze szkół.
7: Nastolatek został przewieziony na komendę. W tej chwili ma odpowiadać na pytania policjantów.
0: Za pół godziny poranna rozmowa w RMF FM. Przypominamy, jej gościem będzie Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS, były minister edukacji i nauki. Zapraszamy.
7: O poranku problemy z przejazdem na A4 na wysokości Zabrza w Śląskiem.
0: Tam zderzyła się ciężarówka z autem osobowym. Zablokowany jest prawy pas ruchu w stronę Wrocławia.
7: Z utrudnieniami powinniście się liczyć jeszcze przez 2 godziny.
0: A na ekspresowej S6 w Pomorskim w rejonie miejscowości Kamień auto osobowe o poranku wjechało w barierę.
7: Jeszcze przez godzinę nie przejedziecie pasem w kierunku Gdyni. Czy Formuła 1 wraca do Afryki?
0: Rwanda i F1 osiągnęły porozumienie dotyczące organizacji wyścigu Grand Prix w ciągu najbliższych kilku lat. Po raz ostatni wyścig w Afryce, przypominamy, rozegrano 33 lata temu w RPA na Kialami koło Johannesburga.
7: Według agencji AFP Rwanda byłaby gospodarzem zawodów do 2030 roku lub w latach 30. XXI wieku.
0: Projekt Grand Prix Rwandy popierają przedstawiciele Kataru, którzy w przyszłym tygodniu mają pojawić się w Kigali, stolicy tego wschodnioafrykańskiego kraju, na oficjalnym ogłoszeniu porozumienia.
19: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
7: Zaprasza Krzysztof Berenda. Dzień dobry.
20: Witam, dzień dobry. Kredyty w Polsce na razie raczej droższe nie będą, tak stwierdził prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, informując, że na razie nie ma co się spodziewać w naszym kraju podwyżek stóp procentowych.
21: Na to się na razie nie zanosi, ale tego nie przesądzam.
20: Profesor dodaje, że w tym miesiącu inflacja w Polsce powinna spaść, no ale ryzyko, że to się nie stanie, jednak pozostaje.
21: Jeśli ryzyka dla inflacji będą narastać, to Rada jest gotowa do działania.
20: Ostatecznie na razie stopy są i mają być utrzymywane na obecnym poziomie, czyli na razie ani oprocentowanie kredytów, ani lokat znacząco się nie zmieni. Adam Glapiński ostrzegł jednak, że będzie walczył. Walczył w swojej sprawie, bo dzisiaj za 1,5 godziny Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej ma zrobić kolejny krok do postawienia prezesa NBP przed Trybunałem Stanu. Profesor Glapiński straszy odwetem i wzywaniem na pomoc międzynarodowych instytucji.
21: I niestety może mieć bardzo istotny, negatywny wpływ relacjach z zagranicą.
20: Adam Glapiński przede wszystkim ma zostać ukarany za upolitycznianie banku. To wszystko osłabia złotego. Euro kosztuje 4,38, dolar 3,90, frank szwajcarski 4,70, a brytyjski funt 5,16. Waluty są dla nas ważne, jeżeli na przykład planujemy zagraniczne wyjazdy, ale także jeżeli planujemy zagraniczne zakupy. I tu ciekawostka. Unia Europejska chce zrobić kolejny krok w ograniczaniu zakupów z Chin. Pierwszy duży krok został wykonany 1 lipca, kiedy Unia zaczęła naliczać po 3 euro podatku za każdą, nawet najmniejszą rzecz zamawianą przez nas przez takie aplikacje jak AliExpress albo Temu. Teraz Komisja Europejska szykuje drugie duże uderzenie w import z Chin. Chce nas zniechęcić do kupowania chińskich samochodów hybrydowych i narzędziem do tego też mają być wysokie cła. W ten sposób Komisja Europejska chce chronić mocno poturbowanych konkurencją producentów aut z naszego kontynentu.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Tu Radio RMF 24, za 21 minut będzie godzina 8. Na moment wróćmy do tego, co działo się wczoraj wieczorem w Sejmie, bo mogliście to przeoczyć, a tam dużo ważnych spraw. Posłowie przyjęli m.in. ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. To oczywiście pokłosie tego wszystkiego, co dzieje się w ostatnich dniach, czy nawet tygodniach w polskich szkołach. Nowelizacja jest odpowiedzią na styczniowe weto prezydenta Karola Nawrockiego do pierwszej wersji tych przepisów w tej sprawie. Jej celem jest wprowadzenie takiej procedury, dzięki której możliwe będzie szybkie wydawanie nakazów ograniczających dostęp do treści naruszających prawo, do treści w internecie, przy jednoczesnym poszanowaniu użytkowania i użytkowników sieci. Za przyjęciem ustawy było 242 posłów, 61 było przeciw, 136 się wstrzymało od głosu. Posłowie też uchwalili ustawę wprowadzającą na terenie całego kraju nocną prohibicję. Całego kraju. Z zakazu zostały oczywiście wyłączone, tak jak się tego spodziewano, lokale gastronomiczne i ta regulacja wprowadza również całkowity zakaz reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych, w tym także piwa. Za złamanie tego zakazu przewidziano karę grzywny od 30 tysięcy nawet do miliona złotych lub też ograniczenie wolności. Tutaj nie było takiego podziału politycznego. Za przyjęciem głosowało 400 posłów, przeciw było 9, a od głosu wstrzymało się ledwie 4. Ten temat nocnej sprzedaży alkoholu będzie wracał na naszej antenie. Po godzinie 11 porozmawiamy na ten temat z krajowym konsultantem w dziedzinie zdrowia publicznego, czyli z profesorem Łukaszem Balwickim. Będzie to także temat naszego dzisiejszego odcinka cyklu Twoje zdrowie w Radiu RMF 24, a początek tego cyklu o godzinie 12.

0: Za 16 minut będzie godzina 8, poranny program w Radiu RMF 24, 9 października. Teraz oświadczenie, które kilkanaście minut temu wydała Komenda Główna Policji. W tym oświadczeniu policja informuje, że na razie nic nie wskazuje na to, żeby w sieci pojawił się challenge związany z ostatnimi atakami w szkołach na Mazowszu. Policjanci podkreślają jednak, że cały czas pracują nad tą sprawą, reagują na wszystkie zgłoszenia, że wyłapują w sieci każdy niepokojący sygnał. W Radiu RMF 24 zbieramy, porządkujemy te najważniejsze informacje dotyczące ataków. Jesteśmy teraz w okolicach Wyszkowa. Tam, przypomnę, niespełna dobę temu doszło do tragicznego ataku. Zaatakowano pracownika szkoły w Leszczydole Nowinach. To jest tuż koło Wyszkowa, malutka miejscowość, 15-latek. Zabił 37-letnią kobietę, która pracowała w szkole jako woźna, osierociła dwoje małych dzieci, dwie osoby zostały ranne. Tam jest nasz wóz satelitarny, jest Michał Dobrołowicz. Dzień dobry, Michał.
1: Dzień dobry.
0: Wiemy, że lekcje w tej szkole, słyszałem w faktach, mówiłeś, są odwołane, podobnie jak w części placówek. Co teraz dzieje się z tym 15-latkiem, który wczoraj zaatakował nożem pracowniczkę szkoły i został szybko zatrzymany?
1: Ten 15-latek spędził ostatnią noc w policyjnej izbie dziecka i dzisiaj zostanie przesłuchany już w Warszawie. Tam teraz jest przed sądem, przed specjalnym wydziałem nieletnich i rodzinnych właśnie takich spraw i czekamy na efekty właśnie tego przesłuchania, a także od pozostałych zeznań i od opinii biegłych będzie zależało, czy 15-latek będzie odpowiadał za to, co zrobił właśnie w tym miejscu, gdzie teraz jesteśmy, jak osoba dorosła, czy jednak jak osoba niepełnoletnia. Tutaj faktycznie lekcje są odwołane, podobnie jest w całej gminie Wyszków, we wszystkich szkołach, ale też w innych, pojedynczych szkołach na terenie Mazowsza. Będę o tym dokładnie mówił w faktach o 8 za niespełna kwadrans. To gmina Legionowo, to gmina Wołomin między innymi, ale to są poszczególne, pojedyncze placówki i w nawiązaniu, Piotrze, do tego komunikatu Komendy Głównej Policji sprzed kilkunastu minut są bardzo podobne komunikaty i dyrektorów szkół, i samorządowców, i władz gmin. Władze gmin także potwierdzają, że nie ma informacji o realnym zagrożeniu, a to odwoływanie lekcji to są działania prewencyjne, zapobiegawcze w konkretnych szkołach. Tutaj jest pusto, tutaj lekcje się dzisiaj nie odbędą i to, co zwraca moją uwagę kilka metrów od miejsca, w którym jest teraz nasz wóz satelitarny, czerwona taśma na furtce, którą pewnie o tej porze zwykle otwieraliby uczniowie, aby pójść na lekcję, bo ten pierwszy dzwonek tutaj zwykle brzmi punktualnie o 8. Dzisiaj tutaj nie zabrzmi ten pierwszy dzwonek, dzisiaj lekcji na pewno nie będzie.
0: Michał, to nie są okolice Wyszkowa, ale oczywiście pamiętamy o tych atakach chociażby w środę w Ostrołęce. Tam już minęło więcej czasu. Mamy informacje o zarzutach dla tego młodego 19-letniego mężczyzny, który też tam zaatakował.
1: Tak, to są informacje z późnego wieczoru, moglibyśmy powiedzieć sprzed kilku godzin. To są zarzuty postawione właśnie temu 19-latkowi. Zarzut m.in. usiłowania zabójstwa. Dzisiaj sąd powinien podjąć decyzję i na te informacje także czekamy o bardzo możliwym tymczasowym areszcie właśnie dla tego 19-latka. Ta sprawa także równolegle jest wyjaśniana przez śledczych i także do tej sprawy nawiązują mieszkańcy stąd z okolicy. Będę także z nimi rozmawiał w najbliższych faktach.
0: Michał, część szkół odwołuje zajęcia, wspomniałeś o tym, część tego nie robi. Wiele pytań pewnie mają rodzice, co z tym wszystkim, jak się zachować w tej sytuacji. A co mówią, co radzą służby, posłuchaj.
1: Ja, bardzo podobnie służby mówią i radzą i podpowiadają zgodnie z tym, o czym ty rozmawiałeś dzisiaj po 7 z Rzecznikiem Praw Dziecka, z Moniką Hornon-Cieślak, czyli pierwsza, najważniejsza zasada, spodziewajmy się i szukajmy informacji w pewnych źródłach. Te pewne źródła to i komunikaty służb, ale także dzienniki elektroniczne. O tym także mówią tutaj służby, aby rodzice kontaktowali się, podobnie jak mówił dzisiaj twój gość, z dyrektorami szkół, z wychowawcami, ale także sprawdzali komunikaty, które są właśnie w tych specjalnych dziennikach, do których mają dostęp, bo tam są dokładne wytyczne, są dokładne podpowiedzi, co robić, a czego nie robić, jak się zachować, aby było to odpowiedzialne. Ja podkreślam, że jeśli chodzi o mapę Mazowsza, gdy patrzę teraz na nią, to są zazwyczaj 2-3 szkoły w konkretnych, wybranych gminach, gdzie lekcji dzisiaj nie będzie. Tam często po prostu w tych szkołach działają świetlice i tam też dzieci mogą się zgłaszać, ale tych normalnych, standardowych, rejsowych, powiedzielibyśmy, zajęć szkolnych, lekcji dzisiaj nie będzie i ta sytuacja wydaje się, że będzie się dzisiaj utrzymywać i tam, gdzie lekcje dzisiaj miały zostać odwołane, to już się wydarzyło i taka informacja powinna do tej godziny, do tej 7.50 teraz już do rodziców dotrzeć. Warto sprawdzać dzienniki, warto sprawdzać te kanały komunikacji między dyrekcją szkół, wychowawcami, a właśnie rodzicami.
0: Michał, słuchałem też tych fragmentów rozmów z tymi ludźmi, z którymi ty rozmawiałeś tam na miejscu, gdzie doszło do ataków. Rozumiem, że
1: cały czas
0: są wstrząśnięci.
1: Są, rzeczywiście. Są wstrząśnięci z dwóch powodów. Po pierwsze, że to się wydarzyło tutaj w małej miejscowości, a drugi powód jest taki, że to był uczeń tej szkoły, przed którą teraz stoję. Ten uczeń, który skończył tutaj edukację w czerwcu. Zaczął się nowy rok szkolny i on tutaj wrócił. I każdy zna, kojarzy tę osobę, bo nie może być inaczej w tak małej miejscowości. I myślę, że szokuje także to, że te wszystkie osoby, z którymi rozmawiam, z którymi będę rozmawiał także dzisiaj, te osoby mówią, że znały także ofiarę, 37-letnią kobietę, która w tej szkole pracowała jako woźna. Jej dzieci także chodzą do tej szkoły. Także te osoby są znane, to jest mała społeczność i tym większy jest szok i tym większa jest obawa. Obawa i takie zdanie, które zwykle się pojawia na końcu tych rozmów, które dzisiaj tutaj prowadzę w okolicy Wyszkowa, oby to się nie powtórzyło. I to powtarzają niemal wszyscy.
0: Michał Dobrołowicz z naszego wozu satelitarnego w okolicach Wyszkowa. Bardzo dziękujemy. Ten temat oczywiście będzie wracał na naszej antenie po godzinie 10. Razem z nami będzie dr Konrad Ciesiołkiewicz z uczelni Korczaka. Fakty na naszej antenie dokładnie za 10 minut, a po 8 poranna rozmowa RMF FM i Przemysław Czarnek.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.
3: Reklama. Jesień sprzyja odpoczynkowi. To dobry czas, by zadbać o dobry sen. Odwiedź Giant Meble Wrocław i poznaj ofertę materacy, łóżek oraz wygodnych wypoczynków. Rozejrzyj się już teraz i przygotuj na nadchodzący sezon zakupowy. Giant Meble Wrocław, Aleja Bricknera 32. Znajdź swój komfort.
4: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
5: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M w centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Krapiszyn od dewelopera Atal. Tej jesieni na wybrane mieszkania czeka harmonogram 20/80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Krapiszyn od Atal. Szczegóły na krapiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Co robisz w weekend?
7: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
6: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
7: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
6: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
7: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
6: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
8: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
9: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.

0: Salonik, profesjonalny barista, prezenty dla gości, a dla najmłodszych malowanie twarzy, warsztaty kreatywne i budowanie własnych samochodów. 17 października Cherry MM Cars, Wrocław, Aleja Karkonoska 50. Cherry. Poznajcie nas podczas wielkiego otwarcia.
1: Akademia Sportowych Emocji na Tarczyńskiej Arenie Wrocław. Naucz się kibicować z klasą. Edukacyjne warsztaty dobrego kibicowania dla zorganizowanych grup. Aktywna nauka połączona ze zwiedzaniem stadionu i Muzeum Śląska Wrocław. Interaktywne zajęcia prowadzone przez przewodnika zakończone oficjalnym certyfikatem. Poznaj zasady kulturalnego dopingu, sportowej rywalizacji i wspierania swojej drużyny z szacunkiem bez względu na wynik. Szczegóły i zapisy na stronie www.muzeumśląskwrocław.pl.
0: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
2: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
0: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
2: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
0: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUVy.
2: A jazda próbna?
0: Na miejscu przetestujesz każdy model.
2: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
0: O reklamie.
3: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji. Już od rana.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: W Radiu RMF24 zbliża się godzina 8, czas na wizytę w studiu faktów. Oczywiście jak godzina 8 to nie tylko fakty, to także poranna rozmowa RMF FM. Przemysław Czarnek i Tomasz Terlikowski już na swoich miejscach, już za chwilę będziemy zaczynać, ale wcześniej rzecz jasna najnowsze fakty. Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski już razem z nami.
3: Szef MSWiA zapowiada wzmożone patrole policji wokół szkół.
4: Policjanci mają też wchodzić bezpośrednio do placówek po wcześniejszych ustaleniach z dyrektorami.
3: Przypominamy, 15-letni absolwent szkoły podstawowej w Leszczy-Dolenowinach koło Wyszkowa zaatakował wczoraj nożem 3 osoby, dyrektora, nauczycielkę oraz woźną.
4: Ta 37-latka nie żyje.
3: Gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Przemysław Czarnek.
4: Wiceprezes PiS, były minister edukacji i nauki. Zapraszamy na rozmowę. Część szkół na Mazowszu odwołuje dzisiaj lekcje w związku z serią ataków, do której w tym tygodniu doszło na terenie placówek.
3: Chodzi przede wszystkim o sytuację z okolic mazowieckiego Wyszkowa, z miejscowości Leszczydł-Nowiny. Tam wczoraj 15-latek śmiertelnie ranił nożem kobietę, która pracowała w szkole jako woźna.
4: Tuż obok miejsca tego ataku, przed wejściem do szkoły podstawowej w Leszczydł-Nowinach, od rana jest nasz wóz satelitarny. Na miejscu reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Michale, dzień dobry. W których szkołach lekcje są odwołane?
5: W całej gminie Wyszków zamknięte są też teraz dwie szkoły w mazowieckim Legionowie i podobnie jest w gminie Wołomin. Są wydane nowe komunikaty. W nich władze samorządowe podkreślają, że nie ma potwierdzonych informacji o realnym jakimkolwiek zagrożeniu, a ta decyzja o odwołaniu lekcji to jest część działań prewencyjnych. Tutaj, w okolicy Wyszkowa, właśnie teraz po 8:00 powinny zaczynać się lekcje, ale dzisiaj w szkole jest oczywiście pusto, cicho. Na furtce jest czerwona taśma. Tutaj do szkoły już, zgodnie z zapowiedzią MSWiA, przyjechał patrol policji, a obok do pracy w okolicy wyjeżdżają mieszkańcy.
6: No każdy jest przerażony taką sprawą. No.
7: Strach jest na pewno jakiś. Obawa też jest, żeby się to nie powtórzyło. No i dobrze, że te patrole są, że no, tym ludziom pomagają, bo to dotyczy małej miejscowości Taleszczydu, tak? To nie jest taka duża. Tylko to był uczeń naszej szkoły. To jest jeszcze uczeń naszej szkoły, gdzie go wszyscy znali. Nikt by się nie spodziewał czegoś takiego, tak?
5: Ten były uczeń szkoły, sprawca śmiertelnego ataku, dziś ma stanąć w Warszawie przed Sądowym Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich.
3: Policjanci ze Szczytna przesłuchują natomiast 16-latka, którego zatrzymali 2 godziny temu.
4: O tym zatrzymanym mówi nam podkomisarz Tomasz Markowski, rzecznik warmińsko-mazurskiej policji.
8: Jest autorem nagrania, które pojawiło się lokalnie w przestrzeni internetowej, a na którym to nagraniu zapowiadał przeprowadzenie ataków jednej ze szkół na konkretnie wskazane osoby. Jak przyznał 16-latek w rozmowie z policjantami, nagranie powstało dla żartu, natomiast teraz czekają go zdecydowanie realne konsekwencje tego bezmyślnego zachowania.
3: Groźby 16-latka miały dotyczyć szkoły ponadpodstawowej. Czekamy na nowe informacje w tej sprawie.
0: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
4: Już teraz Tomasz Terlikowski i jego gość.
9: Dzień dobry.
4: Witamy.
9: Dzień dobry, moim gościem jest Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS, były minister edukacji. Witam, panie ministrze, kandydat na premiera.
10: Dzień dobry państwu.
9: Również z PiS-u. Obawia się pan kolejnych ataków, panie ministrze?
10: No, wszyscy się obawiamy, dlatego że to nie jest rzecz normalna, że w jednym czasie, w trzech miejscach i to bardzo blisko siebie, w jednym województwie zdarzają się dokładnie takie same przypadki. A w jednym miejscu, tak jak teraz wiemy już od wczoraj, śmiertelny przypadek, który jest makabryczny w małej miejscowości, gdzie wszyscy się znają. Więc gdyby to był jeden przypadek, to się nieraz może zdarzyć, choć nie powinno. Polska szkoła zawsze była bezpieczna pod tym względem. Tu się zgadzam z władzami, które mówią, że rzeczywiście na tle szkół w Europie Zachodniej czy za oceanem polska szkoła nie miała takich incydentów, no ale wczoraj i przedwczoraj i plus to Szczytno teraz, o którym państwo mówicie, muszą dawać do myślenia i nauczycielom, i rodzicom.
9: Co się wydarzyło? Bo mówi pan, to nie może być przypadek.
10: Proszę państwa, jest forum rodziców. Jak pan redaktor pozwoli, to zacytuję. Forum rodziców.
9: Ale proszę mówić do mikrofonu, którym, tak jak jest, najbardziej
10: na którym czytamy. 2 lata temu zlokalizowaliśmy olbrzymią promocję gry na TikToku, promującą zabójstwa w środowisku szkolnym. Skoro 2 lata temu nikt na to nie zareagował, jest tak, jak przewidzieliśmy. O sprawie poinformowano policję, ministerstwa i dyżurnet.pl.
9: Ale pan naprawdę wierzy w to, że to jest spisek internetowy? TikTokowi.
10: Proszę państwa, no nie ma przypadku w tym, że w jednym momencie, w jednym czasie, w trzech miejscach, w sumie niedaleko siebie, w sąsiednich powiatach, ludzie robią dokładnie to samo, młodzi ludzie robią dokładnie to samo.
9: Policja zaprzecza, mówi, nie ma trendu internetowego. Jest dzisiaj dużo...
10: To niech policja odpowie i służby na pytanie, dlaczego dwa lata temu nie reagowali na zgłoszenia rodziców. Dlaczego nie reagowano tak, jak trzeba reagować w takich sytuacjach po zabójstwie 11-latki przez 12-latkę, które było raptem pół roku temu. Jest coś, co w internecie występuje i służby, mając do tego aparat, również nie reagowały. Teraz nie czas na to, żeby się oskarżać. Teraz jest czas pan rektor pozwoli jedno zdanie. Teraz jest czas na to, żeby apelować również o spokój do rodziców, do władz szkół, ale ja, gdybym był dzisiaj w szkolnictwie, albo gdybym był dyrektorem szkoły, zamknąłbym dzisiaj szkołę, a rodziców bym prosił, żeby posiedzieli chwilkę ze swoimi dziećmi, porozmawiali z nimi, bo trzeba sytuację uspokoić i zastanowić się, co zrobić od poniedziałku.
9: Dobrze, to jest istotny apel. To znaczy, rozumiem, że gdyby pan był ministrem edukacji narodowej, dzisiaj poprosiłby pan szkoły o zamknięcie, a rodziców o rozmowę z dziećmi.
10: Dlatego, że wszyscy są dzisiaj w wielkim niepokoju, żeby powiedzieć to najdelikatniej, jak tylko można.
9: A z dziećmi o czym rozmawiać? O czym by pan rozmawiał? Pana dzieci są już dorosłe, więc jakby to jest inna historia, ale jakby pan miał powiedzieć, jako były minister edukacji narodowej, o czym by pan porozmawiał z dziećmi dzisiaj?
10: Przede wszystkim, w zależności od tego, jakie mamy dzieci, w jakim środowisku, a przede wszystkim je uspokoić. Uspokoić co do tego, że no, nie można żyć w panice i w stresie cały czas. Ale też pomyśleć o tym...
9: One żyją na
10: ale
9: tym pomyśleć TikToku
10: dokładnie
9: i na
10: dlatego,
9: tych mediach społecznościowych.
10: Dlatego trzeba z nimi rozmawiać o tych mediach społecznościowych, trzeba z nimi rozmawiać o tym internecie, trzeba rozmawiać o nich samych, o ich rówieśnikach. No, bo jak czytamy z kolei wypowiedź siostry tego, no niestety, 15-letniego bandyty, która mówi, że od dawna mówił o tym, że chce zrobić krzywdę ludziom, że chce zrobić rzeczywiście masakrę.
9: A rodzice traktowali to jako żart.
10: Traktowali to jako żart. No to teraz pomyślmy sobie, szanowni państwo, naprawdę nie chcę być mędrcem, ale co nasze dzieci dotykają w internecie, na co patrzą, z kim się kontaktują, bo to rzeczywiście nie są żarty. To nie jest gdzieś jakieś, nie wiem, miejsce kryminalne, ta miejscowość, której dokonano wczoraj tej zbrodni.
9: Chociaż rodzina
10: zwykła,
9: tam z kłopotami była.
10: Dobrze, no ale takich rodzin z kłopotami w Polsce niestety nie brakuje. Natomiast zachowują się normalnie. To jest wieś w województwie mazowieckim, w której generalnie takie rzeczy nigdy się nie zdarzały.
9: Panie ministrze, ale pan
10: musi być jakaś przyczyna, dlatego rozmawiamy z dziećmi.
9: To rozmawiamy z dziećmi, ale może też ograniczyć dostęp do mediów społecznościowych dla dzieci. Ta propozycja jest na stole.
10: Ja jestem oczywiście, absolutnie jestem tutaj zwolennikiem tego. To znaczy dzisiaj media społecznościowe robią rzeczywiście wielkie spustoszenie w głowach młodych ludzi i z roku na rok coraz większe. Jedyna decyzja, za którą mogę pochwalić Ministerstwo Edukacji, to jest właśnie ta, żeby dzieci nie używały smartfonów w szkole. No ale szkoła to jest tylko część życia dzieci, a jeszcze zostaje dom.
9: Dodajmy, że to jest szkoła podstawowa, a te...
10: Dokładnie, no a te sytuacje zdarzają się w szkole średniej. Tak.
9: Ale pytanie, bo pracuje również i Komisja Europejska, i polski rząd nad zakazem mediów społecznościowych, dostępu do mediów społecznościowych dla dzieci. No, Komisja Europejska 13 rok, polskie władze 15 rok. Pan jest za?
10: Jestem za ograniczeniem maksymalnym dostępu do mediów społecznościowych i spowodowaniem, żeby one były bezpieczne. Być może, muszę spytać specjalistów, nie jestem specjalistą, być może w określonej kategorii wiekowej to musi oznaczać zakaz wstępu na media społecznościowe. Być może tak. Wie pan, mam doświadczenie również rodzinne, bardzo ładne, wychowywania dzieci w ogóle bez mediów społecznościowych, bez telewizora, bez tych bodźców i naprawdę to się pięknie udaje.
9: To się tylko, da że, zrobić, tylko że nie wszyscy rodzice mają takie pomysły.
10: Tak, ale dokładnie tak. No więc jak nie wszyscy rodzice mają takie pomysły, tak jak nie wszystkie szkoły miały pomysły, żeby zakazać smartfonów, przecież zakazywanie smartfonów to nie jest rzecz nowa. W wielu szkołach, także w Warszawie, od dawna, od wielu lat zakazuje się używania komórek w czasie lekcji czy w czasie przerw, tylko to było do dyspozycji szkoły. Ale no, niestety nie wszystkie szkoły na to wpadły, więc trzeba było wprowadzić zakaz ogólny. Być może, i tu muszą się eksperci wypowiedzieć, w określonej kategorii wiekowej trzeba wprowadzić zakaz social mediów dla dzieci. No, dziś wiemy, że tragedia jest potężna, a niebezpieczeństwo wisi w powietrzu.
9: Znaczy, mogą się powtórzyć takie ataki pana zdaniem?
10: Nie wiem, panie redaktorze, bo pan pyta Przemysława Czanka, który nie jest specjalistą od tych rzeczy, ale jak czytam forum...
9: No ale jest pan prawnikiem, jest pan były ministrem edukacji narodowej.
10: Ale jak czytam forum rodziców i zgłoszenie sprzed 2 lat o challenge'u, który już był w sieci i braku reakcji określonych służb na ten temat, myślę, że tego boją się również władze, bo to będzie musieli wyjaśnić, no to myślę, że mogą się powtarzać.
9: To, znaczy,
10: to nie jest
9: wyjaśniać?
10: Przypadek. Będziemy wyjaśniać, jak to się stało, że zawiadomienie rodziców do ministerstw, do ABW, do określonych służb nie spotkało się z jakąkolwiek reakcją. Bo pamiętajmy jedną rzecz. to, co się wydarzyło przedwczoraj w Ostrołęce i w drugim miejscu...
9: Pod Wyszkowiem.
10: Ale w Wyszkowie to było wczoraj, a przedwczoraj było w Ostrołęce. I to, co zostało ujawnione i zatrzymanie również tego 17-latka z tymi nożami w szkole, to nie jest zasługa służb, tylko zasługa władz szkoły i nauczycieli i odpowiedniej reakcji tam na miejscu.
9: A ten pomysł,
10: pytanie,
9: żeby...
10: dlaczego służby wcześniej na to nie reagowały?
9: Pytanie, czy te służby, które teraz mają być w okolicach szkół, a nawet wchodzić do szkół, to jest dobre rozwiązanie?
10: Na dzisiaj nie widzę innego, to znaczy musimy też wywrzeć presję na tych, którzy ewentualnie planują tego rodzaju makabryczne rzeczy, bo coś jest na rzeczy.
9: A długofalowo? Wtedy,
10: no długofalowo nie. No to jest w tym momencie zachowanie, które jest, wydaje mi się, jedyne, to znaczy patrol policji wszędzie, gdzie może być, po to, żeby uniemożliwić tego rodzaju próby naśladownictwa w innych miejscach, ale długofalowo muszą być podjęte systemowe rozwiązania.
9: To bardzo
10: szybko.
9: Słucham? Bramki?
10: Monitoring, przycisk alarmowy, będziemy o tym mówić za chwilkę. Coś, co rzeczywiście spowoduje również większe poczucie bezpieczeństwa w szkole u pracowników szkoły, nauczycieli, ale rodziców też, którzy odprowadzają dzieci do swoich szkół.
9: Tu stawiamy kropkę, a za chwilę rozwiniemy te pomysły, o których pan mówi. Tak. Żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube. A ja przypominam, naszym gościem jest Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS, były minister edukacji. Powiedział pan o tych pomysłach długofalowo. Co trzeba zrobić, żeby polska szkoła była bezpieczniejsza?
10: Mając niestety te dramatyczne przykłady z wczoraj i z przedwczoraj, wydaje mi się, że wprowadzenie pełnego monitoringu we wszystkich szkołach, wprowadzenie szybkiego alarmowania policji, ale także szkolenie dotyczące czujności tych, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo w szkole, od dyrektorów powoźnych, bo wczoraj zginęła pani woźna. Plus oczywiście, wydaje mi się, bezwzględny zakaz wstępu do szkoły osób postronnych.
9: No tylko tutaj uczniowie to zrobili, to trzeba powiedzieć. W jednym przypadku to był były uczeń, w drugim przypadku to są uczniowie.
10: Ten był uczeń, byłem uczniem. Gdyby na przykład był zakaz wstępu do szkoły osób postronnych, to ten były uczeń, który wczoraj zamordował panią woźną, nie wszedłby do tej szkoły. Myślę, że na dzisiaj trzeba takie rozwiązania przyjąć.
9: Ale to bramki w szkołach, bo mówi pan zakaz wstępu, to znaczy co, no, postawić bramki po prostu?
10: To nie jest kwestia bramek, przecież my w szkołach znamy swoich uczniów, są legitymacje szkolne, wystarczy kontrola na wejściu.
9: W dużych szkołach to różnie bywa, szczególnie
10: ale kontrola na wejściu tych, którzy wchodzą do szkoły, nie jest jakimś wielkim problemem. To jest oczywiście uciążliwe. Ja nie chciałbym ze szkoły zrobić jakiejś twierdzy warownej, bo nie o to chodzi. Szkoła musi być miejscem również przyjaznym. No ale dziś mamy takie przypadki, na które musimy czymś odpowiedzieć. Większa ostrożność, czujność i zakaz wstępu osób postronnych. Bo, panie redaktorze, o co chodzi? Tu nie chodzi już o te przypadki, które się wydarzyły. Tu chodzi o powód, dla których one się wydarzyły. Poza oczywiście kwestiami kulturowymi, kwestii wychowania bezstresowego i tak dalej. To jest jednak coś, co na pewno do tego doprowadziło, bo trzy przypadki w jednym miejscu tak naprawdę w ciągu dosłownie kilkunastu godzin, to nie jest rzecz, która
9: Część ekspertów powie, że doprowadziła do tego rosnąca przemoc. To znaczy ponad 60% uczniów mówi, że było ofiarami różnych form przemocy. Werbalnej, fizycznej albo seksualnej. Na terenie szkoły. Różnie się dokonującej, czy w środowisku szkolnym, no bo to jest oczywiście również środowisko wirtualne, które się rozlewa na całe życie.
10: Bez wątpienia i z tym trzeba walczyć, bo to jest na pewno jeden z powodów, dla których mamy dzisiaj ten problem, aczkolwiek, no szanowni państwo, no bądźmy szczerzy, ja mam 49 lat, pan redaktor trochę mniej, albo więcej, państwo też trochę mniej, albo więcej, chodziliśmy do szkoły i tam różnie było w szkołach, też była przemoc, ale takich przypadków nie było.
9: No ale nie było wirtualnej przemocy.
10: Ale nie było
9: do tego
10: wirtualnej,
9: stopnia,
10: prawda?
9: I jednak 60% uczniów nie twierdziło, że jest to...
10: Nie było też takich badań. Nie bagatelizuje tej sytuacji. Z przemocą trzeba walczyć bezwzględnie, dlatego w każdym środowisku musimy się wystrzegać tego rodzaju również sytuacji, w których byśmy promowali ten przemoc, a niestety one są.
9: Panie ministrze, na YouTubie nasi widzowie i słuchacze zadają pytanie, a może politycy obniżyliby trochę atmosferę debaty, bo ona przekłada się na młodych ludzi, to znaczy te nieustające walki między politykami, także między liderami opinii, także między dorosłymi, przekładają się na dzieci, a dzieci nie mają mechanizmów pozwalających odwoływać frustrację.
10: Szanowni Państwo, też nie bagatelizuję tego apelu. Uważam, że tak powinno być, aczkolwiek nie sądzę, aby ci młodzieńcy, którzy wczoraj występowali w rolach głównych, niestety przedwczoraj oglądali polityków. A jak oglądali, no to rzeczywiście...
9: To jest raczej globalna uwaga na temat globalna tego, uwaga. Co się dzieje.
10: Ja tę globalną uwagę przyjmuję, dlatego uważam, że wulgaryzmy w ustach polityków, wykrzykiwanie wulgaryzmów na ulicach miast, wprost publikowanie filmików z wulgaryzmami i z przemocą,
9: to teraz
10: pięścią,
9: pan mówi
10: i
9: oczywiście
10: tak
9: o Koalicji Obywatelskiej.
10: Nie, panie redaktorze, to pan mówi. Ja w ogóle nie chciałem w tej dyskusji wchodzić w jakiekolwiek dyskusje na temat partii politycznych, tylko na temat w ogóle globalnego problemu. Nigdy w życiu nie przyszłoby mi do głowy, żeby używać wulgaryzmów przy młodzieży czy wśród dzieci i wulgaryzmami nawoływać dzieci, jak niektórzy aktorzy na przykład, też przez litość nie wymienię ich nazwisk, ale akurat nie są to zwolennicy PiS-u, do wulgarnego i bardzo
9: panie
10: przemocowego
9: ministrze,
10: zachowania.
9: A ja zadam
10: oczywiście,
9: takie pytanie.
10: Oczywiście, to jest tylko przykład. Tak, przyjmuję apel państwa na YouTubie, trzeba obniżyć atmosferę.
9: Ale pozwoli pan, że ja zadam pytanie, bo bardzo łatwo jest się bić w cudze piersi. Wydaje się, że premier
10: Nie używam nazw żadnych partii politycznych.
9: Ale ma pan sobie albo Prawu i Sprawiedliwości, albo środowisku politycznemu, bo to niekoniecznie chodzi tylko o polityków. To coś do zarzucania?
10: Wie pan,
9: w tej sprawie?
10: Wszyscy mamy sobie coś do zarzucania, pan też i ja też.
9: Absolutnie, ja się tak jestem gotów uderzyć we własne piersi. Jeżeli mówię, my jesteśmy winni dorośli, to ja
10: dlatego
9: też.
10: Dlatego się uderzajmy. No, my dorośli jesteśmy winni. Wie pan, no, ja sam patrzę na moje zachowania również jako rodzica. Mam dzieci na szczęście już pełnoletnie. Natomiast jak patrzę na sposób ich wychowywania, na szczęście internet wówczas jeszcze nie był taki jak dzisiaj, ale myślę, że też nie mieliśmy panowania nad tym, co się dzieje w internecie i trzymają kontakt, ale też nasze zachowania w domach pewnie były nie na tyle odpowiedzialne, na jakie powinny być. Więc bijmy się w własne piersi, nie używając nas w partii politycznej.
9: Dobrze, sąd Sejmu chwalił ustawę, która ma umożliwić szybkie ograniczanie dostępu do nielegalnych treści. Prawo i Sprawiedliwość tym razem wstrzymało się od głosu. To jest wyciągnięcie wniosków, czy jakiś inny powód?
10: Nie, to jest wyciągnięcie wniosków z tego, co wczoraj pokazaliśmy. Co to znaczy natychmiastowe? Dzisiaj, żeby usunąć treść
9: po
10: wejściu w życie tej ustawy, która ma wejść dopiero po pół roku od jej podpisania przez, ewentualnego podpisania przez pana prezydenta. To jakie natychmiastowe? Myśmy proponowali 3 poprawki, które były sprawdzam dla rządzących. Przyspieszenie maksymalne procedur w tej kategorii spraw, czyli przemocy, prawda, demoralizacji pornograficznej, dziecięcej zwłaszcza, żeby to trwało postępowanie kilkadziesiąt godzin, a nie kilkadziesiąt dni, zostały te poprawki odrzucone. Konfederacja, dlatego myśmy tego nie zgłaszali, proponowała z kolei poprawkę, która przekreślałaby w ogóle możliwość działania władzy w sprawach cenzury prewencyjnej na politykach, bo to jest też niestety niebezpieczeństwo. Została poprawka odrzucona, dlatego się wstrzymaliśmy, bo nie mogliśmy w takim kształcie poprzeć tej ustawy.
9: Ale generalnie jesteście za takim ograniczeniem?
10: Ale oczywiście, że tak. No, dlatego proponowaliśmy przyspieszenie procedur również, procedur działania władz w celu usunięcia treści przemocowych w szkole. Zostały te poprawki odrzucone. Pytanie tylko dlaczego? Ta ustawa, która była przecież od dawna w Sejmie, jest również projekt prezydencki, została wrzucona nagle wczoraj.
9: No ale to jest oczywiste. No panie ministrze,
10: pan, ale to
9: no,
10: nie mogę, nie mogę panie redaktorze, nawet nie używając nas partii politycznych, powiedzieć, że premier dzisiejszego rządu zachował się jak polityczna hiena wczoraj, w sposób skandalicznie nieodpowiedzialny, używając tego tragicznego przypadku i to raptem z kilku godzin wcześniej ze szkoły.
9: Pan apelował, przepraszam, poziomu.
10: Tak, ale zachował się jak polityczna hiena, atakując prezydenta w sprawie, która nie ma nic wspólnego z tym, co się stało wczoraj. Naprawdę, tego musimy się też wystrzegać. Musimy mieć władzę, która reaguje i pomaga rodzicom, a nie zachowuje się w sposób hieniczny na scenie politycznej.
9: Ale to jest jednak bardzo ostry zarzut i przed chwilą pan apelował
10: poziomu... Pan redaktor słuchał wczoraj o 13 wypowiedzi pana premiera.
9: Słuchałem,
10: i co, podobała się
9: słuchałem,
10: panu?
9: Ale to nie ma znaczenia, czy mi się
10: nie
9: podobała, czy nie.
10: Mówmy o tym, co się dzieje. Albo mamy władzę, która reaguje na zawiadomienia rodziców, na challenge w internecie i zastanawia się, dlaczego doszło do tych makabrycznych przypadków, albo władzę, która siada przy stole i żeby przykryć wszystko, nagle atakuje prezydenta w sprawie, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.
9: Panie ministrze, tylko ja jestem zdania,
10: to jest bardzo ważne,
9: że pan prezydent popełnił błąd, nie podpisując tamtej ustawy.
10: No ja uważam, że nie.
9: I uważam, że premier popełnił błąd, wyciągając to w tej chwili, bo w tej chwili potrzebujemy jedności.
10: Ma pan prawo do tego.
9: A na pewno nie wyzywania się od hien, albo oskarżania o to, że
10: redaktorze,
9: prezydent odpowiada
10: za zbrodnię. Panie redaktorze, o godzinie 9:15, zdaje się, to była 9:15, dokonała się rzecz, której w polskich szkołach nie było nigdy.
11: To jest oczywiście prawda.
10: 15-letni uczeń, były uczeń tej szkoły, w małej miejscowości w środku Polski, zamordował panią woźną i chciał zamordować, prawdopodobnie chciał również zamordować dyrektora szkoły i drugą osobę. 3 godziny później... Czekałem na to wydarzenie. Pan premier, czekałem dlatego, że wszyscy się zastanowiliśmy, o co chodzi. Pan premier zwołał naradę, na której zamiast zastanawiać się nad tym, co dalej robić i dać komunikat również do szkół, do rodziców, co w tej sytuacji również oni mają robić, zaczął się skupiać przez długi czas swojej wypowiedzi na ataku na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustawy, która jest skandaliczna, bo to był potworek, nie ustawa. Ta wczorajsza była już lepsza, natomiast tamta, którą zawetował pan prezydent, była potworkiem. Czy to jest odpowiedzialne zachowanie szefa rządu?
9: Tu zostawiamy to pytanie. Radykalizacja młodzieży jest problemem, bo o tym też mówiło ABW. Nie tylko rodzice. Pół roku temu ABW ostrzegało, że dokonuje się radykalizacja młodzieży i że mogą być złe tego skutki. To jest problem w polskiej szkole?
10: To jest problem w ogóle globalny, ale w polskich szkołach, jak widać, też oglądaliśmy do przedwczoraj przecież wydarzenia ze szkół francuskich. Od czasu do czasu przychodzą do nas komunikaty.
9: Tylko to są różne wydarzenia, bo tam to jest bardzo skomplikowane. Bardzo skomplikowane. Część jest przemocy, a część domaga się lepszych warunków nauki.
10: A część po prostu jest migrantami, która domaga się bałaganów w szkołach, do których chodzą i tyle.
9: Francuskie protesty, także jak protestują Francuzi, wyglądają bardzo różnie. Tradycja rewolucyjna jest żywa.
10: To prawda. Natomiast mówimy cały czas o szkołach. W Polsce nie było tego problemu do przedwczoraj. Nie widzieliśmy go. On się gdzieś rodził, bo widać, że efekty tego są makabryczne, natomiast nie było tych przypadków i w związku z tym ta radykalizacja również zachowań niektórych dzieci, które były uważane za, czy młodzieńców, którzy byli uważani za spokojnych, następuje. Bez wątpienia przyczyna jest złożona. Jedną z najważniejszych przyczyn jest internet i treści w internecie, ale myślę, że sposób wychowywania dzisiaj dzieci, także w szkole,

0: studiu bardzo ostro Mateusz Morawiecki mówił o PiS-ie tłuste koty, mówił, że to jest odpowiedzialność z PiS-u, mówił o tym, że PiS wchodził do małych firm i je tam przeszukiwał, a on dopiero przynosi ratunek.
1: Słuchałem tej wypowiedzi, siedział na tym miejscu pan Mateusz Morawiecki, mój były szef i były kolega z partii, byłem zażenowany, no dlatego mogę tylko powiedzieć, panie redaktorze, panie premierze, niech pan się szanuje, bo jak pan mówi, że PiS wchodził do przedsiębiorstw i je zatrzymywał, to był PiS, który wtedy rządził, a kto rządził rządem? Pan premier Mateusz Morawiecki. Co do tłustych kotów, to wszyscy wiemy, że one są, były i będą, dopóki nie zlikwidujemy rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa i spółkach komunalnych. Coraz bardziej otwarcie mówię ja, o tym pomyślę, bo jeżeli ktoś chce zlikwidować synekury dla partyjnych i rodzinnych przyjaciół, to musi zlikwidować rady nadzorcze.
0: Panie Michale, ma pan poparcie w PiS-ie? Bo powiedziałbym, każda partia lubi te synekury.
1: Nie mam wiedzy na ten temat, dlatego że to nie jest pogląd PiS-u, to jest mój pogląd. Wie pan, ja jestem tym politykiem...
0: No, ale rozumiem, że pan rozmawia o tym.
1: Tak, jestem tym politykiem, nie chcę powiedzieć jednym z niewielu, bo żeby nie było tutaj też zbyt mocno, któremu nigdy nie przyszło do głowy, a okazji miałem mnóstwo. Nigdy nie przyszło do głowy, a gdyby mi przyszło do głowy, to moja żona by mnie skarciła, żeby w jakiejkolwiek radzie nadzorczej, jakiejkolwiek spółki komunalnej, bo tych jest więcej, i Skarbu Państwa, obsadzić kogokolwiek ze swojej rodziny. Ale wiem, że takie przypadki i w tej władzy, i we wszystkich innych władzach w ciągu ostatnich 30 paru lat III Rzeczpospolitej Polskiej
0: Po co się idzie do tej władzy?
1: A jak się tak zastanowić, po co są rady nadzorcze w spółkach komunalnych czy Skarbu Państwa? Po nic. Tak naprawdę nie wykonują żadnych funkcji, których nie mógłby wykonywać właściciel sam bez tych rad nadzorczych.
0: No jak to wykonują istotną funkcję? Jaką? Są synekurą dla partii.
1: Tak. Brania pieniędzy publicznych za nic.
0: Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS, były minister edukacji, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Kłaniam się państwu, wszystkiego dobrego i spokoju państwa życzę, ale też ostrożności, bo jest...

0: Reklama.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
3: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
1: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
4: Tato, z czego były pierwsze książki?
5: Z glinianych tabliczek?
4: To jak wtedy zaginali rogi?
6: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
7: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
8: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
4: Doradczyni klienta.
3: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
5: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6 tysięcy złotych premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6 tysięcy złotych, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Po reklamie.
9: Czas na fakty o 8.30. Magdalena Wojtoń, Tomasz Stanisławski czekają.
10: Informujemy, że dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się takiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce. To wydane dziś rano po 7 komunikat Komendy Głównej Policji.
11: A chodzi o rzekomy internetowy challenge, którego uczestnicy mają być sprawcami ataków w szkołach.
10: Policjanci w całym kraju, ale głównie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości cały czas pracują nad sprawą, reagują na wszystkie zgłoszenia, wyłapują w sieci każdy niepokojący sygnał. Apelujemy o zachowanie spokoju, niepowielanie niesprawdzonych doniesień i korzystanie wyłącznie z wiarygodnych źródeł informacji, czytamy w porannym komunikacie.
11: Jednocześnie policja przestrzega wszystkich, którzy w tej sytuacji celowo próbują wywołać panikę, że za takie działanie grozi odpowiedzialność karna.
10: Gdybym dziś był dyrektorem szkoły, zamknąłbym ją, poprosił rodziców, by porozmawiali z dziećmi, bo sytuację trzeba uspokoić.
11: Tak mówił gość porannej rozmowy w RMF FM Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS, były minister edukacji.
12: Nie ma przypadku w tym, że w jednym momencie, w jednym czasie, w trzech miejscach, w sumie niedaleko siebie, w sąsiednich powiatach, ludzie robią dokładnie to samo, młodzi ludzie robią dokładnie to samo.
13: Policja zaprzecza, mówi, nie ma trendu internetowego. Jest dzisiaj dużo...
12: To niech policja odpowie i służby na pytanie, dlaczego dwa lata temu nie reagowali na zgłoszenia rodziców. Dlaczego nie reagowano tak, jak trzeba reagować w takich sytuacjach po zabójstwie 11-latki przez 12-latkę, które było raptem pół roku temu. Jest coś, co w internecie występuje i służby, mając do tego aparat, również nie reagowały. Teraz nie czas na to, żeby się oskarżać. Teraz jest czas Pan rektor pozwoli jedno zdanie. Teraz jest czas na to, żeby apelować również o spokój do rodziców, do władz szkół.
10: Usłyszał Tomasz Terlikowski od Przemysława Czarnka. Cała rozmowa jest na rmf24.pl.
11: W faktach jeszcze aktualna informacja dla kierowców. Utrudnienia na ekspresowej S50C2 w pobliżu Wapienice w Śląskiem.
10: Tam samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest pas ekspresówki w kierunku Bielska-Białej.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
10: Duża dawka tenisowych emocji. Już koło południa w Chinach zagrają Iga Świątek i Hubert Hurkacz.
11: Przy mikrofonie Cezary Dziwiszek. Czas na fakty sportowe. Przypomnij, z kim zagrają Polacy.
16: Prawdopodobnie najpierw Hubi z samym Nowakiem Dżokowiczem. Spróbuje wygrać z legendarnym Serbem po raz dziewiąty. W dziewiątym pojedynku. On niestety jeszcze nie wygrał. Początek meczu nie przed godziną 12, czyli może się lekko opóźnić. To druga runda turnieju w Szanghaju, natomiast w Pekinie Iga Świątek zagrał półfinał około 13:00. Z Belgii Elise Mertens. Nasze piłkarki zaczynają kolejny etap walki o mundial. Po fatalnych eliminacjach 5 porażek w 6 meczach. Mają jeszcze baraże, w których najpierw jest półfinałowy dwumecz z Belgią.
17: No myślę, że na pewno będzie to bardzo ciężki i wymagający mecz, ale stać nas na to, żeby po prostu wygrać ten dwumecz i mamy taki cel i tego się trzymamy.
16: Mówiła grająca w ataku Paulina Tomasiak. Pierwszy mecz Polek z Belgijkami na wyjeździe o 20:15. Gianni Infantino może się szeroko uśmiechnąć. Kontrowersyjnemu szefowi FIFA odpadł rywal w marcowych wyborach. Wczoraj Słoweniec Aleksander Čeferin zapowiedział, że będzie się starał o reelekcję na stanowisku prezydenta UEFA w kwietniu. Jest szansa na powrót Formuły 1 do Afryki. Jak informuje agencja AFP, w ciągu kilku lat ma zostać zorganizowane Grand Prix Rwandy. Ostatni raz kierowcy F1 ścigali się w Afryce w 1993 roku w RPA. Tymczasem Singapur przygotowuje plan B na wypadek znacznego spadku jakości powietrza w weekend, spowodowanego pożarami w sąsiedniej Indonezji. W Grand Prix organizatorzy zapewnią widzom maski filtrujące i pomoc medyczną. Zawody jednak nie zostaną odwołane.
15: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Za 23 minuty będzie 9:00, to jest poranny program w radiu RMF 24 w piątek 9 października. Dzisiaj kolejna runda rozmów dotyczących zakończenia wojny w Ukrainie. Z delegacją z Ukrainy mają się spotkać wysłannicy Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner. Razem z nami oczywiście Paweł Żuchowski, czyli nasz waszyngtoński korespondent, który nam powie, czego dokładnie mają dotyczyć dyskusje. Dzień dobry, Pawle.
1: Dzień dobry. Tematem będzie nowa propozycja pokojowa, która według przedstawiciela amerykańskiej administracji ma obejmować wszystkie aspekty konfliktu. Niestety nie znamy jej szczegółów. Źródło w amerykańskich władzach przekazało dziennikarzom, że uczestnicy mają omówić nowe pomysły i propozycje, nad którymi amerykańscy negocjatorzy zaczęli pracować z Rosjanami i Ukraińcami podczas swojej ostatniej wizyty w regionie. Do rozmów mają dołączyć doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego z Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, a także przedstawiciele Unii Europejskiej i NATO. Wołodymyr Zełenski potwierdził, że ukraińska delegacja będzie prowadzić rozmowy w USA dzisiaj oraz jutro. Kijów chce rozmawiać także o wzmocnieniu obrony powietrznej. Poprzednia runda trójstronnych rozmów między Stanami Zjednoczonymi, Ukrainą i Rosją odbyła się w lutym. Od tego czasu przedstawiciele Ukrainy i Rosji prowadzili jedynie osobno rozmowy z delegacją amerykańską. Po stronie amerykańskiej w spotkaniu wezmą również udział przedstawiciele Rady Bezpieczeństwa Narodowego oraz Ministerstwa Skarbu. Axios napisał, że ze strony ukraińskiej w rozmowach uczestniczyć będą szef biura prezydenta, szef służby wywiadu zagranicznego Ukrainy i przewodniczący parlamentarnej frakcji prezydenckiej partii Sługa Narodu. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Pawłowi bardzo dziękujemy. Zostawiamy Waszyngton, zostawiamy Stany Zjednoczone. Co tam u nas? No u nas weekend się zbliża. Czy w takim razie jechać w Tatry? Za chwilę o pogodzie na Podkarpaciu i w Tatrach również. Czy warto się szykować na górskie wycieczki, czy przygotować na niebezpieczną pogodę? Radio RMF 24. U nas jeszcze więcej informacji.
2: Radio RMF 24.
3: Reklama.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
10: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
11: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M. W centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Krapiszyn od dewelopera Atal. Tej jesieni na wybrane mieszkania czeka harmonogram 20 na 80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Krapiszyn od Atal. Szczegóły na krapiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
12: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak.
15: Tak, suplement diety Ascorbita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorbita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowit. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Gotowi na rodzinną przygodę? Już w tę sobotę, 10 października, pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką grę w zagadki. Zbierzcie ekipę od 3 do 5 osób. Odkryjcie ukryte symbole. Rozwiążcie łamigłówki Vitelona i zawalczcie o nagrody główne, karty podarunkowe do 1500 zł. Zbierzcie rodzinną ekipę i podejmijcie wyzwanie. Szczegóły na pasażgrunwaldzki.pl.
19: Po reklamie.
20: Trwa poranek Radia RMF 24. Jest z wami Piotr Salak.

0: za niespełna kwadrans dziewiąta, Radio RMF 24, piątkowy program. Czy w góry w ten weekend? W Tatrach będzie halny, a na dodatek w wyższych partiach leży zlodowaciały śnieg. To jak trudne to są warunki, świadczą chociażby ostatnie statystyki tatrzańskiego pogotowia ratunkowego. W ostatnim tygodniu wyruszali na pomoc turystom aż 66 razy, tylko w ostatnim tygodniu. Często były to takie przypadki jak upadek z wysokości, bo ślisko, bo można się potknąć. Przypomina o tym ratownik dyżurny TOPR i nasz gość Tomasz Wojciechowski.
1: W tej chwili warunki niekorzystne i w wyższych partiach, i w niższych partiach. W niższych partiach, jak i w górze, wieje bardzo silny wiatr. W reglu dolnym, górnym istnieje możliwość łamiących się gałęzi, łamiących drzew, co stanowi dość duże zagrożenie. No, natomiast wysoko w górach oczywiście ten wiatr ma taką siłę, że jest w stanie strącić turystę gdzieś w przepaść, w związku z czym nie należy lekceważyć wiatru, pomimo tego, że pogoda jeszcze wydaje się jest ładna, słoneczna, to warunki do uprawiania turystyki są niekorzystne. No i oczywiście wysoko w górach ciągle jeszcze jest trochę tego śniegu, jego ubywa, jego jest coraz mniej, ale jest ślisko, w związku z czym no tu jest dodatkowe niebezpieczeństwo. Turyści, którzy wybierali się w góry często, no w zasadzie można powiedzieć, że przy wszystkich tych zdarzeniach byli nieprzygotowani. Brak doświadczenia, ale też i sprzętu, i umiejętności posłużenia się tym wszystkim. Turyści najczęściej wychodzili w góry w raczkach, które na tego typu wycieczki są sprzętem dalece niewystarczającym. Jeżeli ktoś wybiera się wysoko w góry, powinien zaopatrzyć się w normalne raki, czekan, ale przede wszystkim powinien umieć się tym wszystkim posłużyć. Raczki są dobre, ale na trasach łatwych, czyli jeżeli w dolinach jest ślisko, to wtedy można chodzić sobie w raczkach i one nam będą pomagały, będą ułatwiały to poruszanie się. Natomiast w terenie wysokogórskim raczki pomagają nam podejść gdzieś wyżej, natomiast przy schodzeniu okazuje się, że są, no można powiedzieć, czasem śmiertelnie niebezpieczne.
0: Tak ostrzegał i przypominał ratownik dyżurny TOPR Tomasz Wojciechowski. Pamiętajcie i uważajcie na siebie, jeżeli wybieracie się w góry. Może warto czasami zrezygnować z tych wysokogórskich wypraw, może po prostu wystarczy czasami spacer w dolinach.
2: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: Ogłoszenie.
1: Tu liczy się, co masz do powiedzenia.
0: W tym tygodniu będziemy w Szczecinie i zapytamy was, czy zakaz nocnej sprzedaży alkoholu powinien obowiązywać w całej Polsce.
1: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w radiu RMF 24. Już dziś po 12.
2: Reklama. Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Co robisz w weekend?
9: Koncert. A za tydzień lecimy do Włoch.
8: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
9: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
8: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
9: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
8: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
10: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
18: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
19: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
20: No ja. Właśnie otwieram firmę.
19: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
20: To tak się da?
19: No ba.
21: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
22: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
23: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
24: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
23: Mhm, dokładkę rabatu.
22: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
25: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
0: Po reklamie.
26: Czas na fakty o 9:00. Magdalena Wojtyń, Tomasz Staniszewski razem z nami.
27: Policja z Mazowsza zatrzymała 2 15-latków i 13-latka w związku z groźbami zamieszczanymi w internecie.
1: Komenda Główna jednocześnie uspokaja i powtarza, nic nie wskazuje na to, by istniał internetowy challenge nawołujący młodzież do ataków w szkołach.
27: Śmigłowiec LPR wysłany do wypadku w Lubuskiem.
1: Bus wypadł z jezdni na A18, są ranni.
27: W faktach także kampania wyborcza po krakowsku przed drugą turą wyborów prezydenta miasta.
2: czterech nastolatków zatrzymanych od rana za publikowanie w mediach społecznościowych nagrań z groźbami pozbawienia życia innych osób.
27: 16-latek zatrzymany po 6 rano w Szczytnie warmińsko-mazurskim. O nim już informowaliśmy w Faktach.
2: A teraz 2 piętnastolatków z Pruszkowa i 13-latka ze stołecznego Bemowa. Także zatrzymani teraz muszą się liczyć z poważnymi konsekwencjami. Komunikat policji lekko nas uspokoił. To jest głos mieszkańców okolicy mazowieckiego Wyszkowa na temat nowych informacji Komendy Głównej Policji.
27: Ona po 7 wydała komunikat, w którym informuje, że dotychczas nic nie wskazuje na to, aby pojawić się miał internetowy challenge, którego uczestnicy mają być sprawcami ataków w szkołach.
2: Wczoraj koło Wyszkowa w szkole podstawowej w Leszczy-Dole-Nowinach 15-latek śmiertelnie ranił nożem woźną. Dzień wcześniej, przypominamy, 19-latek zaatakował nożem na terenie zespołu szkół w mazowieckiej Ostrołęce.
27: Wóz satelitarny RMF FM jest od rana przed wejściem do szkoły w Leszczy-Dole-Nowinach. Tam jest nasz reporter Michał Dobrołowicz.
2: Michale,
27: witamy cię ponownie,
2: znowu
27: Michale.
2: W Faktach. Co jeszcze usłyszałeś od mieszkańców?
3: Mają przede wszystkim nadzieję, że faktycznie tak jak wynika z tego porannego komunikatu policji, o którym mówicie, to prawdopodobnie nie jest internetowy challenge, choć obawy, jak podkreślają tu mieszkańcy okolic Wyszkowa, cały czas są.
4: Może to był tylko taki jednorazowy wybryk? No na pewno troszeczkę, w sensie, że może mniej będziemy się bać, ale z tyłu głowy ta obawa będzie.
5: Ja dzisiaj to tak jestem po tej nocy właśnie, to powiem szczerze, że nie mam żadnych emocji chwilowo. Wczoraj bardziej tak przechodziłam.
3: Te osoby, które teraz słyszycie, próbuję zatrzymać tuż przed wejściem do szkoły podstawowej, a dokładnie przed furtką, na której cały czas od wielu godzin jest czerwona taśma. Na terenie szkoły pracuje policja, a dookoła pusty plac zabaw, puste boisko, puste huśtawki, puste zjeżdżalnie. Są jeszcze rowery zostawione jeszcze wczoraj i wielu mieszkańców dookoła, którzy dzisiaj zostali w domach i tam czekają na nowe komunikaty.
27: Gościem Piotra Salaka w informacyjnym radiu RMF24 za kilka chwil będzie Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji.
6: Aktualny obraz faktów.
2: Co najmniej 3 osoby ranne w wypadku busa na autostradzie A18 w Lubuskiem, informuje reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
27: Między węzłami Żary Południe i Luboszów auto wypadło z jezdni.
7: Dwie osoby w stanie stabilnym są pod opieką zespołów ratownictwa medycznego. Trzecia ma zostać przetransportowana śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. Strażacy mówią na razie o 3 rannych, ale ta liczba może jeszcze wzrosnąć. Cały czas trwają działania służb. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana. Zalecany jest objazd przez odcinek Żary - Szprotawa do węzła Luboszów.
27: W niedzielę mieszkańcy Krakowa wybiorą nowego prezydenta miasta. O głosy w drugiej turze przedterminowych wyborów walczą Monika Piątkowska i Łukasz Gibała.
2: A w Faktach razem z nami krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys.
9: Dzień dobry.
2: Maćku, kampania przed drugą turą się kończy. Jak wyglądała?
9: Tak. Kandydaci przede wszystkim skupili się na spotkaniach z mieszkańcami i na wywiadach. A drugie pole bitwy to sąd. Od ubiegłego tygodnia w trybie wyborczym zapadły 4 orzeczenia w sprawie sprostowania słów kandydatów. Mamy remis, a dziś sąd sprostowanie nakazał Radosławowi Sikorskiemu. Szef MSZ-u powiedział, że sąd stwierdził, że kandydat na prezydenta Łukasz Gibała jest kłamcą lub mitomanem. To postanowienie jest nieprawomocne. Przed drugą turą nie było też debaty między kandydatami, ale padło ostatnie zaproszenie.
15: Godzina 17. Będę czekała na wszystkie media i na pana radnego na rynku głównym, czyli w miejscu, które zresztą pan radny, a właściwie sztab pana radnego wskazał.
9: A cisza wyborcza zacznie się o północy.
27: Głosowanie natomiast w niedzielę od 7 do 21.
2: Zapraszamy już teraz na krakowski wieczór wyborczy w Faktach RMF FM, informacyjnym radiu RMF 24 i na kanale RMF 24 na YouTubie we współpracy redakcyjnej z Polsat News.
27: O 19.10 w niedzielę Kraków wybiera w Polsat News.
2: A od 20.55 my zaczynamy krakowski wieczór wyborczy i o 21.00 w niedzielę ogłosimy, kto wygra przedterminową Wielką Krakowską. Po 11 miesiącach spędzonych na morzu lotniskowiec USS Abraham Lincoln powrócił do portu w amerykańskim San Diego.
27: Jednostka oraz stacjonujące na jej pokładzie samoloty odegrały kluczową rolę w wojnie z Iranem.
2: Marynarzy przywitał sekretarz wojny Pete Hegseth.
28: How we doing, sailors?
2: Jak się macie, marynarze? Zdaję sobie sprawę, że to ja stoję między wami a powrotem do domu. Wiem też, że to ja i nie mówię tego lekkomyślnie. Właściwie nigdy nie mówię takich rzeczy lekkomyślnie, ale to ja dwukrotnie podpisałem rozkazy przedłużające waszą służbę. Tak, to ja. Przyznaję się do winy, mówi Hegseth.
27: Przyleciał na pokład lotniskowca, aby wręczyć załodze odznaczenia.
2: Presidential Unit Citation, najwyższe odznaczenie, jakie może otrzymać jednostka, zazwyczaj przyznawane za osiągnięcia w działaniach bojowych.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
29: Tu Radio RMF 24.
26: Przypomnę ten najważniejszy komunikat policji, która uspokaja. Nic na razie nie wskazuje na to, że to jest jakaś zorganizowana akcja. Jednocześnie służby pracują. Jest kilka zatrzymań. Za chwilę, mam nadzieję, w Radiu RMF 24 podsumujemy to razem z panią Katarzyną Nowak z Komendy Głównej Policji.

0: 11 minut po godzinie 9, to jest poranny program w radiu RMF 24. Teraz najnowsze informacje związane z atakami na szkoły w Mazowszu. Jak słyszeliście w faktach RMF FM, policja zatrzymała 2 piętnastolatków z Pruszkowa, 13-latka ze stołecznego Bemowa, jest też zatrzymany nastolatek z Józefowa. Razem z nami pani Katarzyna Nowak, dyrektorka Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry państwu.
0: Rozumiem, że to są wszyscy zatrzymani w tej sprawie. Czy są jeszcze jakieś dodatkowe zatrzymania?
1: Wymienił pan rzeczywiście kilka zatrzymanych osób, ale od początku tych tragicznych zdarzeń, tu mówimy o Ostrołęce, Sierpcu i tych zdarzeniach wczoraj w powiecie wyszkowskim, to oprócz tych 3 osób mamy jeszcze zatrzymanych 10 osób i te wszystkie osoby to są osoby, które w sieci publikowały pseudo-żarty, bo tak są to prezentowane treści, ale tak naprawdę były to groźby karalne. Na terenie całego kraju 10 dodatkowych osób poza tymi tragediami na Mazowszu zostało zatrzymanych do tych zdarzeń medialnych, do tych zdarzeń, które w sieci tak mocno wybrzmiewają.
0: To żebym ja dobrze panią zrozumiał, mówi pani o dodatkowych 10 osobach, które zatrzymane zostały już po tym wszystkim, co się wydarzyło w szkołach w Ostrołęce i koło Wyszkowa?
1: Tak, mówimy o tych zdarzeniach, bo zacznijmy od początku, bo to wszystko oczywiście to jest początek na Mazowszu. Te 3 zdarzenia, 2 tragiczne w skutkach, to jedno zdarzenie, które dzięki skutecznej sytuacji związanej z powiadomieniem policji, tutaj działanie uczniów, nauczycieli, zapobiegło atakowi. Natomiast po tych wydarzeniach niestety ta fala, która się wydarzyła w sieci i mówimy tutaj dwutorowo, raz o dezinformacji, a dwa jednak o osobach, które wykorzystując tę tragedię publikowały różnego rodzaju filmiki, i treści. Najczęściej zamaskowane są to osoby posiadające przy sobie jakieś niebezpieczne narzędzia. To poza tymi na Mazowszu 3, to mamy dzisiaj zatrzymanych dodatkowo 10 osób, które publikowały tego rodzaju treści. Na tych nagraniach są słowa, które mówią o tym, że te osoby zamierzają popełnić zbrodnie, zamierzają komuś odebrać życie, zamierzają popełnić jakiś atak na szkoły, więc tego typu sytuacji mamy 10 i tych 10 osób z całą pewnością poniesie odpowiedzialność karną. Tutaj te zdarzenia są kwalifikowane przez nas jako kierowanie gróźb karalnych. Mamy też nagrania w sieci, gdzie te osoby wskazują konkretne nazwiska, także bez wątpienia materiał dowodowy jest tu zebrany. Oczywiście każdorazowo w takim przypadku policjanci nie tylko zatrzymują takie osoby, nie tylko dokumentują ten cały materiał, który został opublikowany w sieci, ale także przeszukujemy takie miejsca zamieszkania osób, żeby przede wszystkim ustalić, czy to są ich głupie żarty, czy to być może jest rzeczywiście planowanie jakichś przestępstw.
0: Jeżeli ja dobrze panią zrozumiałem, to w tej chwili, jak ja dobrze to liczę, to w tej chwili mamy zatrzymanych w związku z tymi wszystkimi groźbami dotyczącymi szkoły i ewentualnych ataków 14 osób.
1: No nie, bo usystematyzuję mamy... to. Mamy no 13 zdarzeń. 3 zdarzenia. To jest Ostrołęka, Sierpc i wczoraj powiat wyszkowski. A oprócz tego mamy zdarzenia, które miały miejsce na terenie województwa podkarpackiego, śląskiego, pomorskiego, małopolskiego i warmińsko-mazurskiego, gdzie osoby publikowały w sieci treści, które kierują, które wyczerpują znamiona gróźb karalnych. I oprócz tych 3 zdarzeń i 3 zatrzymanych na Mazowszu, mamy jeszcze 7 takich osób, ale łącznie mamy 10 osób od początku tej całej spirali tych sytuacji dramatycznych na Mazowszu, no i później konsekwencji tego, czyli tego wszystkiego, co się dzieje w sieci. Łącznie 13 zdarzeń, wliczając w to te zdarzenia z Mazowsza i 10 osób zatrzymanych.
0: Te 10 osób zatrzymanych, tak, te 10 osób zatrzymanych, to są wszystko nastolatkowie?
1: Tak, ale jeszcze dodam jedną rzecz, bo już wiem, że są kolejne działania policjantów, bo te dane, które państwu podaję, to są dane dzisiaj na godzinę 6, ale każda informacja, która znalazła się w przestrzeni medialnej, każdy filmik, który został wrzucony do sieci, jest przedmiotem naszego działania, więc to absolutnie te sytuacje, to nie jest koniec naszych działań. Na godzinę 6 było takich zatrzymanych od początku 10 osób, 13 zdarzeń, natomiast już wiem, że będą kolejne zatrzymania i będą kolejne informacje, które będziemy oczywiście sukcesywnie państwu przekazywać.
0: I to jest, rozumiem, to wszystko, to są nastolatkowie, tak?
1: W większości są to osoby nastoletnie. Mamy 14-letnie osoby, mamy osoby, które są 16-letnimi osobami. Mamy tutaj w Ostrołęce, no tu mamy 19-latka, więc natomiast zdecydowanie są to osoby młode. Te treści związane z publikowaniem tych pseudożartów, ja tak o tym mówię, ale to oczywiście są przestępstwa, to są te groźby karalne, które na kanwie tych tragicznych zdarzeń te osoby chciały zaistnieć, oczywiście chciały budować zasięgi. To są najczęściej osoby młode, które zakryły twarz, wzięły do ręki jakieś niebezpieczne narzędzia, publikowały filmiki. No niestety, ten brak świadomości prawnej nie wyklucza odpowiedzialności prawnej, więc na pewno w każdej takiej sytuacji te osoby poniosą odpowiedzialność, ale tak jak mówię, każdy filmik, który został tego typu, który został wrzucony, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości analizuje, gromadzi materiał. Jest tego oczywiście mnóstwo. Myślę, że wszyscy widzieliśmy, co się wydarzyło w sieci, jaka była skala różnego rodzaju informacji. Mówimy tu też o tych informacjach związanych z niepokojem społecznym, ale też tych właśnie pseudonaśladowców, tych osób, które celowo chciały wzbudzić niepokój, i każdy taki filmik, każdy taki wpis, post na pewno będzie analizowany przez nas i jeżeli będą tam treści, które uzasadniają podejrzenie popełnienia przestępstwa, czyli na przykład zapowiedź jakiegoś ataku, czyli na przykład kierowanie gróźb karalnych, takie osoby będą pociągane do odpowiedzialności karnej.
0: I jednocześnie pani mówi o 13 zdarzeniach, mówimy o 10 osobach teraz zatrzymanych, bo tak rozumiem, że te 10 osób to zostało zatrzymanych już po tych wydarzeniach w szkołach, prawda, do których doszło, nie wcześniej, tylko po tych wydarzeniach.
1: Wszystko się rozpoczęło od tej tragedii, to wszystko się rozpoczęło tak naprawdę od tej tragedii w Ostrołęce. To był ten moment taki zapalny. Później mieliśmy sierpiec, gdzie informowaliśmy opinię publiczną, że zatrzymany został nastolatek zanim czegokolwiek dokonał. Kolejne zdarzenie to było wczoraj, więc ta zbieżność czasowa, też ten rejon Mazowsza, no spowodował jednak niepokój, spowodował też wzmożone działania w sieci różnych osób. A to niestety takie zdarzenia lubią naśladowców, lubią tych właśnie pseudo-żartowniści. No i te osoby pojawiły się w sieci z takimi treściami, więc my te rzeczy wyłapujemy. Więc żeby być precyzyjnym, żeby wszyscy dobrze to zrozumieli, 3 zdarzenia na Mazowszu, o których mówiliśmy wcześniej, czyli Ostrołęka, czyli sierpiec i wczoraj w powiecie wyszkowskim, tutaj osoby zostały zatrzymane, są to 3 osoby, każda z tych osób będzie odpowiadała za jakby w innym postępowaniu, bo na razie nic nie wskazuje na to, żeby te postępowania należało łączyć.
0: Mamy
1: tutaj żadnych... Nie mamy tutaj żadnych informacji. My też rano o tym komunikowaliśmy jako policja, że nie mamy żadnych potwierdzonych informacji, żadnych wiarygodnych źródeł, żeby był jakiś challenge, żeby była jakaś gra, bo takie informacje pojawiły się w przestrzeni medialnej. My oczywiście bardzo poważnie do tego podeszliśmy. Tutaj policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, którzy cały czas, całodobowo monitorują sieć, nie znaleźli żadnej informacji, która by wskazywała, że taki challenge funkcjonuje. I nie mamy też informacji, żeby te zdarzenia były ze sobą powiązane, czyli żeby na przykład te osoby się znały, albo żeby te osoby były przez kogoś inspirowane. W tej chwili nie ma jeszcze takich informacji. Oczywiście bierzemy to też pod uwagę i tego wariantu nie wykluczamy, ale dotychczas nie pojawiły się żadne okoliczności, które kazałyby te sprawy łączyć, więc te wszystkie osoby, mówimy tutaj Ostrołęka, sierpiec i wczoraj powiat wyszkowski, odpowiedzą odrębnie. Natomiast poza tym mamy zatrzymanych, oczywiście, mamy 7 zdarzeń poza tymi 3, które to zdarzenia polegały właśnie na tym, że osoby głównie nastoletnie publikowały w sieci filmiki i treści, które wskazywały na to, że te osoby z niebezpiecznym narzędziem zamierzają popełnić podobne czyny jak w Ostrołęce czy wczoraj w powiecie wyszkowskim. Ale tak jak mówię, bardzo duża aktywność w sieci, zarówno ta związana z dezinformacją, z tymi nieprawdziwymi informacjami o zagrożeniach, o tym, że różne szkoły zamierzają się zamknąć, że rzeczywiście funkcjonuje jakiś challenge. Co też rozumiemy, bo ten niepokój, jaki został wywołany w społeczeństwie, mówimy tu przecież o szkołach, o dzieciach, to jest naturalna kolej takich wydarzeń, do jakich dochodziło na Mazowszu, więc to absolutnie rozumiemy. Natomiast niestety drugą tą aktywnością w sieci to właśnie byli ci pseudonaśladowcy, ci pseudożartownisie, którzy te tragedie postanowili no tak naprawdę wykorzystać do, nie wiem, do zaistnienia w sieci, do budowania zasięgów. I te osoby na pewno poniosą odpowiedzialność karną. My od rana komunikujemy tutaj, że oczywiście poza tym, że nie potwierdzamy tego challenge'u, to też wszyscy już Państwo wiedzą, opinia publiczna wie, że w rejonach szkół będzie absolutnie wzmożona aktywność funkcjonariuszy policji. Będą tam policjanci piesi, policjanci zmotoryzowani, w patrolach zmotoryzowanych, ale też funkcjonariusze nieumundurowani. Będziemy przed szkołą pilnować oczywiście tego bezpieczeństwa, pilnować, żeby do szkół nie wchodziły osoby postronne. Wszyscy, którzy budzą jakiś niepokój, którzy budzą nasze podejrzenie, że mogą to być osoby, które ani nie są nauczycielami, ani nie są rodzicami, będą przez nas kontrolowane. To jest jeden nasz kierunek działań, ale też drugi, ten związany z edukacją, z tym, że idziemy do szkół, będziemy z pedagogami współpracować, żeby mówić młodzieży, po pierwsze, co się wydarzyło, bo też trzeba dzieciom tłumaczyć prostym językiem, żeby nie straciły poczucia bezpieczeństwa. To jest jedna rzecz. A druga, jak się w takich sytuacjach zachować. Więc te działania policjantów naprawdę bardzo szeroko są kierowane.
0: To jeszcze pytanie, jak długo potrwa ta aktywność policji w okolicach szkół i w samych szkołach?
1: Panie redaktorze, tak długo, jak będzie taka potrzeba.
0: Czyli rozumiem, że to się nie skończy w piątek, tylko to rozumiem.

0: co zrobić, żeby te dzieci były w tych szkołach bezpieczne. My tu współpracujemy z pedagogami w tym zakresie, ale też tak jak mówię, w tym zakresie, żeby te treści przekazywane dzieciom dotyczące tego, jak się zachować w sytuacjach zagrożenia, do dzieciaków trafiały i tam też będziemy. Natomiast będziemy tak długo, dopóki społeczeństwo nie odzyska tego poczucia bezpieczeństwa. No i tu też poza tymi działaniami na pewno będziemy w sieci tak długo wyłapywać wszystkich, którzy na tej tragedii próbują sobie budować zasięgi.
1: A czy będą policjanci sprawdzać i kontrolować na przykład plecaki osób, które wzbudzają podejrzenie?
0: Oczywiście ustawa o policji daje nam taką możliwość i w każdej sytuacji, kiedy wzbudzi nasz niepokój albo niepokój osób postronnych, pedagogów, rodziców, jakaś sytuacja i będą uzasadnione okoliczności do tego, żeby wykonać taką kontrolę bagażu, plecaka, to tak, będziemy takie działania podejmować. Pamiętajmy, że mamy do czynienia z dziećmi, mamy tutaj nacisk położyć na bezpieczeństwo, więc tutaj działania policjantów będą wszystkie możliwe, jakie prawo nam daje, żeby, tak jak mówię, dwutorowo przywrócić bezpieczeństwo, poczucie tego bezpieczeństwa, ale też wszystkim, którym przyjdzie coś głupiego do głowy, wybić to z głowy i zatrzymać osoby, zanim ewentualnie postanowią coś głupiego zrobić.
1: I jeszcze dwa pytania krótkie. Czy potrafi pani powiedzieć, do ilu szkół w tej chwili weszli policjanci? W ilu szkołach już te patrole były i ilu policjantów w ogóle bierze udział w tej akcji?
0: W tej chwili już te liczby się zmieniają, bo tak jak mówię, ruszyliśmy, ja mam te dane na godzinę 6:00, to było ponad 10 tysięcy już skontrolowanych szkół i ponad 10 tysięcy policjantów, ale te dane już są na pewno większe, dlatego że no, ruszyliśmy od godziny 6:00. Oczywiście pod szkoły to jest ten moment, kiedy szkoły się otwierają, kiedy uczniowie idą do szkół, więc w tej chwili te liczby policjantów na pewno są większe, ale też powiem jedno, one są adekwatne do potrzeb. Także na pewno tylu policjantów, ile będzie potrzebnych pod szkołami, będziemy tam kierować. Będą to też dzielnicowi, będą to profilaktycy, którzy w szkołach będą z młodzieżą rozmawiać, więc na pewno ze swojej strony zrobimy wszystko, żeby było bezpiecznie. Tutaj też na poziomie centralnym cały czas trwa wymiana informacji komendanta głównego policji z komendantami komend wojewódzkich, z samorządami, także te informacje są na bieżąco wymieniane, wszystko po to, żeby po pierwsze reagować, a po drugie, jeżeli możemy zrobić coś, co tak jak mówię, przywróci to poczucie bezpieczeństwa, na pewno będziemy nad tym pracować i my pracujemy w systemie całodobowym. Też chcę powiedzieć, że policjanci nie idą spać. My pracujemy 24 godziny na dobę, więc ta sieć cały czas jest monitorowana i jak pojawia się cokolwiek, to oczywiście reagujemy. I tu też jest apel do wszystkich z Państwa. Ta czujna postawa ucznia, nauczyciela, dyrektora w sierpcu niech będzie dla wszystkich wzorem. Jeżeli jest coś, co wzbudzi czyjkolwiek niepokój, nietypowe zachowanie ucznia, jakieś osoby, które przynoszą niebezpieczne narzędzia, jakieś czasami rzucone w przestrzeń jedno zdanie, które budzi niepokój, prosimy zgłaszać takie sytuacje. Sierpc pokazał, że właśnie jedno rzucone w przestrzeń zdanie, które nie było tak naprawdę jakimś radykalnym, można tak powiedzieć, ale ta czujność okazało się, że rzeczywiście była to sytuacja, która mogła skutkować tragedią, więc też prosimy o tą czujność, o zgłaszanie, lepiej powiadomić nauczyciela, pedagoga, rodzica czy policję o czymś, co się nie potwierdzi, niż nie powiadomić i żebyśmy mieli do czynienia z kolejną tragedią.
1: Bardzo pani dziękuję za spotkanie i bardzo pani dziękuję za te informacje. Katarzyna Nowak, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji, razem z nami w Radiu RMF24. Pięknie dziękujemy.
0: Dziękuję, dobrego dnia.
2: Tu RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Reklama. Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
1: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
0: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
1: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
0: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUV-y.
1: A jazda próbna?
0: Na miejscu przetestujesz każdy model.
1: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
4: Tato, co znaczy negocjować?
5: Szukać porozumienia.
4: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
6: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie. Let's go!
7: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
0: Po reklamie.
10: Jest 9.30 w Radiu RMF 24 Wrocław. Czas na fakty. Rafał Jędraszek, zapraszam. Na początek, w związku z ostatnimi niebezpiecznymi incydentami w polskich szkołach we Wrocławiu wprowadzono wzmożone środki bezpieczeństwa. Od dzisiejszego poranka w okolicach szkół i przedszkoli pojawiają się dodatkowe patrole policji. Funkcjonariusze mają zwracać szczególną uwagę na osoby postronne oraz podejrzane zachowania. Placówki oświatowe wzmacniają kontrolę dostępu do budynków i przypominają pracownikom procedury bezpieczeństwa. Dzieci i młodzież będą uczestniczyć w rozmowach dotyczących reagowania na zagrożenia oraz szukania pomocy u dorosłych. W szkołach pojawią się również informacje o numerach alarmowych 112 i 116 111. Na 16 października zapowiedziano również szkolenie dla wszystkich dyrektorów wrocławskich szkół, przedszkoli, młodzieżowych domów kultury oraz instytucji kultury. A my do tego tematu wrócimy w faktach RMF 24 Wrocław już za godzinę.
11: Fakty z Twojego regionu.
10: Dziś mają być znane wyniki próbek wody, jakie pobrano wczoraj na terenie gminy Kąty Wrocławskie. Przypomnijmy, w 8 miejscowościach gminy woda nie nadaje się do spożycia z powodu przekroczenia dopuszczalnej liczby bakterii coli, o czym poinformował powiatowy inspektorat nadzoru sanitarnego we Wrocławiu. Problem dotyczy mieszkańców Gądowa, Mokronosu Dolnego, Mokronosu Górnego, Zybiszowa, Cesarzowic, Zabrodzia, Jaszkotla i Nowej Wsi Wrocławskiej. Woda nie może być używana do picia, przygotowywania posiłków, mycia owoców i warzyw, naczyń kuchennych, prania kąpieli ani mycia zębów. Nadaje się wyłącznie do spłukiwania toalet. Uruchomiono tymczasowe punkty dystrybucji wody, których lista dostępna jest na oficjalnym profilu gminy Kąty Wrocławskie.
11: To się wydarzy w Twojej okolicy.
10: Mieszkańcy Wrocławia stają w obronie zieleni. Za niespełna pół godziny zaplanowano protest przeciwko wycince drzew na wałach przeciwpowodziowych na wysokości osiedla Praczo-Odrzańskie. Na miejsce wybiera się nasza reporterka Paulina Niedźwiedzińska. Paulino, gdzie konkretnie odbędzie się protest?
12: Mieszkańcy spotkają się na wałach Bystrzycy w rejonie ulicy Gwizda.
5: Bogdanowskiej o godzinie 10. Chcą powstrzymać pracę Wód Polskich, które w ramach modernizacji zabezpieczeń zakładają wycinkę blisko 700 drzew. Pierwsze z nich poszły już pod topór. Protestujący alarmują, że to nie tylko unikalny ekosystem, ale wręcz zabytek hydrotechniki. Przedwojenny, wijący się wał z celowo nasadzonymi drzewami to element dawnego, naturalnego systemu ochrony. Jak przekonują przyrodnicy, układ ten, dający rzece miejsce na bezpieczne rozlewiska przez ponad 100 lat, sprawdzał się bez zarzutu.
10: Tyle od Pauliny. Do tego tematu także będziemy wracać w dzisiejszych faktach RMF 24 Wrocław.

0: Za 23 minuty będzie godzina 10. Jeszcze zabiorę was za ocean przed 10, przed faktami, bo ciekawa informacja napłynęła. Władze hrabstwa Arlington, to pod Waszyngtonem, pozwały administrację Donalda Trumpa. Próbują zablokować budowę łuku triumfalnego nad Potomakiem. Jak podaje agencja Reutera, inwestycja może spowodować poważne utrudnienia dla mieszkańców. Trump chce w ten sposób uczcić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych. Ten pomnik ma stanąć między mauzoleum Lincolna a cmentarzem narodowym w Arlington. Zgoda na rozpoczęcie prac może być wydana już w przyszłym miesiącu, tak napisał Reuters. Ten projekt wygląda dość bizantyjsko, tak bym powiedział. Projekt zakłada budowę 76-metrowego łuku zwieńczonego jeszcze złotą statuą wolności i ozdobionego 4 złotymi lwami. 76 metrów. Dla porównania Pałac Kultury w Warszawie bez iglicy ma blisko 190 metrów, więc ten łuk triumfalny Donalda Trumpa raczej się w tło nie wtopi, tak bym powiedział. Przeciwnicy inwestycji ostrzegają przed zagrożeniami dla ruchu lotniczego na pobliskim lotnisku oraz przed zniszczeniem historycznego krajobrazu. A zgoda, jak powiedziałem, może już zapaść w przyszłym miesiącu.
1: Radio RMF 24.
2: Reklama.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy. Komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
5: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M w centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Krapiszyn od dewelopera Atal. Tej jesieni na wybrane mieszkania czeka harmonogram 20 na 80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Krapiszyn od Atal. Szczegóły na krapiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Po reklamie.
1: Najważniejsze tematy w poranku Radia RMF24.

0: Tu Radio RMF 24, jest piątek, 9 października, za 16 minut będzie 10. A jak piątek, to rozmawiamy o tym, co się będzie działo na krajowych boiskach. Może już ktoś zapomniał, ale trwają rozgrywki polskiej ekstraklasy. Rzeczywiście długo trwała ta przerwa, wyjątkowo długo, bo aż 3 tygodnie. Wszystko związane oczywiście z meczami polskiej reprezentacji. Do meczów polskiej reprezentacji może już nie będziemy wracać z naszym gościem. Edward Durda razem z nami z Canal Plus Sport. Dzień dobry, Edward.
1: Dzień dobry, witam.
0: To umawiamy się, że w takim razie o reprezentacji nie rozmawiamy, możemy się tylko cieszyć ewentualnie z sukcesu młodzieżówki, która mimo, że przegrała, to awansowała. Ale rozumiem, że mnóstwo hitów nam się zapowiada w tej kolejce, w tej 10. kolejce i ten największy hit to oczywiście Legia z Wisłą, tylko mam pewne wątpliwości, czy w ogóle do tego meczu dojdzie, bo wiesz, jaka jest sprawa z kibicami. Kibice z Krakowa nie mogą pojawić się przy ulicy Łazienkowskiej. Pamiętam reakcję prezesa Królewskiego, kiedy była podobna historia z Wrocławiem i ze Śląskiem Wrocław. Pytanie, czy nie będzie tutaj tak ostrej reakcji, jeśli chodzi o to, co się wydarzy w Warszawie?
1: Tak, prezes Królewski tym razem w trochę innym tonie wypowiada się na temat tego wszystkiego. Oczywiście jest niezadowolony, zniesmaczony tym, że kibice Wisły mają być niewpuszczeni na stadion. Natomiast już tak radykalnej reakcji ma nie być. On też apelował do swoich kibiców, do kibiców Białej Gwiazdy, by bardziej wstrzemięźliwie i w sposób konkretniejszy, bardziej, że tak powiem, pogodny z tym, co się dzieje, jeśli chodzi o kwestie boiskowe i te wszystkie awantury i tak dalej, tę sprawę przyjęli do serca. Natomiast no, oczywiście jest to wbrew istocie wszystkiego, że kibice danej drużyny, i to w takim szlagierze, który, jak mówiłeś, Wisła gra z Legią po raz pierwszy od 5 lat, się nam tutaj ponownie przydarza i to jest kapitalna rzecz, jeśli chodzi o wymiar, mamy nadzieję, właśnie sportowy, medialny. Natomiast rzeczywiście oprawa kibicowska bardzo by się przydała. No, inna sprawa, że kibice Białej Gwiazdy i kibice Legii Warszawa od lat za sobą nie przepadają, ale to jakby temat na inne opowiadanie.
0: Dokładnie. Natomiast ta przerwa, myślisz, że to mogą być ta przerwa reprezentacyjna, bardzo długa przerwa reprezentacyjna. W jaki ona sposób może wpłynąć na drużyny ekstraklasowe? No bo ostatnio, jak popatrzymy i na grę Wisły, i na grę Legii, no to całkiem dobrze to wyglądało, chociaż pewnie ten remis z Widzewem kibiców warszawskich nie cieszy, remis z Widzewem tutaj przy Łazienkowskiej. To może być otwarte spotkanie z Wisłą. Jak ty, czego ty się spodziewasz?
1: No ja mam nadzieję, że Wisła Kraków zagra ofensywnie. Tak ten zespół mniej więcej jest zbudowany. Jeśli Wiślacy ze swoim trenerem obejrzeli na przykład właśnie rywalizację Legii z Widzewem, wiedzą, że Legia gra taki wyrachowany futbol i nie ma czego się specjalnie gdzieś tam obawiać, zamykać na swojej połowie. Oczywiście drużyna Marka Papszuna jest zespołem, który przede wszystkim stawia na efektywność. Efektowność jest na drugim miejscu, ale myślę właśnie, że Wisła może być takim napędowym trybem tej całej rywalizacji. W związku z tym może to bardzo ciekawie wyglądać. Natomiast a propos tej długiej przerwy, wiadomo, ci, którym nie szło przed przerwą, mają nadzieję, że właśnie te cykle treningowe, które mieli wreszcie trochę inaczej poukładane, spowodują, że ta jakość wskoczy na nieco wyższy poziom. Ci, którzy grali dobrze, z kolei trochę trenerzy tych zespołów drżą, czy to się gdzieś tam nie rozsypie, tym bardziej, że jeśli nawet jacyś tam zawodnicy z naszej ligi jeździli na mecze swoich reprezentacji, wiadomo, nie Anglii, Holandii czy Hiszpanii, ale jakichś innych średniaków europejskich i to pierwszych drużyn, czy młodzieżowych, czy też nie wrócą podmęczeni albo z jakimiś urazami, a więc tych znaków zapytania jest wiele. Oczywiście w tej kolejce między innymi mamy do czynienia, patrząc na piątek, sobotę, niedzielę i poniedziałek, że niektórzy typu Katowice czy Wieczysta będą rozgrywali nawet po 2 mecze celem odrobienia zaległości. No, natomiast oczywiście jeśli chodzi o te spotkania, które są na topie, pewnie takie pytanie za chwilę mi zadasz.
0: To jest no tak, Jagiellonia z Górnikiem Zabrze, rozumiem, tak, że to najważniejsze chyba spotkanie. Oprócz tego meczu oczywiście Legia Wisła, prawda?
1: Tak, Legia Wisła to jest oczywiście klasyk, który ma nieprawdopodobną historię. Na Jagiellonii, która awansowała w drugiej połowie lat 80. po raz pierwszy do ekstraklasy i rywalizację z Górnikiem trochę inaczej trzeba patrzeć. Na Jagiellonię, która miała te zawirowania z trenerem Siemieńcem, uważam, że kara zawieszenia dla tego selekcjonera jest jak najbardziej adekwatna do tego, co się wydarzyło, bo to takie nieprzyjemne i nieciekawe zjawisko nam się gdzieś tam ujawniło, ale to już znowu trzeba by bardzo skrupulatnie ten temat deliberować. No natomiast Górnik Zabrze po tym, jak zdobył Puchar Polski, jest ciągle zespołem, mimo że w pucharach europejskich może nie poszło tak jak trzeba, ale to kwestia braku doświadczenia, który absolutnie ma szansę na Mistrzostwo Polski. Jeśli Zabrzanie będą łapali takie serie, jak ostatnio mieli, czyli 4 zwycięstwa z rzędu, no to może rzeczywiście wyglądać imponująco.
0: I jeszcze jeden mecz do wyboru mam. Ja bym stawiał na to, co się będzie działo we Wrocławiu, czyli Śląsk z Lechem. A ty co byś wybrał? A może ty wybrałbyś Raków z GKS-em?
1: Słuchaj, Raków z GKS-em, no tak, nie chce się wierzyć, że Raków zamyka tabelę z 3 punktami na koncie. To jest nieprawdopodobna historia. Musi w którymś momencie to turbo doładowanie nastąpić i zespół się odblokować, bo wszystko tam jest niby teoretycznie poukładane, oczywiście na czele z finansami i także jeśli chodzi o potencjał sportowy, tylko gdzieś to wszystko właśnie tak jakby ktoś rzucił kij w tryby, do tej pory funkcjonowało. I właśnie Raków jest jednym z tych zespołów, który bardzo liczy i włodarze tego klubu i kibice, że ta przerwa długa reprezentacyjna spowoduje, że obejrzymy nowe otwarcie i zespół zacznie się wydobywać z tego kryzysu, w którym się ostatnimi czasy przez długie tygodnie znajdował.
0: Ja tylko przypomnę, że Raków Częstochowa w 9 dotychczas rozegranych spotkaniach tylko raz wygrał i miał aż 8 porażek. Ta jedna jedyna wygrana to z Motorem Lublin, a reszta to niestety cały czas plecy. 21 straconych goli, to nikt nie traci tyle, ile właśnie Raków Częstochowa. Raków Częstochowa dzisiaj u siebie z GKS-em Katowice. To wszystko rozpoczyna Wieczysta Kraków z Wisłą Płock. Długa kolejka, która zakończy się nawet odrabianiem zaległości, o czym Edward wspomniał, właśnie przez GKS i przez Wieczystą, bo skończy się to 12 o 20:30. Tak to wszystko będzie wyglądało. Zapowiedź tego, co się będzie działo na boiskach polskiej ekstraklasy, PKO BP Ekstraklasy, razem z Edwardem Durdą z Canal Plus Sport. Bardzo ci dziękuję, Edward, za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy gorąco, rzecz jasna, radio RMF24. Za 9 minut będą fakty na naszej antenie. Po godzinie 10 oczywiście Tomasz Terlikowski w naszym radiu. Już teraz mogę i polecić wam rozmowę i zapowiedzieć, że po godzinie 10 na naszej antenie Konrad Ciesiołkiewicz. Będziemy oczywiście rozmawiać o tym, co się dzieje ostatnio w polskich szkołach i o tym Tomek Terlikowski porozmawia ze swoim gościem. Będziemy się też łączyć z naszym wozem satelitarnym, który jest w okolicach Wyszkowa, z naszymi reporterami, którzy są na miejscu. Będziemy wracać do tych wstrząsających wydarzeń, których jesteśmy świadkami od kilku dni, jeśli chodzi o polskie szkoły. Piotr Salak, bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się oczywiście w poniedziałek o 7, a nie w poniedziałek. Słyszymy się oczywiście podczas naszego wieczoru wyborczego związanego z drugą turą wyborów, przedterminowych wyborów w Krakowie. Ten wieczór wyborczy, przypomnę, realizujemy we współpracy redakcyjnej z Polsat News, a startujemy tuż przed zakończeniem ciszy wyborczej, czyli tuż przed 21 w radiu RMF24. Będzie nas słychać i będzie nas widać. Polecamy się. Za 8 minut, godzina 10.
2: RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24.
2: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
1: Już w niedzielę po 18:00.
2: Dlaczego mózg ciągle chce więcej? Jak z tym walczyć? O tym w tym tygodniu będziemy rozmawiać z dr Asią Wojsiak, autorką książki Na zdrowy umysł.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych. Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
3: A już w tym odcinku wypadek tramwajowy w Göteborgu w 1992 roku. Kuba Śliwiński zaprasza.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19:00 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
4: Tanio, weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M w centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Krapiszyn od dewelopera Atal tej jesieni. Na wybrane mieszkanie czeka harmonogram 20 na 80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Krapiszyn od Atal. Szczegóły na krapiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Akademia Sportowych Emocji na Tarczyńskiej Arenie Wrocław. Naucz się kibicować z klasą. Edukacyjne warsztaty dobrego kibicowania dla zorganizowanych grup. Aktywna nauka połączona ze zwiedzaniem stadionu i Muzeum Śląska Wrocław. Interaktywne zajęcia prowadzone przez przewodnika, zakończone oficjalnym certyfikatem. Poznaj zasady kulturalnego dopingu, sportowej rywalizacji i wspierania swojej drużyny z szacunkiem bez względu na wynik. Szczegóły i zapisy na stronie www.muzeumśląskwrocław.pl.
11: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
12: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
13: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
12: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
13: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
12: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUV-y.
13: A jazda próbna?
12: Na miejscu przetestujesz każdy model.
13: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. i maliny opakowanie 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
16: Czas na fakty. RMF FM jest 10:00. Są z nami Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski. Zapraszamy.
17: Nastolatek z nożem zatrzymany w szkole na warszawskim Ursynowie.
18: Ten 14-latek miał także ze sobą petardy hukowe.
17: W Leszczy-Dole nowinach minuta ciszy. W ten sposób upamiętniono pamięć 37-latki, która zginęła wczoraj zaatakowana przez 15-latka.
18: Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą na terenie całego kraju nocną prohibicję.
17: O tych alkoholowych zakazach będziemy mówić w cyklu Twoje zdanie w radiu RMF 24.
18: Nastolatek z nożem zatrzymany w szkole na warszawskim Ursynowie. Ten 14-latek miał przy sobie także petardy.
17: Fakt o 10:00 otwiera reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, dzień dobry. Co wiadomo o tym incydencie?
19: Szkolny pedagog w jednej ze szkół na warszawskim Ursynowie zauważył u 14-latka nóż motylkowy. Na miejsce wezwano policję. Funkcjonariusze znaleźli przy nastolatku jeszcze 11 petard hukowych. 14-latek jest w rękach policji, a jego sprawą zajmie się sąd rodzinny. Łącznie od środy w związku z serią ataków na szkoły i internetowymi groźbami policjanci zatrzymali już kilkanaście osób.
20: Każda informacja, która znalazła się w przestrzeni medialnej, każdy filmik, który został wrzucony do sieci, jest przedmiotem naszego działania, więc to absolutnie te sytuacje, to nie jest koniec naszych działań. Na godzinę 6:00 było 13 zdarzeń, natomiast już wiem, że będą kolejne zatrzymania i będą kolejne informacje, które będziemy oczywiście sukcesywnie Państwu przekazywać.
19: Mówi Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji. Funkcjonariusze nie mają obecnie informacji, by zatrzymani byli ze sobą powiązani. Tylko dziś policjanci skontrolowali ponad 10 tysięcy placówek w całym kraju.
17: Minutą ciszy mieszkańcy okolic mazowieckiego Wyszkowa uczcili pamięć zamordowanej wczoraj kobiety, która pracowała jako woźna w szkole podstawowej w pobliskiej miejscowości Leszczy-Dole Nowinach.
18: Ta 37-latka, jak mówiliśmy, zginęła po ataku nożem, którego dokonał 15-latek, były uczeń tej szkoły.
17: Przed wejściem do szkoły w Leszczy-Dole Nowinach na Mazowszu jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Michał Dobrołowicz.
18: Dzień dobry,
17: Michał.
18: Jak wyglądała ta minuta ciszy?
21: Mieszkańcy zatrzymali się w okolicy szkoły przy ulicy Szkolnej. Tutaj jest teraz nasz wóz satelitarny, tu ja teraz jestem. To jest główna, jedyna ulica w tej miejscowości. Ta minuta ciszy odbyła się po 9:00, gdy minęła dokładnie doba od śmiertelnego ataku.
22: Tragedia, wielka tragedia, no co ja panu powiem. Zawsze to nas mijało, prawda? No teraz tak człowiek patrzy w Ostrołęce. No Boże, no daleko od nas, ale wczoraj jak to żona do mnie zadzwoniła, no po prostu z pracy się zwolniłem, przyjechałem. Chłopak, którego znałem bardzo dobrze, nie mogę rozmawiać, przykro mi bardzo, to jest emocje, przykro mi, miłego dnia.
21: Ten dzień to jest zdecydowanie inny piątek tutaj niż zwykle. Lekcje w szkole podstawowej, w której zaatakował były uczeń, są odwołane. 15-letni sprawca złoży dziś kolejne zeznania, tym razem przed sądem. Możliwe, że za to, co zrobił, odpowie jak osoba dorosła.
17: Za 2 godziny zbierze się Mazowiecki Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego w Warszawie, dowiedział się reporter RMF FM.
18: W tym spotkaniu wezmą udział służby, m.in. policja, straż pożarna, Mazowieckie Kuratorium Oświaty i wojewoda.
17: Po posiedzeniu mają zostać wydane rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa dla szkół.
18: O 10:00 rozpoczęła się natomiast pilna narada dyrektorów placówek oświatowych wraz z ich organami prowadzącymi.
23: Trzymamy się faktów.
18: Sejm, przypominamy, uchwalił wieczorem ustawę wprowadzającą na terenie całego kraju nocną prohibicję.
17: Czy taki zakaz w całym kraju to jest dobra decyzja? O tym będziemy rozmawiać dzisiaj w cyklu Twoje zdanie w radiu RMF 24.
18: Połączymy się teraz ze szczecińską reporterką RMF FM, Anną Połamar. Aniu, witamy w faktach. W Szczecinie nocny zakaz sprzedaży alkoholu działa od ponad roku. Mieszkańcy są zadowoleni?
24: Zdania są mocno podzielone. Część osób, z którymi rozmawiałam, przyznaje, że w centrum miasta jest w nocy trochę ciszej, ale dużo osób uważa, że taki zakaz nie jest potrzebny, a każdy powinien decydować za siebie.
25: Każdy powinien decydować za siebie. Sklepy mogą być pootwierane. My sami po prostu, jako ludzie, jak myślący, musimy decydować za siebie.
26: Nie powinien być. Bo jednak niektóre sklepiki, niektórzy ludzie żyją z tego sprzedawania alkoholu wieczorami.
27: Czy popiera pani nocny zakaz sprzedaży alkoholu?
28: Tak, popieram.
27: A dlaczego?
28: Mniej jest burt nocnych, a jak ktoś chce wypić, to niech sobie się zaopatrzy wcześniej.
24: Przypomnę, Sejm uchwalił wczoraj ustawę wprowadzającą nocny zakaz sprzedaży alkoholu w całym kraju w godzinach od 22 do 6 rano. Za było 400 posłów, przeciw 29, a 4 wstrzymało się od głosu.
17: Twoje zdanie w każdy piątek w radiu RMF 24. Hubert Hurkacz kontra tenisowa legenda.
18: Tak jest, około południa w Shanghai Masters, mecz Polaka z Nowakiem Dżokowiczem. Łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym Cezarem Dziwiczkiem. Czarku, to nie jest pierwszy mecz Hubiego i Nole. Jaki jest bilans ich spotkań?
0: Dzień dobry, no cóż, dla Huberta Hurkacza wprost fatalne. Nasz tenisista zagrał ze słynnym Nole 8 razy i 8 razy przegrał. W ogóle Dżokowicz jest niepokonany w starciach z Polakami. Ma 14 zwycięstw w 14 meczach. W takim spotkaniu znak firmowy Hubiego, czyli świetny serwis, może nie wystarczyć. W końcu zagra z będącym wciąż w świetnej formie 24-krotnym zwycięzcą turniejów wielkoszlemowych. Polaki Serb wyjdą na kort po meczu Aleksandra Zwieriewa. Około 13 ma się zacząć spotkanie Igi Świątek, której rywalką będzie Elise Mertens. W poprzedniej rundzie Belgijka sprawiła nie lada niespodziankę, pokonując czwartą rakietę świata, Coco Gauff. Do tej pory Iga wygrała z nią oba spotkania.
17: RMF FM, sprawdzajcie fakty i wyniki.
18: Zatem do usłyszenia o 11.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Przed południem nad Wrocławiem zobaczymy sporo słońca i trochę chmur. Będzie wietrznie, termometry wskażą okolice 12 kreski, a ciśnienie atmosferyczne będzie podwyższone. Po południu zrobi się bardziej pochmurno, a temperatura podskoczy do najwyżej 15 stopni Celsjusza. Wiatr nie odpuści, ale padać raczej nie powinno.
2: Radio RMF 24.
3: Tomasz Terdzikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższe dwie godziny przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Te godziny zaczynamy od rozmowy z doktorem Konradem Ciesiłkiewiczem z Centrum Analiz Społeczeństwa Informacyjnego Uczelni Korczaka. A porozmawiamy o ostatnich atakach w szkole, o tym, jak rozmawiać o nich z dziećmi, ale także o radykalizacji młodych. Zostańcie z nami.

0: Słuchajcie, radia RMF 24. My teraz wracamy do tematu ostatnich dni i do tematu ostatnich ataków w szkołach. Przypomnę, że wczoraj w szkole podstawowej w Dole Nowinach na Mazowszu 15-latek zaatakował i ranił 3 osoby, jedną z nich śmiertelnie. Dzień wcześniej w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Chłopak miał też ze sobą plecak z zawartością materiału wybuchowego domowej roboty. Również w sierpcu policja zatrzymała 17-latka. Dziś o poranku policja informowała, że do tej pory w związku z groźbami karalnymi zatrzymano 10 osób. I właśnie o tym porozmawiam teraz. Moim gościem jest dr Konrad Ciesiłkiewicz z Centrum Analiz Społeczeństwa Informacyjnego Uczelni Korczaka. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Zacznę od pytania, dlaczego tak dużo tych dramatycznych ataków w ostatnim czasie?
1: Pan redaktor doskonale wie, że nikt nie do końca nie poprawnie nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Teraz przypuszczam, że może też to być, może mieć na myśli tutaj niestety do czynienia z pewnym naśladownictwem, dlatego że to jest też efekt pewnego zarażania, tak jak efekt Wertera dobrze znany. Natomiast najgorsza rzecz, która mogłaby się wydarzyć, to właśnie psychoza, której blisko jesteśmy, mam poczucie takie. Wczoraj widziałem na jednym z pasków apele, tak zwanej telewizji, apele o to, żeby dzisiaj nie posyłać dzieci do szkół. Lęki rodziców są oczywiście naturalne, ale apele o to, żeby nie posyłać do szkół, dlatego że szkoła jako taka jest niebezpieczna, albo młodzi ludzie są niebezpieczni, jest najgorszą drogą, którą prawdopodobnie możemy iść, tak sobie myślę.
0: No tak, ale panie doktorze, to jest temat, który był widać, to znaczy jak się śledziło czaty rodziców rozmaite, to tamten temat wracał i jakoś go trzeba było zagospodarować, nie mam wrażenia. To nie znaczy, że trzeba było wydać, nie wiem, polecenie, zalecenie, ale coś z nim trzeba było zrobić.
1: Absolutnie. Ja mam na myśli nie komunikaty instytucji publicznych zajmujących się ochroną, bezpieczeństwem nas wszystkich, ale także osób małoletnich. Mam na myśli tutaj oddolne inicjatywy apelujące o. To tylko to miałem na myśli. Natomiast panie redaktorze, wydaje mi się, że tutaj właśnie najgorsza rzecz, która mogłaby się wydarzyć, to takie straszenie teraz młodymi ludźmi, którzy mają być niebezpieczni. To oczywiście tak nie jest. Jednego źródła tych przyczyn nie ma na pewno. Wydaje mi się, że jedna z hipotez, którą można stawiać i na pewno w części jest to związane, to po prostu system, powiedziałbym pewien ekosystem hybrydowy, społeczno-cyfrowy. Szczególnie mam tu na myśli bardzo precyzyjnie platform, w których młodzi ludzie funkcjonują. I oczywiście ktoś może zarzucić, że bezpośrednie wiązanie tego z funkcjonowaniem w platformach jest tutaj jedynym czynnikiem. Nie jest jedynym czynnikiem, ale na pewno jest czynnikiem, który przyspiesza bardzo wiele procesów, także procesów radykalizacji. Radykalizacja jest procesem właśnie, który ma swoje etapy. Te etapy oczywiście się skracają i instytucje zajmujące się bezpieczeństwem mówią o tym, że jeszcze relatywnie niedawno, to było około 1,5 roku, czyli od momentu rozpoczęcia, włączenia się w pewien świat właśnie przemocowych treści, ideologii różnego rodzaju do tego aktu przestępczego, fizycznego najczęściej, to było około 1,5 roku. Dzisiaj to jest kwestia tygodni. Dlaczego? Dlatego, że właśnie ten środowisko platform społecznościowych, streamingowych, komunikatorów i platform online, gier online funkcjonuje w takim trybie, w zasadzie permanentnego lansu bycia w komunikacji instant, czyli natychmiastowej i w sposób zatomizowany. O ile kiedyś właśnie media, nazwijmy je tradycyjne, chociaż te tradycyjne to są też media nowe w gruncie rzeczy, ale chodzi o to, że też w jakimś sensie czytaliśmy, uczestniczyliśmy, gdzie była wyraźna granica między tym, co jest fikcją, co jest opinią, co jest publicystyką, a tym, co jest stanem faktycznym. Tej granicy dzisiaj nie ma, to po pierwsze, po drugie uczestniczyliśmy w tym wspólnotowo. Bardzo wielu kręgach, nie wszystkich, ale które dostały wiatr w żagle w tych środowiskach właśnie platform, to są kręgi toksyczne, gdzie funkcjonują młodzi ludzie w sposób zatomizowany, zindywidualizowany i w tym sensie film Dorastanie czy Dojrzewanie, który oglądaliśmy kilka lat temu, on się nie wziął znikąd, on akurat wyrósł z doświadczeń brytyjskich. I te zjawiska, o których rozmawiamy, tu w tym sensie nie wiem, czy to uspokaja, ale to nie są zjawiska takie zupełnie nowe w Europie. One w Europie są znane już od kilku lat i przyspieszają niestety.
0: No dobrze, za chwilę o radykalizacji, bo to jest bardzo ważny temat, ale wspomniał pan, panie doktorze, o środowisku wirtualnym, no to natychmiast pojawiła się druga teoria, nie wiem czy spiskowa, ale pojawiła się bardzo mocno wśród rodziców, także wśród części polityków, że to jest trend trend internetowy, trend mediów społecznościowych, challenge tak zwany. To zostało sprostowane dzisiaj rano przez policję, nie ma na to dowodów, ale ten element także się pojawił, ale jak rozumiem, pan nie o tym mówi, tylko o w ogóle procesach, które zachodzą w sieciach i w nowych, tak, nowych mediach.
1: Tak, trafił pan w punkt, bo właśnie wydaje mi się, że ten challenge wziął się, być może wziął się skądś, ale wydaje mi się, że wziął się z takiej potrzeby upraszczania i tłumaczenia sobie złożonej rzeczywistości, której nie rozumiemy, i stworzona została kategoria challenge'u w tym przypadku, jednego challenge'u. No właśnie, nie rozmawiamy i nie mówimy o jednym challenge'u. Wczoraj faktycznie ta psychoza opanowała wielu dorosłych, dlatego że ja sam dostałem wiadomości, które także były rozsyłane przez dzieci i przez dorosłych, ewidentnie wygenerowane przez sztuczną inteligencję, ale mówiące o tym, że w konkretnej szkole albo w konkretnym rejonie na przykład są planowane właśnie, prawda, ten czarny piątek i tak dalej, że także w naszej szkole i tak dalej. I ludzie sobie to rozsyłali z pełną powagą. Oczywiście to nie jest przeciwko osobom, które to rozsyłały, dlatego że no, naturalny stan zagrożenia jest w nas od dawna i on narasta. I w takiej sytuacji przeżywania pewnego szoku społecznego, kulturowego, dlatego że my w tej części Europy, świata zachodniego, demokratycznego, nie przywykliśmy do tego, że młody człowiek może być sprawcą. Ja bym chciał tylko, żebyśmy cały czas pamiętali, że osoba, która staje się sprawcą albo potencjalnym sprawcą, gdzie jest zatrzymywany przy planowaniu, najpierw jest osobą zmanipulowaną, jest poszkodowana, jest pokrzywdzona tak naprawdę. I tak chciałbym, żebyśmy na to patrzyli, żebyśmy nie w tej chwili nie właśnie wykonywali takich narracji i tworzyli takiego wrażenia i atmosfery wokół młodych ludzi, że oni są z natury rzeczy niebezpieczni, bo przecież wiemy, że tak oczywiście nie jest. Natomiast to jest grupa bardzo podatna na różne działania i myślę sobie, że ten czynnik środowiskowy, to nie mówię tego oczywiście wyłącznie dlatego, że tak mi się wydaje, ale no, ze wszystkich możliwych badań, my też zresztą za tydzień będziemy przedstawiali badania dotyczące podatności młodych ludzi właśnie na manipulacje, na teorie spiskowe, na dezinformacje, wiemy, że to są grupy najbardziej podatne ze wszystkich. Tak samo młodzi dorośli, znacznie bardziej podatni niż osoby 55+. Dlaczego? Bo ten czynnik środowiska, w którym oni żyją, czyli ekosystemu platform właśnie społecznościowych, gamingowych, komunikatorów, jest częścią ich życia. W zasadzie jest częścią życia nas wszystkich, panie redaktorze, ale ta grupa w sposób naturalny ma najmniejsze, taki najsłabszy system immunologiczny, ponieważ jeszcze trwają etapy rozwoju emocjonalnego, poznawczego, społecznego, moralnego, które no, powodują, że ta osoba ma właściwe podejście, albo przynajmniej zwiększamy prawdopodobieństwo, żeby miała właściwe, bo wielu z nas nie ma właściwego podejścia, ale po prostu te osoby są bardzo często wykorzystywane siłą, powiedziałbym, tej dynamiki właśnie środowiska, albo często bardzo także poprzez na przykład ruchy ekstremistyczne, grupy przestępcze. Grupy przestępcze wciągają dzieci i młodzież. To się dzieje od lat, natomiast w ostatnim okresie to bardzo przyspieszyło. Europol jednoznacznie stwierdza, że przyspieszenie tego rodzaju procesów miało miejsce po inwazji Rosji na Ukrainę.
0: No tak, dodajmy też, że jakby żołnierze, dzieci, często najbardziej okrutni, z tych powodów, o których pan powiedział, to jest, nie chcę powiedzieć standard, ale coś oczywistego, tak jak młodociani przestępcy werbowani przez różne grupy przestępcze. Ale ja bym zadał inne pytanie teraz o to, jak się ten etap radykalizacji dokonuje? Pan powiedział, panie doktorze, przed chwilą, że to jest 1,5 tygodnia albo nawet krócej. Co takiego się dzieje w czasie tego 1,5 tygodnia, że dziecko, które oczywiście pewnie spędzało wiele czasu w rozmaitych mediach, radykalizuje się do tego stopnia, że może popełnić, no, wziąć nóż na przykład i próbować kogoś zabić?
1: No, to nawet nie 1,5 tygodnia, tylko że było 1,5 roku, a teraz to jest kwestia tygodni. Nie wiemy, czy to jest 1,5 tygodnia, 2, 3, 4, 5, bardzo różnie, oczywiście bardzo indywidualnie, ale tak, żeby faktycznie jakby iść do źródeł, no to raporty także Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Europolu, FBI, Koordynatora Unii Europejskiej do Spraw Przeciwdziałania Terroryzmowi wskazują grupy szczególnie podatne i dlaczego tak się dzieje. To jest od razu odpowiedź na pana pytanie. Na osoby z trudnymi doświadczeniami środowiska na przykład rodzinnego, osoby z trudnymi doświadczeniami na przykład bullyingu, gnębienia w szkole, przemocy rówieśniczej, osoby, które doświadczają kryzysu zdrowia psychicznego, osoby, które na przykład funkcjonują w spektrum autyzmu. Na ten aspekt też zwracam uwagę, bo powinny być szczególnie chronione. A są to osoby, które na przykład są nadreprezentowane w grupie zatrzymanych pod zarzutami przygotowania zamachów terrorystycznych. Mówię tu teraz o danych brytyjskich. I teraz po takich doświadczeniach osoba, co łączy te wszystkie grupy? Łączy samotność, ale jednocześnie ogromna potrzeba przynależności i w sieci w sposób zapośredniczony, ale znajdują grupy osoby innych, którzy wspierają, którzy rozumieją i którzy podpowiadają pewne rozwiązania. W niektórych kręgach są to treści toksyczne, to jest też celebrowanie przemocy, to jest też kierowanie się, przemoc staje się często celem samym w sobie, bo faktycznie mamy do czynienia z takimi zjawiskami. Cały czas chcę podkreślać, mam nadzieję, że to się dzieje w skali tutaj skrajnej, no ale też skrajną dzisiaj obserwujemy, skrajne zachowania niestety. I tam dochodzi do różnego rodzaju zadań, także wykorzystywania świadomego przez różne właśnie ruchy ekstremistyczne, nazywane zresztą przez instytucje bezpieczeństwa taką nazwą DECOM, od community, społeczność albo wspólnota w sieci. One działają trochę jak cyfrowe sekty, tylko nie chcę powiedzieć, że to ma charakter masowy i dotyczy wszystkich, panie redaktorze, żeby teraz też państwa nie straszyć, tak jak próbuje nas się właśnie teraz straszyć, wprowadzając stan psychozy. Natomiast takie zjawiska nie dzieją się od wczoraj. One są znane i każdy taki przypadek, jestem pewien, będzie badany. Zresztą proszę zauważyć, co wydarzyło się z przypadkiem zatrzymanego 13-latka. Podzielił się informacjami swojego planu, który prowadził od jakiegoś czasu na platformie gamingowej, gdzie ktoś ze Szwecji, młody człowiek, rówieśnik przypuszczam, poinformował służby. Służby zadziałały natychmiast, potraktowały to z najwyższą powagą. Z najwyższą powagą potraktowały to służby polskie, które otrzymały informacje, i została natychmiastowa interwencja dokonana i zatrzymanie. To pokazuje, że instytucje państwa, instytucje publiczne chroniące, one działają jak mają sygnały. To, co my musimy odrobić, to jest lekcja dla nas, dla tych służb społecznych, dla nas jako społeczeństwa, wiem, że to brzmi górnolotnie, mianowicie większość tych etapów, które są bardzo krótkie, dzieje się poza służbami specjalnymi, bo one muszą wkraczać dopiero na etapie końcowej, skrajnej na etapie radykalizacji. Natomiast reszta należy do nas i wydaje mi się, że teraz to, co powinniśmy zrobić, tak sobie pozwolę oczywiście, mamy naprawdę pierwszy raz od września weszły do szkół edukacja medialna, edukacja zdrowotna powszechna i obowiązkowa, która zresztą zawiera bardzo wiele elementów, które są prewencją tego rodzaju zachowań, o których rozmawiamy. Jest w politykach oświatowych programy profilaktyczne oparte na higienie cyfrowej. Jest edukacja obywatelska chroniąca przed dezinformacją i wpływem narracji spiskowych. Jeżeli potraktujemy to na serio, to możemy z tego wyciągnąć konstruktywne lekcje. Jeżeli potraktujemy to rutynowo, biurokratycznie, będziemy narzekali, uciekali od tych zajęć, traktowali je jak właśnie po macoszemu, to znaczy, że nie wyciągniemy lekcji i tego rodzaju działania będą być może się rozwijać. Nie chcę tutaj oczywiście niczego wskazywać na przyszłość, nie życzę tego, ale no, te narzędzia są i powinniśmy je wykorzystywać.
0: I nie tylko wobec musimy,
1: ale
0: zakończyć.
1: Także wobec społeczności lokalnych, panie redaktorze, bo to jest szansa na edukację w tym zakresie także rodziców i społeczności lokalnej.
0: Dziękuję. I tu stawiamy kropkę, panie doktorze, bo niestety czas nam biegnie nieubłaganie. Tak, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Doktor Konrad Ciesiłkiewicz z Centrum Analiz Społeczeństwa Informacyjnego Uczelni Kolczaka był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, kłaniam się.

0: Reklama.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
1: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,99.

0: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
1: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
2: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.

0: Pośpiech, telefony, spotkania, korki. Każdy dzień wygląda tak samo. Odetchnij pełną piersią w Górach Izerskich, w hotelu Malinowy Dwór. Zapraszamy w niesamowitą, zieloną scenerię gór, pełną szlaków pieszych, rowerowych i oszałamiających widoków. Miejsce, które oderwie cię od miejskiej codzienności. Sprawdź na malinowydwór.pl. Zregeneruj się w sercu Gór Izerskich. Malinowy Dwór.
1: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łosoś świeży Mowi 25,99 za dwie porcje po 125 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 37,89.
2: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowit.
6: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai, Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
7: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
9: Wybiła 10.30. Rafał Jędraszek, zapraszam na fakty w RMF24 Wrocław. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców Wrocławia w związku z alertem RCB dotyczącym niezdatności do spożycia wody w części gminy Kąty Wrocławskie. Uspokaja wrocławski magistrat. Jak czytamy w oświadczeniu urzędników, komunikat nie obejmuje Wrocławia, ponieważ woda w Kątach Wrocławskich pochodzi z innego źródła niż to, z którego korzystają wrocławianie. Jak usłyszeliśmy we wrocławskim MPWiK, jakość wody w kranach jest systematycznie monitorowana. Laboratoria miejskich wodociągów przeprowadzają badania parametrów wody średnio co 5 minut. Kontrole odbywają się na każdym etapie produkcji oraz w licznych punktach kontrolnych na terenie miasta, w tym w szkołach, przychodniach i urzędach. Jak podkreślają wrocławskie wodociągi, woda dostarczana do mieszkańców stolicy Dolnego Śląska jest bezpieczna i nadaje się do spożycia.
10: Fakty istotne dla Wrocławia.
9: Wrocławskie szkoły i przedszkola zwiększają czujność, przypominają pracownikom procedury bezpieczeństwa oraz wzmacniają kontrolę dostępu do budynków. To efekt serii ataków w placówkach na Mazowszu.
11: To jest pomysł MSWiA i pana premiera. W związku z tym na terenie Wrocławia wokół placówek oświatowych, a mamy ich we Wrocławiu ponad 200, pojawią się patrole policji, pojawią się dzielnicowi. Te patrole będą wzmocnione również przez Straż Miejską Wrocławia. To jest decyzja prezydenta, że także funkcjonariusze Straży Miejskiej i ich patrole pojawią się w okolicy placówek oświatowych.
9: Potwierdza Agata Dzikowska z Urzędu Miejskiego Wrocławia, a my w RMF24 Wrocław dopytujemy, jak długo takie patrole będą stacjonować przy szkołach.
11: Myślimy, że tak długo, jak jest to konieczne i też do momentu, kiedy nie będzie odwołania tego alertu. Natomiast to, co Wrocław robi już od ponad roku, to szkolimy uczniów, szkolimy nauczycieli. 16 października organizujemy specjalne szkolenie dla dyrektorów wszystkich szkół i przedszkoli, MDK-ów, instytucji kultury w zakresie scenariuszy kryzysowych. Także będziemy ćwiczyć te scenariusze z nożownikiem.
9: Dodała w rozmowie z nami Agata Dzikowska z Biura Prasowego Wrocławskiego Magistratu.
10: Tym żyje Wrocław.
9: Jak skutecznie i mądrze chronić się przed wielką wodą? Według wrocławskich przyrodników na pewno nie tak, jak planują to Wody Polskie. Ekolodzy spotkali się wczoraj przed Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim, by głośno sprzeciwić się budowie kolejnych betonowych zbiorników. O ich oczekiwaniach rozmawialiśmy z Jackiem Engelem z Fundacji Green Mind.
12: Nasze oczekiwania są takie, że pan minister Domański, do którego skierowaliśmy nasz apel, przyjrzy się całej sprawie, zauważy, uważa, że te przedsięwzięcia są nieefektywne ekonomicznie i nie podpisze kolejnej umowy z Banku Światowego, która gdyby była podpisana, obciąża nasz budżet.
9: Na tyle lokalnych faktów. Z kolejnymi wrócimy za godzinę. Wtedy rozmawiać będziemy z zawodnikami piłkarskiego Śląska Wrocław o jutrzejszym meczu ligowym z Lechem Poznań.

0: A w Radiu RMF 24 ponownie przenosimy się do miejscowości Leszczydł, Nowiny koło Wyszkowa. Wczoraj, przypomnę, 15-latek wszedł do szkoły i śmiertelnie ranił 37-letnią kobietę, która pracowała jako woźna. Dwie kolejne osoby, w tym dyrektor placówki i nauczycielka, zostały ranne. Mówiliśmy o tym, że szef MSWiA zapowiedział wzmożone patrole policji wokół szkół. Policjanci mają też wchodzić bezpośrednio do placówek po wcześniejszych ustaleniach z dyrektorami. W naszym programie sprawdzamy, jak to działa w praktyce. Nasz wóz satelitarny jest przed wejściem do szkoły podstawowej w Leszczydole Nowinach, koło Wyszkowa właśnie. Tam jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Witaj, Michale.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Michale, mówiłeś dziś już, że w tej szkole lekcje są odwołane. Pracuje tam za to patrol policji. Jak to wygląda w praktyce?
1: Patrol policji, czyli policjantka i policjant, taki duet pojawił się tutaj kilkanaście minut po godzinie 7:00 i policja cały czas jest. Na furtce, co też podkreślam od rana, tej furtce wejściowej na teren szkoły, cały czas czerwona taśma. Tam mogą wchodzić tylko wybrane osoby. Patrol policji pracuje teraz właśnie na terenie szkoły. Przed chwilą zauważyłem, że też część sprzętów na placu zabaw. To są huśtawki, to są między innymi karuzele, tam też czerwona taśma się pojawiła. Te działania policji na pewno trwają. Co tam dokładnie dzieje się za tymi szybami, za oknami? Tego nie wiemy w tej chwili. To jest oczywiście w pewnej tajemnicy. To, co zwraca moją uwagę, to rysunki na szybach. Takie rysunki przygotowane przez dzieci, bo to jest szkoła podstawowa przy ulicy Szkolnej, właśnie tutaj w okolicy Wyszkowa. I tutaj właśnie to zwraca uwagę. Są jeszcze rowery nawet przed szkołą, te zostawione pewnie jeszcze wczoraj. Ja podchodzę do mieszkańców, którzy tutaj są w okolicy. Dzień dobry, kłaniam się.
2: Dobry, ja nie udzielam wywiadów, proszę.
1: Wiele osób tutaj, oczywiście my to rozumiemy, jeśli ktoś nie chce tych wywiadów udzielać, bo emocji, także obaw jest wiele, my oczywiście próbujemy dalej, wielu mieszkańców też w tej chwili jest w domach, oni tam mówią, że chcą poczekać na pewne komunikaty, tam czują się po prostu najbardziej bezpiecznie, a tu, obok szkoły, w sąsiedztwie jest sklep, ja też tam zaglądam od czasu do czasu i tam dzisiaj usłyszałem między innymi, że pracownicy mówią, że pracują, albo może lepiej powiedzieć, próbują pracować spokojnie od samego rana.
3: Tak, normalnie od 6 już przyszłam, jestem. Na razie jest spokojnie. Także myślę, że tak zostanie nadal, tak? Ale no, niewyobrażalna tragedia. Tak mi szkoda tej dziewczyny, a zwłaszcza tego dziecka, z którym przychodziła, tego małego. On taki sympatyczny chłopczyk, że no nie, to po prostu nie wiem, co powiedzieć, no. Jest po prostu, to jest nie do opisania. Jak tak w ogóle można?
1: Była minuta ciszy, o tym też mówiliśmy około 9:15, bo właśnie wtedy dzisiaj o 9:15 minęła dokładnie doba od tego śmiertelnego ataku. Tutaj właśnie w tej szkole podstawowej, gdzie wszystko wskazuje na to, działania policji, te operacyjne w środku, w budynku szkoły pewnie potrwają jeszcze kilka godzin.
0: Michale, wraca też wątek rzekomego internetowego challenge'u, którego uczestnicy mają być sprawcami ataków w szkołach. Mówiliśmy oczywiście o komunikacie Komendy Głównej Policji, zgodnie z którym dotychczas tu cytat, nic nie wskazuje na to, by pojawienie się takiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce. No ale wiele osób zastanawia się, jak się zachować w takiej sytuacji.
1: I tutaj informacja, sugestia, rekomendacja od służb jest jedna. Trzeba sięgać po sprawdzone pewne źródła, pewne media, pewne komunikaty służb. Także ważna informacja dla rodziców, aby sięgać do komunikatów od dyrektorów szkół, do tych komunikatów, które wyświetlają się dzisiaj od rana albo też od wczoraj, od wielu godzin w dziennikach elektronicznych uczniów. To jest ta absolutna podstawa. Mamy też komunikaty Komendy Głównej Policji, z którego wynika, że nic na razie nie wskazuje na to, aby to, co śledzimy, to, co relacjonujemy, te kolejne ataki w różnych częściach Mazowsza. Ja teraz jestem w okolicy Wyszkowa. Pamiętamy to, co wydarzyło się przedwczoraj, czyli w środę w Ostrołęce, tam, gdzie na terenie zespołu szkół 19-latek też zaatakował nożem. Nic na razie nie wskazuje na to, żeby była to część większej akcji, którą można by nazwać challenge'em. I tutaj mieszkańcy okolic Wyszkowa przyznają, że ta informacja, ten komunikat policji delikatnie, podkreślam, tylko delikatnie, ale jednak delikatnie trochę ich uspokoił. To znaczy te obawy trochę się zmniejszyły, ale te obawy cały czas są i oni cały czas powtarzają, oby to się nie powtórzyło, oby to się nie powtórzyło, to co się wydarzyło i nie powinno się absolutnie wydarzyć, ale aby na tym jednym ataku, tak tragicznym tutaj, po prostu się skończyło.
0: Michale, kiedy pojawią się nowe informacje w śledztwie dotyczącym wczorajszego morderstwa w szkole w okolicach Wyszkowa, gdzie teraz się znajdujesz?
1: Te informacje powinny pojawić się w ciągu najbliższych kilku godzin. Takie są zapowiedzi, dlatego że dzisiaj zaplanowane jest przesłuchanie tego 15-latka, który wczoraj został zatrzymany tuż po tym śmiertelnym ataku. Tutaj w okolicy tej szkoły, gdzie teraz jest nasz wóz satelitarny i gdzie ja jestem. Wczoraj pierwsze przesłuchanie odbyło się tego 15-latka. To było przesłuchanie w obecności opiekuna tego byłego ucznia tej szkoły. To przesłuchanie prowadzili policjanci. A teraz mamy informację o tym, że dzisiaj ten 15-latek ma być przesłuchiwany w sądzie. I to w specjalnym wydziale zajmującym się sprawami osób nieletnich, sprawami rodzinnymi. I myślę, że dzisiaj, najpóźniej po południu, jakieś informacje właśnie ze strony sądu powinny się w tej sprawie pojawić. Ja widzę kolejne osoby, które tutaj spacerują w okolicy szkoły. Spróbuję porozmawiać, zobaczę, czy to się uda. Dzień dobry, tu radio RMF24, program na żywo. Czy mogę zająć moment?
4: Nie słyszałem, nie z słuchawki.
1: Tak, pan w słuchawkach. Dzień dobry, tu radio RMF24, nasz program przedpołudniowy. Mogę zająć chwilę?
4: No, chwilę może pan zająć.
1: Pan jest może uczniem albo był uczniem tej szkoły?
4: No, byłem uczniem.
1: Byłem uczniem, tak jak 15-latek, który wczoraj został zatrzymany. Co pan myśli o tej sprawie?
4: No, jakiś... Nie wiem, naćpany czy co? No
1: to są oczywiście podejrzenia, to co pan mówi, jakie emocje są tutaj dzisiaj dookoła, właśnie w okolicy Wyszkowa. Bardziej obawy, czy może już lekki spokój, czy domysły, czy zastanawianie się, co będzie dalej?
4: No słyszałem, że to jakaś grupa jest większa, nie? Ale ja to zbytnio się tym nie przejmuję i...
1: Dzisiaj lekcji nie ma tutaj?
4: No nie ma, nie ma. Odwołane wszystko jest.
1: Pan wieś w okolicy chodzi do szkoły?
4: Ja na Wyszku wchodzę do szkoły.
1: Pan skończył tę szkołę i dzisiaj tutaj pan ma po prostu wolny dzień.
4: No tak, wolny dzień mam. No.
1: Puste są ulice tutaj w okolicy, chyba wielu mieszkańców po prostu czeka.
4: Pusto jest jak nie wiem, właśnie na Leszczy Dole nikogo nie ma.
1: No i... Chyba wiele osób czeka z pewnym niepokojem w domach, tam się czują bezpiecznie, chyba tak to trzeba wytłumaczyć.
4: Chyba tak. No.
1: Życzę spokojnego, bezpiecznego piątku, dziękuję bardzo.
4: Dziękuję również.
1: To głos jednego z młodych mieszkańców tej okolicy, jak słyszycie, także absolwenta tej szkoły, właśnie gdzie wczoraj doszło do tego śmiertelnego ataku nożem.
0: To był Michał Dobrołowicz, jak słyszeliście, z mieszkańcami w Radiu RMF 24. Część szkół na Mazowszu, przypomnijmy, odwołuje dziś lekcje w związku z serią ataków, do której w tym tygodniu doszło na terenie placówek w tym właśnie regionie. A z drugiej strony policjanci w całym kraju, ale głównie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, cały czas pracują nad tą sprawą, reagują na wszelkie zgłoszenia i wyłapują z sieci każdy niepokojący sygnał.
5: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
6: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Zamawiając taksówkę, zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy. Komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
16: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
17: Gotowi na rodzinną przygodę? Już w tę sobotę, 10 października, pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką grę w zagadki. Zbierzcie ekipę od 3 do 5 osób, odkryjcie ukryte symbole, rozwiążcie łamigłówki Vitelona i zawalczcie o nagrody główne, karty podarunkowe do 1500 zł. Zbierzcie rodzinną ekipę i podejmijcie wyzwanie. Szczegóły na pasażgrunwaldzki.pl.
18: Po reklamie.
5: Przedpołudnie Radia RMF 24. Tomasz Terlikowski i jeszcze więcej informacji ze świata.
19: Gdy otwórz...

słuchacie Radia RMF 24. My teraz zmieniamy temat, bo Kanada i Unia Europejska zacieśnią współpracę. Premier Mark Carney zapowiedział, że nowy sojusz zostanie zainaugurowany podczas szczytu w Montrealu 29 i 30 października z udziałem szefów unijnych instytucji. Partnerstwo ma objąć m.in. handel cyfrowy, obronność, wsparcie Ukrainy oraz inwestycje w surowce strategiczne i energetykę. Premier Kanady podkreślił, że o przyszłości jego kraju powinni decydować sami Kanadyjczycy bez ingerencji obcych rządów i wielkich firm technologicznych. To nawiązanie m.in. do napięć w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi po powrocie Donalda Trumpa do Białego Domu. Kanada nie ubiega się o członkostwo w Unii, ale rozważa uzyskanie specjalnego statusu stowarzyszonego.

0: reklama.
1: Aleja Platanowa 2 to 190 mieszkań w zielonej i spokojnej części Leśnicy. To druga inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Jedynka w formule spółdzielczej. W cenie mieszkania miejsce postojowe w garażu podziemnym. Wykup mieszkania możliwy już po 5 latach. Zarezerwuj mieszkanie na Aleja Platanowa, myślnik 2.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
5: Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
11: Zdrowit. Sky Games w Sky Tower. Ponad 2500 metrów kwadratowych rozrywki w samym sercu Wrocławia. Sky Golf. Interaktywne Sky Pixel. Shuffleboard, billard i darts. Wpadnij ze znajomymi albo zorganizuj u nas firmową integrację, szkolenie czy event. Do dyspozycji masz również salę bankietową, bar i ofertę gastronomiczną. Sky Games. Jeden lokal, mnóstwo możliwości. Wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź nas na skygames.pl. Sky Games, Sky Tower, drugie piętro.
12: Janie, skarpeta na pieniądze.
13: Się rozpadła.
12: Noż do 100.
13: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
14: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
15: Blik.
16: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
17: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
18: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
17: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
18: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
17: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUVy.
18: A jazda próbna?
17: Na miejscu przetestujesz każdy model.
18: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Brickner. 40-46.
17: Po reklamie.
19: Jest godzina 11, a skoro jest 11, to są fakty. RMF FM, a w faktach jest Tomasz Staniszewski.
20: Co grozi za publikowanie w internecie nagrań z groźbami? Co z aresztami dla tych, którzy zaatakowali albo atakami grozili? Od tych gorących tematów zaczynam fakty RMF FM. W Miami na Florydzie dziś rozmowa o nowej propozycji pokojowej dla Ukrainy, a w norweskim Oslo już za chwilę ogłoszenie laureata pokojowego Nobla. Polecam też fakty kulturalne RMF FM, a w nich warszawski festiwal filmowy.
21: Z
20: Sąd zdecyduje dziś o areszcie dla 19-latka, który w środę zaatakował uczniów i pracowników zespołu szkół zawodowych w Ostrołęce. Wczoraj wieczorem ten mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa.
0: Dziś sąd ma też zdecydować o areszcie dla 17-latka z Sierpca, który zapowiadał, że chce zrobić coś złego w swojej szkole.
20: Przypomina o tym w Faktach reporter RMF FM Michał Krasoń.
0: Kłaniam się.
20: Michale, za co odpowie ten 17-latek?
0: Za kierowanie gróźb karalnych. Grożą mu maksymalnie 3 lata więzienia. Znacznie surowsza kara grozi 19-latkowi z Ostrołęki, który usłyszał m.in. zarzut usiłowania zabójstwa. Grozi mu nawet dożywocie. Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do winy, ale jak przekazuje prokuratura, jego wyjaśnienia nie odnoszą się do istoty sprawy. W przypadku obu nastolatków sąd ma dziś zdecydować o tymczasowym aresztowaniu.
20: A co z zatrzymanymi, którzy publikowali w internecie nagrania z groźbami?
0: To już łącznie kilkanaście osób. Jak usłyszałem w prokuraturze, będą odpowiadały za groźby karalne. Jeśli zatrzymani ukończyli 17 lat, odpowiadają jak dorośli. Grozi im do 3 lat więzienia. W przypadku osób poniżej 17 roku życia o konsekwencjach decyduje sąd rodzinny. Może m.in. orzec umieszczenie nieletniego w ośrodku wychowawczym.
20: Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej wnioskuje o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Komisja przyjęła dziś sprawozdanie ze swojej 2-letniej pracy. Tajny jeszcze dokument zostanie przekazany posłom przez marszałka Sejmu. A co wiemy o jego treści?
21: 8 zarzutów, które zostały postawione, zostały potwierdzone przez świadków, przez dokumenty. Taką decyzję podjęła komisja. Oba pisy były przeciwko. Decyzję ostateczną podejmie Sejm.
20: Mówił Ryszard Petru. Członkowie komisji przypominają, że sam Adam Glapiński od początku ich ignorował. Decyzja Sejmu o postawieniu prezesa przed Trybunałem Stanu może zapaść najwcześniej w listopadzie. A dziś kolejna runda rozmów dotyczących zakończenia wojny w Ukrainie. Z delegacją wysłaną z Kijowa mają spotkać się wysłannicy Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner. O szczegółach z oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
22: Dzień dobry, do tego spotkania dojdzie w Miami na Florydzie. Tematem będzie nowa propozycja pokojowa, która według przedstawiciela amerykańskiej administracji ma obejmować wszystkie aspekty konfliktu. Niestety nie znamy jej szczegółów. Źródło w amerykańskich władzach przekazało mediom, że uczestnicy mają omówić nowe pomysły i propozycje, nad którymi amerykańscy negocjatorzy zaczęli pracować z Rosjanami i Ukraińcami podczas swojej ostatniej wizyty w regionie. Do rozmów mają dołączyć doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego z Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, a także przedstawiciele Unii Europejskiej i NATO. Wołodymyr Zełenski potwierdził, że ukraińska delegacja będzie prowadzić rozmowy w USA dzisiaj oraz jutro. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
20: Portal Axios napisał, że stronę ukraińską w rozmowach reprezentują szef biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Kiryło Budanow, szef służby wywiadu zagranicznego Ukrainy Rustem Umierow i przewodniczący parlamentarnej frakcji prezydenckiej partii Sługa Narodu, Dawid Arachamia. 1689 dni dokładnie wojny Rosji przeciwko Ukrainie, a w faktach teraz pokojowy Nobel. Już znamy wybór norweskiego komitetu, wiemy, jakie słowa padły przed momentem w Oslo. No a dokładnie wie to Krzysztof Berenda.
23: Krzysztofie, dzień dobry.
20: Nawantem Navi Pillay.
23: Tak, Navi Pillay.
20: Laureatem nagrody.
23: Dokładnie, laureatką, bo to jest wybitna południowoafrykańska prawniczka, to jest obrończyni praw człowieka. Ta nagroda, jak usłyszeliśmy w uzasadnieniu, jest za obronę porządku prawnego, za karanie zbrodni wojennych, karanie zbrodni przeciwko ludzkości. Ona się tym zajmowała. Navi Pillay zyskała światowe uznanie, szacunek, przede wszystkim dlatego, że walczyła o to, aby uznać zbrodnie wojenne za rzeczy, którym należy ich kara. To nie zawsze było oczywiste. Ona pierwszy raz pojawiła się publicznie w świadomości społecznej w trakcie apartheidu. Ona była pierwszą niebiałą kobietą, która otworzyła własną praktykę prawniczą w RPA. Przez dekady broniła aktywistów walczących z rasistowskim reżimem, ujawniała stosowanie tortur. Jako sędzia i przewodnicząca Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Ruandy doprowadziła na przykład do historycznego orzeczenia, w którym gwałt i przemoc seksualną uznano za narzędzia ludobójstwa i za zbrodnie przeciwko ludzkości. Więc nagroda wędruje do Afryki Południowej i więcej o tym oczywiście dzisiaj fakta jeszcze będziemy mówić.
20: Nawantem Navi Pillay. Zatem polecamy kolejne fakty RMF FM, a teraz...
24: Pora na fakty kulturalne w RMF FM.
20: Dziś rusza Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy i od niego fakty kulturalne zaczyna Katarzyna Sobiechowska z Szczuchta. Witamy, Kasiu.
25: Dzień dobry. Mniej czerwonego dywanu, więcej miłości do kina. To jest idea festiwalu, który potrwa w stolicy od dziś do przyszłej niedzieli. W programie 190 filmów z całego świata.
26: Złota Palma w Cannes, Złoty Niedźwiedź i inne nagrody, Sundance, Locarno, San Sebastian, Toronto, w jednym miejscu w konfrontacjach. Natomiast sercem są konkursy, czyli właśnie świeże filmy. To jest nasze działanie twórcze. wyciąganie z tych 4000 zgłoszeń, które otrzymujemy, takich filmów, które chcemy pokazywać jako premiery właśnie. Chcemy pokazać i odkrywać je być może światu.
25: Mówi dyrektor programowy Bartek Pulcyn. O Warsaw Grand Prix powalczy 15 tytułów, w tym nagrodzony w Gdyni Złotymi Lwami film Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego. Inspirowany prawdziwą historią Prime Time dziś wchodzi do polskich kin. Robert Pattinson gra dziennikarza Chrisa Hansena. Dla jednych bohatera, dla innych łowcę sensacji, który za pomocą ukrytej kamery demaskował dorosłych mężczyzn chcących uwieść nieletnich. Wśród premier weekendu jest też Digger. Do filmu z Tomem Cruise'em wrócimy jeszcze dzisiaj w Faktach. Nagi portret Harry'ego Stylesa autorstwa brytyjskiego fotografa Tima Walkera można zobaczyć w Narodowej Galerii Portretu w Londynie na czynnej od dziś wystawie Fairyland Love and Legends.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Radio RMF 24.
19: Tomasz Terdzikowski, kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższą godzinę nadchodzącą przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Jak słyszeliście, nawanatem Navi Pillay została laureatką pokojowej Nagrody Nobla. Do tego tematu oczywiście wrócimy.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24, to jest nasz przedpołudniowy program. Jak informowaliśmy, Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą na terenie całego kraju nocną prohibicję, zakaz reklamy alkoholu i podnoszącą opłatę za sprzedaż alkoholu. Za przyjęciem ustawy głosowało 400 posłów, przeciwko 9. Od głosów wstrzymało się 4 posłów. A na ten temat porozmawiam teraz z profesorem Łukaszem Balwickim, krajowym konsultantem w dziedzinie zdrowia psychicznego. Witam, panie profesorze.
1: Zdrowia publicznego, ale jak najbardziej, to zgadza się wszystko.
0: Panie profesorze, czy to jest przełom w polskiej polityce antyalkoholowej, czy tylko pierwszy krok, który być może ograniczy, a być może wcale nie, skalę problemu alkoholowego czy ryzykownego picia w Polsce?
1: Myślę, że jest to przełom, o ile oczywiście ustawa przejdzie przez Senat, jeżeli pan prezydent podpisze, to będzie przełom, dlatego że nie mieliśmy od wielu lat nie mieliśmy tak zdecydowanego działania i woli, żeby ograniczyć konsumpcję alkoholu w Polsce. Do tej pory polityka państwa raczej sprzyjała, wspomagała, można powiedzieć, rozwój różnych branż alkoholowych i notowaliśmy przez to właśnie wzrost konsumpcji. Tutaj ogólnopolski zakaz nocnej sprzedaży jest naprawdę, no ja jestem w szoku, pozytywnym szoku, że politycy rzeczywiście zdecydowali się, ale odpowiadając de facto na potrzeby społeczeństwa, bo społeczeństwo dawno już mówiło, że no, alkohol na każdym kroku, w każdym sklepie, o każdej porze naprawdę nie jest nam do niczego potrzebny. Także ja się bardzo cieszę, dziękuję wszystkim posłom, którzy głosowali za.
0: No to ogromna większość, trzeba powiedzieć, to znaczy to ponad partyjnymi podziałami się okazało, że można zagłosować. Prawie, no bo tylko 9 było przeciw.
1: Tak, no ja mam nadzieję, że ta determinacja się rzeczywiście utrzyma. Myślę, że posłowie zrozumieli, że jakby no wolny rynek nie jest w stanie ograniczyć konsumpcji alkoholu w Polsce. Tutaj oczywiście
0: różne
1: działania. Tak.
0: A pytanie o reklamę. Czy rzeczywiście zakaz reklamy alkoholu no, może zmienić podejście społeczne do picia, zwłaszcza wśród młodych ludzi? Czy to rzeczywiście jest taki element, który coś zmieni?
1: Zdecydowanie tak. No, gdyby reklama nie miała sensu, to by przedsiębiorcy nie sięgali po tego typu rozwiązania. Znaczy, celem reklamy jest jakby popularyzowanie marek i zwiększenie konsumpcji. Jeżeli my popularyzujemy i zachęcamy do konsumpcji produktu toksycznego, to coś jest nie tak. WHO, wszelkie dowody pokazują, że jeżeli zmniejszymy tą presję, właśnie tą marketingową, reklamową na konsumpcję, ukazywanie alkoholu jako naturalnej części naszego życia, jako wręcz pożądany aspekt, nie wiem, spędzania wolnych chwil, to mamy szansę też na zmianę postrzegania alkoholu przez społeczeństwo.
0: Czy mamy rzeczywiście problem przede wszystkim z ilością wypijanego alkoholu, czy raczej z tym, jak głęboko ten alkohol jest osadowiony w kulturze, a może to się zmienia, bo jak się patrzy na młodsze pokolenie, no to takie zachowania całkowitej abstynencji są, nie chcę powiedzieć bardzo częste, ale coraz częstsze. To znaczy, kiedy ja robiłem bezalkoholowe wesele, to był szok. Albo tak, mówiłem, że nie piję, a teraz nie.
1: Bo ja jestem też pozytywnie zaskoczony młodzieżą. Właśnie przed chwilą miałem zajęcia z młodymi studentami medycyny na drugim roku i oni mówili, że to jest dla nich naturalne jakby, że państwo powinno regulować bardziej no, toksynę, która jest obecna dla nich. To jest wręcz szokiem, że państwo na to pozwala. Młodzież się od tego powoli odwraca. No natomiast mówię, przemysł, popkultura też niestety, wielu celebrytów próbuje utrzymać nas w takim przekonaniu, że my musimy dalej. Musimy dalej konsumować, to jest niezbędny element, nie wiem, koncertów, wydarzeń sportowych, meczy piłkarskich i tak dalej. Także no, ja się cieszę, że jednak jest taki ruch przede wszystkim ludzi młodych, którzy jakby się temu sprzeciwia. No mam nadzieję, że też politycy będą odpowiadać na te potrzeby i jednak ograniczać funkcjonowanie alkoholu w tej sferze publicznej.
0: Panie profesorze, a na ile to się zmienia? To znaczy, na ile ten ruch, który widzimy, on się rzeczywiście pojawia? Coraz więcej ludzi mówi rzeczywiście o alkoholu jako o toksynie. Ale na ile to się przekłada na spożycie?
1: Znaczy tak, w Polsce rzeczywiście zanotowaliśmy rekordową konsumpcję, to jest około 10 litrów czystego alkoholu na głowę mieszkańca Polski, także to są ogromne liczby, jesteśmy w czołówce, tam chyba drugim czy trzecim krajem jesteśmy, jeśli chodzi o Europę. Powoli zanotowaliśmy spadki i mamy nadzieję, że ten trend się właśnie utrzyma, natomiast no, my nie powinniśmy tylko liczyć na to, jak nie wiem, no, społeczeństwo ogranicza swojej świadomości, ale no, państwo ponosząc konsekwencje, tak, leczenia, wypadki drogowe, tak, no, masakryczne jakby konsekwencje społeczne, no powinno trochę pomagać, przyspieszać ten proces, tak, żeby dawać jasny sygnał osobom konsumującym, że to nie jest pożądane zachowanie, a no pozwalanie na funkcjonowanie rynku reklamy piwa, tak, czy właśnie tej powszechnej dostępności na każdym kroku, w każdym sklepie osiedlowym, no jest de facto działaniem przeciwskutecznym. Ja rozumiem pewne wpływy być może podatkowe państwa, tak, państwo szuka źródeł wpływów, no ale to nie powinno przesłaniać jednak dobra publicznego, jakim zdrowia obywateli.
0: Panie profesorze, to jaki jest idealny świat według krajowego konsultanta w dziedzinie zdrowia publicznego? Taki świat z alkoholem. Sklepy czynne krótko, tylko wybrane sklepy z alkoholem. No trochę takie procedury jak wobec palaczy.
1: Ja powiem tak, no na pewno świat, w którym rozumiemy, że alkohol jest toksyną i jeżeli chcemy, żeby on, jeżeli powiedzmy społeczeństwo będzie chciało, żeby on funkcjonował jeszcze w naszej, można powiedzieć, otoczeniu, tak, to żeby z pełną świadomością, że to jest substancja, która nie powinna być za łatwo dostępna, nie, ona nie powinna być tania, nie powinna być na każdym kroku, nie powinna być przede wszystkim reklamowana, i że kiedy korzystamy, no to z pełną świadomością konsekwencji, które też sami jesteśmy w stanie jakby ponieść. Także no w dużej mierze ma pan rację w tym sensie, że alkohol powinien być podobnie traktowany jak tytoń, nikotyna. Tak, z takim pełnym rozumieniem, że to jest po prostu substancja, która jest toksyczna i w związku z tym powinna podlegać bardzo ścisłej regulacji i jedno, jakby można powiedzieć, no takim działaniom państwa, które będą sprzyjały redukcji maksymalnej konsumpcji tych wyrobów.
0: Profesorze, pan mówi o tym, że alkohol szkodzi, bo takie społeczne, powszechne przekonanie jest takie, ono się trochę zmienia, ale wciąż takie jest, że szkodzi nadużywanie, że szkodzi uzależnienie, no albo ryzykowne picie. A pan mówi, szkodzi w ogóle używanie. To proszę to wyjaśnić.
1: Tak, zdecydowanie. I tutaj dowody potwierdzają, że każda ilość wypijanego alkoholu jest, można powiedzieć, groźna dla naszego zdrowia. Im wyższa oczywiście dawka, tak, tym ta szkodliwość większa. Ale już nie posługujemy się tak zwaną pojęciem dawki bezpiecznej. Było to w pewnym momencie promowane, też było, można powiedzieć, nadużywane też przez środowiska medyczne. Teraz absolutnie wiemy, że nie ma minimalnej, nie ma bezpiecznej dawki alkoholu. Każda ilość wypijanego alkoholu szkodzi. Po prostu mniej alkoholu szkodzi, troszkę może mniej, tak, ale nie znaczy, że jest bezpieczne. Dlatego mówimy o używaniu, a nie nadużywaniu. Nie mówimy też o tym, że alkohol, nie wiem, w piwie to jest bezpieczny, tak, w winie też bezpieczny, a tylko w wódce. Nie. Ta koncepcja zmiany profilu konsumpcji to też niestety już jest przeszłość. Absolutnie walczymy z alkoholem w każdej postaci.
0: No właśnie, bo to znowuż jest bardzo długo promowano, żeby ludzie pili. O tak, bo nie będę się jako utożsamiał za bardzo. Żeby ludzie pili inny rodzaj alkoholu, to nie ma znaczenia, co piwem, piwo jest bezalkoholowe piwo, bo dodajmy, można kupić bezalkoholowe, 0,0. Ale piwo alkoholowe także jest toksyną? Z perspektywy medycznej oczywiście, tu zostawiam smak.
1: Alkohol, mówimy o alkoholu. Alkohol w każdej postaci jakby ma znaczenie ilość wypijanego alkoholu, czyli dawka, którą przyjmujemy. Także możemy podobną dawkę przyjąć, nie wiem, pod postacią wysokoprocentowego alkoholu, a możemy podobną dawkę wypić w postaci piwa. Także tu alkohol jest, jakby można takim powiedzieć, jest elementem, który łączy. Kwestia piw tak zwanych bezalkoholowych czy o bardzo niskiej zawartości alkoholu ma też swoją jakby już swoje badania naukowe, ale głównie ze względu na pewien marketing. To, że firmy stawiają na te produkty po to, żeby jakby przebijać się do świadomości na przykład osób nieletnich, które no, mają trudności z zakupem zwykłego wyrobu alkoholowego, więc sięgną po ten wyrób bezalkoholowy, ale jednocześnie będą miały już przywiązanie do marki i później już sięgną po zwykły wyrób alkoholowy. sprawy. Także no to też jest taka troszeczkę sytuacja skomplikowana, ale nie ze względu na zawartość alkoholu, tylko na techniki marketingowe, które stosuje przemysł.
0: To jeszcze wróćmy do dostępu do leczenia uzależnień, profilaktyki i pomocy psychologicznej. Czy sama zmiana wystarczy, czy jednak no, potrzebne są większy dostęp do leczenia, bo wiadomo, że skala osób uzależnionych albo ryzykownie pijących, to są oczywiście dwie różne grupy i potrzebujące różnej pomocy, ale jest ogromna w Polsce.
1: Tak, znaczy jeśli chodzi o lecznictwo uzależnień, mamy je dość dobrze rozwinięte, jeśli chodzi o nawet w porównaniu z krajami Unii Europejskiej. Tu one na pewno wymaga dofinansowania, natomiast to, na co ja zwracam uwagę, na przykład młodym lekarzom, że tematyka alkoholu powinna też być obecna chociażby na wizytach u naszego lekarza w POZ-cie, tak? Czyli lekarza rodzinnego. To on powinien zapytać prostym testem, czy poprosić o wypełnienie prostego testu audit, ile na przykład razy konsumuje alkohol i jaki rodzaj. Także ona nie powinna być tylko zarezerwowana właśnie do już lecznictwa dla uzależnionych, ale de facto ze względu na popularność tej używki powinniśmy być o to pytanie przez lekarza rodzinnego.
0: Bardzo dziękuję. Profesor Łukasz Balwicki, krajowy konsultant w dziedzinie zdrowia publicznego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
2: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

Reklama. Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową.

0: za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: W Arenie Wrocław. Naucz się kibicować z klasą. Edukacyjne warsztaty dobrego kibicowania dla zorganizowanych grup. Aktywna nauka połączona ze zwiedzaniem stadionu i Muzeum Śląska Wrocław. Interaktywne zajęcia prowadzone przez przewodnika, zakończone oficjalnym certyfikatem. Poznaj zasady kulturalnego dopingu, sportowej rywalizacji i wspierania swojej drużyny z szacunkiem bez względu na wynik. Szczegóły i zapisy na stronie www.muzeumśląskwrocław.pl.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
5: Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
8: Gotowi na rodzinną przygodę? Już w tę sobotę, 10 października, Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką grę w zagadki. Zbierzcie ekipę od 3 do 5 osób, odkryjcie ukryte symbole, rozwiążcie łamigłówki Vitelona i zawalczcie o nagrody główne, karty podarunkowe do 1500 zł. Zbierzcie rodzinną ekipę i podejmijcie wyzwanie. Szczegóły na pasażgrunwaldzki.pl.
9: Kochanie, dieta, bieganie, w którą stronę pójść?
10: W kierunek fit.
9: Co to takiego?
10: Jedyny kompleksowy klub fitness w Siechnicach. Doskonale wyposażona siłownia, pełnowymiarowa strefa fight z ringiem, modelowanie sylwetki Icon oraz Onda. Zajęcia dla każdego, w każdym wieku, także dla dzieci.
9: Kierunek fit.
10: 1500 metrów kwadratowych czystego sportu.
9: A multisport?
10: Honorują. Te i inne karty sportowe też. Siechnice, ulica Piastów Śląskich 26a. Kierunekfit.pl.
0: Po reklamie.
11: 11.30, Rafał Jędraszek, zapraszam na Fakty, RMF24 Wrocław. Na początek raz jeszcze temat zwiększonych środków bezpieczeństwa przy wrocławskich szkołach i przedszkolach. Tak jest od dziś i to efekt serii ataków nożowników w placówkach na Mazowszu. Z tej okazji Kuratorium Oświaty we Wrocławiu zaapelowało do dyrektorów przedszkoli i szkół w regionie o szczególną czujność. W specjalnym liście kurator przypomina także o zasadach bezpieczeństwa, a z listem szczegółowo zapoznał się nasz korespondent z regionu, Bartek Paulus.
12: Dolnośląska kurator oświaty Ewa Skrzywanek w specjalnym liście do dyrektorów podkreśliła konieczność sprawdzenia procedur dotyczących dostępu do budynków, opieki nad dziećmi i reagowania na zagrożenia. Przypomniała, że w Polsce obowiązują obecnie stopnie alarmowe, które wiążą się z zakazem wejścia do szkół osób postronnych. Kuratorium zaleca zwracanie uwagi na niepokojące zachowania w otoczeniu szkół i natychmiastowe zgłaszanie zagrożeń odpowiednim służbom.
11: Tyle od Bartka, który wróci do nas w Faktach za godzinę, wówczas z innym tematem drogowym. Będziemy mieli przypomnienie dla wrocławskich kierowców o utrudnieniach na trasach w regionie.
13: Tenis w Faktach RMF24 Wrocław.
11: Wrocławski tenisista Hubert Hurkacz zagra dzisiaj w 1/32 finału turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. W samo południe 29-letni Polak zmierzy się z Nowakiem Dziokowiczem, rekordzistą, który triumfował w Szanghaju czterokrotnie i przybywa na turniej w świetnej dyspozycji po zdobyciu we wtorek w Pekinie swojego 102. tytułu w głównym cyklu rozgrywek. Hurkacz w bezpośredniej rywalizacji z Dziokowiczem ma bilans 8 przegranych meczów.
13: Piłka nożna w Faktach RMF24 Wrocław.
11: Jutro piłkarski Śląsk Wrocław podejmie przed własną publicznością Lecha Poznań. Lech faworytem spotkania, jednak statystyki przemawiają na korzyść gospodarzy. W ostatnich 3 meczach rozegranych we Wrocławiu to właśnie Śląsk wychodził zwycięsko, niezależnie od swojej pozycji w tabeli. A my w RMF24 Wrocław o przygotowaniach do najbliższego ligowego meczu pytaliśmy zawodników Śląska Karola Linettego i Przemysława Banaszaka.
14: Na pewno podstawą jest tego plan, który przygotowaliśmy na ten mecz i na pewno to, że Lech jest faworytem. My tak naprawdę stajemy w roli takiego underdoga i chcemy się przeciwstawić po prostu obecnemu mistrzowi Polski.
15: Zagrał na pierwszy raz przeciwko Lechowi. Nie ukrywam, że tam się wychowałem.
6: Ale jak każdy mecz, tak to jak każdy inny, ten pierwszy jest zawsze najważniejszy, więc na pewno zrobimy wszystko, żeby ten mecz wygrać i zostawić 3 punkty w domu. 3 tygodnie to trochę obóz, można powiedzieć, więc mam nadzieję, że to zaprocentuje teraz w tym najbliższym spotkaniu z Lechem.
11: Dodajmy, że jutro na trybunach Tarczyńskiej Areny Wrocław zasiądzie ponad 30 tysięcy kibiców.

0: w Radiu RMF 24. Teraz Robert Lewandowski w nietypowej roli. Piłkarz Chicago Fire wykonał symboliczny pierwszy rzut przed meczem baseballowej ligi MLB, w którym Chicago White Sox zmierzyli się z Cleveland Guardians. Polak pojawił się na stadionie w koszulce gospodarzy z własnym nazwiskiem i numerem 9. Sam mecz zakończył się porażką White Sox 5-9, a rywalizacja w playoffach jest remisowa. O awansie do finału ligi American League zdecyduje sobotnie spotkanie w Cleveland. Gościem meczu był także Brendan Hunt, aktor znany z serialu Ted Lasso. A u nas zaraz rozmowa o tegorocznej laureatce pokojowej Nagrody Nobla. Moim gościem będzie Jacek Stawicki, redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego.
1: RMF 24.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24, to jest nasz przedpołudniowy program. My wracamy do tegorocznej nagrody pokojowej, Nagrody Nobla. Jej laureatką została nawanatem Navi Pillay. To południowoafrykańska prawniczka, która pełniła funkcję sędzi w Międzynarodowym Trybunale Karnym do spraw zbrodni w Rwandzie. To nie jest jej jedyny powód i nie jedyna rzecz, która ją wsławiła. Razem ze mną jest dr Jacek Stawiski, redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego. Witam panie doktorze i panie redaktorze oczywiście. To jest dobra decyzja norweskiego komitetu?
1: Ona na pewno wywoła zadowolenie niektórych i na pewno, czy wielu, i na pewno wywoła również niezadowolenie wielu.
0: No to wiemy, Donald Trump będzie niezadowolony z całą pewnością.
1: Kto będzie niezadowolony? Nie dosłyszałem.
0: Donald Trump z całą pewnością.
1: Donald Trump będzie niezadowolony, dlatego że to wystąpienie Komitetu Noblowskiego było pośrednio skierowane przeciwko administracji Trumpa, której zarzuca się, że podważa międzynarodowe instytucje, które stanowią ład światowy. Z tym, że dla pełnego obrazu faktem jest, że Stany Zjednoczone ogłaszają sankcje przeciwko Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu, ale nie ratyfikowały konwencji o przystąpieniu do tego Trybunału jeszcze w czasach administracji Billa Clintona i pamiętam sekretarz stanu Madeleine Albright, która argumentowała, że Ameryka nie podporządkuje się powstającemu Trybunałowi, ponieważ nie chce, aby choćby żołnierze amerykańscy w różnych częściach globu byli poddani międzynarodowej jurysdykcji. Amerykanie zastrzegali sobie tutaj pełną suwerenność i w tym sensie Stany Zjednoczone konsekwentnie nie są częścią MTK, a obecnie bardzo go krytykują. I tu drugim państwem, gdzie decyzja Komitetu Noblowskiego wywoła na pewno niezadowolenie i pewnie ostrą krytykę, będzie Izrael. Prawniczka, która została wyróżniona, południowoafrykańska prawniczka, zasiadała w Komisji Narodów Zjednoczonych do spraw okupowanych terytoriów. Ta komisja skonkludowała, że Izrael dopuścił się ludobójstwa w Strefie Gazy, co Izraelczycy kategorycznie odrzucają, Stany Zjednoczone również, twierdząc, że jest to oskarżenie jednostronne, nie biorące pod uwagę bardzo wielu różnych czynników. Zresztą w Izraelu, podobnie jak i w Stanach Zjednoczonych, szczególnie w czasie tej administracji, ale i poprzednich, krytykowana była na przykład Komisja Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych, której komisarzem ONZ-u do spraw praw człowieka była nagrodzona właśnie prawniczka z południowej Afryki, a Amerykanie i szczególnie Izraelczycy uważają, że komisja w sposób absolutnie przesadny koncentruje się na kwestiach Izraela, milcząc albo będąc bierna wobec innych radykalnych, gwałtownych naruszeń praw człowieka, czy to w regionie Bliskiego Wschodu, czy w innych regionach świata. Także konkludując tę część mojego tutaj komentarza, chcę powiedzieć, że z pewnością będą rządy Izraela i Ameryki krytyczne, ale też dla porządku warto powiedzieć, że częścią Międzynarodowego Trybunału Karnego, nie stroną czy MTK, nie są Chiny i nie jest Rosja, które też zastrzegają sobie niezależność od tego Trybunału, więc to na pewno będzie, na pewno z tej strony popłynie krytyka. Na pewno zadowolone będą organizacje, strony, państwa, które jak choćby w kwestii Strefy Gazy podtrzymują stanowisko, jakoby Izrael dopuścił się ludobójstwa.
0: Panie doktorze, to jeszcze pytanie o to, co o niej wiadomo, bo oczywiście to kto będzie zadowolony, kto nie będzie zadowolony, że ona jest z Republiki Południowej Afryki, że była pierwszą czarną prawniczką, która pracowała jako adwokatka, że ma ogromne zasługi także w innych kwestiach, to jest jasne, ale dlaczego właśnie ona została wybrana?
1: We współczesnym świecie widzimy ogromną presję, jaką poddany jest porządek międzynarodowy, narastającą rywalizację mocarstw. Tak zresztą argumentował to Komitet Noblowski. I to nie jest tylko, myślę, argumentacja Noblowskiego Komitetu Pokojowego, ale myślę, że konkluzja wielu ludzi, którzy patrzą na to, co się dzieje, no, na czele z przywódcami państw, którzy mówili o tym choćby niedawno na Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych. Porządek światowy chwieje się w posadach, tworzy się coś nowego i komitet uważa, że najlepszym lekarstwem na podtrzymanie światowego pokoju i ładu jest przestrzeganie prawa międzynarodowego. No jest to wersja oczywiście bardzo idealistyczna, jest to wersja taka bardzo, można powiedzieć, zaawansowanego idealizmu, bo przecież prawo międzynarodowe jest jednym tylko z elementów podtrzymywania ładu międzynarodowego. Komitet Noblowski krytykował w swoim wystąpieniu właśnie kilkadziesiąt minut temu choćby zasadę równowagi sił między mocarstwami, która jest no, niesprawiedliwa, jest niemoralna w jakiejś mierze. Tak czytam to oświadczenie. No, faktem również jest, że balans sił, równowaga sił między mocarstwami gwarantuje również często niesprawiedliwy, zimny, ale jednak ład międzynarodowy. Więc tutaj ta idealistyczna wizja Komitetu Noblowskiego no zderza się z pewnymi realiami, ale jest takim głosem przypomnienia, że oprócz polityki mocarstw, oprócz stref wpływów, oprócz polityki siły, no istnieją jeszcze przepisy międzynarodowe, prawo, konwencje, trybunały, które mogą przyczyniać się w walny sposób do podtrzymywania pokoju światowego. Ja chcę powiedzieć o samej laureatce, bo jej droga rzeczywiście jest imponująca. Można kwestionować, można oczywiście dyskutować z konkluzjami pewnych, jak choćby tej Instytucji Narodów Zjednoczonych, która przesądziła, że Izrael dopuścił się ludobójstwa, co, jak mówię, jest kwestionowane przez wiele środowisk i rządy Izraela, Stanów Zjednoczonych i niektórych także rządów, ale jej dorobek rzeczywiście jest no, wyjątkowy. Zaczynała w południowej Afryce w okresie segregacji rasowej i w ramach tamtejszego prawa Republiki Południowej Afryki w latach 60., 70. broniła praw człowieka, w tym samego Nelsona Mandeli, w procesach sądowych, więc doświadczenie w sprawach trudnych i takich, które wydawałyby się no, nie do wygrania, ma ogromne. Kolejne doświadczenie i tutaj myślę, że kontrowersji właściwie nie ma w żadnym wymiarze. No, zasiadała w Międzynarodowym Trybunale, który miał osądzić zbrodnie ludobójstwa i tutaj bezdyskusyjnie do takiego ludobójstwa doszło. W Rwandzie w połowie lat 90. to była jedna z największych, być może największa zbrodnia po okresie zimnej wojny, po II wojnie światowej na kontynencie afrykańskim. Jej znajomość także afrykańskiego obszaru no, spowodowały, że na pewno ten dorobek w zajmowaniu się trudnymi, no, drastycznymi przykładami, jak Ruanda, jest imponujący. Teraz zasiada...
0: I tu niestety musimy zakończyć, panie doktorze, dlatego, że nasz czas nieubłaganie dobiega końca. Za chwilę fakty. Naszym gościem bardzo dziękuję był dr Jacek Stawiński, redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego. Pięknie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Radio RMF24.
3: Ogłoszenie RMF24.
2: Liczy się, co masz do powiedzenia.
4: W tym tygodniu będziemy w Szczecinie i zapytamy Was, czy zakaz nocnej sprzedaży alkoholu powinien obowiązywać w całej Polsce.
2: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Już dziś po 12.
5: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
9: Poznań, płatność zakończona.
10: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
12: Akademia Sportowych Emocji na Karczyńskiej Arenie Wrocław. Naucz się kibicować z klasą. Edukacyjne warsztaty dobrego kibicowania dla zorganizowanych grup. Aktywna nauka połączona ze zwiedzaniem stadionu i Muzeum Śląska Wrocław. Interaktywne zajęcia prowadzone przez przewodnika zakończone oficjalnym certyfikatem. Poznaj zasady kulturalnego dopingu, sportowej rywalizacji i wspierania swojej drużyny z szacunkiem bez względu na wynik. Szczegóły i zapisy na stronie www.muzeumśląskwrocław.pl.
13: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
14: Mamo, ten bohater jest dziwny.
15: Nie lubisz go?
14: Lubię i to jest najdziwniejsze.
16: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
17: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom Park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.

0: Catering, profesjonalny barista, prezenty dla gości, a dla najmłodszych malowanie twarzy, warsztaty kreatywne i budowanie własnych samochodów. 17 października Cherry MM Cars, Wrocław, Aleja Karkonoska 50. Cherry, poznajcie nas podczas wielkiego otwarcia.
1: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: Radio RMF24.
4: Tomasz Tardzikowski, żegnam się z wami do poniedziałku oczywiście, w poniedziałek 8.02 startujemy, a już za chwilę Krzysztof Urbaniak przejmuje stery w Radiu RMF24, a po Krzysztofie Urbaniaku, a dokładnie przed nim najnowsze fakty RMF FM.
5: Kłaniamy się nisko. Sąd decyduje o losie 15-latka zabójcy woźnej w szkole w Leszczydole Nowinach. Niedobre prognozy pogody powodem odwołania kursów promów na Bałtyku pomiędzy Polską a Szwecją. Tom Cruise w nowym filmie na ekranach polskich kin. O premierze budzącej spory wśród krytyków opowie nasza dziennikarka. Krytycy się kłócą, ale i tak najważniejsi jesteście wy, odbiorcy. Sąd w mazowieckim Wyszkowie w najbliższych godzinach wyda decyzję w sprawie 15-latka, który wczoraj śmiertelnie zaatakował nożem woźną w szkole podstawowej w Leszczydole Nowinach. Posiedzenie sądu w tej sprawie ma się rozpocząć około 14. Te informacje potwierdził reporter RMF FM Michał Dobrowicz, który z naszym wozem satelitarnym jest przed szkołą podstawową w Leszczydole Nowinach. Witamy serdecznie, Michale.
6: Tak, dzień dobry.
5: 15-letni sprawca śmiertelnego ataku był uczniem tej szkoły. Jakie są sądowe scenariusze?
6: Sąd niebawem zdecyduje, czy 15-latek trafi do schroniska dla nieletnich na czas całego postępowania, a w kolejnym etapie zapadnie inna ważna decyzja, czy ten były uczeń odpowie za zabójstwo jako osoba dorosła. Tutaj niezbędne będą z jednej strony wniosek prokuratury, a z drugiej opinia biegłych. Ta sprawa budzi dużo zrozumiałych absolutnie emocji tu, w okolicy szkoły. Mieszkańcy czekają na kolejne komunikaty.
7: Generalnie dla mnie to powinien być sądzony jak dorosły. To jest bardzo poważna sprawa. Nie wiem, czy coś z tego dziecka będzie. No, chciałabym w to wierzyć, ale trudno powiedzieć.
8: Ja myślę, że tak jak dla dorosłego.
6: Jak pani patrzy dzisiaj tutaj na te okolice szkoły?
8: Strach i lęk. Ja mieszkam przez płot tylko.
6: Pani nie wychodzi teraz, raczej bezpiecznie jest w środku, w domu.
8: Tak, bo i tak spać nie można z tego strachu.
6: W budynku szkoły, w którym zaatakował były uczeń, cały czas od rana pracuje policja. Lekcje są dziś odwołane w całej gminie. Nie ma tu uczniów, a huśtawki na placu zabaw kilka metrów ode mnie są cały czas owinięte czerwoną taśmą.
5: Służby badają hipotezę, czy ataki na Mazowszu, również te udaremnione, były przez kogoś inspirowane, ustalił reporter RMF FM. Policja nie potwierdza jednak, że zdarzenia miały związek z internetowym wyzwaniem. Na linii Warszawa i Jakub Rybski. Witamy, Jakubie.
9: Dzień dobry.
5: Zdradź, co wiesz o tej serii tragedii?
9: Służby potwierdzają, że wszystkie te zdarzenia są ze sobą w jakiś sposób powiązane. Łączy je ten sam sposób działania i wykorzystanie ostrego narzędzia, a także sianie paniki w szkołach. Policjanci badają teraz, jakie mogą być motywy.
10: Służby pracują nad tym, aby dociec i dotrzeć do źródła, do inicjacji tych pomysłów, co było tym spiritus movens tego działania tragicznego w skutkach.
9: Mówił mi rzecznik warszawskiej policji Jacek Wiśniewski. Tylko w stolicy dziś wszystkie szkoły są zabezpieczone przez policję i straż miejską.
2: Fakty, opinie, komentarze.
5: Od godziny znamy laureatkę pokojowej Nagrody Nobla.
11: The Norwegian Nobel Committee.
5: Norweski Komitet Noblowski postanowił przyznać pokojową Nagrodę Nobla za rok 2026 Navanetem Navi Pillay za jej działania na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego.
11: An international law.
5: Ogłosił szef komitetu Jürgen Vatne-Frifnes. 85-letnia Pillay to urodzona w RPA, pochodząca z Indii, ceniona prawniczka. Dlaczego akurat w tym roku wyróżniono właśnie ją? Mówił o tym na antenie informacyjnego radia RMF24 Jacek Stawicki, redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego.
12: Porządek światowy chwieje się w posadach, tworzy się coś nowego i komitet uważa, że najlepszym lekarstwem na podtrzymanie światowego pokoju i ładu jest przestrzeganie prawa międzynarodowego. No jest to wersja oczywiście bardzo idealistyczna, jest to wersja taka bardzo, można powiedzieć, zaawansowanego idealizmu, bo przecież prawo międzynarodowe jest jednym tylko z elementów podtrzymywania ładu międzynarodowego.
5: Komentował na gorąco Jacek Stawiski, redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego. Sylwetkę tegorocznej laureatki pokojowego Nobla mamy na rmf24.pl. Armatorzy odwołali kursy promów między Polską i Szwecją. Powodem są niepokojące prognozy meteorologów. Synoptycy spodziewają się w południowej Szwecji intensywnych opadów deszczu i śniegu, a na Bałtyku silnego wiatru i sztormu. A teraz informacja sprzed chwili. Minister energii podał właśnie najnowsze ceny maksymalne na stacjach. Cena benzyny znowu zbliża się do 7 zł za litr. Przez weekend będzie mogła kosztować nawet 6 zł i 97 groszy. Benzyna w tydzień podrożała już o 20 groszy. I to pomimo wprowadzenia urzędowych ograniczeń. Jeszcze gorzej jest z dieslem. Olej napędowy przekroczył 8 zł. Będzie w weekend kosztował 8 zł 6 groszy. Digga. Nowy film Toma Cruise'a dzisiaj wchodzi do polskich kin. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy serdecznie, Katarzyna.
13: Dzień dobry.
5: Redakcja kulturalna RMF FM. Tak. Kasiu, ten film bardzo podzielił i krytyków, i widzów.
13: Jednych zachwyca, innych wprawia w konsternację, to prawda. Jedni w tej satyrycznej czarnej komedii widzą odważny, taki nieprzewidywalny eksperyment, inni mówią o chaosie i męczącej satyrze.
5: A jak wypada Tom Cruise?
13: No, jego bardzo dobra rola to jest najmniej sporna rzecz. Aktor wraca do kina, którego dawno nie uprawiał. Cruise gra pod ciężką warstwą makijażu i protez. Jego postać to Digger Rockwell, potężny i bajecznie bogaty przemysłowiec naftowy. It's ridiculous. And it's scary. Tylko ta historia zmienia znaczenie i to w sposób, którego lepiej naprawdę nie poznawać przed seansem.
5: A jak to? No dość droga produkcja, tak. Prawda? Radzi sobie w kinach.
13: Na razie dość słabo, ale pamiętajmy, że negatywne recenzje tuż po debiucie w kinach nie zawsze przesądzają o miejscu tytułu w historii kina.
5: No i miejscu w sercach odbiorców, bo tak najważniejsi jest. Są widzowie. Dla nas w radiu.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. AI. Po południu we Wrocławiu początkowo zachmurzenie będzie średnie, ale później stanie się bardzo duże. Powieje umiarkowanie, a w porywach naprawdę mocno. Słupki rtęci pokażą maksymalnie 15 kreskę, jednak odczuwalnie może być chłodniej. Słońce zniknie za horyzontem 12 minut po 18. Wieczorem wciąż będzie pochmurno.
3: Tu Radio RMF 24.
14: Piątkowe popołudnie pełne sportowych emocji. Właśnie powinien zaczynać się mecz Hurkacz-Dziokowicz w Szanghaju. Bardzo mocno trzymamy kciuki za Hubiego. A teraz zaczynamy program Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Dziś na tapet bierzemy nocną prohibicję w całym kraju. Czy taki zakaz przyniesie efekty? Czekamy na Wasze opinie. Do Waszej dyspozycji SMS 3322. Możecie też wysłać głosówkę na Messengerze.

0: To jest popołudniowy program w Radiu RMF 24. Słuchacie nas w internecie, a także w DAB Plus i na 95.1 FM we Wrocławiu. Przypomnę, że Sejm uchwalił wczoraj ustawę wprowadzającą zakaz sprzedaży alkoholu w nocy na terenie całego kraju. I dlatego dziś w cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24 dyskutujemy o tym, jak zakaz sprawdza się w miastach, które na taki krok już się zdecydowały. W Szczecinie nasza reporterka Anna Pałamar. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry.
0: Czy mieszkańcy Szczecina są zadowoleni z tej nocnej prohibicji?
1: Raczej tak. Wielu z nich przyznaje, że w centrum miasta jest rzeczywiście ciszej i czują się bezpieczniej po zmroku. Wiele osób, z którymi rozmawiałam w centrum Szczecina, mówiło mi jednak, że nie uważają, by taki zakaz był potrzebny i że każdy powinien decydować za siebie.
2: Nie przeszkadza mi ani to, ani to. Może być, a może nie być. Ja nie kupuję nocą alkoholu, ale nie przeszkadza mi.
3: Czy popiera pan zakaz sprzedaży alkoholu w nocy?
4: Oczywiście. No po co mają być rozruby jakieś tego? W ogóle powinien zlikwidować alkohol.
5: Z jednej strony może zakaz by bardziej zastopował konsumpcję alkoholu, z drugiej strony ograniczenie. Nie jestem za konsumpcją taką w nadmiarze. Jestem bardziej za tym, że każdy powinien decydować za siebie.
1: W Szczecinie zakaz nocnej sprzedaży alkoholu obowiązuje od sierpnia ubiegłego roku w godzinach od 23 do 6 rano w całym mieście. Różne miasta miały różne pomysły, w jakich godzinach, w jakim zakresie taki zakaz ma obowiązywać. W Krakowie nocna prohibicja obowiązuje nieco krócej, bo od północy do 5:30. Wczoraj Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą zakaz w całym kraju od 22 do 6 rano. Za było 400 posłów, przeciw 29, a 4 wstrzymało się od głosu. Ten zakaz ma dotyczyć sklepów, stacji benzynowych, ale nie dotyczy lokali gastronomicznych czy na przykład lotnisk. Chętne miasta będą mogły też rozszerzyć ten zakaz, na przykład już od godziny 21 albo nawet do 9 rano. Te nowe zasady mają obowiązywać od nowego roku.
0: O tym ze Szczecina nasza reporterka Ania Pałamar. Oczywiście do Ani i do Szczecina będziemy jeszcze wracać w programie Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Na razie Aniu dziękujemy, a my czekamy na Wasze opinie. SMS 3322 do Waszej dyspozycji. Messenger RMF 24. Czekamy na Wasze głosówki. Możecie również przysłać maila na adres radio@rmf24.pl albo zadzwonić pod numer 12 2 miliony. 12.

0: To jest Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Za nami niespokojna noc przy granicy polsko-ukraińskiej. Mówił o tym przed chwilą wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Do wczesnych godzin porannych trwały ataki na Ukrainę. Najbliżej naszej granicy, około północy, został strącony dron 9 kilometrów od granicy, niedaleko przejścia w Dorohusku, które po raz kolejny było ewakuowane tej nocy. To pokazuje, w jakim stanie zagrożenia i pełnej gotowości żyjemy. Zagrożenia dla bezpieczeństwa, normalności, pokoju dla Polski, Europy i świata.
0: Wicepremier mówił również o atakach albo próbie ataków w szkołach, do których doszło w minionych dniach.
2: To jest w jakimś scenariuszu i to teraz potwierdza też służba kontrwywiadu wojskowego, inne służby specjalne, służby cywilne, policja przede wszystkim. Wątek, który musi być rozważany, czyli wątek rosyjski. Jeżeli nawet pierwszy etap nie był z tym związany,

0: takie informacje się wtedy rozchodziły. Pamiętam to bardzo dobrze i widać, że wczoraj byli też aktywni. Te pierwsze informacje, które mam od dowódcy cyberwojsk, też o tym wskazują, że ta aktywność i chęć wykorzystania tego typu zdarzenia po stronie naszych adwersarzy ze wschodu jest.
1: Podczas swojego wystąpienia na obchodach Święta Żołnierzy Rezerwy wicepremier mówił też o liczebności polskiej armii.
2: Ten rok to jest rok rezerw. Mamy już ponad 220 tysięcy żołnierzy pod bronią. Ale naszym celem jest budowa 300-tysięcznej armii zawodowej i terytorialnej i 200 tysięcy żołnierzy rezerwy wysokiej gotowości. To nie cała rezerwa, te liczby są dużo większe, ale nie mogę o nich powiedzieć. Ale ta rezerwa wysokiej gotowości, a przede wszystkim wasza gotowość do ćwiczeń, do aktywności, do bycia na wezwanie zawsze na czas, jest dzisiaj bardzo potrzebna. Bardzo dziękuję wam i waszym rodzinom.
1: Mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Radio RMF 24, program popołudniowy. Zerkam jeszcze na korty w Szanghaju. Tam trwa mecz Hurkacz-Dżokowicz. Na razie 1-1 w gemach. Mocno trzymamy kciuki.
3: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.
4: Reklama.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
8: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
9: Janie, skarpeta na pieniądze.
10: Się rozpadła.
9: Noż do 100.
10: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
11: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
12: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Deal. Multideal. Big deal. Multideal w deals. Tylko teraz. Włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make deals.
4: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
6: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwin swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Po reklamie.
2: Mamy 12.30, czas na fakty. RMF 24 Wrocław, przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Na początek możliwe jeszcze utrudnienia na ulicy Krakowskiej, gdzie przed południem doszło do kolizji, ale bez pojazdów MPK. Wstrzymany został jednak ruch tramwajów. Linie 3 i 5 kursują do pętli Tarnoga i uruchomiono zastępczą komunikację autobusową na trasie Plac Wróblewskiego, Księże Małe i z powrotem.
3: Fakty z ostatniej chwili.
2: Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Szczytnickiej. Inwestycja obejmie kompleksowy remont jezdni, budowę wydzielonej drogi rowerowej po południowej stronie ulicy oraz modernizację i przesunięcie przystanku tramwajowego Reja bliżej ronda Regana. Przewidziano także remont chodników, montaż stylizowanego oświetlenia oraz nową zieleń. Projekt będzie musiał uwzględnić liczne sieci podziemne, które wymagają przebudowy. Na przygotowanie dokumentacji projektant będzie miał 14 miesięcy od momentu podpisania umowy.
3: Fakty RMF 24 Wrocław. Interweniujemy.
2: Mieszkańcy nie chcą wycinki drzew. Dzisiaj na wałach Bystrzycy odbył się protest przeciwko usuwaniu zieleni w rejonie osiedla Pracze Odrzańskie. Wody Polskie prowadzą tam pracę. Chodzi o modernizację zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Protestujący, a wśród nich przyrodnik Paweł Kliczer, przekonują jednak, że wycinka prawie 700 drzew to zbyt duża cena.
4: Łapy precz od dębu!
5: Wał, który ma być przebudowywany i według Wód Polskich ma chronić mieszkańców Marszowic. Gdy państwo się odwrócą, to zobaczą, jakie tutaj osiedla piękne stoją, które właśnie mają być chronione. To są osiedla zbudowane wyłącznie z pól. Natomiast skala wycinki, czyli zaplanowanie wycinki aż ponad 600 drzew na tym wale i wzdłuż tego wału, jest po prostu bezprecedensowa i uważamy, że należy to zmienić, zminimalizować w jak największym rozmiarze. Są tu jeszcze do wycinki pomnikowe dęby, grusze o wymiarach pomnikowych 370 cm. To wszystko uważamy, że da się uratować.
2: A my do tego tematu będziemy jeszcze wracać w dzisiejszych popołudniowych faktach RMF 24 Wrocław. Na koniec informacja dla kierowców z Wrocławia planujących podróż w weekend po regionie. Tunel na dolnośląskim odcinku ekspresówki S3 pozostanie zamknięty co najmniej do poniedziałku. Powodem prace naprawcze po pożarze ciężarówki, do którego doszło tam kilka dni temu.
6: Mowa o odcinku drogi ekspresowej z Bolkowa do Kamiennej Góry. Służby intensywnie pracują nad odbudową systemów bezpieczeństwa. Największym wyzwaniem pozostaje naprawa instalacji przeciwpożarowej, w tym wymiana części światłowodów. Podczas pożaru automatyka tunelu zadziałała prawidłowo, przekonuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Szlabany uniemożliwiły wjazd kolejnym samochodom. Wentylacja skutecznie odprowadziła dyma, kierowcy bezpiecznie opuścili tunel. Był to pierwszy tego typu incydent od otwarcia obiektu 2 lata temu.
2: Te informacje zebrał nasz korespondent z regionu Bartek Paulus.

0: To jest cykl Twoje zdanie w Radiu RMF 24 i tu mamy Wasze opinie w temacie nocnej prohibicji. Leszek napisał do nas maila, cytuję: uważam, że Sejm słusznie uchwalił nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Osoba, która nie potrafi zrobić zakupów w ciągu dnia i musi iść do monopolowego nocą, prawdopodobnie ma problem z piciem i być może w ogóle nie powinna spożywać alkoholu. Czytam dalej: brak takiego zakazu kosztuje nas wszystkich, płacimy za nocne interwencje policji, straży miejskiej, za leczenie pijanych pacjentów na SOR-ach oraz za sprzątanie po nocnych libacjach. Krótko mówiąc, będzie bezpieczniej, spokojniej i taniej dla całego społeczeństwa. Argument o wolności osobistej kończy się tam, gdzie zaczyna się zmuszanie podatników do finansowania konsekwencji cudzego picia, napisał Leszek. No a to jest cykl Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Przypomnę, nocna prohibicja na terenie całego kraju. Taką decyzję podjął wczoraj Sejm. Czy taki zakaz przynosi efekty? Rozmawiamy o tym dziś w naszym cyklu. Jesteśmy w Szczecinie. Łączymy się ponownie z naszą reporterką Anną Pałamar. Aniu? Halo, czy się słyszymy? Ania Pałamar, Szczecin, czy jesteśmy? Czy nas słychać? Halo Aniu, halo Aniu. No niestety straciliśmy połączenie. Będziemy próbować już za chwilę w Radiu RMF 24. Zostańcie z nami, jest 12:38.
1: Radio RMF 24.
2: Reklama.
3: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
2: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
9: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%.

0: I swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
5: Po reklamie.
6: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.
7: I wracamy do dyskusji o nocnej prohibicji na terenie całego kraju. Taką decyzję podjął wczoraj Sejm. Czy taki zakaz przynosi efekty? To jest właśnie temat w cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Szczecin na łączach. Ponownie się łączymy. Ania Pałamar. Halo, Aniu.
8: Dzień dobry, jestem.
7: Halo Ania, halo Ania, czy się słyszymy?
8: Jestem, dzień dobry, wszystko dobrze słychać?
7: Tak, Aniu, słychać dobrze.
8: Dobrze, tak, ze mną jest rzeczniczka Straży Miejskiej w Szczecinie, Joanna Wojtach, dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: W Szczecinie zakaz sprzedaży alkoholu w nocy działa od sierpnia ubiegłego roku. Czy od tego czasu zmieniła się liczba albo charakter interwencji Straży Miejskiej?
9: Nie powiem, żeby to były zdecydowane zmiany, jakoś bardzo spektakularne, bo to są kilkuprocentowe odczuwalne w naszych statystykach i w naszych działaniach, ale jest różnica. To jest kilkanaście miesięcy działania tak zwanej nocnej prohibicji. My jesteśmy miastem, już 180 gmin dołączyło do tego programu, powiedzmy, zwalczania tego nocnego spożywania alkoholu i widzimy, że jest zdecydowanie lepiej. Nawet tych kilka procent dla nas jest bardzo istotne, bo uważamy, że warto było o to walczyć, bo to była walka o wprowadzenie tej prohibicji. Jest mniej wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach objętych zakazem.
7: No i znowu straciliśmy połączenie niestety. Dziękujemy bardzo. Coś dzisiaj mamy jakieś problemy z tym połączeniem się ze Szczecinem, ale przypomnę, cały czas pytamy was dzisiaj o zdanie, czy taki zakaz przynosi efekty, czy nocna prohibicja na terenie całego kraju ma sens, bo taką decyzję podjął wczoraj Sejm. Jakie jest wasze zdanie? Messenger RMF24, możecie napisać albo wysłać głosówkę i SMS 3322. Piszcie do nas.

0: W Radiu RMF 24 sprawdzam teraz, co dzieje się na tenisowym turnieju ATP w Szanghaju. Tam, przypomnę, od kilkudziesięciu minut Hubert Hurkacz gra w drugiej rundzie z Serbem Nowakiem Dżokowiczem. Polak klasyfikowany na 34. miejscu w rankingu mierzy się z 24-krotnym mistrzem wielkoszlemowym, który we wtorek sięgnął po tytuł w Pekinie. Serb w pierwszej rundzie miał tak zwany wolny los. Trwa pierwszy set i w tej chwili 4-3 w gemach dla Hubiego. Brawo, aby tak dalej. No a ja dodam, że historia tych bezpośrednich pojedynków liczy 8 spotkań, które wszystkie wygrał pochodzący z Belgradu tenisista. Ostatni mecz z ich udziałem został rozegrany w maju 25 roku w finale imprezy w Genewie. Wtedy polski zawodnik przegrał po przeszło 3 godzinach rywalizacji. Teraz Hubi, przypomnę, prprowadzi w pierwszym secie 4-3. Radio RMF 24. Mamy jeszcze więcej informacji. Już za chwilę fakty RMF FM. Punktualnie o 13.
1: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: Reklama.
2: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia okośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
8: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom, park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.

0: Morning, profesjonalny barista, prezenty dla gości, a dla najmłodszych malowanie twarzy, warsztaty kreatywne i budowanie własnych samochodów. 17 października Cherry MM Cars, Wrocław, Aleja Karkonoska 50. Cherry. Poznajcie nas podczas wielkiego otwarcia.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Ciągły pośpiech, telefony, spotkania, korki. Każdy dzień wygląda tak samo. Odetchnij pełną piersią w Górach Izerskich, w hotelu Malinowy Dwór. Zapraszamy w niesamowitą, zieloną scenerię gór, pełną szlaków pieszych, rowerowych i oszałamiających widoków. Miejsce, które oderwie Cię od miejskiej codzienności. Sprawdź na malinowydwór.pl. Zregeneruj się w sercu Gór Izerskich. Malinowy Dwór.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Po reklamie.
7: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.
8: Hubert Hurkacz bardzo blisko wygranej w pierwszym secie z Nowakiem Dżokowiczem. O tym też powiemy w Faktach RMF FM o godzinie 13. Zaprasza Bogdan Zalewski.
9: Zamieńcie się w słuch. Zapraszam. Nieprzejezdna jest A2 w Cisiu na Mazowszu. Ostrzegamy kierowców. Powrót ósemki na tablicach stacji paliw. Ponad 8 zł za olej napędowy. Dopingujemy naszych tenisistów w Szanghaju i Pekinie. Hubert Hurkacz kontra Nowak Djokovic. A Iga Świątek przeciwko Elise Mertens. Autostrada A2 jest zablokowana w Cisiu na Mazowszu na pasach w kierunku Warszawy. Między węzłami Mińsk Mazowiecki a Halinów ciężarówka zderzyła się z samochodem. Nikt nie ucierpiał, ale utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez 2 godziny. I znów ósemka na pylonach. Minister energii Miłosz Motyka wydał najnowsze obwieszczenie dotyczące cen tankowania i niestety rządowy program ceny paliwa niżej nie uchronił nas przed wyraźnymi podwyżkami. A w przyszłym tygodniu będzie jeszcze gorzej. Krzysztof Berenda uważnie śledzi ruch cen.
10: Witam, dzień dobry.
9: Witamy serdecznie, redakcja ekonomiczna RMF FM. Krzysztofie, ile konkretnie przez weekend zapłacimy za tankowanie?
10: Otóż podstawowa benzyna będzie od północy kosztować nawet 6 zł 97 groszy, czyli jesteśmy o krok od siódemki. Diesel natomiast będzie kosztował 8,06, czyli tutaj już jesteśmy powyżej ósemki. Rządowy program ceny paliwa niżej, czyli ten program obniżania cen działa od tygodnia i niestety przez ten tydzień ceny na stacjach wzrosły nam o ponad 20 groszy za litr. W kolejnym tygodniu raczej będą jeszcze wyższe.
11: Jest spore ryzyko, że w przyszłym tygodniu znów będziemy widzieć ponad 7-złotowe poziomy dla 95-oktanowej benzyny i ponad 8 zł dla oleju napędowego. W górę będą szły też notowania autogazu, także niestety, ale powoli odrabiamy to, co zyskaliśmy dzięki pakietowi CPN.
10: Tak wylicza i prognozuje Grzegorz Maziak z portalu ePetrol, tak więc im bliżej Wszystkich Świętych, tym niestety drożej.
9: To stacja paliw w Warszawie, teraz wybrzeże, na wybrzeżu wiatr. Wiatr, który w porywach może dziś osiągać nawet 100 km na godzinę. Strażacy mają sporo interwencji dotyczących powalonych drzew, połamanych konarów i zerwanych linii energetycznych. Do awarii prądu doszło m.in. w Dąbkach, Cewicach, Przodkowie, Jastrzębiej Górze i Bielkówku. Polacy coraz rzadziej sięgają po alkohol. Tak wynika z najnowszych danych Eurostatu. W cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24 rozmawiamy dzisiaj o zakazie nocnej sprzedaży alkoholu w całym kraju. Na linii Szczecin i reporterka RMF FM Anna Pałamar. Witam serdecznie, Anno.
12: Dzień dobry.
9: Z danych Eurostatu wynika, że aż 35% badanych wybiera abstynencję.
12: Tak, jesteśmy pod tym względem w unijnej czołówce. Jednak, jak mówiła mi Agnieszka Zalewska, psycholog i prezeska Polskiej Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom, alkohol jest tylko częścią problemu, bo na problem uzależnień powinniśmy patrzeć szerzej.
13: Z moich obserwacji toniemy w uzależnieniach. Inicjacje używkowe są na wczesnym etapie wieku i tak, część społeczeństwa, to prawda, że zmienia się ta narracja życiowa. Mówi się o tym, że abstynencja przynosi fajne skutki, natomiast to jest niewielka część społeczeństwa i te 35%, które deklaruje w badaniu nieużywanie alkoholu, najprawdopodobniej i bardzo często nie jest czystym abstynentem. Na pewno używa inne substancje zamienne, trzeba na to patrzeć szeroko.
12: Przypomnę, Sejm uchwalił wczoraj ustawę zakazującą sprzedaży alkoholu w godzinach od 22 do 6 rano w całym kraju. Nowe zasady mają wejść w życie od stycznia.
9: U nas tylko trzeźwy punkt widzenia. Cykl Twoje zdanie w Radiu RMF 24 trwa jeszcze przez godzinę.
6: Kibicujemy naszym tenisistom.
9: Hubert Hurkacz gra z Nowakiem Dziokowiczem w drugiej rundzie turnieju tenisowego w Szanghaju. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
14: Jestem. Dzień dobry.
9: Obserwujesz to spotkanie.
14: Tak.
9: Kibicujemy razem. Na razie panowie utrzymują swoje gemy serwisowe?
14: Utrzymują. Mamy na razie 5-4 dla Hurkacza. Serwuje Dziokowicz i w tym momencie jest przewaga dla Hurkacza. Już druga piłka setowa dla naszego tenisisty, także jest szansa na to, by przełamać Dziokowicza, który w tych ostatnich akcjach wyraźnie jakoś tak wydaje się, jakby trochę stracił siły. Po każdej dłuższej przebieżce na korcie schyla się gdzieś tak, łapie rękami za kolana, próbuje zapać głębszy oddech. Kilka razy serwis posłał w siatkę. No i teraz mamy właśnie setbola dla Huberta Hurkacza. Wcześniej w trzecim gemie dwie szanse na przełamanie naszego tenisisty miał Dżokowicz, natomiast w tym gemie po raz pierwszy Hurkacz staje przed taką szansą. To wszystko jednak trwa dość długo, bo tak powoli zbiera się do serwisu Nowak Dżokowicz. Posłał piłkę w aut, więc będzie teraz drugi serwis. No i czekamy, czy za chwilę uda się zamknąć tego seta. Miejmy nadzieję, że tak się właśnie stanie.
9: Hubi, do przodu. Patryku, zerkamy też z nadzieją w stronę kortów w Pekinie.
14: Tam już ćwierćfinał kobiecego turnieju. Za kilka chwil początek meczu Igi Świątek z Belgijką Elise Mertens. Na zwyciężczynię tego pojedynku czeka już w półfinale Chinka Qiwen Zheng. A teraz Hubert Hurkacz zdobywa punkt i obejmuje prowadzenie w tym meczu. 6-4 w pierwszym secie z Nowakiem Dżokowiczem.
9: U nas sport, kort, kolejna relacja z kortów w faktach o 14. Zapraszamy.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Kibicujemy biało-czerwonym, a to jest program Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Dziś pytamy o Waszą opinię w sprawie nocnej prohibicji. SMS 3322, napiszcie do nas, co o tym myślicie, albo nagrajcie głosówkę. Messenger RMF 24. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam.

0: Cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Rozmawiamy dziś o nocnej prohibicji w całej Polsce. Nowe przepisy przyjęte wczoraj przez Sejm mają zacząć obowiązywać za kilka miesięcy. W Szczecinie zakaz sprzedaży alkoholu w nocy już działa. Łączymy się ponownie z naszą reporterką Anną Pałamar. Witaj, Aniu.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Cudownie. Jak ten ogólnopolski zakaz może wyglądać?
1: Do tej pory niektóre miasta decydowały się na nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Tak było m.in. w Krakowie, Gdańsku, Łodzi czy Szczecinie. W niektórych miejscach zakaz dotyczył całego miasta, czasem tylko niektórych dzielnic. No i były różnice w godzinach stosowania tych ograniczeń. Teraz będzie to ujednolicone od 22 do 6 rano, chociaż poszczególne miasta będą mogły decydować o rozszerzeniu tych godzin, na przykład już od 21 albo dodatkowo między 6 a 9 rano.
0: Czy mieszkańcy Szczecina są zadowoleni z takiego zakazu?
1: W Szczecinie od ponad roku nie można kupić alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych między 23 a 6 rano. Pytałam mieszkańców, co sądzą o prohibicji i czy takie rozwiązanie ich zdaniem się sprawdza. Zdania są podzielone.
2: Sklepy mogą być pootwierane. My sami po prostu, jako ludzie, jak myślący, musimy decydować za siebie.
3: Moim zdaniem, jak ktoś ma się zachowywać pod wpływem alkoholu nagannie, tak samo może i bez niego.
4: W Szczecinie taki zakaz mamy, ale powinien być, pana zdaniem, w całej Polsce?
3: Nie powinien być. Bo jednak niektóre sklepiki, niektórzy ludzie żyją z tego sprzedawania alkoholu wieczorami, ale to już państwo będzie decydować, co z tym zrobią.
4: Czy popiera pani nocny zakaz sprzedaży alkoholu?
5: Tak, popieram.
4: A dlaczego?
5: No bo z tego, co wiem, to mniej jest burt nocnych, a jak ktoś chce wypić, to niech sobie się zaopatrzy wcześniej.
1: Rozmawiałam też z ekspedientką sklepu monopolowego na Starym Mieście w Szczecinie. Mówiła mi, że sprzedaż mocno spadła po wprowadzeniu nocnej prohibicji.
6: Ta prohibicja zaszkodziła tutaj sklepom.
1: Zaszkodziła?
6: No tak, no, bo to takie prywatne sklepy najbardziej ucierpiały. Tutaj, tak jak nasz szef ma sklepy swoje cztery, mu zaszkodziło bardzo. Jeden był całodobowy, no to jest nadal, ale zarabiał głównie w nocy.
4: Uważa pani, że taki zakaz powinien obowiązywać, czy nie za bardzo?
6: W całej Polsce? Jak już u nas jest, to co to za różnica, czy będzie jeszcze w innych miastach?
1: Przypomnę, wczoraj Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą zakaz sprzedaży alkoholu w nocy, a dokładnie w godzinach od 22 do 6 rano. Nowe przepisy mają wejść w życie od stycznia przyszłego roku. Posłowie byli niemal jednomyślni. Za wprowadzeniem tych przepisów było 400 posłów, przeciw 29, a 4 wstrzymało się od głosu.
0: Ania Pałamar, nasza reporterka ze Szczecina. Bardzo dziękujemy na razie, Aniu.
1: Dziękuję.
0: To jest Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Dziś pytamy o Waszą opinię w sprawie nocnej prohibicji. SMS 3322. Napiszcie do nas, co o tym myślicie, albo nagrajcie głosówkę na Messengerze RMF 24.
7: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Popołudnie z Radiem RMF 24. Dziś moc tenisowych emocji. No bo tak, jeśli Iga Świątek pokona dziś Belgijkę Elis Mertens w 1/4 finału turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Pekinie, to jej kolejną rywalką będzie Qin Wenzheng. Ten mecz przed chwilą się rozpoczął. Tymczasem od ponad godziny trwa inne spotkanie Huberta Hurkacza z legendą tenisa Nowakiem Dżokowiczem. Z nami dziennikarz redakcji sportowej Patryk Serwański. Witaj ponownie.
1: Dzień dobry.
0: Jak idzie biało-czerwonym?
1: Jeśli chodzi o Huberta Hurkacza, no to idealnie wszystko nam się tutaj spięło, jeśli chodzi o fakty o 13, bo akurat wtedy Hubert Hurkacz zdobył decydujący punkt i objął prowadzenie w meczu 6-4. To było pierwsze przełamanie w ogóle w tym spotkaniu. Teraz mamy już drugiego seta, no i na razie panowie też utrzymują swoje podanie 1-1. Teraz Hurkacz w trzecim gemie serwuje i ma przewagę 40-15. No były takie momenty pod koniec pierwszej partii, gdzie Nowak Dżokowicz trochę wyglądał takiego trochę może zmęczonego, trochę może zniechęconego, ale ci, którzy tenis śledzą, no doskonale wiedzą, że tu w ogóle nie można wyciągać daleko idących wniosków.
0: Bo on czasami tak wygląda, a potem się rozkręca, wraca do super formy i wygrywa.
1: Często mówiło się, że im gorsze warunki, im gorsza sytuacja, to tym bardziej Dżokowicz staje się groźny. Także tak, im lepiej sobie z nim radzisz, to tym bardziej powinieneś się obawiać. Tak to trochę wyglądało przez lata. No oczywiście Dżokowicz to już jest zawodnik no, niemłody, tak go określmy. 39 lat, końcówka kariery. Dla Hurkacza szansa, żeby pokonać go po raz pierwszy. To jest ich 9. spotkanie, dotychczas 8 meczów przegrał. No i też gdyby się udało wygrać, ja wiem, że jeszcze daleka droga, ale chodzi tylko o taką ciekawostkę statystyczną, no to Hubert Hurkacz mógłby się znaleźć na liście zawodników, którzy mają na koncie zwycięstwa i z Federerem, i z Nadalem, i z Dżokowiczem, bo Nadala i Federera w przeszłości pokonał. Na tej liście brakuje mu Dżokowicza. No takiej liście obecnie jest niespełna 30 tenisistów, a mówimy o zawodnikach, ta wielka trójka, no która miała bardzo długie kariery i tylko niespełna 30 tenisistów zdołało pokonać każdego z nich. Na tej liście oczywiście no, wielkie nazwiska. Andy Murray, Juan Martin Del Potro, Wilfried Tsonga na przykład, Stan Wawrinka potrafił wygrywać z każdym z nich. Aleksander Zwieriew, pierwszy tego w ogóle dokonał, i to już dawno, chyba kilkanaście lat temu, Leighton Hewitt. Jako ostatni do tej listy dołączył Stefanos Tsitsipas. To był rok 2019. No, ci, którzy teraz rozbudzają nasze emocje tenisowe, te młode gwiazdy Sinner, Alcaraz, no one chociażby z Federerem nie bardzo mogły tam rywalizować, bo Federer od 2022 roku już nie gra, także ta lista już nie ma tak wielu zawodników, którzy mogą do tej listy dołączyć. No może udałoby się dzisiaj Hurkaczowi, to byłaby na pewno ciekawa sprawa. Jeśli chodzi o Igę Świątek, no to dopiero początek meczu z Elis Mertens. Pierwszy gem, no dość długi i powiedziałbym, że interesujący, bo Mertens miała szansę na przełamanie już w pierwszym gemie serwisu Igi Świątek, ale Iga Świątek się pozbierała, obroniła ten punkt serwisowy i prowadzi w tym meczu 1-0.
0: Dziennikarz redakcji sportowej Patryk Serwański. Patryk, wielkie dziękujemy. Patryk oczywiście obserwuje te mecze. Będziemy się jeszcze z Patrykiem łączyć. Jak idzie biało-czerwonym? Przypomnę, Hubertowi Hurkaczowi bardzo dobrze. Wygrał pierwszego seta z Nowakiem Dżokowiczem. Trwa również spotkanie Igi Świątek z Elis Mertens.

0: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
1: Popularny staje się ktoś, kto ma ileś tam tych właśnie obserwujących, tak, wyświetleń. I to jest niebezpieczne, bo bardzo często tych wiele wyświetleń ma ktoś, kto pokazał wszystkim środkowy palec albo spodnie zdjął.
0: Tym razem moim gościem będzie tekściarz, kompozytor Andrzej Sikorowski. Kuba Śliwiński, zapraszam.
2: Co u nich słychać? Już jutro po 18 w radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
3: Reklama.
4: W 29 urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łosoś świeży Mowi 25,99 za dwie porcje po 125 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 37,89.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
12: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. Od piątku 9 do soboty 10 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 12 do środy 14 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja

0: Z 23 urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Przestrzeń, w której możesz wziąć głęboki oddech, a nie zobowiązanie duszące przez pół życia. Dobry adres, a nie cztery ściany zabierające wolność. Słowem, mieszkanie bez zobowiązań i kredytu hipotecznego. Społeczna inicjatywa mieszkaniowa SIM Wrocław. Komfortowe mieszkania z najmem długoterminowym i gwarancją niskiego czynszu. Zróżnicowane metraże, balkony, tarasy.

0: Lasy, ogródki, zieleń, plac zabaw, mile widziane zwierzaki. Nabór wniosków rusza 21 września. Więcej na simwroclaw.pl. Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Na zegarach 13.30, Rafał Jędraszek, zaczynamy Fakty, RMF 24 Wrocław. 16-latek wygenerował zdjęcie, na którym dodał do swojego wizerunku nóż. Nieodpowiedzialny żart zakończył się interwencją wrocławskiej policji. Szczegóły tej sprawy zna nasza reporterka Paulina Niedźwiedzińska. Paulino, 13-latek został zatrzymany.
3: Funkcjonariusze wkroczyli do jednego z wrocławskich liceów dziś około godziny 10. Okazało się, że uczeń przy użyciu sztucznej inteligencji przerobił swoje zdjęcie i wysłał je koledze. Dołączył też wiadomość, która sugerowała zagrożenie. Sprawę zgłosiła dyrekcja i nauczyciele, a policjanci przeszukali nastolatka. Niebezpiecznych przedmiotów nie znaleźli, a sam 16-latek tłumaczył, że tylko żartował. Teraz jego sprawą zajmie się sąd rodzinny.
2: Wrocławska policja przypomina, że reaguje na każde zgłoszenie o możliwym zagrożeniu, a nieodpowiedzialne żarty również będą miały swoje konsekwencje.
4: Fakty istotne dla Wrocławia.
2: Od jutra autobusy kursujące ulicą Trzebnicką będą zatrzymywać się na nowych przystankach wiedeńskich. Z kolei od poniedziałku tramwaje linii 3 i 5 wrócą na swoje stałe trasy przez Trełguta, natomiast linie 15 i 21 przez ulicę Stawową. Natomiast w podwrocławskim Smolcu rozpoczyna się budowa ronda turbinowego na krzyżówce ulic Granitowej, Chłopskiej i Wiśniowej. Od dzisiaj już kierowcy muszą liczyć się z pierwszymi utrudnieniami. Zamknięty zostanie wyjazd z Granitowej w kierunku Wrocławia. Ruch będzie prowadzony na poszerzonym pasie pomiędzy Dębem a Smolcem. Budowa ronda ma poprawić bezpieczeństwo i płynność ruchu w tej części gminy, gdzie od lat występują duże korki i problemy z wyjazdem w stronę Wrocławia. Inwestycje współfinansują powiat wrocławski oraz miasto i gmina Kąty Wrocławskie. Koszt prac wyniesie ponad 8 milionów złotych.
4: Niezwykłe fakty z Wrocławia.
2: Dynie we wszystkich kształtach, kolorach i wielkościach zawładną w niedzielę Ogrodem Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Już po raz 23 zagości tam Dolnośląski Festiwal Dyni. W programie konkursy, liczne warsztaty i stoiska z wyrobami rzemieślniczymi, a także dyniowymi kulinariami. Karolina Sokołowska z Ogrodu Botanicznego podkreśla jednak, że najważniejsze jest inne wydarzenie.
5: Są kompozycje dyniowe, które my tworzymy. Co roku mamy jakąś tematykę, w tym roku to jest dynia w grze i będzie można zobaczyć różne przedstawicieli różnych gier, różne gry, w niektórych grach nawet uczestniczyć. I to jest bardzo ciekawe, to jest taka właściwie jedna z powiedzmy nawet najważniejszy element tego święta. Jak bardzo można wykorzystać dynię na różne rzeźby i właściwie starając się wykorzystać jak najwięcej takich naturalnych z ogrodu kompozycji.
2: Więcej o Dolnośląskim Festiwalu Dyni dowiecie się z wieczornej rozmowy w programie Wrocławski Weekend. Prowadzący Maciej Sas i jego goście czekać będą na Was po 20:00.

0: To jest piątkowe popołudnie z Radiem RMF 24. Polacy coraz rzadziej sięgają po alkohol, tak wynika z najnowszych danych Eurostatu. W cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24 rozmawiamy dzisiaj o zakazie nocnej sprzedaży alkoholu w całej Polsce. Taką decyzję podjął w czwartek Sejm. I łączymy się ponownie z naszą reporterką Anną Pałamar. Aniu, co wynika z raportu Eurostatu?
1: Wynika z niego, że Polacy rzadziej sięgają po kieliszki i co ważne, coraz częściej decydują się na abstynencję. Taką opcję wybrało aż 35% badanych. To oznacza, że jesteśmy pod tym względem w unijnej czołówce. Codzienne picie alkoholu deklaruje w tym badaniu tylko 0,5% ankietowanych, a cotygodniowe niespełna 3%. Z kolei raz w miesiącu po alkohol sięga 17% badanych. Do sporadycznego sięgania po alkohol przyznaje się 44,5% badanych. No i właśnie 35% deklaruje abstynencję. Rozmawiałam na ten temat z Agnieszką Zalewską, psychologiem i prezeską Polskiej Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom. Ona, patrząc na te dane, nie była aż tak optymistyczna. Mówiła mi, że z jej doświadczeń w pracy wynika, że alkohol to tylko część problemu i że takie badania powinny obejmować też pozostałe używki.
2: Jak dla mnie, wcale nie idziemy w stronę, że spożywamy mniej na każdym pułapie wiekowym, tylko spożywamy coraz więcej. Z moich obserwacji toniemy w uzależnieniach. Inicjacje używkowe są na wczesnym etapie wieku i tak, część społeczeństwa, to prawda, że zmienia się ta narracja życiowa. Coraz bardziej jest popularny sport, mówi się o tym, że abstynencja przynosi fajne skutki, natomiast to jest niewielka część społeczeństwa i te 35%, które deklaruje w badaniu nieużywanie alkoholu, najprawdopodobniej i bardzo często na pewno nie jest czystym abstynentem. Na pewno używa inne substancje zamienne. Więc no tak to wygląda i trzeba na to patrzeć szeroko, a nie wyciągać alkohol. Fajnie by było, gdyby w końcu zamiast wprowadzać zakazy i nakazy, popatrzeć na to, jak zmienić profilaktykę uzależnień, żeby zaczęła być skuteczna. Jak zmienić zakres oddziaływania w zakresie zdrowia psychicznego, żeby to zaczęło być skuteczne. Bo są ciągle wrzucane do naszego takiego społecznego worka różnego rodzaju pomysły. Zastanawiam się, czy przy tym siedzą specjaliści, czy po prostu osoby, które chcą w jakiś sposób pokazać, że chciałyby coś dobrego zrobić, ale z tego nic nie wychodzi.
1: Agnieszkę Zalewską pytałam również, czy nocna prohibicja może przynieść pozytywne skutki.
2: To zależy. Zależy od tego, czy rozmawiamy o zmniejszeniu przestępczości i takiej agresji na ulicy po tej 22, czy rozmawiamy o zmniejszeniu ilości spożywania alkoholu. Jeżeli mówimy o zmniejszeniu agresji na ulicach, że jest bezpieczniej, to tak, zakaz sprzedaży alkoholu na pewno jakby zmniejszy tutaj to, bo będzie mniej osób, które wystają pod sklepem, mniej osób, które będą w stanie kupić ten alkohol, mniej podróży po te używki, więc to może przynieść jakiś skutek. Natomiast jeżeli rozmawiamy o uzależnieniach i o tym, że miałby się zmienić poziom spożywania alkoholu, no to wystarczy sięgnąć do tak zwanych mechanizmów regulacji emocji i uczuć, które są rozwinięte u osób uzależnionych. Jeżeli potrzebuje się wyregulować, to ja tą substancję znajdę spod ziemi. Jeżeli wiem, że o 22 zamknie się sprzedaż, to wiem też o tym, że zrobię sobie zapas, żeby mi do rana wystarczyło. Natomiast no, pójdzie na pewno wiele nielegalnych znowu środków, chociażby no, przerzucenie się na substancje, które będą dostępne. No nie okłamujmy się, dzisiaj dostęp do substancji psychoaktywnych z nielegalnych źródeł jest na tyle rozpowszechniony, że każdy sobie zabezpieczy to źródło. Więc jeżeli chodzi o zmniejszenie spożycia, może tak, może alkoholu mniej, może mniej będzie przychodów z akcyzy. Natomiast no na pewno nie zmniejszy to ilości spożywania.
0: Aniu, a jak to wygląda w miastach, które wprowadziły już taki zakaz? Jakie są dane służb?
1: Ogólna liczba interwencji policji pozostaje na podobnym poziomie. Służby notują nieznaczny spadek, ale zmienił się trochę charakter tych interwencji. Mniej zgłoszeń dotyczy zakłócania ciszy nocnej i nadużywania alkoholu. Mniej jest również interwencji Straży Miejskiej z tego powodu. Ten spadek widać najbardziej w Krakowie. Tam, zwłaszcza na początku, różnica była nawet o kilkadziesiąt procent. W Szczecinie na przykład te dane nie były aż tak jednoznaczne. Mimo to służby podkreślają, że nawet taki niewielki spadek o 5-7% robi w rzeczywistości bardzo dużą różnicę.
0: Ania Pałamar, Szczecin, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia, Aniu.
1: Dziękuję.
0: A ja czytam SMS-y, które przysyła się pod 3322 właśnie w tej sprawie. Czyli powoli wracamy do lat 80. i radosnych artykułów w prasie lokalnej o zlikwidowanej kolejnej melinie. Owoc zakazany smakuje najlepiej. Ktoś napisał pod 3322. Jakie jest twoje zdanie? Piszcie do nas albo nagrajcie głosówkę Messenger RMF 24. No i jeszcze wiadomość... Doskonała wiadomość sprzed chwili. Hubert Hurkacz wygrał z Nowakiem Dżokowiczem 2-0. Za chwilę do tego wrócimy.
3: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.
4: Reklama.
5: Ruszamy z budową. Aleja Platanowa 2 to 190 mieszkań w zielonej części Leśnicy. To druga inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Jedynka w formule spółdzielczej. W cenie mieszkania miejsce postojowe w garażu podziemnym. Zarezerwuj mieszkania na alejaplatanowa-2.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
13: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
14: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
15: Kochanie, dieta, bieganie, w którą stronę pójść?
16: W kierunek fit.
15: Co to takiego?
16: Jedyny kompleksowy klub fitness w Siechnicach. Doskonale wyposażona siłownia, pełnowymiarowa strefa fight z ringiem, modelowanie sylwetki Icon oraz Onda. Zajęcia dla każdego, w każdym wieku, także dla dzieci.
15: Kierunek fit.
16: 1500 metrów kwadratowych czystego sportu.
15: A multisport?
16: Honorują. Te i inne karty sportowe też. Siechnice, ulica Piastów Śląskich 26a. Kierunekfit.pl.
17: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców -50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
18: Po reklamie.
19: Tu Radio RMF 24.

0: W Radiu RMF 24 wracamy do świetnej sportowej informacji. Hubert Hurkacz wygrał z Nowakiem Dżokowiczem 6-4, 6-3. To jest zwycięstwo w drugiej rundzie turnieju tenisowego ATP w Szanghaju. No i ponownie z nami dziennikarz redakcji sportowej Patryk Serwański. Witaj. Gładko poszło?
1: No w drugim secie dość gładko, trzeba powiedzieć, tak naprawdę. Bardzo dobrze serwował w tym meczu Hubert Hurkacz. Łącznie 13 asów serwisowych w przeciwieństwie do Nowaka Dżokowicza, który takich asów miał tylko 2. Patrzyłem też na serwis. No pierwszy serwis tutaj odgrywał bardzo duże znaczenie i zdecydowanie skuteczniej tym pierwszym serwisem grał Hubert Hurkacz i myślę, że to był jeden z tych najważniejszych punktów, które doprowadził go ostatecznie do zwycięstwa w tym spotkaniu. Też ostatecznie lepiej returnował, czyli lepiej odbierał serwis Dżokowicza. To też jest bardzo ważna, istotna sprawa. Tutaj Dżokowicz nie miał za bardzo podejścia do serwisu Hurkacza, natomiast Hurkaczowi udało się w drugim secie raz przełamać doświadczonego Serba i to ostatecznie nam zakończyło to spotkanie. Była też szansa nawet na to, żeby ten mecz jeszcze szybciej skończyć, bo jeszcze gdzieś tam były breakpointy w kolejnych setach, tak, w kolejnych gemach, więc widać, że ten drugi set bardzo dobry w wykonaniu Huberta Hurkacza. No i dopisuje do listy Dżokowicza. Ma go na rozkładzie.
0: Brawo. A Iga Świątek?
1: No tutaj na razie punkt za punkt, nie było jeszcze żadnego przełamania. Świątek prowadzi 5-4, a teraz w pierwszym secie będzie serwowała Elis Mertens. Także tutaj jeszcze czekamy na rozstrzygnięcia w pierwszej partii.
0: I mocno trzymamy kciuki. Patryk Serwański, redakcja sportowa. Wielkie dzięki.
1: Dziękuję.
0: A w Radiu RMF 24 już za chwilę najnowsze wydanie faktów RMF FM. Punktualnie o 14:00.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku wypadek tramwajowy w Göteborgu w 1992 roku. Kuba Śliwiński zaprasza.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24.
3: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
1: Już w niedzielę po 18:00.
3: Dlaczego mózg ciągle chce więcej? Jak z tym walczyć? O tym w tym tygodniu będziemy rozmawiać z dr Asią Wojsiak, autorką książki Na zdrowy umysł.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Reklama.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
10: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
11: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
10: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
11: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
10: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Neonet, Neonet.
2: To korzyści pełen sklep.
1: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
3: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
1: Neonet.
4: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
5: Bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Po reklamie.
3: Tu Radio RMF 24.
4: I już teraz ponownie przenosimy się do studia faktów RMF FM. Jest 14:00, w studiu faktów Bogdan Zalewski.
5: Kłaniam się i gorąco zapraszam. Niemal pół setki zamkniętych szkół na Mazowszu to pokłosie ataków z nożem i fali publikacji w sieci. O specjalnych zasadach bezpieczeństwa w placówkach edukacji opowie reporter RMF FM. Połączymy się z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim. W faktach ponadto ostrzeżenie dla kierowców jadących przez Mazowsze. Tworzą się zatory na autostradzie A2. Hubi górą w Szanghaju. Hurkacz pokonał Dziokowicza. Zamkniętych zostało dzisiaj aż 49 szkół na Mazowszu w związku z falą agresji wśród młodzieży. Wczoraj 15-latek w Leszczy-Dole Nowinach ranił nożem 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. W środę 19-latek w Ostrołęce zaatakował 9 osób. Jednak incydentów z nożem według policji było w szkołach znacznie więcej. Na Mazowszu zatrzymano 11 nastolatków, którzy publikowali w mediach społecznościowych filmy z groźbami lub zamierzali przynieść do szkoły ostre narzędzie. Mazowiecka kurator oświaty przedstawiła dzisiaj wytyczne dotyczące bezpieczeństwa w szkołach. Reporter RMF FM Jakub Rybski jest w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Witamy, Jakubie.
6: Zgadza się, dzień dobry.
5: Jakie są te nowe zasady?
6: Dyrektorzy szkół i przedszkoli muszą przede wszystkim zweryfikować swoje zasady wstępu do placówek oświaty. Od teraz każda osoba ma być dokładnie sprawdzana przed wejściem.
7: Poprosiłam dyrektorów o to, żeby zabezpieczyć wszystkie wejścia i dostępy do budynków, do przedszkoli, szkół i placówek, aby ograniczać, szczegółowo monitorować dostęp osób postronnych.
6: Mówiła mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska. Dyrektorzy dostali wytyczne, aby w każdej klasie znajdowały się tablice z numerami alarmowymi. Zarządcy placówek oświatowych zostali poproszeni też do przypomnienia w szkołach zasad szybkiego działania w przypadku wtargnięcia napastnika. Nauczyciele zostali z kolei zobowiązani do natychmiastowego reagowania na wszelkie sygnały niepokojących zachowań wśród uczniów. Z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Jakub Rybski.
5: A teraz dajcie głośniej radia w autach kierowcy na Mazowszu. Prawie 5 kilometrów mają szkorek na dwójce. Autostrada jest zablokowana między węzłami Mińsk-Mazowiecki a Halinów po zderzeniu ciężarówki z samochodem. Jak przed chwilą poinformowała policja, zginął kierowca auta osobowego. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
8: Tym żyje Kraków.
5: 10 godzin zostało do końca kampanii przed przedterminowymi wyborami prezydenckimi w Krakowie. O północy rozpocznie się cisza wyborcza i choć od blisko 2 tygodni dwoje finalistów walczy o każdy głos, na razie czynią to osobno. Do debaty do tej pory nie doszło. Na takie spotkanie dzisiaj swojego rywala zaprosiła Monika Piątkowska. Nasz reporter Paweł Konieczny był na spotkaniu z Łukaszem Gibałą. Pawle, czy zamierza on skorzystać z zaproszenia?
9: Znaki na niebie i na ziemi wskazują na to, że do debaty nie dojdzie. Łukasz Gibała już zapowiedział.
10: Dla mnie to jest cyrk, a nie debata. Ja szanuję mieszkańców i uważam, że zasługują na poważną debatę, a nie na taką sytuację, gdzie pani senator moim zdaniem chce po prostu zrobić show medialne.
9: Przypomnę, Monika Piątkowska zaprosiła kontrkandydata na godzinę 17:00 na krakowski rynek główny. Przesłała mediom propozycję scenariusza tego spotkania i zapowiedziała, że będzie na Łukasza Gibałę czekała.
5: W tym największy jest embaras, aby dwoje chciało naraz. Wcześniej, przypomnijmy, Łukasz Gibała proponował debatę telewizyjną Monice Piątkowskiej. Kandydatom nie udało się jednak dojść do porozumienia w tej kwestii. A już w najbliższą niedzielę zapraszamy gorąco na krakowski wieczór wyborczy. Relacje prosto z miejsca akcji. Nasi reporterzy będą obecni w sztabach Moniki Piątkowskiej i Łukasza Gibały. A niedzielne wydarzenie będą komentowali na żywo zaproszeni goście. Już od 20:55 nasz specjalny program w Faktach RMF FM, Radiu RMF 24 i na kanale RMF 24 na YouTubie. We współpracy redakcyjnej z telewizją. Już od 19:10 pojutrze Kraków wybiera w Polsat News. Niespełna 1,5 godziny gry i zwycięstwo Huberta Hurkacza nad Nowakiem Dziokowiciem. Nasz tenisista w bardzo dobrym stylu awansował do 3. rundy turnieju w Szanghaju. Patryk Serwański w faktach ponownie. Witamy, Patryku. Końcowy wynik?
11: 6-4, 6-3. Na 2 razy udało się przełamać serwis Dżokowicza w tym meczu. Hurkacz grał odważnie, dość często też wędrował pod siatkę i zdobywał dzięki temu też punkty. No, bardzo dobrze serwował. Efekt to choćby 13 asów serwisowych.
5: Pięknie.
11: To dla mnie wyjątkowy wieczór. Dzielenie kortu z Nowakiem to jest zawsze coś specjalnego. Tak mówił tuż po meczu nasz tenisista.
5: W Pekinie kinie Iga Świątek gra z Elisę Mertens. Tak. Ćwierćfinał turnieju w chińskiej stolicy. Jaka tam obecnie panuje sytuacja?
11: Już ponad 50 minut gry za oboma zawodniczkami. W tym momencie Świątek prowadzi 6-5 w pierwszym secie, ale serwuje Mertens. No i wszystko na razie zmierza w stronę tiebreaka, bo nie było jeszcze w tym meczu ani jednego przełamania.
5: Mocno kibicujemy Raszyniance, oby Polka pokonała Belgijkę.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Kibicują fakty i kibicuje Radio RMF 24. Na razie Świątek Mertens 6-5, ale nie tylko sport u nas. W Radiu RMF 24 mam dla was jeszcze więcej informacji, a ja witam ponownie. Krzysztof Urbaniak. Dzień dobry.

0: W Radiu RMF 24 czas na najnowsze informacje o sytuacji w Polsce, a zwłaszcza w województwie mazowieckim, po zdarzeniach, do których doszło w szkołach w minionych dniach. Policja informuje, że dotąd zatrzymano na Mazowszu 11 nastolatków, którzy publikowali w mediach społecznościowych filmy z groźbami, a także mieli przy sobie lub chcieli przynieść do szkoły nóż. Dwóch zgłosiło się samych. Przed chwilą o działaniach policji mówił tamtejszy wojewoda Mariusz Frankowski. Jak mówił, w całym regionie zamknięto 49 szkół. Te decyzje były podejmowane na poziomie lokalnym.
1: Na Mazowszu 3,5 tysiąca policjantów monitoruje szkoły i ich otoczenie, wspieranych również przez straże miejskie. To jest około 1,5 tysiąca na terenie garnizonu stołecznego i około 2 tysięcy policjantów na terenie województwa, więc w sumie 3,5 tysiąca policjantów na terenie całego Mazowsza. Też we współpracy z organami prowadzącymi, ze strażami miejskimi, wszędzie, gdzie takie straże miejskie są. Dodatkowo mamy, tym nadzorem jest objętych 2,5 tysiąca szkół, 1200 w garnizonie stołecznym i 1300 w pozostałej części województwa. Co do ważna informacja też jest taka, po zespole zarządzania kryzysowego ze względu na wzmożone też telefony i prośby ze strony uczelni wyższych na Mazowszu w ten weekend, w związku z tym, że będą mieli dodatkowe zajęcia na uczelniach wyższych, które działają w trybie niestacjonarnym, też będą podjęte działania zabezpieczające przez policję w pobliżu i bądź na terenie szkół wyższych. Oczywiście wszystko w uzgodnieniu z władzami poszczególnych uczelni na terenie Mazowsza.
0: Mówił wojewoda Mariusz Frankowski. Jak dodał, w związku z falą dezinformacji chciałbym zaapelować o weryfikowanie i niepowielanie niesprawdzonych informacji. O godzinie 10 rozpoczęła się nadzwyczajna narada online z udziałem dyrektorów wszystkich placówek oświatowych na Mazowszu. Byli też przedstawiciele organów prowadzących. O szczegółach tej narady, a zwłaszcza tego, o co poproszono szefów szkół, mówiła Wioletta Krzyżanowska, mazowiecka kurator oświaty.
2: Poruszyłam wątek związany z zapewnieniem bezpiecznych wejść do szkoły. Poprosiłam dyrektorów o to, żeby zabezpieczyć wszystkie wejścia i dostępy do budynków, do przedszkoli, szkół i placówek, aby ograniczać, szczegółowo monitorować dostęp osób postronnych, zweryfikować zasady dostępu do budynku oraz zasady dotyczące wstępu w ogóle na teren szkoły, identyfikacji osób odwiedzających, kontroli wejść, reagowania na próby wejścia dla osób nieupoważnionych. Poprosiłam również dyrektorów szkół o weryfikację kanałów łączności alarmowej. To znaczy, że należy dokonać przeglądu przyjętych w szkołach i placówkach sposobów komunikowania się z odpowiednimi służbami i instytucjami. Poprosiłam dyrektorów szkół, żeby telefony alarmowe znajdowały się, numery telefonów alarmowych znajdowały się w każdej sali dydaktycznej, a nie tylko w sekretariacie szkoły. Poprosiłam dyrektorów również o to, żeby przejrzeli zasady komunikowania się wewnątrz swoich organizacji, tak aby te kanały komunikacyjne były udoskonalone.
0: Mówiła Wioletta Krzyżanowska, mazowiecka kurator oświaty. A ja dodam, że właśnie rozpoczęła się konferencja prasowa w tym samym temacie, czyli bezpieczeństwa w szkołach, zwołana przez ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego, a także minister edukacji Barbarę Nowacką. Do słów szefa MSWiA wrócimy w Radiu RMF 24 jeszcze w tej godzinie. Zostańcie z nami.

0: No, w Radiu RMF 24 kolejna dawka tenisowych emocji. Iga Świątek gra z Belgijką Elis Mertens w 1/4 finału turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Pekinie. Ten mecz śledzi Patryk Serwański, redakcja sportowa. Witaj ponownie.
1: Jestem.
0: W poprzedniej godzinie mówiliśmy, że Hubert Hurkacz wygrał. Iga też wygra?
1: No, oczywiście mamy taką nadzieję, ale ten pierwszy krok wykonała jednak Mertens. Godzinę aż trwał ten pierwszy set, to dość długo, jak na standardy kobiecego tenisa. Zakończyło się to wszystko tiebreakiem, bo w pierwszej partii nie mieliśmy ani jednego przełamania. No i w tym tiebreaku już niestety Iga Świątek wypadła naprawdę blado, bo porażka w tiebreaku 0-7, żadnej akcji nie udało się przekuć na swoją korzyść. Taka trochę niedokładna, nie powiem może, że nonszalancka ta gra Igi Świątek, ale taka niedokładna mocno w tej części gry. Mertens gra sprytnie, nawet w tej końcówce seta nieraz posyłała taką piłkę, to się mówi przeciwko nogom, tak? Czyli Iga Świątek na przykład wraca z lewej strony kortu w jego centralną część, a Mertens może nie zagrywa piłki jakoś bardzo mocno, ale zagrywa ją w kierunku, w którym Iga Świątek akurat, z którego się oddala, tak? Czyli Iga Świątek musiałaby wyhamować ten swój pęd i dokonać pewnego zwrotu i biec znowu w przeciwnym kierunku. To jest bardzo trudne, kiedy na to jest mało czasu, to jest po prostu niewykonalne, no i między innymi takimi zagraniami wygrała tego pierwszego seta. Drugi set, no na razie dopiero sam początek, także tutaj jeszcze ciężko coś na ten temat mówić. No pierwszy gem na razie na korzyść Mertens, ona serwowała, no i teraz będzie na to odpowiadać Iga Świątek, ale też długi bardzo ten gem. Także mecz na razie taki no trochę na wyniszczenie, na wykończenie takie fizyczne z obu stron.
0: Bardzo dziękujemy. Patryk Serwański, redakcja sportowa. Kłaniamy się, do usłyszenia oczywiście, jak ten mecz się zakończy, to jeszcze o tym porozmawiamy. A ja przypomnę, Iga Świątek gra z Belgijką Elis Mertens. To jest 1/4 finału turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Pekinie. Iga Świątek niestety przegrała pierwszego seta. Teraz trwa drugi set tego spotkania i Mertens prowadzi w gemach 1-0. Radio RMF 24, już za chwilę najnowsze wydanie faktów o 14.30.
2: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Reklama.
1: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wrubel w Długołęce koło Wrocławia.

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Gotowi na rodzinną przygodę? Już w tę sobotę, 10 października, pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką grę w zagadki. Zbierzcie ekipę od 3 do 5 osób, odkryjcie ukryte symbole, rozwiążcie łamigłówki Vitelona i zawalczcie o nagrody główne, karty podarunkowe do 1500 zł. Zbierzcie rodzinną ekipę i podejmijcie wyzwanie. Szczegóły na pasażgrunwaldzki.pl.
2: Gami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
3: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz winogrona jasne na wagę 4,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
6: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
5: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
6: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
5: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUV-y.
6: A jazda próbna?
5: Na miejscu przetestujesz każdy model.
6: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
5: Po reklamie.
7: Daniel Chawrylenia, witam. Mamy 14.30, czas na kolejne popołudniowe fakty.

0: w RMF 24 Wrocław. Zapraszam. Zaczynamy od kolejnej dużej zielonej inwestycji w mieście 100 mostów. Miejska spółka Wrocławskie Inwestycje ogłosiła przetarg na rewitalizację fragmentu pól osobowickich. Urzędnicy chcą odwrócić proces wysychania terenów związanych przez dziesięciolecia z gospodarką ściekową miasta, co ma przełożyć się na ochronę występujących tu roślin i zwierząt. Jednym z kluczowych elementów będzie budowa płytkiego zbiornika retencyjnego z otwartym lustrem wody. Powstanie również wyspa lęgowa oraz pryzma ziemna, która stworzy dogodne warunki do rozrodu ptaków. Z uwagi na konieczność ochrony przyrody, zarówno zbiornik z wyspą, jak i pryzma pozostaną zamknięte dla zwiedzających. Ponadto system hydrologiczny uzupełni 8 zastawek na rowach melioracyjnych, dzięki którym możliwe będzie sterowanie poziomem wody w zależności od aktualnych warunków hydrologicznych. Urzędnicy zapewnili, że prace będą prowadzone zgodnie z decyzjami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i pod ścisłym nadzorem zarówno przyrodniczym, jak i hydrologicznym. Koszt inwestycji to ponad 20 milionów złotych, z czego prawie 15 milionów pochodzi z dofinansowania unijnego. Kontynuujemy zielony wątek, ale przenosimy się na Pracze Odrzańskie, gdzie mieszkańcy stają w obronie zieleni. Dzisiaj na Wałach Bystrzycy zorganizowali protest przeciwko wycięciu blisko 700 drzew. Wody Polskie tłumaczą, że to niezbędne do przebudowy wałów przeciwpowodziowych. Z jednej strony mamy więc bezpieczeństwo, z drugiej ogromną stratę dla przyrody, na którą wrocławianie nie chcą się zgodzić. Dlaczego te konkretne drzewa są tak ważne, wytłumaczył Faktom RMF 24 Wrocław przyrodnik Paweł Kliczer.
1: Wartość tych drzew jest zarówno krajobrazowa, jak i przyrodnicza, ponieważ te drzewa były sadzone jeszcze za czasów niemieckich i tworzyły tutaj taki szpaler, aleje wzdłuż tego wału i na wale, która miała ten wał wzmacniać i to przez wiele lat te drzewa to robiły. A dodatkowo tak wielkie drzewa są drzewami tak zwanymi biocenotycznymi. Są siedliskiem dla wielu gatunków grzybów, zwierząt, ptaków.
0: Jak przekonują przyrodnicy, układ ten, dający rzece miejsce na bezpieczne rozlewiska, przez ponad 100 lat się sprawdzał bez zarzutu. Zmieniamy temat i w popołudniowych faktach RMF 24 Wrocław teraz port lotniczy Wrocław, który powiększa swoje portfolio, jeżeli chodzi o nowe kierunki lotów. Od marca z wrocławskiego lotniska będzie można polecieć liniami Ryanair do Birmingham, Burgas i Katani. Rejsy będą odbywały się dwa razy w tygodniu. Znamy też konkretne daty. Loty do Burgas będą realizowane od 28 marca w środę i niedzielę, do Katani od 30 marca we wtorki i soboty, a do Birmingham od 31 marca w środę i soboty. Warto jeszcze w tym miejscu wspomnieć, że wszystko wskazuje na to, że w tym roku port lotniczy Wrocław po raz pierwszy w historii obsłuży ponad 6 milionów pasażerów, a szacunki wskazują na dalszy wzrost ruchu w kolejnych latach. Na tym temacie kończymy to popołudniowe wydanie Faktów w RMF 24 Wrocław. W kolejnych, już za niespełna godzinę, sprawdzimy, jak wrocławskie szkoły są przygotowane na takie zagrożenia, jak te, które ostatnio miały miejsce na Mazowszu.

0: Tu w Radiu RMF 24, zgodnie z zapowiedzią, mamy jeszcze więcej informacji o bezpieczeństwie w polskich szkołach. Trwa konferencja prasowa, podczas której m.in. minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński mówił o tym, że do godziny 12 skontrolowano 15 tysięcy placówek.
1: Policjanci wchodzili do szkół, oczywiście po wcześniejszym kontakcie z organem prowadzącym, z dyrektorami tych szkół. W tą akcję zaangażowanych było 24 tysiące policjantów. I chcę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że te działania będą kontynuowane do czasu pełnego wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, wszelkich złych rzeczy, które zadziały się w ostatnich dniach. Nie będzie tutaj żadnego kompromisu.
0: Jak stwierdził, na razie nie potwierdzono informacji o tak zwanym challenge'u i związku między tymi atakami.
1: Na dzień dzisiejszy, po przeanalizowaniu wszelkich nośników elektronicznych, które zostały zabezpieczone w ramach tej akcji, nie potwierdzają się, podkreślam to, na dzień dzisiejszy, chcę to bardzo mocno podkreślić, nie potwierdzają się żadne informacje na temat wyzwania, challenge'u, czy jakkolwiek nazywane jest to w sieci. CBZC cały czas będzie pracowało oczywiście i na bieżąco monitorowało ruch sieciowy we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, we współpracy także z partnerami europejskimi w tym zakresie. Natomiast dziś jakiekolwiek informacje mówiące o tym, że te trzy wydarzenia, z którymi mieliśmy do czynienia, były ze sobą powiązane, nie znajduje potwierdzenia w faktach. I chcę to z całą mocą powiedzieć, bo wokół tej sprawy narasta też bardzo wiele, to, że emocji to naturalne, też bardzo wiele dezinformacji, bardzo wiele nieprawdziwych informacji.
0: Jak przekazał Marcin Kierwiński, policja zatrzymała kilkanaście osób.
1: Zatrzymano 19 osób, z tymi osobami prowadzone są czynności, natomiast większość z tych osób, po przesłuchaniu tych osób, czy doprowadzeniu tych osób, okazuje się, że to po prostu kwestia nieodpowiedzialnych zachowań tych młodych osób.
0: Mówił minister Marcin Kierwiński. Piszemy o tym również na stronie rmf24.pl. Tam również informacje na bieżąco, tam również możecie nas słuchać. Gorąco polecam.

W Radiu RMF24 czas na nowe informacje dotyczące cen paliw na polskich stacjach. Jak podał minister energii Miłosz Motyka, ceny w sobotę, niedzielę oraz poniedziałek będą następujące. Benzyna 95, 6 zł 97 za litr. 98, 7 zł 85 groszy. Olej napędowy 8 zł i 6 groszy. Przypomnę, że program osłonowy CPN będzie obowiązywał do 31 grudnia tego roku, a jego podstawą są dwa rozwiązania: obniżona stawka VAT na paliwa i maksymalna cena detaliczna benzyny oraz oleju napędowego. Dodam jeszcze jedną ważną informację dotyczącą tego tematu. Dziś ceny ropy w Stanach Zjednoczonych spadają. Inwestorzy oceniają możliwość wznowienia działań wojennych między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Radio RMF 24. Mamy jeszcze więcej informacji. Trwa mecz Iga Świątek, Elis Mertens. No i niestety w drugim secie Iga przegrywa 4-1, ale jeszcze trzymamy mocno kciuki. Może się to odmieni. Temat wróci w Faktach RMF FM o godzinie 15. Zostańcie z nami.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku wypadek tramwajowy w Göteborgu w 1992 roku. Kuba Śliwiński zaprasza.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.
1: Już w niedzielę Kraków wybierze nowego prezydenta miasta.
3: Pora na ostateczne starcie, czyli drugą turę przedterminowych wyborów.
1: Przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF24.
4: A w nim specjalne wydania faktów RMF FM co pół godziny.
5: Relacje ze sztabów obojga kandydatów, Moniki Piątkowskiej i Łukasza Gibały.
6: Prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
7: Czołowi politycy oraz znani krakowianie.
5: Oddamy także głos mieszkańcom miasta.
8: Kto wygra bój o Kraków?
1: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Startujemy już w niedzielę, tuż przed 21.
0: Reklama.
9: Czyta lektor AI.

0: Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
1: Skoda. Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli frosty kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
4: Ciągły pośpiech, telefony, spotkania, korki. Każdy dzień wygląda tak samo. Odetchnij pełną piersią w Górach Izerskich. W hotelu Malinowy Dwór. Zapraszamy w niesamowitą, zieloną scenerię gór, pełną szlaków pieszych, rowerowych i oszałamiających widoków. Miejsce, które oderwie cię od miejskiej codzienności. Sprawdź na malinowedwór.pl. Zregeneruj się w sercu Gór Izerskich. Malinowy Dwór.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Sky Games w Sky Tower. Ponad 2500 metrów kwadratowych rozrywki w samym sercu Wrocławia. Sky Golf. Interaktywne Sky Pixel. Shuffleboard, billard i darts. Wpadnij ze znajomymi albo zorganizuj u nas firmową integrację, szkolenie czy event. Do dyspozycji masz również salę bankietową, bar i ofertę gastronomiczną. Sky Games. Jeden lokal, mnóstwo możliwości. Wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź nas na skygames.pl. Sky Games. Sky Tower. Drugie piętro.
7: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
8: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
7: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
8: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
7: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUV-y.
8: A jazda próbna?
7: Na miejscu przetestujesz każdy model.
8: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: Na zegarze już prawie godzina 15, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM. Wszystko, co najważniejsze o tej porze, ma dla nas Bogdan Zalewski.
4: Warto posłuchać. Zapraszam. Nie ma dowodu na to, że seria ataków w szkołach to efekt internetowego wyzwania. Nie ma mowy o tym, że to tak zwany młodzieżowy challenge. Tak twierdzi minister spraw wewnętrznych i administracji. Przytoczymy wypowiedź Marcina Kierwińskiego. Rosyjska inwazja tematem spotkania amerykańsko-ukraińskiego. Do rozmów w Stanach Zjednoczonych mają dołączyć wysłannicy europejscy. Słabsze chwile Igi Świątek. Potrzebny jest mocny doping. Nie potwierdzają się informacje na temat challenge'u. Nie ma obecnie dowodów na to, aby wydarzenia w Ostrołęce, Wyszkowie i Niedoszłe w sierpcu były ze sobą powiązane. Tak twierdzi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
5: Dziś jakiekolwiek informacje mówiące o tym, że te trzy wydarzenia, z którymi mieliśmy do czynienia, były ze sobą powiązane, nie znajduje potwierdzenia w faktach. I chcę to z całą mocą powiedzieć, bo wokół tej sprawy narasta też bardzo wiele, to, że emocji to naturalne, też bardzo wiele dezinformacji, bardzo wiele nieprawdziwych informacji. W tym miejscu chciałem bardzo zaapelować do wszystkich rodziców. Ja rozumiem, że te emocje są bardzo, bardzo silne, ale bardzo proszę o to, aby kierować się tylko i wyłącznie sprawdzonymi informacjami.
4: Apelował minister Marcin Kierwiński. Policja wcześniej analizowała, czy brutalne ataki nastolatków z ostrymi przedmiotami w szkołach były związane z internetowym challenge'em. Wczoraj w Leszczydole Nowinach od ciosów nożem zginęła woźna. W środę 19-latek w Ostrołęce ranił 9 osób. Z kolei 17-latek z Sierpca został zatrzymany przez policjantów po tym, jak zaczął rozpowiadać, że zrobi coś złego w szkole. Minister spraw wewnętrznych i administracji zapowiedział, że wzmożone policyjne kontrole będą kontynuowane do pełnego uspokojenia sytuacji. Na konferencji prasowej szefa MSWiA jest reporter RMF FM. Z Michałem Radkowskim połączymy się w kolejnych faktach. Do Miami przybyła ukraińska delegacja na rozmowę ze stroną amerykańską na temat zakończenia wojny z Rosją. Wcześniej spotkanie, planowane na dziś i sobotę, zapowiadał prezydent Wołodymyr Zełenski. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że do Stanów polecieli też przedstawiciele państw europejskich, którzy mają dołączyć do negocjacji. Powrót do klasyki. Tak dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz, badaczka stosunków międzynarodowych, komentuje przyznanie pokojowej Nagrody Nobla Navi Pillay, prawniczce z Republiki Południowej Afryki. W uzasadnieniu komitet podkreślił jej zasługi dla obrony dla prawa międzynarodowego i międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości. A tak sens działań Pillay postrzega polska ekspertka.
6: Nagrodzenie takiej osoby, która nie jest aktywnym politykiem, nie wchodzi w interakcje bezpośrednie z politykami, jest po prostu urzędniczką wręcz, prawniczką, wykonującą swoją pracę w sądzie, w instytucjach międzynarodowych, bez wielkiego rozgłosu, fleszy. Jest pokazanie takich właśnie wybitnych osobowości, które poświęciły całe swoje życie dla jakiejś sprawy.
4: Uważa dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego. Więcej o dzisiejszej noblistce Navi Pillay możecie przeczytać na rmf24.pl.
2: To dzieje się teraz.
4: Przed chwilą powiedziałem, że potrzebny jest doping dla Raszynianki, ale to już niepotrzebna sprawa niestety. Iga Świątek odpada z turnieju tenisowego w Pekinie. Dosłownie przed chwilą Polka zeszła z kortu po porażce z Belgijką Elise Mertens. Dwa sety przegrane 6-7, 3-6. I Patryk Serwański. W faktach witamy.
7: Dzień
4: ponownie.
7: Dobry, tak. No już kibicowanie rzeczywiście, można sobie odpuścić.
4: Tak jest. Co było kluczowe, Patryku, twoim zdaniem w tym spotkaniu?
7: No bardzo pewna gra Mertens w jej gemach serwisowych. Belgijka grała sprytnie, skutecznie, miała też po prostu dziś taką recepcję. receptę na to, co proponuje na korcie Iga Świątek. W pierwszym secie mieliśmy tiebreaka i w nim zaskakujące 7-0 dla Mertens. W drugim secie kluczowy czwarty gem. Świątek daje się przełamać, robi się 3-1 dla Belgijki, po chwili już 4-1. No i kluczem do wygrania seta, do przedłużenia meczu jest odrobienie strat, czyli przełamanie serwisu Mertens. Dwie szanse miała na to jeszcze Świątek, ale się nie udało.
4: No, tak się zdarza. Taki jest sport. Taki jest kort. Kolejne fakty o 15.30. Zapraszamy serdecznie.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Późnym popołudniem we Wrocławiu będzie pochmurno, a termometry wskażą okolice 14 kreski, ale odczuwalnie może być chłodniej. Wieczorem zachmurzenie wciąż będzie bardzo duże, a temperatura odczuwalna wyniesie tylko 8 stopni, więc będzie naprawdę chłodno. W nocy spodziewajcie się opadów deszczu. Warunki biometeorologiczne na Dolnym Śląsku są niekorzystne.
8: Iga Świątek odpada z turnieju w Pekinie, jak mówiliśmy w faktach, po przegranej z Belgijką Mertens, ale Hubert Hurkacz wygrał z Nowakiem Dziokowiczem, gra dalej w Szanghaju, warto to powtórzyć. Piątek po południu w Radiu RMF 24 sprawdzimy, na co warto wybrać się do kina, no ale wcześniej szef polskiej policji o tym, czego dotyczyły interwencje w sprawie uczestnictwa.

0: w Radiu RMF 24. Wracamy na konferencję prasową z udziałem m.in. szefów MSWiA i Ministerstwa Edukacji. Dotyczy ona bezpieczeństwa w szkołach. To wydarzenie trwa już ponad godzinę. Przed chwilą o liczbie zgłoszeń otrzymanych przez mundurowych powiedział komendant główny policji Marek Boroń.
1: 20 zdarzeń, bo to się cały czas zmienia, szanowni państwo, gdzie najczęściej są to groźby, gdzie osoby mówią, że chcą dokonać konkretnego ataku w szkole i to wczoraj bardzo dużo tych informacji było. Na tej podstawie też rodzice, ale i samorządy podejmowały takie lub inne decyzje odnośnie, czy dziecko powinno pójść do szkoły, czy szkoła powinna być zamknięta. To sobie przekazywano w sieci na poziomie komunikatorów, więc dbajmy rzeczywiście o to, żeby każda taka informacja mogła do nas dotrzeć, żebyśmy mogli ją zweryfikować. Wtargnięcia dzieci z niebezpiecznymi narzędziami. Dzisiaj mieliśmy kilka takich przypadków. Dzięki właśnie informacji zarówno od nauczycieli, jak i od samych nastolatków. I zabezpieczyliśmy te narzędzia. Zgłoszenia do jednostek w całym kraju, uczniów, rodziców, pedagogów. Reagujemy na każde takie zdarzenie i mieliśmy ich ponad 300.
0: Mówił Marek Boroń. Minister edukacji Barbara Nowacka mówiła w trakcie konferencji prasowej o tym, które szkoły w Polsce były zamknięte.
2: Było zamkniętych 59 szkół, w tym 45 z województwa mazowieckiego, 9 szkół z województwa kujawsko-pomorskiego, 3 z świętokrzyskiego, 1 szkoła z podlaskiego i 1 szkoła z województwa warmińsko-mazurskiego. To są te dane, które mam na tę chwilę. Dane zbierają kuratorzy, one do nas spływają. Też kiedy dowiedzą się o tym kuratorzy. Szkoły zamykane były przez organy prowadzące, czyli przez samorząd, czasem decyzją samorządu, czasem na wniosek dyrektora szkoły. Ministerstwo nie podejmowało odgórnie tego typu decyzji, bo też nie było żadnej przesłanki, by odgórnie podjąć lub nie podjąć takiej decyzji.
0: Barbara Nowacka w bardzo ostrych słowach mówiła również o prezydencie Karolu Nawrockim.
2: Tak, prezydent wetując swoje ustawy uderzył, tak jak w przypadku ustawy, która dawała możliwość wyłączenia usług cyfrowych, do wyłączenia usług cyfrowych i zdjęcia pewnych treści. Tak, prezydent zawetował ustawę, która rozszerzała możliwości nie tylko na odebranie noża, bo to są inne przepisy, to jest broń biała, ale u innych przedmiotów niebezpiecznych, jak również innych używek. I dzisiaj dyrektor szkoły nie ma takich możliwości. To było w przepisach o ustawie rzecznikowskiej, tak rozszerzającej przepisy, tak powtórzymy te przepisy w ustawie na rzecz bezpieczeństwa, która w tej chwili jest przygotowana.
0: Mówiła minister edukacji Barbara Nowacka.
3: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
0: Dodam, że wczoraj do tragedii koło Wyszkowa odniósł się też prezydent Karol Nawrocki. Napisał na X-ie: w obliczu takich tragedii nie ma miejsca na wykorzystywanie ludzkiego dramatu do politycznych ataków. Bezpieczeństwo Polaków jest podstawowym obowiązkiem państwa. Tu Radio RMF 24.

0: W Radiu RMF 24 teraz filmowe premiery. Zrymowało się, Kasiu, prawda? Zajrzyjmy najpierw do kin. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, redakcja kultury.
1: Cztery premiery. No mogę o czterech powiedzieć. Dzień dobry, tak.
0: Cztery premiery, dobrze, rymujmy dalej. Co mamy do wyboru na dużym ekranie?
1: Zacznijmy od kina rzeczywiście, bo wracajmy do kina, chodźmy do kina. Zupełnie inaczej się przeżywa też emocje w kinie, no ale oczywiście powiemy też o tym, co w kinie domowym, gdyby ktoś chciał tylko z kocykiem i herbatą. Inspirowany prawdziwą historią Prime Time dzisiaj wchodzi do polskich kin. Czekaliśmy na ten film. Robert Pattinson gra w nim dziennikarza Chrisa Hansena. Dla jednych bohatera, dla innych łowcę sensacji, który za pomocą ukrytej kamery namaskował dorosłych mężczyzn chcących uwieść nieletnich. Ta rola bardziej niż jakakolwiek inna wymagała ode mnie ciężkiej, takiej żmudnej pracy. Sporym wyzwaniem okazał się dla mnie na przykład akcent mojego bohatera. Tak mówił Robert Pattinson na festiwalu w Wenecji, bo tam film niedawno, we wrześniu, miał swoją premierę. Mamy tutaj i trzymający w napięciu klimat, i są mroczne kulisy mediów, i takie pytania, jak daleko człowiek się posunie dla sukcesu. Dodatkowym atutem jest oczywiście Pattinson w dosyć nieoczywistej roli. Jest też, lubisz Toma Cruise'a?
0: Pewnie.
1: To jest też film, który powinieneś zobaczyć, bo to jest film, w którym Tom Cruise jest zupełnie inny niż zwykle. Czyli to nie jest ani Mission Impossible, ani te wszystkie takie jego skoczne role, gdzie on lata, śpiewa,
0: lata
1: Top Gun i tak dalej. Digger.
0: Top Gun
1: wchodzi do
0: oglądałem.
1: Polski dzisiaj. No
0: jeden
1: właśnie, ale to jest zupełnie na innym biegunie. Bo to jest satyryczna, czarna komedia i podzieliła kompletnie i widzów, i krytyków. Jedni widzą odważny, nieprzewidywalny eksperyment, inni mówią, że to jest w ogóle chaos, że to jest męczące, że fabuła, której trudno zaufać. Też mam podobne odczucia, takie pół na pół, takie 50-50, tylko że dobra rola Cruise'a, tak, to jest najmniej sporna rzecz. Wszyscy mówią, film dobry, film niedobry, ale Tom Cruise świetny, tak. Wraca do kina, którego dawno, wiesz, nie uprawiał, dawno nie grał takiej roli, bo jego postać Digger Rockwell to jest potężny, bajecznie bogaty przemysłowiec naftowy, a Tom Cruise gra w tak mocnej charakteryzacji, że trudno go w ogóle poznać. Aha. Ma takie przerzedzone włosy, jakąś taką opuchniętą twarz, zęby inne w ogóle, jakieś protezy, w ogóle jak nie on. No, nie ma tego pięknego Toma Cruise'a, jest taki Digger Rockwell. Tylko uwaga, ja nienawidzę spoilerować, więc powiem wam tylko tak. Ta historia zmienia znaczenie. W ogóle tam się wszystko zmienia i to w sposób, którego w ogóle lepiej przed seansem nie poznawać, więc nie czytajcie w internecie, bo internet oczywiście, jak wrzucisz sobie, to powie ci, co tam się stało. Tylko wtedy zepsujesz sobie niespodziankę i taką przyjemność, jeżeli można mówić o przyjemności.
0: Dobra,
1: w kontekście
0: przekonałaś
1: tego filmu.
0: Mnie?
1: Nie czytajcie przed seansem, co tam się wydarza, bo tam jest takie, że a potem jest zupełnie inaczej. Dobrze. Okay. Film z Tomem Cruise'em i kolejny nowy film, o którym chcę krótko powiedzieć, Róża, łączy aktorka Sandra Hüller, tam gra rolę drugoplanową, a w Róży błyszczy. W pierwszym planie mamy XVII-wieczne Niemcy i mamy tajemniczego żołnierza, który przybywa do odizolowanej wioski i podaje się za dziedzica majątku. Tylko ma ten sekret żołnierz. Tutaj akurat można o tym powiedzieć, bo nawet w zwiastunie tego filmu to jest. To jest kobieta. Kobieta, która musi udawać mężczyznę, żeby móc żyć na własnych zasadach. Pamiętajmy, że to jest XVII wiek i Niemcy. No i fantastyczna Sandra Hüller w głównej roli. To w kinach.
0: To w kinach, a teraz na
1: platformę,
0: na kanapę, bierzemy tą ciepłą herbatę. Znowu rymuje.
1: Jesieniarz z ciebie prawdziwy jesieniarz.
0: Jest, tak, lubię, tak.
1: Jest nowy serial.
0: Jesieni bardzo mi się podobają. Dobrze, ale teraz platforma.
1: Od dwóch dni chyba, siódmy to był, tak, przedwczoraj chyba wszedł ten serial, Carrie. I to jest taka, ta ekranizacja odpowiada ceniony twórca horrorów Mike Flanagan. Jako producent wykonawczy zaangażowany jest sam Stephen King, czyli autor pierwowzoru literackiego. Tym razem akcję przeniesiono w XXI wiek, a głównym motywem dręczenia, bo tam jest historia, Carrie jest dręczona przez rówieśników. Tutaj, ponieważ przeniesiono tę akcję we współczesność, to tym głównym motywem dręczenia tej dziewczyny stało się prześladowanie w mediach społecznościowych, taka bezwzględna kultura tych takich internetowych hajtolinczów, powiedzmy. Recenzenci podkreślają, tak, niestety, że zabieg jest bardzo aktualny, uderzający w punkt, niestety bardzo na czasie. Więc tak, na koniec, gdybyście chcieli odpocząć sobie od tych trudnych tematów, bo macie dosyć po tym tygodniu, który był naprawdę bardzo trudny, to polecam wam świetną rozrywkę. Okej? Okay? Umawiamy
0: tak,
1: się?
0: Tak, polecam.
1: Po rekordowym triumfie w kinach, po świetnym przyjęciu przez widzów, przez krytyków, Spider-Man, całkiem nowy dzień, trafia na VOD. Tak jest. To jest ten film z Tomem Hollandem, z Zendayą. Zarobił na świecie ponad 2,5 miliarda dolarów. Pieniądze są mniej ważne, bo powiem wam szczerze, ja jestem wielką fanką i Zendayi, i Toma Hollanda, i ich jako aktorów, i ich jako pary. W ogóle to, jak się zachowują i w internecie, i w mediach społecznościowych, to, co mówią, jaki mają wpływ pozytywny na młodych ludzi. Oglądajcie takich ludzi, słuchajcie takich ludzi. Teraz ten hit trafia na platformy. Dobrego oglądania Spidermana. Wyciszcie się w weekend. Dobrego weekendu wam wszystkim życzę.
0: My również tobie. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: Katarzyna Sobiechowska, Szuchta, redakcja kulturalna. Dobrego weekendu. A w Radiu RMF 24 już za chwilę najnowsze wydanie faktów RMF FM punktualnie o 15.30.

0: Jesień sprzyja odpoczynkowi. To dobry czas, by zadbać o dobry sen. Odwiedź Giant Meble Wrocław i poznaj ofertę materacy, łóżek oraz wygodnych wypoczynków. Rozejrzyj się już teraz i przygotuj na nadchodzący sezon zakupowy. Giant Meble Wrocław, Aleja Bricknera 32. Znajdź swój komfort.
1: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M w centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Krapiszyn od dewelopera Atal. Tej jesieni na wybrane mieszkania czeka harmonogram 20 na 80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Krapiszyn od Atal. Szczegóły na krapiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
4: Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
7: W 29 te urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
8: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty. Trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
9: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom Park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
10: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
11: Już to czytałyśmy?
10: Już to wymyśliłam.
12: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
13: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
14: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
15: Po reklamie.
16: Fakty RMF FM o 15.30 przy mikrofonie Bogdan Zalewski.
17: Zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym usłyszał kierowca, który przedwczoraj spowodował karambol na obwodnicy Zawiercia i Poręby. Mężczyźnie grozi kara do 8 lat więzienia. W wypadku w Śląskiem zginęły dwie osoby, a cztery zostały ranne. Uszkodzonych zostało 8 pojazdów. Po tej tragedii droga była całkowicie zablokowana przez kilkanaście godzin. Francuski rząd próbuje położyć kres

0: Pali protestów licealistów. Tak paryskie media komentują zapowiedź ministra szkolnictwa, że budżet jego resortu może wzrosnąć w przyszłym roku, mimo zapowiadanych wcześniej radykalnych oszczędności. Prasę we Francji przejrzał korespondent RMF FM Marek Gładysz. Jakie są, Marku, opinie komentatorów nad Sekwaną?
1: Obserwatorzy podkreślają, że francuski minister szkolnictwa Edouard Geoffrey wykazuje gotowość do coraz większych ustępstw. Zapowiedział między innymi, że do tych szkół średnich, w których brakuje nauczycieli, skierowanych zostanie 3000 dodatkowych pedagogów. Nie wykluczył też, że mimo drastycznych cięć budżetowych dotyczących większości innych resortów, fundusze przeznaczone na licea wzrosną w przyszłym roku. Nie położyło to jednak kresu uczniowskim demonstracjom. Wczoraj znowu doszło do zamieszek w różnych miastach. Związki licealistów zapowiadają nową wielką falę demonstracji w przyszłym tygodniu.
0: Astronomowie pierwszy raz potwierdzili obecność zmiennych chmur wodnych w innym miejscu niż Ziemia. Dzięki obserwacjom prowadzonym za pomocą teleskopu Jamesa Webba. Obiektem badań był najzimniejszy znany brązowy karzeł, oddalony od nas o 7,5 roku świetlnego. Jego wyobrażenie możecie podziwiać na naszym portalu. Polecamy też niezwykle interesujący artykuł Grzegorza Jasińskiego na rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Daniel Chawrylenia, witam ponownie w popołudniowych faktach z Wrocławia. Na początek wracamy do sprawy Andrzeja G., bezdomnego mężczyzny z otwartą raną, którego napastliwe zachowanie niepokoi mieszkańców stolicy Dolnego Śląska. Pod koniec lipca opuścił zakład karny. Wczoraj informowaliśmy, że pytamy policję o jego sprawę. Dziś reporterka Faktów RMF 24 Wrocław Paulina Niedźwiedzińska ustaliła, czy mundurowi otrzymali kolejne zgłoszenie.
4: Do wrocławskich policjantów zgłosiła się kobieta, która twierdzi, że mężczyzna opluł ją w restauracji. Funkcjonariusze prowadzą w tej sprawie czynności, ale na razie nie udało się go zatrzymać. Przypomnijmy, że Andrzej G. spędził w więzieniu 3 lata. Odbywał tam karę między innymi za sprowadzenie zagrożenia epidemiologicznego. To sprawa, która budzi niepokój mieszkańców Wrocławia, bo zarówno przed jego zatrzymaniem, jak i po wyjściu z więzienia zgłaszali oni przypadki jego napastliwego zachowania. Jak relacjonują, kiedy odmawiają mu pieniędzy, staje się agresywny i straszy ich otwartą raną.
3: Do tej sprawy na pewno będziemy jeszcze wracać. Po serii ataków w szkołach na Mazowszu, w popołudniowych faktach RMF 24 Wrocław, sprawdzamy, co robią wrocławskie placówki edukacyjne, żeby zapobiegać, a w ostateczności być przygotowanymi na tego typu sytuacje. Agata Dzikowska z Biura Prasowego Wrocławskiego Magistratu w rozmowie z nami wskazuje, że Wrocław jako jedyny samorząd w Polsce rok temu rozpoczął cykl specjalnych szkoleń dla uczniów, w których dzieci i młodzież uczą się reagować w każdej sytuacji kryzysowej z atakiem nożownika włącznie.
5: To są 4-godzinne bloki, w których młodzież uczestniczy bardzo interaktywnie. Ćwiczymy realne zagrożenia, czyli jeśli jest atak nożownika, to pojawia się osoba z bronią, a młodzież uczy się, jak w takiej sytuacji należy zachować. Wierzymy, że takie praktyczne ćwiczenia pomogą wyrobić tak zwaną pamięć mięśniową. Jeśli ktoś znajdzie się w tak krytycznej sytuacji, przypomni sobie, jak może się zachować. A jeśli nie on, bo będzie sparaliżowany strachem, to kolega czy koleżanka, którzy będą stali obok.
3: Dodajmy, że przy wrocławskich szkołach pojawiły się też patrole policji i straży miejskiej, które wzmacniają kontrolę dostępu do budynków i zwracają szczególną uwagę na osoby postronne.
6: Posłuchaj tych faktów.
3: Tunel na dolnośląskim odcinku drogi ekspresowej S3 pozostanie zamknięty co najmniej do poniedziałku, poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu. Powodem są prace naprawcze po pożarze ciężarówki, do którego doszło w tunelu kilka dni temu, przypomina korespondent RMF 24 Wrocław z regionu Bartek Paulus.
7: Największym wyzwaniem pozostaje naprawa instalacji przeciwpożarowej, w tym wymiana części światłowodów. Podczas pożaru automatyka tunelu zadziałała prawidłowo, przekonuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Szlabany uniemożliwiły wjazd kolejnym samochodom. Wentylacja skutecznie odprowadziła dyma. Kierowcy bezpiecznie opuścili tunel. Był to pierwszy tego typu incydent od otwarcia obiektu 2 lata temu.
3: A za godzinę o nowych ułatwieniach dla petentów w centrach obsługi mieszkańców we Wrocławiu. Zapraszam i do usłyszenia.

0: To jest popołudniowy program w Radiu RMF24. Słuchacie nas w internecie na rmf24.pl, RMF On, a także w DAB Plus oraz na 95.1 FM we Wrocławiu. I teraz zostajemy w stolicy Dolnego Śląska i pomówimy o bezpieczeństwie, a z tym w razie zagrożenia z powietrza nie jest najlepiej. Piwnice w starych kamienicach, parkingi podziemne w nowym budownictwie, bunkry. Wrocław owszem ma kilkaset miejsc, w których teoretycznie mogliby się w razie zagrożenia ukryć mieszkańcy, ale po kontrolach okazało się, że żadne z tych miejsc nie spełnia aktualnych wymogów i nie gwarantuje bezpieczeństwa. Brakuje m.in. wentylacji. O tym problemie z prezydentem miasta Jackiem Sutrykiem rozmawiała nasza reporterka Martyna Czerwińska. Posłuchajmy.
1: We Wrocławiu mamy około 300 historycznych schronów, ale z moich informacji wynika, że żaden z nich nie nadaje się, nie spełnia aktualnych wymogów. Czy w razie zagrożenia wrocławianie będą mieli gdzie się schować?
2: Tak jak w całym kraju. W całym kraju mamy bardzo podobną sytuację. Wrocław nie jest w tym zakresie wyjątkowy. Przez całe dekady nikt w tym zakresie nic nie robił. Ani taki rząd, ani inny rząd. Tak? Nagle wojna w Ukrainie, że tak powiem, zasiała w nas niepokój i słusznie, choć uważam, że bardzo powoli budzimy się do tych konkretnych działań, które zresztą są bardzo skomplikowane, wymagają odpowiednich przepisów prawa i wymagają jeszcze na końcu pieniędzy. W związku z tym to nie jest tak, że dzisiaj Wrocław czy jakiekolwiek inne miasto jest w tym zakresie nie wiadomo jak przygotowane. No to jest pytanie generalnie o państwo polskie. Jak państwo polskie jest do tych spraw przygotowywane? To, co my we Wrocławiu robimy, to po pierwsze się szkolimy, to jest informacja, którą dystrybuujemy do mieszkańców i zapraszamy ich na szkolenia, podczas których mogą podnosić swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa, ale to są także miejsca schronienia, to są także schrony, nad którymi dzisiaj pracujemy, bo to nie jest tak, że miasto tylko jest w tym działaniu. W tym działaniu jest także Straż Pożarna, która, jak pani wie, nie podlega prezydentowi miasta, nie jest municipalna, jest Straż Pożarna, jest wiele innych służb. Dzisiaj jest generalnie w kraju bardzo ciężka praca położona właśnie na te akcenty związane z zapewnieniem odpowiednich miejsc schronienia, ale jeszcze chwilę, wszyscy na to czasu potrzebujemy, oczywiście.
1: A co ze schronem na Chłupskiej? Przetarg został unieważniony.
2: Będziemy powtarzać oczywiście, tylko chcę powiedzieć, że pomimo tego, że mamy sytuację dość szczególną, wyjątkową, że mówimy o kwestiach bezpieczeństwa, to nikt nam nie zmienił, że tak powiem, przepisów prawa i nie pozwolił działać na umowne skróty. Tak? Musimy się dalej trzymać ustawy o zamówieniach publicznych, całego reżimu związanego z wydatkowaniem środków publicznych i bardzo dobrze, ale być może jakieś fast-tracki by się przydały. Nie ma tak. W związku z tym, skoro jesteśmy w reżimie tych przepisów, w ramach których funkcjonujemy na co dzień, no to trzeba się liczyć również z tego typu historiami. Tak? Natomiast to będzie, mam nadzieję, że to będzie w ogóle pierwszy schron w kraju, bo proszę mi pokazać dzisiaj, w jakim mieście mamy do czynienia ze schronami. Nigdzie nie mamy. Ja mam nadzieję, że właśnie we Wrocławiu powstanie pierwszy, dlatego niezwłocznie ten przetarg już został zresztą ponownie ogłoszony i mam nadzieję, że tym razem się uda. To też będzie nomen omen troszeczkę taki poligon, na którym sprawdzimy w ogóle, jak te rzeczy można zrobić, tak, i co poprawić.
0: Mówił prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. To jest Radio RMF24. Już za chwilę taka krótka, informacyjna podróż do Szczawnicy. Zostańcie z nami.
3: RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
4: Reklama. Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
5: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
4: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
5: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
4: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUVy.
5: A jazda próbna?
4: Na miejscu przetestujesz każdy model.
5: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
6: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
7: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M w centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Krapiszyn od dewelopera Atal. Tej jesieni na wybrane mieszkania czeka harmonogram 20 na 80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Krapiszyn od Atal. Szczegóły na krapiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Netto przedstawia Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
9: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
10: To może zapraszamy?
9: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
12: Arenie Wrocław. Naucz się kibicować z klasą. Edukacyjne warsztaty dobrego kibicowania dla zorganizowanych grup. Aktywna nauka połączona ze zwiedzaniem stadionu i Muzeum Śląska Wrocław. Interaktywne zajęcia prowadzone przez przewodnika, zakończone oficjalnym certyfikatem. Poznaj zasady kulturalnego dopingu, sportowej rywalizacji i wspierania swojej drużyny z szacunkiem bez względu na wynik. Szczegóły i zapisy na stronie www.muzeumśląskwrocław.pl.
13: Nowoczesne mieszkania bez kredytu hipotecznego w Leśnicy. Wykup możliwy już po 5 latach. To nie jest tani wynajem ani TBS. W cenie mieszkania miejsce postojowe w garażu podziemnym. Zarezerwuj swoje mieszkanie na Aleja Platanowa / 2.
14: Kochanie, dieta, bieganie, w którą stronę pójść?
15: W kierunek fit.
14: Co to takiego?
15: Jedyny kompleksowy klub fitness w Siechnicach. Doskonale wyposażona siłownia, pełnowymiarowa strefa fight z ringiem, modelowanie sylwetki Icon oraz Onda. Zajęcia dla każdego, w każdym wieku, także dla dzieci.
14: Kierunek fit.
15: 1500 metrów kwadratowych czystego sportu.
14: A multisport?
15: Honorują. Te i inne karty sportowe też. Siechnice, ulica Piastów Śląskich 26a. Kierunekfit.pl.
16: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: Po reklamie.
18: Trwa popołudnie w radiu RMF 24. Prezentuje Krzysztof Urbaniak.

0: To jest popołudniowy program w Radiu RMF 24, piątek. Razem z wami odliczamy ostatnie chwile do weekendu. Mam nadzieję, że już możecie nieco zwolnić tempo w pracy. I zabieram was na podróż w góry. Piękne pieniny. Od występów góralskich kapel w małopolskiej Szczawnicy rozpoczął się wielki jesienny redyk. To jest główna atrakcja, takie przejście owiec przez centrum miejscowości. Jutro o godzinie 13:00. Tę tradycję ponad 10 lat temu postanowił przywrócić baca Andrzej Majerski. Jak mówi, szczawnicki redyk szybko stał się sławny na całą Polskę. Posłuchajmy.
1: Zima się zbliża. Trawy nie ma i trzeba z tymi owcami sodzić z tych hal, rozdawać te owce tym hodowcom, żeby one już wracały do swoich gospodarzy.
2: Idziecie jak zwykle z Białej Wody przez centrum Szczawnicy? Jak to będzie wyglądało w tym roku?
1: Tak samo ta trasa będzie z Białej Wody. Będziemy sodzili na Jaworki przez rezerwat Białą Wodę, na Jaworki, później na Szlachtową. Ze Szlachtowej pójdziemy przez centrum miasta uroczyście z kapelą góralską. Na pewno będzie pięknie i uroczyście. Myślę tak, że pogoda nam dopisze. W tamtym roku było tak trochę kapryśnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Tłumy ludzi tak samo były na tym redyku.
2: Te tłumy z roku na rok coraz większe. Niedługo będzie ciężko przejść przez tą Szczawnicę.
1: No tak. Już teraz tak się robi ciasno, że coraz gorzej z tymi owcami jest przejść. No ale jakoś co roku nam się udaje, to myślę, że w tym roku też uda się nam wytrwać i przejść z tym powodem.
2: Nie pytam, ile owiec pójdzie, bo już wiem, że o to się nie pyta.
1: No ale tak powiem po prawdzie, że wszystkie te, co powinny być na redyku, to pójdą.
2: Czyli będzie ich tyle, ile ma być.
1: Tak jest, tyle będzie, ile mają. Ma być, chyba żeby ewentualnie któraś zaginęła gdzieś, albo została zjedzona przez wilki.
2: Ciekaw tylko jestem, czy będzie więcej owiec, czy więcej turystów.
1: No, myślę też, że na pewno będzie więcej turystów. Turystów tysiące, a owiec, no to można powiedzieć ponad 1000, a turystów tysiące. Czyli więcej będzie turystów. Ale zapraszam wszystkich serdecznie. Bardzo będą mile przyjeść na dole impreza. Można się poczęstować i baraniną, i wyrobami z owczego mleka, typu bunt, oscypki, ser. Także nikomu nie braknie jedzenia i poczęstunku.
0: Mówił baca Andrzej Majerski w rozmowie z naszym reporterem Maciejem Pałachickim.
3: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
0: O 16:00 fakty RMF FM, a po 16:00 jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24. Ster przy mikrofonie przejmie Igor Skrzypek. Warto z nami zostać.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.

0: profesjonalny barista, prezenty dla gości, a dla najmłodszych malowanie twarzy, warsztaty kreatywne i budowanie własnych samochodów. 17 października Cherry MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50. Cherry. Poznajcie nas podczas wielkiego otwarcia.
1: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196 29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
2: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
1: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
2: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
1: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUV-y.
2: A jazda próbna?
1: Na miejscu przetestujesz każdy model.
2: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
3: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Akademia Sportowych Emocji na Tarczyńskiej Arenie Wrocław. Naucz się kibicować z klasą. Edukacyjne warsztaty dobrego kibicowania dla zorganizowanych grup. Aktywna nauka połączona ze zwiedzaniem stadionu i Muzeum Śląska Wrocław. Interaktywne zajęcia prowadzone przez przewodnika, zakończone oficjalnym certyfikatem. Poznaj zasady kulturalnego dopingu, sportowej rywalizacji i wspierania swojej drużyny z szacunkiem bez względu na wynik. Szczegóły i zapisy na stronie www.muzeumśląskwrocław.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: SUV, który pasuje do Twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50 na 50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
13: Po reklamie.
14: Na zegarze już prawie godzina 16, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM, a fakty o tej porze mają dla nas Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
15: Jesteśmy, zapraszamy.
16: Kłaniamy się. Czasowy pobyt w schronisku dla nieletnich.
15: Tak o najbliższej przyszłości nastoletniego zabójcy szkolnej woźnej zdecydował sąd.
16: Do tragedii doszło wczoraj w Leszczydole Nowinach na Mazowszu.
15: Czy seria podobnych ataków może być efektem czyjejś inspiracji?
16: I czy coś je łączy? O ten możliwy wspólny mianownik pytał reporter RMF FM.
15: Posłuchajcie odpowiedzi ministra Kierwińskiego. 15-latek, który wtargnął wczoraj z nożem do szkoły podstawowej w Leszczydole Nowinach na Mazowszu, trafił na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich.
16: Tak zdecydował dzisiaj sąd rejonowy w Wyszkowie. Uwzględniono też wniosek prokuratury, by biegli psychiatrzy ocenili, czy 15-latek może odpowiadać za to, co zrobił jak osoba dorosła.
15: Nastolatek śmiertelnie ugodził nożem woźną i ranił 2 osoby.
16: A służby badają, czy nastolatkowie, którzy stoją za ostatnimi atakami w szkołach na Mazowszu, byli przez kogoś inspirowani. Tak mówi szef MSWiA po pytaniu reportera RMF FM.
15: Michał Radkowski na linii faktów.
17: Dzień dobry, witam.
15: Byłeś na konferencji w resorcie spraw wewnętrznych. Czy ataki w szkołach w Ostrołęce i Leszczydole Nowinach, a także niedoszły atak w Sierpcu, mają wspólny mianownik?
17: Na razie nic na to nie wskazuje, ale jak mówił minister Marcin Kierwiński, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości wciąż pracuje nad wyjaśnieniem ewentualnych powiązań.
18: Na dziś nie ma żadnych informacji potwierdzających, że tych 3 sprawców, 2 sprawców faktycznych, jeden potencjalny, ze sobą się kontaktowało.
17: Służby sprawdzają teraz ich telefony, laptopy i komputery, a także wpisy, jakie zamieszczali w mediach społecznościowych. Do tej pory zatrzymano 19 osób, przy których znaleziono niebezpieczne narzędzia. Minister zapowiedział, że policja będzie działać w sposób zdecydowany. W kolejnych dniach w każdej szkole przynajmniej raz dziennie ma pojawić się patrol policji. Funkcjonariusze mają być też widoczni przed placówkami. Dziś zamkniętych było 59 szkół. Ministerstwo Edukacji apeluje, by nie panikować.
16: 6 zł 97 groszy za litr benzyny 95.
15: 8 zł i 6 groszy za diesla.
16: To maksymalne ceny paliw na stacjach, które obowiązywać będą do poniedziałku.
15: Mimo obowiązywania rządowego programu ceny paliwa niżej, benzyna w ciągu tygodnia podrożała o średnio 20 groszy.
16: Co na to kierowcy? Pytał trójmiński reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
7: O czym się myśli, jak trzeba wlać to paliwo?
13: Że no nie chce mi się tutaj przyjeżdżać, ale muszę. Nie mam wyboru.
7: W jaki sposób jest na to kontrolować, zmniejszyć kilometry? Nie wiem, jak pani sobie radzi?
13: Nie, nie pilnuję już tego. Wszystko jedno.
19: Dla mnie to jest standardowa procedura, tak? Teraz paliwo mamy za ile? Nawet nie spojrzałem, przyznam szczerze. Za 7 zł, tak? Jakoś benzynka.
7: 6,90?
19: Tak, 6,90.
7: Od jutra 7 groszy więcej.
19: Tak, tak. No także nie zwracam na to uwagi, przyznaję.
7: To jest jakiś sposób w tym wszystkim.
19: Jest jakiś sposób w tym wszystkim, ale naprawdę tak czy siak bym musiał tankować. Zdaję sobie sprawę, że te ceny będą jeszcze rosnąć w najbliższym czasie.
15: Mówili kierowcy na jednej ze stacji paliw w Gdańsku. To będzie pomarańczowa sobota w Kalwarii Zebrzydowskiej.
16: Po raz pierwszy odbędzie się tam kalwaryjski targ marchewkowy.
20: Kalwaria Zebrzydowska zmieni się w najbardziej pomarańczowe i tętniące życiem miejsce w regionie. To wyjątkowe wydarzenie ma na celu promocję ekologicznego rolnictwa, zdrowego stylu życia oraz wsparcia lokalnych producentów i przetwórców. Chcemy stworzyć w Kalwarii miejsce, w którym spotkają zdrowie, ekologiczna żywność prosto od lokalnych producentów i przetwórców oraz dobra atmosfera naszego miasta.
15: Zapowiadał Maciej Zamysłowski, organizator wydarzenia.
16: No i jeszcze ważna rzecz. Będziecie mogli wykonać badania glukozy, cholesterolu, witaminy D3 oraz EKG.
15: Bezpłatnych porad udzielą kardiolog, dietetyk oraz fizjoterapeuta.
16: A w strefie medycznej na hasło RMF dodatkowo będą czekać pakiety na bezpłatne badania dla kobiet i mężczyzn.
15: Są i takie fakty.
16: Głowonogi. Te to mają głowę. To bardzo łebskie stworzenie.
15: Naukowcy z Uniwersytetu Wiedeńskiego twierdzą, że przestrzenna organizacja ich DNA mogła się przyczynić do ewolucji ich niezwykle złożonego układu nerwowego.
16: Wcześniej uczeni z Dartmouth College opisali eksperyment, uważajcie, w którym ośmiornice nauczyły się wykorzystywać odbicie w lustrze, aby odnaleźć pokarm znajdujący się poza ich bezpośrednim polem widzenia.
15: A czy wasze zwierzęta zaskoczyły was inteligencją? Dały wam do myślenia reakcje psa czy kota?
16: A może papuga czasem zachowuje się tak, jakby wiedziała więcej niż wam się wydawało.
15: Pochwalcie się inteligencją swoich pupili.
16: Opiszcie przykłady. fakty@rmf.fm.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Wieczorem nad Wrocławiem wciąż przeważać będą chmury, może też trochę powiać. Słupki rtęci wskażą 11 kreskę, jednak temperatura odczuwalna będzie niższa. W nocy spadnie deszcz. Jutrzejszy poranek zapowiada się pochmurno, a temperatura wyniesie mniej więcej 11 stopni Celsjusza. Poza tym wciąż będzie dosyć wietrznie.
21: Popołudniowy program w radiu RMF 24, 5 minut po godzinie 16. Igor Skrzypek, dzień dobry, kłaniam się. No i pytam, macie już plany na weekend? Jeśli nie, to podpowiemy, jak zagospodarować sobie czas, bo za chwilę zerkniemy w najnowsze prognozy pogody. A to tylko jeden z wielu powodów, dla których warto być z nami w to piątkowe popołudnie. RMF 24, zaczynamy.

0: Słuchacie radia RMF 24. Kończymy powoli ten tydzień. Większość z nas pewnie myśli już o weekendowym odpoczynku. No więc sprawdźmy, czy pogoda będzie sprzyjać wycieczkom, czy raczej lekturze książki pod ciepłym kocem co najwyżej. Być może już będziemy wchodzić w ten jesienny bardziej nastrój. Sprawdzimy to już teraz. Jest z nami Agnieszka Prasek, rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani rzecznik, jaka będzie pogoda w ten weekend? No bo ten piątek to tak nam raczej się nie zapowiada zbyt dobrze. Ponuro dość i przede wszystkim bardzo, bardzo wietrznie.
1: Dokładnie tak. Przed nami właśnie bardzo dynamiczny, wieczny weekend. No dzisiaj te porywy wiatru do 90 km na godzinę na północy. Aktualnie jeszcze mamy ostrzeżenia właśnie na północy kraju, ale już do 75 km na godzinę ta prędkość wiatru będzie się osłabiać. Do tego cały czas przelotne opady deszczu. Tutaj właśnie głównie na północy, w centrum i na wschodzie ta temperatura też niezadowalająca, bo 11 do 16 stopni. Natomiast w sobotę przez Polskę będzie już przemieszczać się kolejny front atmosferyczny tutaj od zachodu, który przyniesie kolejną dawkę opadów deszczu, pochmurne niebo. Tutaj właśnie szczególnie w tej części północnej, zachodniej, po centralną nadal będzie wiecznie, choć wiatr zacznie stopniowo się osłabiać. Na termometrach także te temperatury w przedziale 12-17 stopni, przy czym te 17 stopni cały czas na południowym wschodzie. Niedziela także upłynie pod znakiem zmiany pogody. Tutaj miejscami będą cały czas występować przelotne opady deszczu, ale już nie zabraknie przejaśnień tutaj głównie w tej części zachodniej, bo ta strefa głównie odsunie się ku centrum na wschód Polski. I temperatury przeważnie tak też od 12 do 16 stopni, ale wiatr już na ogół będzie słabszy niż dzisiejszego dnia. I co dalej? Początek już przyszłego tygodnia nadal jeszcze początkowo dość chłodno. Te temperatury cały czas 12-15 stopni i miejscami cały czas opady deszczu. Ale już w kolejnych dniach, tak w połowie tygodnia, pogoda zacznie się stopniowo uspokajać. Tutaj już pojawi się więcej przejaśnień, ale z kolei w nocy będziemy spodziewać się przygruntowych przymrozków. Co prawda będziemy już w zasięgu pod wpływem wyżu, który w nocy będzie generował właśnie to wypromieniowanie, czyli będą powstawać też lokalnie silne zamglenia i mgły, także też te przymrozki będą możliwe. Czyli ta druga połowa, w kolejnych dniach, czyli już właściwie ta druga połowa przyszłego tygodnia przyniesie wyraźne ocieplenie, także według jakby tych cieplejszych scenariuszy ta temperatura na zachodzie i południu Polski może ponownie osiągnąć około 20 stopni. Niewykluczone, że te wartości jeszcze mogą być nieco wyższe, ale skala tego ocieplenia pozostanie na tą chwilę jeszcze niepewna. Na tą chwilę wiemy, że te temperatury do około 20 stopni będą występować. Czy one będą wyższe, to im bliżej terminu, tym będziemy mogli jakby o tym powiedzieć. Czyli można powiedzieć, że przed nami taka typowa, prawdziwa, pogodowa huśtawka. Najpierw silny wiatr, deszcz, później chłodne poranki, a na koniec przyszłego tygodnia powrócą te temperatury zdecydowanie wyższe od tych, które mamy teraz.
0: Czyli pani rzecznik, tutaj nie ma co się załamywać, jeśli tęsknimy już za słońcem, bo jest szansa, oczywiście musimy poczekać, no bo to na razie dopiero prognozy, ale jest szansa, że jeszcze to słońce nam wróci, że to będzie nie tylko jesień, ale piękna, złota polska jesień, tak?
1: Tak, w połowie przyszłego tygodnia powróci spora dawka promieni słonecznych i te temperatury będą zbliżać się do 20 stopni, także jeszcze jest nadzieja na tą polską złotą jesień.
0: Czyli być może jeśli teraz planujemy jakieś wyjazdy, no to może odłóżmy na razie, może w przyszły weekend lepiej się wybrać. Tak przynajmniej wynikałoby z tych prognoz, które przedstawiła nam Agnieszka Prasek, rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pani rzecznik, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
0: A za chwilę jeszcze więcej informacji, tym razem z Francji. Przeniesiemy się na Lazurowe Wybrzeże, ale nie o pogodę tutaj będzie chodzić, choć pewnie tam też dużo słońca by się znalazło. Ale odnalazły się dzieła sztuki i to warte fortuny.

0: Słuchajcie, radia RMF24. Zgodnie z zapowiedzią teraz Francja. Francuska policja odzyskała dwa obrazy Augusta Renoira, zrabowane na początku września z muzeum na Lazurowym Wybrzeżu. To młoda kobieta u studni, a także portret aktorki Gabrielle Colonne Romano. Wartość tych dzieł jest szacowana na 8 do nawet 10 milionów euro. W związku z kradzieżą zatrzymano 6 osób, tak podają francuskie media. 8 września dwaj złodzieje weszli na teren muzeum w Cagnes-sur-Mer przez dziurę w ogrodzeniu i w ciągu kilku minut skradli 4 obrazy. Dwa z nich porzucili w trakcie ucieczki. Muzeum zostało utworzone w domu, w którym Renoir mieszkał i tworzył w ostatnich latach życia. Znajdują się tam nie tylko jego obrazy, ale też przedmioty osobiste i pamiątki po malarzu. Słuchacie radia RMF24. Za chwilę najnowsze fakty.
1: RMF24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
1: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M w centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Krapiszyn od dewelopera Atal tej jesieni. Na wybrane mieszkania czeka harmonogram 20 na 80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Krapiszyn od Atal. Szczegóły na krapiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
3: Tato, z czego były pierwsze książki?
4: Z glinianych tabliczek?
3: To jak wtedy zaginali rogi?
5: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
8: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom Park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
9: Co robisz w weekend?
10: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
9: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
10: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
9: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
10: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
9: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
11: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
12: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 tysięcy 900 złotych i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
13: Po reklamie.
14: 16.30 Fakty RMF FM przedstawią Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
15: Dwie osoby ucierpiały w wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Gawronkach pod Łęczycą w Łódzkiem.
16: Ze wstępnych ustaleń wynika, że ciężarówka wjechała pod nadjeżdżający pociąg relacji Płock-Łódź-Widzew.
15: Składem podróżowały 33 osoby. Jeden z pasażerów trafił do szpitala. Poszkodowanych został też kierowca ciężarówki.
16: W związku z wypadkiem występują duże utrudnienia w kursowaniu pociągów.
15: Ulicami Wrocławia przyszedł pochód z udziałem orkiestry górniczej kopalni Bełchatów.
16: Uczestnicy wyruszyli z rynku i przeszli w kierunku gmachu głównego Politechniki Wrocławskiej.

0: To nawiązanie do bogatej historii miasta, które jako jedno z nielicznych oferuje studia przygotowujące do pracy przy wydobywaniu surowców.
1: Rektor Politechniki Arkadiusz Wójs przekonuje, że takie kierunki są bardzo przyszłościowe.
2: Wszystkie skarby są pod ziemią. Górnictwo w różnych formach zawsze było potrzebne i będzie potrzebne. Im więcej energii, technologii, tym bardziej potrzebne są różnego rodzaju surowce, różne materiały, z których nie wiem, można robić rzeczy. Więc górnictwo ma być tylko coraz nowocześniejsze, coraz bezpieczniejsze, coraz mniej szkodliwe dla środowiska, ale zawsze będzie krytyczne, zawsze będzie bardzo ważne.
0: Przy ratuszu można obejrzeć wystawę o regionalnych złożach miedzi, srebra czy surowców skalnych. Na fakty kulturalne RMF FM zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy,
3: dzień
0: Kasiu.
3: Witam i od razu gratka dla kinomanów. Na początek nowa odsłona The Social Network.
4: Kontynuacja filmu The Social Network pod tytułem The Social Reckoning w sieci konsekwencji dziś wchodzi do polskich kin. Jeremy Strong gra w nim Marka Zuckerberga, a Jeremy Allen White, reportera Wall Street Journal, Jeffa Horowica, autora serii artykułów znanych jako The Facebook Files. Te opublikowane 5 lat temu reportaże ujawniły wewnętrzne funkcjonowanie platformy i wiele szkód, jakie spowodowała. Dziś rusza Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy w programie 190 obrazów z całego świata.
5: My jesteśmy w pierwszej kolejności widzami. Ta idea festiwalu zawsze jest ta sama. Pokazywać najlepsze filmy. Jakie są najlepsze? To są takie, które są o czymś. Mają sens. Które niosą za sobą coś więcej niż obrazek, który widzimy na ekranie. Ale to jest druga rzecz. Obrazek ten, który widzimy na ekranie, też musi być świetny. Bardzo dobrze zrealizowany. To muszą być najwyższej próby dzieła sztuki, więc forma i treść.
4: Zapewnia dyrektor programowy festiwalu Bartek Pulcyn. Odważne kreacje, prowokacyjne obrazy i atmosfera Londynu, który właśnie wkraczał w nową erę, spotykają się na wystawie w Tate Britain, na jednej z najbardziej oczekiwanych wystaw tego sezonu. The 90s Art and Fashion przygląda się dekadzie, która odmieniła brytyjską kulturę. Są tam zdjęcia, obrazy, rzeźby i elementy garderoby.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Pora na popołudniowe fakty z Wrocławia. Daniel Chawrylenia, zapraszam. Zaczynamy od ułatwień, jakie właśnie pojawiły się w centrach obsługi mieszkańców w stolicy Dolnego Śląska. Oba rozwiązania zostały przygotowane z myślą o osobach ze szczególnymi potrzebami. Pierwsze z nich to tak zwany półprzewodnik, czyli coś, co opowiada ci o danym rozwiązaniu, zanim z niego skorzystasz. Pomagają na przykład osobom w spektrum autyzmu czy z niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki bardzo dokładnemu opisowi przebiegu wizyty w urzędzie, takie osoby wiedzą, czego się spodziewać, a to zmniejsza ich stres i niepokój związane z nową sytuacją. Mogą w nich znaleźć informacje m.in. o tym, jak dojechać do COM-u, wejść do budynku, otrzymać bilet z kolejkomatu, czy skorzystać z opłatomatu. Drugim wprowadzonym właśnie udogodnieniem są instrukcje ETR, przygotowane z myślą o osobach ze szczególnymi trudnościami w czytaniu i rozumieniu tekstu. Bardzo łatwym językiem opisują one 5 wybranych spraw, dzięki czemu osoby z niepełnosprawnością intelektualną, seniorzy, czy osoby, które dopiero uczą się języka polskiego, będą mogły dowiedzieć się, jak wnioskować o wydanie dowodu osobistego, zameldować się na pobyt stały i czasowy, a także zgłosić urodzenie dziecka. Instrukcje ETR prowadzą także przez proces wnioskowania o wsparcie tłumacza języka migowego oraz zapewnienie dostępności. We Wrocławiu nie ma zagrożenia epidemią dżumy, uspokajają lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. W ostatnim czasie w mediach społecznościowych pojawiły się niepokojące informacje na ten temat. Jak zapewnia profesor Jarosław Drobnik, naczelny epidemiolog USK we Wrocławiu, dżuma nie stanowi dziś istotnego zagrożenia dla mieszkańców.
8: Rozwój medycyny, rozwój przede wszystkim ten sanitarno-epidemiologiczny sprawił, że ona przestaje być kłopotem, no bo do tej dżumy potrzebny jest szczur, potrzebna jest pchła. Unikamy przecież tego w europejskich warunkach. Większość innych gryzoni praktycznie nie przenosi tej choroby, więc to też jest oczywiście bardzo dobre dla nas zjawisko. Więc generalnie możemy się czuć naprawdę bardzo bezpieczni.
7: Tak więc we Wrocławiu nie ma zagrożenia epidemią tej choroby. Warto jednak pamiętać o sprawdzaniu zaleceń zdrowotnych przed wyjazdem za granicę, dodaje profesor Drobnik.
9: Tym żyje Wrocław.
7: Wody Polskie odpowiadają na protesty mieszkańców w sprawie wycinki drzew na wałach Bystrzycy. Przedstawiciele instytucji przekonują, że modernizacja jest konieczna dla poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, a decyzje o wycince poprzedziły ekspertyzy. Więcej na ten temat mówi Faktom Katarzyna Matysiak, rzeczniczka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
10: System korzeniowy, który najczęściej, jak jesteśmy przyzwyczajeni, on wzmacnia wały, tam w tym przypadku spowodował, że te wały zaczęły się i obniżać, i tam właśnie też następowało wykonywały te przysiągi. Zostały zbadane wszystkie drzewa i na tej podstawie firma wykonawca uznała, że trzeba wyciąć część drzew. Wycinka wałów dotyczy kilkuset metrów tak naprawdę. Trzeba dokonać tej wycinki, żeby efektywnie zmodernizować, odbudować, wzmocnić te wały.
7: Fakty RMF 24 Wrocław wracają już za godzinę, a w nich m.in. nieodpowiedzialny żart, który zakończył się interwencją policji.

0: to popołudniowy program radia RMF24. W nim teraz piłka nożna. No, ostatnio nasi piłkarze się nie popisali, ale młodzieżówka radzi sobie dużo lepiej. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21, mimo dotkliwej porażki w ostatnim meczu eliminacji z Włochami 2-6, to też o tym też niestety musimy pamiętać. No ale młodzieżówka awansowała na Mistrzostwa Europy. Jest sukces? Teraz trzeba nim odpowiednio zarządzać, tak podkreśla selekcjoner Jerzy Brzęczek. Jak mówił na spotkaniu z dziennikarzami w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej, podczas eliminacji zagrało aż 42 piłkarzy, ale szansę występu na Euro dostanie co najwyżej połowa z nich. W ostatnich tygodniach Jerzy Brzęczek musiał sobie radzić bez 7 zawodników, których do dorosłej reprezentacji zabierał Jan Urban. Wśród nich najbardziej wyróżnił się pomocnik Slavii Praga, Wiktor Nowak, który przebojem wdarł się do podstawowego składu. No tak się wdarł, że nawet starsi kadrowicze byli zachwyceni grą Wiktora Nowaka. Na jego potencjalnych następców w kadrze U21 wyrastają debiutanci. Grający w Salzburgu Bartosz Mazurek, który strzelił 2 gole Szwecji, i zawodnik Legii Warszawa, Jakub Brzewłakow, który trafił do siatki w meczu z Włochami. Właśnie o tych zawodników Jerzego Brzęczka zapytał nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
1: Na ile to są zawodnicy podobni, na ile różni? Na ile mogą Wiktora Nowaka w pańskiej kadrze zastąpić? Czy bardziej ofensywni, czy właśnie tacy box to box, mogący zagrać na różnych pozycjach w środku pola?
2: Nie, oczywiście, to są zupełnie różne profile zawodników tutaj, w szczególności jeżeli chodzi o Kubę Brzewłakowa. Kuba Brzewłakow to jest zawodnik, który jest skrzydłowym dla mnie osobiście, grającym z lewej strony po to, żeby schodzić do środka, tak jak to pokazał w meczu z Włochami. Ma niesamowicie dobre uderzenie, taką bramkę, jaką widzieliśmy we Włoszech. Ja go określam na zasadzie takiego troszeczkę szalonego piłkarza. Szalonego piłkarza w tym pozytywnym kontekście, a mianowicie takiej nieobliczalności jego, jeżeli chodzi o Bartka Mazurka. No myślę, że to jest taka 8, 10, box to box zawodnik. I tak już jemu powiedziałem, no przypuszczam, że go gościliśmy tylko raz na naszym zgrupowaniu. Przyjemnie się patrzy na niego, ale mam również nadzieję, że jego głowa będzie cały czas chłodna i to wszystko, co się dzieje wokół jego osoby, nie tylko w naszym kraju, ale również już na arenie międzynarodowej, nie przeszkodzi mi w tym, żeby koncentrować się na piłce i żeby dalej się rozwijać.
0: Piłkarskie Euro do lat 21 odbędzie się na przełomie czerwca i lipca w Serbii i Albanii. 3 najlepsze reprezentacje awansują na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. No, z pewnością Jerzy Brzęczek chciałby powtórzyć dawne sukcesy olimpijskie, tym razem już jako trener. No ale też Jerzy Brzęczek zapowiada pełne wsparcie dla krytykowanego za słabe wyniki selekcjonera dorosłej kadry, Jana Urbana. Zapewnia, że nie myśli o jego zastąpieniu, o czym plotkują ostatnio media, ale dodał, że oczywiście kiedyś, w bliżej nieokreślonym terminie, chciałby jeszcze trenować seniorską reprezentację Polski.
3: RMF24 Wrocław. Informacje i muzyka.
4: Reklama. Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
5: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M w centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Krapiszyn od dewelopera Atal. Tej jesieni na wybrane mieszkania czeka harmonogram 20 na 80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Krapiszyn od Atal. Szczegóły na krapiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Co robisz w weekend?
7: Koncert. A za tydzień lecimy do Włoch.
6: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
7: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
6: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
7: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
6: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
8: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl. długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
9: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności, bez zbędnego stresu.
10: Pani Celinka wie, co jest super.
11: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
10: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
13: Gotowi na rodzinną przygodę? Już w tę sobotę, 10 października, pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką grę w zagadki. Zbierzcie ekipę od 3 do 5 osób, odkryjcie ukryte symbole, rozwiążcie łamigłówki Vitelona i zawalczcie o nagrody główne, karty podarunkowe do 1500 zł. Zbierzcie rodzinną ekipę i podejmijcie wyzwanie. Szczegóły na pasażgrunwaldzki.pl.
14: Padł sprzęt? Zamów nowy w Mediamarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę Mediamarkt, która da Ci przewagę. Mediamarkt.
15: Po reklamie.

To popołudniowy program radia RMF24. W nim wracamy jeszcze do tragicznych wydarzeń związanych z atakami w szkołach na Mazowszu. Sąd rejonowy w Wyszkowie zdecydował, że 15-latek, który w szkole podstawowej w Leszczydole Nowinach śmiertelnie ugodził nożem woźną i zranił dwie inne osoby, trafi na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich. Biegli psychiatrzy mają się wypowiedzieć, czy stan psychiczny nieletniego pozwala na to, by odpowiadał za swoje czyny jak dorosły. Chodzi o określenie stopnia rozwoju psychicznego i dojrzałości emocjonalnej nieletniego. Konieczna będzie więc opinia biegłych, poprzedzona obserwacją psychiatryczną, tak wyjaśnił dziś sędzia. Z kolei 17-latek, który w sierpcu miał rozpowiadać, że zrobi coś złego w szkole, spędzi najbliższe 2 miesiące w areszcie. Tak zdecydował sąd. Chłopak odpowie za kierowanie gruźb karalnych.

0: ogłoszenie RMF24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: Reklama.
1: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
1: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
5: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: tylko do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Ciągły pośpiech, telefony, spotkania, korki. Każdy dzień wygląda tak samo. Odetchnij pełną piersią w Górach Izerskich, w hotelu Malinowy Dwór. Zapraszamy w niesamowitą, zieloną scenerię gór, pełną szlaków pieszych, rowerowych i oszałamiających widoków. Miejsce, które oderwie Cię od miejskiej codzienności. Sprawdź na malinowydwór.pl. Zregeneruj się w sercu Gór Izerskich. Malinowy Dwór.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
10: Piątek, 9 października, zbliża się godzina 17, czas na najnowsze fakty RMF FM. Przy mikrofonie ponownie Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
11: Zapraszamy. Izolacja w areszcie, sądowa decyzja w sprawie 17-latka.
12: Młody mieszkaniec Mazowieckiego Sierpca publicznie groził aktem przemocy w szkole.
11: To, że są setki schronów w mieście, jeszcze o niczym nie świadczy.
12: Jak statystyka zakłóca obraz zabezpieczeń, pokażemy na przykładzie Wrocławia.
11: Malowniczy pochód owiec.
12: Atrakcyjny turystycznie obraz redyków w Szczawnicy.
11: Dwa miesiące w areszcie spędzi 17-latek z Sierpca na Mazowszu, który miał wśród rówieśników rozpowiadać, że zrobi coś złego w szkole.
12: O jego izolacji zdecydował sąd rejonowy. Wczoraj młody człowiek usłyszał zarzut kierowania gruźb karalnych. Podczas przesłuchania miał złożyć wyjaśnienia i tłumaczyć się ze swojego zachowania.
11: Zabezpieczono jego dwa noże, a także telefon, za pomocą którego wyszukiwał informacje dotyczące planowanego ataku.
12: W związku z falą agresji w szkołach w ostatnich dniach skontrolowano 15 tysięcy placówek.
11: Zatrzymano 19 osób.
12: Ostrzegamy kierowców na śląskim odcinku A4.
11: Między węzłami Murckowska i Mysłowice z pojazdu wyciekło paliwo.
12: Zamknięta jest jezdnia w kierunku Krakowa.
11: Wrocław ma około 300 schronów, ale żaden nie spełnia aktualnych wymogów.
12: Ich stan techniczny pozostawia wiele do życzenia.
11: I jak ustaliła wrocławska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska, szybko się to nie zmieni.
12: Z jakiego powodu, Martyno?
13: Choć teoretycznie schrony są, to w razie zagrożenia do niczego nam się nie przydadzą. Miasto sprawdza, które da się wyremontować i wykorzystać, ale to bardzo długi proces. Jak podkreśla prezydent Jacek Sutryk, Wrocław nie jest tu żadnym wyjątkiem.
14: Tak jak w samym kraju. Przez całe dekady nikt w tym zakresie nic nie robił. Ani taki rząd, ani inny rząd.
13: Na horyzoncie pojawia się natomiast budowa zupełnie nowego. Schron pod archiwum przy ulicy Chłupskiej miałby zmieścić 500 osób, ale pierwszy przetarg został unieważniony. Właśnie ogłosiliśmy drugi konkurs, zdradza prezydent.
14: Mam nadzieję, że to będzie w ogóle pierwszy schron w kraju, bo proszę mi pokazać dzisiaj, w jakim mieście mamy do czynienia ze schronami. To też będzie nomen omen troszeczkę poligon, na którym sprawdzimy w ogóle, jak te rzeczy można zrobić.
13: Budowa potrwa jednak 2,5 roku, a to znaczy, że w razie nagłego zagrożenia jesteśmy i będziemy przez kilka lat niegotowi.
15: Fakty RMF FM docierają najbliżej.
12: W Szczawnicy trwa jesienny redyk.
11: Dzisiaj przez uzdrowisko ze swoim stadem przeszedł baca Józef Klimowski. Razem z owcami zmierza do nowego targu, niemal z Bieszczad.
12: A do tego wyjątkowego pochodu dołączył reporter RMF FM Maciej Pachycki.
16: Który dzień idziecie?
17: Trzeci.
16: No ile tam kilometrów przed wami?
17: No to jest, za 60.
16: W sumie to ile będzie?
17: 160.
16: To najdłuższy chyba taki redyk, nie?
17: No,
16: w Polsce.
17: Ciężka robota, to się tak godo. Trzeba rano w pół czwartej wstać.
16: Ile tam kilometrów w nogach?
17: 80 modelnego targu. Tu jest 140.
16: No, takiego drugiego redyku to w Polsce już nie ma.
17: Nie ma. Będziemy, my jutro mamy redyk od Majerskiego, ale z Jaworek rozdziela, nie?
16: No to jest kilka.
17: To jest, no jest
16: 20 parę kilometrów.
17: No 20 parę kilometrów, no.
11: To właśnie jutro, około godziny 13:00 przez Szczawnicę przejdzie uroczysty redyk bacy Andrzeja Majerskiego właśnie.
12: Widzieć owce każdy, kto chce. Oglądać będą go tysiące turystów, którzy specjalnie z tej okazji przyjechali do uzdrowiska.
11: A w faktach za pół godziny piękne nadmorskie pejzaże.
12: No tylko, że to krajobrazy trochę potargane przez wiatr.
18: Da radę zrobić ładne zdjęcia i w ogóle, ale tak żeby posiedzieć, to bardziej się przeziębić tutaj.
11: Słyszymy się o 17:30.
12: Ciepło zapraszamy.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Przez całą sobotę we Wrocławiu będzie pochmurnie i dosyć wietrznie. Po południu najprawdopodobniej spadnie deszcz. Termometry wskażą od 12 kreski rano do 15 w ciągu dnia. Odczuwalnie może być jednak chłodniej. W niedzielę pogoda w kratkę, na zmianę przeważać będzie słońce i chmury, a do tego trochę pokropi. Temperatura od 6 do 14 stopni.
20: To popołudniowy program radia RMF 24. Igor Skrzypek, kłaniam się i zapraszam do słuchania. W tej godzinie o nowościach na rynku finansów. Otóż Unia Europejska przejmie nadzór nad giełdami, a także kryptowalutami.

0: Słuchacie popołudniowego programu Radia RMF 24. Teraz wieści ważne, szczególnie z punktu widzenia inwestorów. Nadzór nad giełdami, izbami rozliczeniowymi, a także depozytami papierów wartościowych trafi do unijnego urzędu. Zajmie się tym Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, tak zdecydowali ministrowie finansów wspólnoty. Urząd ma też przejąć nadzór nad kryptowalutami. Co to zmienia z punktu widzenia polskiego rynku? O tym porozmawiamy z ekspertem, doktorem habilitowanym Krzysztofem Piechem, ekonomistą i ekspertem rynku kryptowalut z Uczelni Łazarskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry.
0: Panie profesorze, czy tak generalnie przeniesienie nadzoru z poziomu krajowego na unijny to jest dobry pomysł i czy to oznacza, że Komisja Nadzoru Finansowego i Urząd Komisji Nadzoru Finansowego staną się bezrobotne?
1: Nie. KNF oczywiście będzie miał szereg innych obowiązków, takich bardziej tradycyjnych, które dotąd miał. Natomiast jeśli chodzi o to przeniesienie nadzoru, to pierwotna propozycja Komisji Europejskiej rzeczywiście szła w tym kierunku, żeby całość nadzoru nad rynkiem kryptoaktywów przenieść do Paryża. Natomiast jak się czytamy w szczegóły propozycji, to okazuje się, że będzie to dotyczyło tylko większych giełd, na przykład takich, które mają ponad 15 milionów użytkowników, więc to nie będzie dotyczyło wszystkich, tylko takich raczej globalnych giełd, które zarejestrowały się na terenie Unii Europejskiej. W samej Unii Europejskiej mamy około 22 giełd zarejestrowanych, które mają licencje, z czego kilka ma charakter mniej lub bardziej lokalny, a kilka, może kilkanaście globalny i być może one przejdą pod ten nadzór ESMA.
0: Czy tutaj taki nadzór unijny może nieść jakieś korzyści z punktu widzenia i giełd, i użytkowników tych giełd? Czy to, że ten nadzór byłby ujednolicony w jakimś sensie, na przykład może zmierzać ku większemu bezpieczeństwu kapitału chociażby? Czy widzi pan tu jakieś korzyści?
1: Ten nadzór już jest ujednolicony, ponieważ wszystkie kraje Unii Europejskiej funkcjonują w oparciu o to samo rozporządzenie MiCA, choć nie wszystkie kraje zdążyły je wprowadzić, że tak powiem, przepisy szczegółowe. Natomiast te ramy są takie same, natomiast mogą się różnić co najwyżej detale dotyczące sposobu składania dokumentów, języków, w których dokumenty są składane i tak dalej. Natomiast to, co może tutaj pomóc użytkownikom i właściwie też giełdom, to nie tyle jednolite zasady, co funkcjonowanie w ramach jednej instytucji, która obejmie całym nadzorem Unią Europejską. Wtedy już nie będzie takich, powiedzmy, rzeczy wynikających ze specyfiki danego, na przykład lokalnego prawa, bo będzie funkcjonowało to prawo unijne, ale też być może również jakieś różne lokalne rozwiązania. Jeszcze nie wiem, jak to będzie dokładnie wyglądało, bo na razie to jest decyzja wspólna, kompromis ministrów finansów, ale jeszcze to musi przejść przez całą ścieżkę legislacyjną w Unii Europejskiej, więc nie wiemy, jak w finalnym kształcie to będzie wyglądało.
0: No właśnie, w tym kompromisie pojawiły się też wyjątki. Na przykład giełda we Frankfurcie ma być zwolniona z tego pomysłu, a mówimy tutaj o z pewnością najważniejszej giełdzie na starym kontynencie. Był tu opór niektórych krajów, między innymi Belgii. No i pytanie, skąd ten wyjątek taki wydaje się? No skoro mają w tym rozwiązaniu pod tym wspólnym nadzorem być największe giełdy, no to wyłączamy największą z giełd?
1: No, miał być tworzony wspólny rynek Unii Europejskiej, ta Unia Inwestycji, Unia Bankowa, Unia Oszczędności. To są działania, które Komisja Europejska od wielu lat próbuje przeforsować. Natomiast tak, Niemcy tutaj wywalczyły sobie wyjątek, ale co ciekawe, nie tylko one, bo również jeśli chodzi o izby rozliczeniowe, to Bałtycka Izba Rozliczeniowa, która na, powiedzmy, systemach transakcyjnych Nasdaq działa, i też Hiszpańska Izba Rozliczeniowa też objęte są takim wyjątkiem. Czy Polska Izba będzie objęta, tego nie wiemy. Natomiast to, co raczej możemy przesądzić, to, że giełda papierów wartościowych w Warszawie, nadzór nad nią chyba nie zostanie przeniesiony do nadzoru tutaj umiejscowionego w Paryżu, ze względu na to, że No, nasza giełda ma w skali Europy dość peryferyjny charakter, około 1% udziału w całości rynku, więc tutaj z punktu widzenia naszego polskiego nie aż tak dużo się zmieni, natomiast być może uzyskają nasze firmy lepszy dostęp do kapitału, jeśli by chciały wchodzić na międzynarodowe, zagraniczne, zachodnioeuropejskie rynki. No i wtedy te, powiedzmy, reguły nadzorcze będą trochę bardziej przewidywalne, rynek będzie większy, może bardziej płynny.
0: Panie profesorze, a co z kryptowalutami, czy też w ogóle szerzej z kryptoaktywami? No bo one też mają zostać objęte europejskim nadzorem. I pytanie, czy tutaj może to jest słuszne podejście, żeby ten nadzór był jednolity? No bo gdybyśmy tak chcieli na sucho spojrzeć, no to nawet historia Zonda Krypto, to jest historia, w której spółka operuje de facto w Polsce, jest zarejestrowana w Estonii i już to od choćby rodzi jakieś problemy, na przykład gdzie ma się zgłaszać pokrzywdzony klient, bo się okazuje, że to nie polski nadzór, tylko estoński, ale nie do końca też ten podstawowy nadzór estoński, tylko nadzór jeszcze wydzielony estoński do kryptowalut. Duży galimatias. Czy na przykład taki ujednolicony europejski nadzór mógłby sprawić, że ta ochrona użytkowników kryptogiełd byłaby trochę bardziej skuteczna?
1: Akurat nie w tym przypadku, ponieważ ESMA nie chce, może nie tyle ESMA, co uzgodniono dzisiaj, że tylko największe z zarejestrowanych giełd kryptowalut będą objęte jednolitym europejskim nadzorem, natomiast mniejsze giełdy o charakterze lokalnym będą w dalszym ciągu nadzorowane lokalnie, co z punktu widzenia, powiedzmy, organizacyjnego ma sens. I na tyle, na ile udało mi się oszacować przy kryteriach, które są mniej więcej znane, albo przynajmniej było wiadomo, że będą takie dyskutowane, to akurat Zonda Krypto w dalszym ciągu by podlegała pod nadzór estoński, gdyby te kryteria już teraz, czy kilka miesięcy temu funkcjonowały. I chyba do tego musimy się przyzwyczaić, że w Unii Europejskiej będą świadczone usługi w sposób ponadgraniczny i że z różnych krajów, tak jak możemy korzystać z niektórych serwisów z Litwy, z Czech, no, a tylko te takie największe, które rzeczywiście mają zdecydowanie duże obroty, olbrzymie ilość użytkowników, tylko takie podmioty będą nadzorowane przez europejskie centralne organy, chyba że oczywiście decyzje później podjęte przez legislatorów, przez Parlament Europejski będą inne. To jeszcze zobaczymy, bo to jeszcze będzie przedmiotem ustaleń.
0: Czyli raczej trzeba się przyzwyczaić też do nadzorów lokalnych. Takie są chyba uroki swobodnego przepływu osób, ale też usług kapitału, o czym rozmawialiśmy z doktorem habilitowanym Krzysztofem Piechem, ekonomistą i ekspertem rynku kryptowalut z Uczelni Łazarskiego. Panie profesorze, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję serdecznie.
2: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: To piątkowe popołudnie w Radiu RMF 24. Teraz Wrocław w naszym programie. No, jest to miasto, które jest jednym z nielicznych ośrodków kształcenia specjalistów z branży górniczej. I dziś Wrocław postanowił się tym pochwalić. Ulicami miasta przeszedł pochód z orkiestrą górniczą kopalni Bełchatów. Z rektorem Politechniki Wrocławskiej, uczelni, która kształci specjalistów dla branży górniczej, profesorem Arkadiuszem Wójsem, rozmawiała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
1: Piękny, głośny pochód przeszedł ulicami Wrocławia, aż na Politechnikę Wrocławską.
2: Po pierwsze jest inauguracja wydziału naszego, on się nazywa potocznie Górniczy, chociaż ma geoinżynierię, geologię i górnictwo w nazwie. Jesteśmy jednym z nielicznych już w Polsce wydziałów górniczych na Politechnice i przy tej okazji wymyślili taki pochód, żeby przypomnieć o tym, że Śląsk, czyli Dolny Śląsk, no to tu są minerały, kopalnie, surowce i że to jest bardzo ważne dla nowoczesnego państwa.
1: Potrzebni są tacy ludzie na rynku pracy?
2: No bardzo, dlatego że wszystkie skarby są pod ziemią. Górnictwo w różnych formach zawsze było potrzebne i będzie potrzebne. Im więcej energii, im więcej, nie wiem, technologii, tym bardziej potrzebne są różnego rodzaju surowce, różne materiały, z których, nie wiem, można robić rzeczy. Jak mówię, wiele z tego jest, czy to dla elektroniki, czy to dla dźwigów, wszystko to jest pod ziemią. Więc górnictwo ma być tylko coraz nowocześniejsze, coraz bezpieczniejsze, coraz mniej szkodliwe dla środowiska, ale zawsze będzie krytyczne, zawsze będzie bardzo ważne.
1: Zamierzacie taki element pochodu wprowadzić na stałe?
2: Ja ufam, że nie ostatni. Dzisiaj nawet pan minister, główny geolog kraju, mówił o tym, że ciężar przesuwa się do Wrocławia z Krakowa. On jest tam profesorem Krakusem. Mam nadzieję, że tu będziemy tak, no, takim sercem myśli technicznej. Surowce plus energia to zawsze jest jakby najważniejsze dla rozwoju cywilizacji.
0: Mówił profesor Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej. Bądźcie z nami, bo za chwilę fakty, a także fakty ekonomiczne, w których również się usłyszymy.

0: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
1: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
0: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
1: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
0: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUV-y.
1: A jazda próbna?
0: Na miejscu przetestujesz każdy model.
1: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
2: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
3: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
4: Tato, co znaczy negocjować?
5: Szukać porozumienia.
4: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
6: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
7: Arenie Wrocław. Naucz się kibicować z klasą. Edukacyjne warsztaty dobrego kibicowania dla zorganizowanych grup. Aktywna nauka połączona ze zwiedzaniem stadionu i Muzeum Śląska Wrocław. Interaktywne zajęcia prowadzone przez przewodnika zakończone oficjalnym certyfikatem. Poznaj zasady kulturalnego dopingu, sportowej rywalizacji i wspierania swojej drużyny z szacunkiem bez względu na wynik. Szczegóły i zapisy na stronie www.muzeumśląskwrocław.pl.
8: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M w centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Grabiszyn od dewelopera Atal tej jesieni. Na wybrane mieszkania czeka harmonogram 20/80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Grabiszyn od Atal. Szczegóły na grabiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
9: Po reklamie.
10: Fakty RMF FM o 17.30 mają dla nas Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
11: Jedna osoba ucierpiała w wypadku na trasie S8 w Łódzkiem.
12: W Konopnicy między węzłami Rawa Mazowiecka Północ i Julianów zderzyły się 3 samochody osobowe.
11: Do 19.00 zablokowany będzie pas ruchu w stronę Warszawy.
12: Karambol na autostradzie A4 między węzłami Murckowska i Mysłowice w Śląskiem.
11: 5 samochodów zdarzyło się na pasach w kierunku Krakowa.
12: Droga jest zablokowana, objechać to miejsce można krajową 86. Z Mola w Gdańsku Brzeźnie zniknęły dolne pomosty.
11: Bo co roku zabezpiecza się je przed sezonem sztormowym.
12: A dziś wypoczywający nad morzem wybierają się głównie na krótkie wypady na plażę.
13: Szkoda, że trochę wieje, ale fajnie, bo słoneczko świeci.
14: Ale czapka jest już potrzebna, tak?
13: Tak.
14: Już zimno.
13: No trochę tak, już trochę porobiłam sobie zdjęć bez czapki, a teraz już zimno.
15: Da radę zrobić ładne zdjęcia i w ogóle, ale tak, żeby posiedzieć, to bardziej się przeziębić tutaj.
16: Ważne, że nie pada.
17: Chcę pospacerować, przyjemnie spędzić czas. No i się zbliżamy do okresu zimowego, mi się wydaje, bo pewne rzeczy już znikają z plaży, to i te pomosty też.
14: Pewne rzeczy znikają z plaży. Pierwszy mors się pojawił, to już morsowanie według pana?
17: No już się zaczyna. To już jest ten moment, gdzie będą odważni.
14: Dzisiaj to chyba krótkie wypady na plaży przy tym wietrze.
16: Dosyć krótkie. Chociaż kawałek przeszliśmy plażą.
18: Nawet się dało. Z wiatrem.
11: Porywające rozmowy w Brzeźni przeprowadził reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
19: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
11: A zaprasza Igor Skrzypek.
19: Witamy.
11: Dzień dobry.
20: Dzień dobry. Jeśli planujecie wyjazd w weekend, lepiej zatankować dziś. Jutro ceny na stacjach mogą być wyższe. Od soboty do poniedziałku włącznie. Limity wyniosą 6,97 zł za litr benzyny 95. To o 7 groszy więcej niż dziś, a za litr oleju napędowego od jutra maksymalnie 8,06 zł. To jest wzrost aż o 24 grosze na litrze. Na tym nie koniec złych wieści dla kierowców. Wieści z rynku wskazują, że w przyszłym tygodniu ceny będą dalej rosnąć.
21: Jest spore ryzyko, że w przyszłym tygodniu znów będziemy widzieć ponad 7-złotowe poziomy dla 95-oktanowej benzyny.
20: Przewiduje Grzegorz Maziak z portalu epetrol.pl. Podwyżki nie ominą także autogazu. Tu wzrost stawki za litr LPG może wynieść

0: około 8 groszy na litrze. Na domiar złego, złoty przed rozpoczęciem weekendu nadal w słabej formie. Euro po 4,38 zł, dolar 3,91, frank szwajcarski 4,70, funt brytyjski 5,17 zł.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Daniel Chawryleniak, kłaniam się i zapraszam na popołudniowe fakty z Wrocławia na 951 FM. Zaczynamy od nieodpowiedzialnego żartu, jaki zakończył się interwencją wrocławskiej policji. 16-latek wygenerował zdjęcie, na którym dodał do swojego wizerunku nóż. Szczegóły tej sprawy zna reporterka RMF 24 Wrocław, Paulina Niedźwiedzińska.
3: Funkcjonariusze wkroczyli do jednego z wrocławskich liceów dziś około godziny 10. Okazało się, że uczeń przy użyciu sztucznej inteligencji przerobił swoje zdjęcie i wysłał je koledze. Dołączył też wiadomość, która sugerowała zagrożenie. Sprawę zgłosiła dyrekcja i nauczyciele, a policjanci przeszukali nastolatka. Niebezpiecznych przedmiotów nie znaleźli, a sam 16-latek tłumaczył, że tylko żartował. Teraz jego sprawą zajmie się sąd rodzinny.
2: Wrocławska policja przypomina, że reaguje na każde zgłoszenie o możliwym zagrożeniu, a nieodpowiedzialne żarty również będą miały konsekwencje. Zmieniamy temat. Dziś ulicami Wrocławia przeszedł pochód z udziałem orkiestry górniczej kopalni Bełchatów. Uczestnicy wyruszyli z rynku i przeszli w kierunku gmachu głównego Politechniki Wrocławskiej. To nawiązanie do bogatej historii miasta, które jako jedno z nielicznych oferuje studia przygotowujące do pracy przy wydobywaniu surowców. Rektor Politechniki, profesor Arkadiusz Wójs, mówi, że takie kierunki są bardzo przyszłościowe.
4: Wszystkie skarby są pod ziemią. Górnictwo w różnych formach zawsze było potrzebne i będzie potrzebne. Im więcej energii, technologii, tym bardziej potrzebne są różne rodzaju surowce, różne materiały, z których nie wiem, można robić rzeczy. Więc górnictwo ma być tylko coraz nowocześniejsze, coraz bezpieczniejsze, coraz mniej szkodliwe dla środowiska, ale zawsze będzie krytyczne, zawsze będzie bardzo ważne.
2: A przy ratuszu, dodajmy, można obejrzeć wystawę o regionalnych złożach miedzi, srebra czy surowców skalnych. Marzyły się Wam sportowe emocje, które na dodatek oznaczają zarabianie pieniędzy? Jeśli tak, warto się zastanowić nad karierą sędziego w piłkarskiej klasie B. O tym szczeblu rozgrywek piłkarskich mówimy w każdy piątek w programie Wrocławski Weekend Radia RMF 24 Wrocław. W samym Wrocławiu mamy 35 drużyn tej klasy rozgrywek, ale bolączką tych zawodów często bywa brak sędziów. Dlatego Andrzej Padewski, prezes honorowy Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, zachęca do wzięcia udziału w kursie przygotowującym arbitrów do pracy w klasie B. Takie szkolenie zacznie się niebawem.
5: Stosujemy różne metody i stacjonarne, i zdalne szkolenia praktyczne i teoretyczne. Naprawdę zapraszam chętnych, bo ja widzę wielu chętnych na trybunach, którzy potrafią...
6: Wszystko
5: wiedzą o sędziowaniu, a w momencie, kiedy już sami łapią za ten gwizdek, no to troszeczkę się gubią, ale umiejętności sędziowskich nabywa się w trakcie po kilkunastu, kilkudziesięciu meczach. Taki sędzia już jest naprawdę dobrze wyszkolony i będzie umiał rozstrzygać nawet w tej trudnej B-klasie.
2: Co ważne, za sędziowanie meczu należy się honorarium. Więcej o sędziach, ale i w ogóle o rozgrywkach tzw. wrocławskiej Bundesligi opowiemy w programie Wrocławski Weekend po godzinie 20. Dzisiaj zostanie w nim zaprezentowany klub Unia Wrocław.

0: To popołudniowy program Radia RMF 24, a od okolic południa znamy nazwisko tegorocznej laureatki pokojowej Nagrody Nobla. Została nią 85-letnia prawniczka z RPA, Navanethem Navi Pillay. Była sędzią, później przewodniczącą Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy, sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego, tu już bez dopełnień, a także wysoką komisarz ONZ do spraw praw człowieka. Laureatka zadedykowała nagrodę wszystkim, którzy przeżyli zbrodnie międzynarodowe. Ogłosiła to na konferencji prasowej w Norymberdze, w sali, w której sądzono zbrodniarzy hitlerowskich. W uzasadnieniu Komitet Noblowski podkreślił, że jej niezłomność, niezależność i wiedza uczyniły ją jedną z najbardziej szanowanych prawniczek naszych czasów. Profesor Marcin Zajękowski z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego przyznaje w rozmowie z naszym reporterem, że jest zaskoczony tym wyborem.
1: Po pierwsze, jest to odważny wybór, który daje dosyć jasny sygnał do całego świata, że stawiamy na pewien zestaw wartości. Więc dla mnie jest to odważny wybór i zaskakujący.
2: A ten zestaw wartości, o którym pan mówi, to?
1: Tegoroczna laureatka jest znana z działalności w różnych obszarach, między innymi wspierania praw człowieka, angażowała się na rzecz sprawiedliwości na świecie, przeciwdziałania przemocy seksualnej, działania na rzecz osób z mniejszości seksualnych, także i mniejszości etnicznych. Więc łączy w sobie wiele różnych działalności, do których wiele grup na świecie będzie mogło się odwoływać. To będzie dodawało pewnej odwagi osobom, które są zagrożone na świecie. Więc Komitet Noblowski daje jasny sygnał, te wartości są dla nas fundamentalne i będziemy ich bronić.
2: Gdybyśmy jedną słowem mieli powiedzieć, chodzi o wartości demokratyczne?
1: Ja bym powiedział ludzkie. Podstawowe prawa człowieka to jest to, co jest chyba tutaj fundamentalne.
2: A to jest taka refleksja o sygnał Komitetu Noblowskiego, że te wartości związane z prawami człowieka są w jakiś sposób obecnie zagrożone?
1: Tak myślę, że mamy różne ataki na te wartości i też taką próbę poprzez to, że żyjemy w świecie szybkiego rozprzestrzeniania się informacji, mamy pewne rozmycie tych wartości i to daje taki sygnał, że to jest dla nas ważne.
0: Z profesorem Marcinem Zajękowskim z Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiał nasz reporter Michał Radkowski. Tu Radio RMF 24. Za chwilę Poznań i zbliżająca się Noc Księgarni. Warto zostać z nami i posłuchać.

0: W radiu RMF 24 teraz doskonała informacja dla miłośników literatury, a jeśli do tego mieszkacie w Poznaniu, to wydaje mi się, że nic lepszego już dziś nie usłyszeć. Księgarnie i antykwariaty w Poznaniu z racji nocy księgarni nie zamykają się dziś o standardowej porze. Będą otwarte dłużej dla czytelników, których może być naprawdę sporo, mówi Joanna Dominiak, kierowniczka księgarni przy ulicy Święty Marcin w Poznaniu. Rozmawiał z nią nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat.
1: Dzisiaj jesteśmy otwarci troszkę dłużej, zazwyczaj do 18, teraz do 22. Szykujemy się już, oczekujemy na naszych gości, czytelników oraz na dwóch gości, którzy będzie to prelekcja pana Sławomira o kobietach wikingów oraz autora pana Luciana Morosa, autora książek Made in Poznań i Sekrety Poznania. Także serdecznie zapraszam.
2: Widzę, że też gdzieniegdzie się trafiają zabawy dla najmłodszych. Każdy znajdzie dzisiaj coś dla siebie.
1: Tak, no nie możemy też zapominać o najmłodszych, ale wiadomo, że 22 to nie jest godzina dla dzieci, dlatego od 16 do 19 mamy przewidziany konkurs dla dzieciaków, także zapraszam serdecznie.
2: To jest z tym czytaniem. Czy trzeba zachęcać do tego, by kupować książki? Czy poznaniacy czytają?
1: Czytają. Czytają. Niby się mówi, że nie czytamy, ale jednak widzimy tutaj, mamy przede wszystkim stałych klientów. Także widzimy, że ludzie czytają. Przede wszystkim czyta młodzież, co nas bardzo cieszy, bo zazwyczaj mówi się, że młodzież raczej siedzi tylko w telefonach, a tak nie jest. Wolą sobie kupić książkę, szczególnie, że u nas można sobie na te książki pozwolić, bo są naprawdę w atrakcyjnych cenach, więc czytają.
2: Widzę też, gdzieniegdzie pojawiają się takie, to też jest taki trochę ukłon, puszczenie oczka do czytelnika, mystery boxy, zabierz książkę na randkę w ciemno.
1: Tak, to jest też taki nasz flagowy produkt, z którego jesteśmy znani.
2: A jak to jest, tak patrząc na to, co się teraz dzieje, jeśli chodzi o chociażby o Tydzień Noblowski, są już pytania o książki zdobywczyni Literackiej Nagrody Nobla?
1: Na ten moment pojawiło mi się tylko jedno pytanie po wczorajszym ogłoszeniu, także na razie musi chyba dotrzeć informacja do ludzi, bo powiem szczerze, że ja też się dowiedziałam od klientki, bo byliśmy tutaj w ferworze przygotowań do Nocy Księgarń, więc nie obserwowaliśmy tego, ale tak, no pewnie już niedługo pytania się zaczną.
2: Spoglądam też na półeczkę za panią, tutaj Bolesław Prus i Lalka w tym takim ferworze wszelkich produkcji audiowizualnych. To jest tak, że ta klasyka gdzieś też się pojawia coraz częściej?
1: Tak, pojawia się coraz częściej, ludzie chcą wracać i przede wszystkim mówią, że jednak chcieliby przeczytać, bo wiadomo, że kiedy nas się do tego zmusza, to my tego nie chcemy, a teraz chcą zobaczyć, na ile ten film czy serial jest powiązany z książką, także jest bardzo duże zainteresowanie.
0: Mówiła kierowniczka księgarni przy ulicy Święty Marcin w Poznaniu, Joanna Dominiak, a rozmawiał z nią nasz reporter Beniamin Kubiak-Piłat. Poznaniacy czytają, a wy? Dajcie znać e-mail fakty@rmf.fm albo SMS 3322. Czytacie? Co czytacie w tej chwili? Chętnie się dowiem. To popołudniowy program Radia RMF 24. W nim jeszcze więcej informacji, bo zbliża się najnowsze wydanie faktów.
3: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: reklama.
1: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M w centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Krapiszyn od dewelopera Atal. Tej jesieni na wybrane mieszkania czeka harmonogram 20 na 80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Krapiszyn od Atal. Szczegóły na krapiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
6: Doradczyni klienta.
5: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
7: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
8: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
10: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
11: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
10: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
11: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
10: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUV-y.
11: A jazda próbna?
10: Na miejscu przetestujesz każdy model.
11: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
12: Po reklamie.
13: Spokojnego piątku. Dziękujemy za dziś. Ola Filipego Leksikora.
14: A teraz posłuchajmy razem faktów RMF FM o 18:00. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
15: Kierowcy, dajcie głośniej.
16: Są kłopoty na S3 na Dolnym Śląsku.
15: Oraz na A4 w Małopolsce.
16: Jak Piątkowska gibale, tak gibała Piątkowskiej.
15: Kandydat na prezydenta Krakowa nie pojawił się na debacie zaproponowanej przez jego rywalkę w wyborach.
16: Wcześniej to pretendentka do krakowskiej prezydentury postąpiła podobnie.
15: A głosowanie już w najbliższą niedzielę.
16: Jedna osoba zginęła, jedna została ranna w wypadku na trasie S3 na Dolnym Śląsku.
15: Na węźle Polkowice Południe zderzyły się dwa motocykle.
16: W stronę Legnicy zablokowane są dwa pasy. Ruch odbywa się pasem prawym.
15: Kolizja czterech samochodów osobowych na małopolskim odcinku A4.
16: W Proszówkach między węzłami Targowisko i Bochnia zablokowany jest pas ruchu w kierunku Rzeszowa.
17: Fakty RMF FM. To zdarzyło się w polityce.
15: W Krakowie kampania na finiszu.
16: Za 6 godzin rozpocznie się cisza wyborcza.
15: Na rynku głównym na Łukasza Gibałę czekała Monika Piątkowska.
16: Kandydat ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zgodnie ze swoją zapowiedzią nie pojawił się na debacie, którą zaproponowała działaczka Koalicji Obywatelskiej.
15: A to wszystko obserwował reporter RMF FM Paweł Konieczny. Pawle, jak wyglądała ta debata bez debaty?
18: Były kamery, mikrofony, dziennikarze i dziesiątki mieszkańców Krakowa. Samo jednak spotkanie trwało około 20 minut. Monika Piątkowska odpowiedziała na kilka pytań i podsumowała.
19: Łukaszu, szybko poszło. 20 minut. Chcę ci powiedzieć, w ogóle nie boli. Było bardzo sympatycznie, miło, kulturalnie. grzecznie. Naprawdę, nie było się czego bać.
18: Zgodnie z zapowiedzią na miejscu nie pojawił się Łukasz Gibała, który wcześniej stwierdził, tu cytat, że to cyrk, a nie debata. Sam wcześniej proponował Monice Piątkowskiej debatę w innych warunkach. Wszystko zatem wskazuje, że przed ciszą wyborczą do merytorycznej rozmowy między kandydatami nie dojdzie. Z rynku głównego w Krakowie Paweł Konieczny.
15: W niedzielny wieczór nasi reporterzy będą obecni w sztabach Moniki Piątkowskiej i Łukasza Gibały.
16: Ich relacje, a także komentarze polityków i ekspertów usłyszycie w krakowskim wieczorze wyborczym w Faktach RMF FM, Radiu RMF 24 i na kanale RMF 24 na YouTubie we współpracy redakcyjnej z Polsat News.
15: Startujemy pojutrze od 20.55, wcześniej od 19.10 Kraków wybiera w Polsat News.
16: We Francji odzyskano dwa skradzione obrazy Augusta Renoira, jednego z czołowych malarzy impresjonizmu. Chodzi o dzieła Młoda kobieta u studni i portret aktorki Colonie Romano.
15: Zostały one zrabowane miesiąc temu. Dwaj złodzieje weszli na teren muzeum przez dziurę w ogrodzeniu i w ciągu kilku minut skradli cztery obrazy. Dwa z nich porzucili w trakcie ucieczki.
16: Wartość dwóch odzyskanych obrazów Renoira szacowana jest na 10 milionów euro.
15: Jak wyglądają, możecie zobaczyć na rmf24.pl.
16: Owce, tradycje pasterskie i muzyka. W Szczawnicy trwa jesienny redyk.
15: Dla niewtajemniczonych to uroczysty powrót baców i juchasów ze stadami owiec z hal, na których spędzili ostatnie pół roku.
16: Ten najsłynniejszy odbywa się właśnie w Szczawnicy. Dzisiaj przez uzdrowisko przeszło wielkie stado bacy Józefa Klimowskiego.
15: A czekało na nie tysiące spragnionych tego widoku turystów i reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
0: No fantastycznie.
6: Jesteśmy pierwszy raz. Fajne doświadczenie, naprawdę.
0: Cieszymy się, że doczekaliśmy.
6: Tak, swoje wystaliśmy około 2 godzin, ale było warto. Tak. Fajnie widać, że młodych ludzi też są chętni, żeby to odkrywać, bo dokładnie, też widzieliśmy bardzo dużo młodych ludzi.
0: Pięknie i fajnie, że doceniamy właśnie tą Polskę.
12: Ale co to jest takiego magnetycznego w tym redyku, w tych owcach, że tak dużo ludzi przyjeżdża tutaj to zobaczyć?
20: Przemarsz zwierząt. Klimat.
21: Wie pan co, magnetyzm jest taki, że jesteśmy drugi rok tutaj i to coś. Trudno to opisać. Trzeba przyjechać, spróbować, zobaczyć. Obowiązkowo.
16: A jutro z jeszcze większą pompą przez Szczawnicę przejdzie ze swoimi owcami bacę Andrzej Majerski.
15: I to dopiero będzie widowisko.
16: Owcowisko.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: 4 minuty po godzinie 18. Rozpoczynamy wieczorny program Radia RMF 24. Igor Skrzypek, cieszę się, że jesteśmy razem i możemy wspólnie odliczać ostatnie godziny kampanii prezydenckiej w Krakowie. Jaka to była kampania? Za chwilę komentarz eksperta. Warto być z nami w ten piątkowy wieczór.

0: Słuchacie radia RMF 24. To już ostatnie godziny kampanii przed przedterminowymi wyborami prezydenckimi w Krakowie. W niedzielę mieszkańcy zdecydują, czy miastem będzie rządzić startujący z własnego komitetu Łukasz Gibała, czy popierana przez Koalicję Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe Monika Piątkowska. O północy rozpocznie się cisza wyborcza i choć od blisko 2 tygodni dwoje finalistów walczy o każdy głos, nie doczekaliśmy się ostatecznie debaty z udziałem dwojga kandydatów. Czy ta kampania była zaskakująca? Oto Annę Kulmę z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego pytał nasz reporter Paweł Konieczny.
1: Spodziewałam się, że wydarzy się coś podobnego. To znaczy, że wcale nie będzie to kampania pełna fajerwerek i zaskakujących zwrotów akcji, dlatego że mamy stosunkowo niewiele czasu do skończenia tej kadencji. To są jednak wybory uzupełniające, w związku z czym każdy, niezależnie kto wygra, to wiedział, że przed nim będą tylko 2 i trochę lat rządów. W związku z czym też te środki przeznaczone na kampanię wydaje mi się, że nie były tak duże. Bo jeśli przez te 2 lata nowy prezydent nie zrobi nic znaczącego, to trudniej będzie mu się ubiegać o reelekcję. Z drugiej strony mieliśmy Gibałę, dla którego to jest 12 lat prowadzenia kampanii i ostatnia prosta tej kampanii. On się wiele nauczył o Krakowie w tym czasie. Nauczył się, jak Krakowianie głosują, na co uwagę zwracają. I fakt, że postawił na kampanię, która była bardzo spokojna, bardzo statyczna, która w sumie nie skupiała się na atakowaniu przeciwników politycznych. Oczywiście pojawiły się pozwy w trybie wyborczym, ale to klasyka każdych wyborów. Tylko raczej skupił się na byciu tym kandydatem, który zna swoją pozycję, rozmawia z mieszkańcami i stara się utrzymać to, co do tej pory wypracował. Natomiast Monika Piątkowska miała bardzo trudne zadanie, dlatego że startowała po Miszalskim, po prezydencie, który został odwołany. I przez te 2 tygodnie wydaje mi się, że zrobiła naprawdę dużo jako kandydatka Koalicji Obywatelskiej. Jeśli będzie startować w innych wyborach, czy to parlamentarnych, czy samorządowych, na dystansie kolejnych 5-10 lat, to już nie będzie kandydatką, która miała jakieś tam relacje z Krakowem, tylko będzie kandydatką, która zebrała konkretny procent w wyborach na prezydenta Krakowa. Dlatego na pewno dla jej wizerunku ta kampania była pomocna. Oczywiście znajdą się zarzuty i rzeczy, które mogła zrobić lepiej, natomiast wypracowała sobie pewną rozpoznawalność, również wewnątrz partii.
2: Czy nie zabrakło nam przed tą drugą turą szczególnie debaty? Po prostu rozmowy między kandydatami, były wezwania z jednej i z drugiej strony, ale tak naprawdę takiego spotkania nie było.
1: Oczywiście, że zabrakło nam debaty. Wszyscy to zauważyliśmy, wszyscy tej debaty chcieliśmy, oprócz samych kandydatów. Tutaj nie mówię nic odkrywczego, wszyscy komentatorzy, którzy się przyglądają temu, co się dzieje w Krakowie, twierdzą, że żaden z kandydatów nie chciał tej debaty i szukali takich powodów, które skutecznie to elektoratowi wyjaśnią, dlaczego tej debaty nie ma.
2: Czy Łukasz Gibała mógłby stracić na takiej debacie?
1: To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że kompetencje obu tych osób w kontekście takich wystąpień publicznych i prezentacji własnych poglądów przed audytorium są bardzo zróżnicowane. Z jednej strony mamy Łukasza Gibałę, który nie jest najlepszym mówcą, nie słucha się go tak, że w ciemno za nim podążają tłumy, natomiast ma bardzo dużą wiedzę o Krakowie, powtórzę, budowaną przez 12 lat, w związku z czym jest kandydatem szalenie merytorycznym i dużo wiedzącym o pewnych niuansach Krakowa. To na pewno by mu w potencjalnej debacie pomogło, dlatego że nawet jeśli Monika Piątkowska zrobiła świetny research i doskonale się przygotowała do debaty i ma wielu ludzi, którzy ją wspierają w tym procesie, no to nie jest tutaj na co dzień w takim stopniu jak Łukasz Gibała. Natomiast jej kompetencje mówcze, powiedziałabym, że są trochę lepsze. Natomiast jeszcze wchodzi kwestia wizerunku, jaki oboje ci kandydaci budują wobec siebie. Łukasz Gibała, który buduje swój wizerunek jako kandydata od mieszkańców, dla mieszkańców, który jest mieszkańcem i próbuje też w ten sposób się komunikować. Być może czasami zbyt technokratycznie, wchodząc w bardzo specjalistyczne terminy, które nie zawsze przekonują wszystkich wyborców. Natomiast nie można mu odmówić tutaj pewnego konstruktywizmu i że to jest merytoryczne. Z drugiej strony Monika Piątkowska, która bywa oceniana jako kandydatka nieco wyniosła i może nadmiernie profesjonalna. Natomiast tutaj zastrzegłabym, że kobiety często bywają tak oceniane, kiedy są silnymi charakterami po prostu w trakcie różnych swoich aktywności politycznych, więc na pewno trzeba zrobić do tego głębsze badania już po samej kampanii, jak ludzie nie tylko zagłosowali, ale też jak odbierali sposób prowadzenia narracji politycznych obu kandydatów.
0: Mówiła Anna Kulma z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a my już teraz zapraszamy na niedzielny wieczór wyborczy w Faktach RMF FM, Radiu RMF 24 i na kanale RMF 24 na YouTubie, przygotowany we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Start w niedzielę o godzinie 20:55. Program poprowadzi doskonale wam znany Piotr Salak, a w studiu RMF FM wyniki i wydarzenia skomentują m.in. Andrzej Duda, Jan Hoffman, Stanisław Mazur, Łukasz Orbitowski oraz aktywista miejski Maciej Fijak.

0: Motoryzacja i wielka polityka w Radiu RMF 24. Unia Europejska chce zatrzymać ekspansję chińskich aut hybrydowych i, co ciekawe, to w porozumieniu z Chinami. Ograniczenie o ponad połowę chińskiego eksportu aut hybrydowych do Unii Europejskiej i obniżenie w zamian ceł na wybrane produkty z Europy. Takie są pierwsze efekty rozmów unijnego komisarza do spraw handlu Marosza Szewczowicza z ministrem handlu Chin Wangiem Wentao. Przyjechałem tu w jednym jasnym celu, aby rozpocząć proces równoważenia relacji między Unią Europejską a Chinami i upewnić się, że negocjacje przyniosą pierwsze wymierne rezultaty, mówił Szewczowicz w Pekinie. Po 3 miesiącach rozmów Chiny zgodziły się na redukcję eksportu hybryd i hybryd typu plug-in do wspólnoty, a także na obniżkę ceł, m.in. na pochodzące z Unii części samochodowe, oliwę z oliwek i obuwie. Bruksela chce zmniejszyć ogromny deficyt Europy w handlu z Chinami, który wynosił w ubiegłym roku ponad, uwaga, 1 miliard euro dziennie.
1: Tu Radio RMF 24.

0: dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
2: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
1: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
2: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
1: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/WBO.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom, park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
10: Gotowi na rodzinną przygodę? Już w tę sobotę, 10 października, pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką grę w zagadki. Zbierzcie ekipę od 3 do 5 osób, odkryjcie ukryte symbole, rozwiążcie łamigłówki Vitelona i zawalczcie o nagrody główne, karty podarunkowe do 1500 zł. Zbierzcie rodzinną ekipę i podejmijcie wyzwanie. Szczegóły na pasażgrunwaldzki.pl.
11: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
12: Po reklamie.
13: Daniel Chawryleniak, kłaniam się o 18.30 i zapraszam na popołudniowe fakty RMF 24 Wrocław. Zaczynamy od listu Kuratorium Oświaty we Wrocławiu do dyrektorów przedszkoli i szkół na Dolnym Śląsku, w którym apeluje o szczególną czujność. Kurator przypomina także o zasadach bezpieczeństwa. To reakcja na ostatnie doniesienia o aktach przemocy i tragicznych zdarzeniach w kraju.
14: Dolnośląska kurator oświaty Ewa Skrzywanek w specjalnym liście do dyrektorów podkreśliła konieczność sprawdzenia procedur dotyczących dostępu do budynków, opieki nad dziećmi i reagowania na zagrożenia. Przypomniała, że w Polsce obowiązują obecnie stopnie alarmowe, które wiążą się z zakazem wejścia do szkół osób postronnych. Kuratorium zaleca zwracanie uwagi na niepokojące zachowania w otoczeniu szkół i natychmiastowe zgłaszanie zagrożeń odpowiednim służbom.
13: A z listem zapoznał się nasz korespondent z regionu, Bartek Paulus.
15: Zdrowie w faktach RMF 24 Wrocław.
13: Choć doniesienia o dżumie za granicą mogą budzić niepokój, lekarze uspokajają. We Wrocławiu nie ma zagrożenia epidemią tej choroby. Warto jednak pamiętać o sprawdzaniu zaleceń zdrowotnych przed wyjazdem za granicę, przypomina profesor Jarosław Drobnik, naczelny epidemiolog Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
16: Takie miejsca to przede wszystkim Madagaskar. Tam okresowo występują takie ogniska niewielkich zachorowań, bardzo niebezpiecznych w kontekście lokalnym, no ale zwykle turyści wtedy unikają tych miejsc. Afryka subsaharyjska, szczególnie Kongo, no ale teraz jest tam z kolei bardzo bardzo niebezpieczne także w kontekście turystycznym, więc na szczęście nie bywamy.
13: A my przypominamy, niepokojące informacje na temat dżumy we Wrocławiu pojawiły się ostatnio w mediach społecznościowych. Planszówka

0: Jest dobra na wszystko, twierdzą wielbiciele gier planszowych, a Wrocław jest jednym z największych polskich ośrodków planszówkowych. Maciej Smiatacz, prezes Stowarzyszenia Druga Runda, które zajmuje się propagowaniem m.in. tego typu rozrywek, podkreśla, że to znakomity pretekst do spotkania ze znajomymi, na ćwiczenie umysłu oraz zacieśnianie więzi rodzinnych i towarzyskich. A dla kogo przeznaczone są planszówki?
1: Dla wszystkich, chociaż bardzo dużo ludzi dalej twierdzi, że gry planszowe to jest taka rozrywka dla dzieci. Na pewno zapraszam wszystkich tutaj właśnie do naszego centrum, na Chopina 9A, żeby zobaczyli, jakie to są gry, czego one dotyczą, bo one mogą dotyczyć świata popkultury, mogą dotyczyć świata fantazy, mogą dotyczyć takiej czystej, gołej ekonomii, mogą dotyczyć klimatów wojennych, historycznych. I tutaj naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie i co jest najlepsze, większość z tych gier jest właśnie kierowana do dorosłego odbiorcy.
0: Dodajmy, że Wrocławskie Stowarzyszenie Druga Runda jest właścicielem największej w Polsce kolekcji ogólnodostępnych gier planszowych. Można z nich za darmo skorzystać w Centrum Aktywności Lokalnej przy ulicy Chopina. A szerzej o zaletach gier planszowych opowiemy w programie Wrocławski Weekend Radia RMF 24 Wrocław po godzinie 20. Zapraszam w imieniu Macieja Sasa.

0: Radiu RMF 24 jeszcze jedna informacja gospodarcza, być może nieoczywista. Zaczniemy od krótkiej kartki z kalendarza świąt nietypowych. Okazuje się, że 9 października to Światowy Dzień Jaja. I okazuje się, że Polska stała się jajeczną potęgą. Jest obecnie trzecim na świecie eksporterem jaj, zaraz po Stanach Zjednoczonych i Holandii. Według danych Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, w zeszłym roku ustanowiony został rekord produkcji, ponad 14 miliardów sztuk. Bo tak na szybko przeliczyłem, że gdyby to podzielić przez liczbę mieszkańców Polski, to jest około 37 milionów, no to wychodzi 378 jaj na głowę. Jak to wygląda w rzeczywistości, ta konsumpcja? Statystyczny Polak w ubiegłym roku zjadł 218 jaj, no więc widać ten eksport, a wartość tego eksportu przekroczyła ponad 500 milionów euro. Największymi centrami produkcji są województwa wielkopolskie, mazowieckie i śląskie. No, szkoda, że nie przekłada się to na tanie jaja na sklepowych półkach, a co miesiąc rosnące ceny jaj są na czele wzrostów koszyka inflacyjnego. Takie jaja w Radiu RMF 24, a za chwilę zostawimy fermy, zostawimy ląd, wsiadamy na żaglowiec. I to nie byle jaki, bo dar młodzieży. Zapraszamy na pokład.
1: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
10: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
11: Bo 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Czekoladki Merci 400 gramów. 29,99 za sztukę. Limit 4 sztuki na kartę. A wszystkie oliwy z oliwek 1 plus 1 gratis. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Oraz sucha karma dla psa z wołowiną i warzywami Pedigree 7 kg. 37,50 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit 6 sztuk na kartę. Biedronka.
12: Po reklamie.
1: Radio RMF 24.

0: To wieczorny program Radia RMF 24. Jesteśmy razem do godziny 20, a później mamy dla Was coś specjalnego. Po godzinie 20 na naszej antenie będziecie mogli usłyszeć cały reportaż To zdarza się raz w życiu o podróży Daru Młodzieży do Nowego Jorku. Najpiękniejsze żaglowce z całego świata wzięły tam udział w paradzie z okazji 250. rocznicy założenia Stanów Zjednoczonych. To opowieść o podróży przez Atlantyk, codziennym życiu i pracy studentów na żaglowcu oraz potężnym szkwale, który uderzył tuż przed paradą. Posłuchajcie fragmentu.
1: Na kotwicowisku jest dosyć ciasno. Idealnie z pokładu Daru widać sąsiadów, m.in. chilijską Esmeraldę, włoskiego Amerigo Vespucci, amerykańskiego Igla czy niemieckiego Gorszfoka. Pomiędzy żaglowcami cały czas krążą mniejsze jednostki. To organizowane wycieczki promami, ale Nowojorczycy podpływają też własnymi łodziami, machają do załóg, robią zdjęcia, ale są też Polacy. Niektórzy przypływają z biało-czerwonymi flagami w dłoni. Pytam o nich studentów Daru Młodzieży.
2: Jest dużo Polaków. Na tych promach też mają flagę polską.
3: Pada odmachać, ale czasami nie możemy. Jednak jest ta praca i czasami jest ciężko odmachać. Nie widzi się tego codziennie, tak dużo żeglowców, tak duży w jednym miejscu. Fajnie to wygląda.
2: Da się przywiązać do statku?
4: Jak się spędza jednak 2 miesiące w jednym miejscu, to trochę zaczyna robić jednocześnie miejsce pracy i dom.
1: Jest już wieczór. Na kotwicowisku spokojnie, po rozmowie ze studentami, idę do swojej kabiny, żeby zgrać nagrane materiały. I nagle wszystko, co mam na biurku, spada na podłogę. Patrzę przez okno. Woda, która jeszcze chwilę wcześniej była spokojna, jest wzburzona. Dar mocno się przechyla. W mesie obok mojej kabiny szklanki przygotowane na wieczorną herbatę lecą na podłogę. Wszystkie się tłuką. Na całej podłodze jest szkło. Nad kotwicowisko właśnie przyszedł szkwał, a żaglowce stoją przecież na środku zatoki. Każdy z nich utrzymuje w miejscu przede wszystkim kotwicę.
5: Łańcucha było mało wydanego, bo tu jest bardzo ciasno, jest bardzo mało miejsca. Niektóre jednostki wręcz musiały wyrzucić swój łańcuch, bo nie były w stanie go wybrać i manewrować się z tym łańcuchem. Większość jednostek, jak nie wszystkie tutaj na kotwicowisku, zaczęły dragować kotwicę, czyli wlokły ją, dryfowały.
0: To fragment reportażu naszego reportera Stanisława Pawłowskiego, który był na pokładzie Daru Młodzieży. Całość na naszej antenie już po godzinie 20. Tymczasem zbliża się 19. Za chwilę fakty RMF FM. W nich najnowsze informacje w sprawie ataku nożownika w szkole w Ostrołęce. Bądźcie blisko i posłuchajcie.
6: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Reklama.
1: SUV, który pasuje do Twojego stylu? SUVy Forda. Dla niskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50 na 50. Stylowa Puma już od 42 800 zł. A rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
2: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M w centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Grabiszyn od dewelopera Atal. Tej jesieni na wybrane mieszkania czeka harmonogram 20 na 80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Grabiszyn od Atal. Szczegóły na grabiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy

0: w Długołęce koło Wrocławia.
1: Podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Poleregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
2: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
3: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
4: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
3: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
4: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
3: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/WBO.

0: Dominik, profesjonalny barista. Prezenty dla gości, a dla najmłodszych malowanie twarzy, warsztaty kreatywne i budowanie własnych samochodów. 17 października Cherry MM Cars, Wrocław, Aleja Karkonoska 50. Cherry. Poznajcie nas podczas wielkiego otwarcia.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
4: Zbliża się godzina 19, a więc pora na najnowsze wydanie Faktów RMF FM. W studiu Faktów czeka już Anna Wachowska.
5: Obecna, zapraszam. O 3-miesięcznym areszcie dla Jakuba Z. zdecydował sąd w Ostrołęce. Mężczyzna w środę ranił nożem 9 osób. Przekażemy ważne dla kierowców informacje z trasy S5 w Kujawsko-Pomorskiem. Poznań tej nocy nie zaśnie. Poznań czyta. W wielkopolskiej stolicy ruszyła noc księgarń. Na 3 miesiące trafi do aresztu Jakub Z., 19-latek, który w środę w Ostrołęce zranił nożem 9 osób, uczniów, nauczycieli i przypadkowych przechodniów. Taką decyzję podjął właśnie sąd. Wczoraj mężczyzna usłyszał 9 zarzutów, przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Grozi mu dożywocie. Jedna osoba została ranna w wypadku 2 samochodów osobowych na trasie S5 w Kujawsko-Pomorskiem. W Żołędowie między węzłami Opławiec i Maksymilianowo zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska. Służby wyznaczyły objazd. Ostrzegamy. Będzie mniej chińskich samochodów hybrydowych na unijnym rynku. Komisja Europejska porozumiała się z Chinami w sprawie ograniczenia eksportu. To efekt intensywnych negocjacji Komisji Europejskiej z Pekinem. Na linii studio RMF FM w Brukseli. W nim nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, na czym konkretnie polega to porozumienie?
6: Chodzi o to, żeby w ciągu 4 lat do Unii trafiło o kilka milionów chińskich hybryd mniej niż przewidywały władze w Pekinie. Powodem jest gwałtowny wzrost importu. W ciągu ostatnich 12 miesięcy import hybryd plug-in, czyli samochodów, które można ładować z gniazdka, wzrósł o 86%. Komisarz nie wyjaśnił jednak, jak dokładnie chce ograniczyć ten import, skoro Europejczycy chcą kupować chińskie auta. Chiny mają także ułatwić dostęp do swojego rynku europejskim eksporterom oraz uprościć procedurę eksportu metali ziem rzadkich, ważnych dla europejskiego przemysłu. Uzgodnienia muszą jeszcze zaakceptować przywódcy państw Unii.
5: Wieczysta gra z Wisłą Płock. Po blisko 3 tygodniach wróciła piłkarska ekstraklasa. Do przerwy prowadzi drużyna z Krakowa 1-0. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM w Faktach.
7: Dobry wieczór.
5: Witaj. Kto strzelił gola?
7: Brazylijczyk Lucas Piazon w pierwszej połowie. On zakończył kontratak wieczystej. Gospodarze na zwycięstwo czekają od połowy sierpnia. Na razie zrobili taki mały krok, ale w dobrym kierunku. Wieczorem jeszcze mecz Rakowa-Częstochowa z GKS-em Katowice.
5: Ale mamy też przed sobą mecz kadry piłkarek.
7: Tak, o 20.15 wyjazdowy pojedynek Polek z Belgijkami. To jest pierwsza runda baraży, awans na Mistrzostwa Świata. Przed rewanżem warto wywalczyć jakiś korzystny wynik.
8: Mamy naprawdę bardzo dobry kontratak. Musimy się na tym skupić, tak samo na defensywie, żeby po prostu potem te kontrataki bardzo dobrze zrobić.
7: Tak mówiła Aleksandra Zaręba.
5: Za godzinę w RMF FM fakty sportowe. Futbolu na pewno nie zabraknie.
9: Kino, książka, spacer. Twój weekend w Faktach RMF FM.
5: Księgarnie i antykwariaty w Poznaniu pozostają dziś otwarte dłużej dla czytelników. Ruszyła poznańska noc księgarń. Na miłośników książek czekają dziś wykłady, prelekcje, spotkania autorskie i oczywiście książki. Bardzo dużo książek.
10: 2 gości, którzy będzie to prelekcja o kobietach wikingów oraz autora pana Luciana Morosa, autora książek Made in Poznań i Sekrety Poznania.
11: Czy poznaniacy czytają?
10: Czytają. Niby się mówi, że nie czytamy, ale jednak przede wszystkim czyta młodzież, co nas bardzo cieszy, bo zazwyczaj mówi się, że młodzież raczej siedzi tylko w telefonach, a tak nie jest.
5: Podkreśla Joanna Dominiak, kierownik księgarni przy ulicy Święty Marcin w Poznaniu. Rozmawiał z nią reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Z faktami wracamy za niespełna godzinę. Będzie o smaku jesiennej truskawki.
12: To jest taka deserówka, są bardzo słodkie, takim powiem, poziomkowe.
5: Zapraszamy na 20.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: 4 minuty po godzinie 19. Zapraszam na ostatnią godzinę wieczornego programu RMF 24. Igor Skrzypek, dobry wieczór. Jesteśmy razem do godziny 20. Za chwilę relacja naszego amerykańskiego korespondenta Donald Trump. Winny drożyzny w oczach wyborców.

0: Stany Zjednoczone w wieczornym programie radia RMF24. Złe wieści dla Donalda Trumpa. To jego Amerykanie w dużej mierze obarczają winą za wzrost cen w USA. Zza oceanu nasz korespondent Paweł Żuchowski. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Aż 78% Amerykanów uważa, że polityka Donalda Trumpa przyczyniła się do wzrostu cen w Stanach Zjednoczonych. Tak wynika z najnowszego sondażu Reuters Ipsos. Co szczególnie istotne, Biały Dom obwinia również 64% zwolenników Partii Republikańskiej. Większość ankietowanych wskazuje na cła wprowadzone przez administrację Trumpa jako jeden z głównych powodów rosnących kosztów życia. Ponad połowa republikańskich wyborców przyznaje, że ceny rosną szybciej niż ich zarobki, a 68% wszystkich badanych negatywnie ocenia działania administracji w walce z inflacją. To niepokojące dane dla prezydenta, który w kampanii wyborczej obiecywał Amerykanom szybkie obniżenie cen, a dwa lata później sytuacja jest bardzo trudna. Badanie przeprowadzono na próbie ponad 4,5 tysiąca osób. Coraz więcej republikanów startujących w konkurencyjnych wyborach do Kongresu próbuje zachować większy dystans wobec Donalda Trumpa. Z analizy Reutersa wynika, że kandydaci 41 z 62 najbardziej konkurencyjnych wyścigów do Izby Reprezentantów i Senatu albo otwarcie różnią się z prezydentem w konkretnych sprawach, albo ograniczają eksponowanie swoich związków z Trumpem. Najczęściej chodzi o pojedyncze kwestie, a nie odrzucanie całej polityki prezydenta. W 12 wyścigach różnice dotyczą wojny z Iranem. Część republikanów głosowała za ograniczeniem uprawnień Trumpa do prowadzenia działań wojennych albo wzywała do zakończenia konfliktu, który przyczynia się do wzrostu cen paliw. Niektórzy kandydaci usuwają również nazwisko, zdjęcia lub poparcie Trumpa ze swoich stron kampanijnych. Inni unikają wspólnych wystąpień z prezydentem albo podkreślają, że nie zawsze się z nim zgadzają. Chodzi o to, że wyborca niezdecydowany, który być może skłania się ku kandydatowi republikanów, choć nie podoba mu się sposób sprawowania władzy przez Donalda Trumpa, nie wiązał go zbytnio z prezydentem i ostatecznie nie oddał głosu na demokratę lub powstrzymał się od udziału w wyborach. Jednocześnie bezpośrednia krytyka Trumpa przez tych, którzy się od niego dystansują, pozostaje rzadka. Republikanie próbują więc znaleźć równowagę, korzystać z poparcia prezydenta, ale jednocześnie pokazywać niezależność wyborcom w konkurencyjnych okręgach. Według najnowszego badania Reuters Ipsos poparcie dla Trumpa wynosi 32% wśród badanych wyborców. Do wyborów do Kongresu pozostały niespełna 4 tygodnie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Dziękujemy. A za chwilę wracamy zza oceanu do Polski. Do dramatycznych wydarzeń z polskich szkół. Sprawdzimy, ile placówek zostało skontrolowanych w związku z groźbami potencjalnych nożowników. O tym już za chwilę. Nie odchodźcie.
2: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: W Radiu RMF 24 teraz jeszcze jedna informacja dotycząca wydarzeń z ostatnich dni w naszym kraju. Jak poinformowała w mediach społecznościowych policja, skontrolowano blisko 35 tysięcy szkół w całej Polsce. I to nie jest jedyna liczba, która robi wrażenie w tej sytuacji. Myślę, że raczej negatywne wrażenie. Do godziny 17 odnotowano 172 zdarzenia, w których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. Zatrzymano 59 osób, tak podała policja. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podczas popołudniowej konferencji prasowej podkreślał, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci, policja będzie działać bardzo zdecydowanie.
1: Te działania będą kontynuowane do czasu pełnego wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, wszelkich złych rzeczy, które zadziały się w ostatnich dniach. Nie będzie tutaj żadnego kompromisu. To bezpieczeństwo najmłodszych jest rzeczą najważniejszą. CBZC cały czas będzie pracowało oczywiście i na bieżąco monitorowało ruch sieciowy we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, we współpracy także z partnerami europejskimi w tym zakresie. Natomiast dziś jakiekolwiek informacje mówiące o tym, że te trzy wydarzenia, z którymi mieliśmy do czynienia, były ze sobą powiązane, nie znajduje potwierdzenia w faktach.
0: Tak mówił minister spraw wewnętrznych i administracji, a minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski zaapelował w mediach społecznościowych, by nie ulegać dezinformacji i panice i nie powielać niesprawdzonych informacji. Sprawdzajmy informacje, zanim je udostępnimy. Nie pozwólmy, aby dezinformacja potęgowała strach, zalecił minister cyfryzacji. Polecamy się w takich sytuacjach w Radiu RMF 24 wyłącznie sprawdzona informacja.

0: sąsiada.
1: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M w centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Krapiszyn od dewelopera Atal tej jesieni. Na wybrane mieszkania czeka harmonogram 20 na 80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Krapiszyn od Atal. Szczegóły na krapiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Mamo, ten bohater jest dziwny.
5: Nie lubisz go?
4: Lubię i to jest najdziwniejsze.
6: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
7: Podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: Dużo dobrego.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
11: Po reklamie.
12: Radio RMF 24 na wieczór.

0: Sport w wieczornym programie Radia RMF 24. Zaglądamy na piłkarskie boiska i nie ma co przedłużać. Patryk Serwański.
1: Dobry wieczór.
0: Studiu. Dzień dobry wieczór, słusznie. Słońce szybko nam znika. Najpierw Kraków i ekstraklasowy mecz wieczystej z Wisłą Płock, czyli starcie środka tabeli, raczej do tej chyba drugiej połowy tabeli. I tam już druga połowa. Jaki wynik?
1: Już teraz bardziej takie spotkanie środka tabeli, bo jak patrzę na tą taką tabelę uwzględniającą już wynik tego meczu, który jeszcze trwa, no to Wieczysta pnie się w górę.
0: Ale w wirtualnej tabeli na razie.
1: Tak, na razie w wirtualnej, ale prowadzi już 2-0 w drugiej połowie, także to jest dobry wynik i szansa na pierwsze domowe zwycięstwo Wieczystej w tym sezonie. Sezon już troszeczkę trwa. Wieczysta na razie miała dotychczas jedno zwycięstwo i to było 15 sierpnia. Troszkę czasu minęło. Natomiast dzisiaj Lukas Piazon i Lisandro Semedo na liście strzelców i na razie ta gra Wieczystej na tle Wisły Płock wygląda no całkiem dobrze, ale jeszcze troszkę meczu przed nami.
0: Przed nami też mecz Rakowa z GKS-em Katowice. Raków, tu już mówimy o dnie tabeli.
1: Tak,
0: jest szansa, że Raków się z tego dna odbije?
1: Nawet jeżeli by dzisiaj wygrał, to jeszcze i tak to niewiele zmieni tę sytuację. Tutaj potrzeba jakiejś długofalowej zmiany, natomiast na razie jedno zwycięstwo w 9 rozegranych spotkaniach. Teraz trener Rakowa mówi tak, no gramy u siebie, jesteśmy Rakowym, mamy wygrać. No, tylko jeszcze trzeba by to przekuć w jakieś konkrety na boisku. Zobaczymy, czy się uda. Raków, przypomnę, że wygrał we wrześniu, 11 września z Motorem Lublin, to jest to jedyne jak na razie zwycięstwo, natomiast GKS Katowice to taka drużyna, która gra w tym sezonie w kratkę. Raz wygra, raz przegra i na razie ten bilans to 4 zwycięstwa, 4 porażki. Jeszcze ani razu nie było remisu w tym sezonie z udziałem GKS-y, więc gdybyśmy się mieli tego trzymać, no to ktoś wygra ten wieczorny mecz.
0: Ja z pewnością tak. Tak by to się zapowiadało. Teraz o ekstraklasie nadal, ale w wydaniu mniej sportowym, bardziej finansowym, bo jest z kolei ważna decyzja w kontekście Legii Warszawa.
1: Tak, Komisja do Spraw Licencji Klubowych PZPN nałożyła na Legię Warszawa karę. Chodzi o to, że Legia powiedziała niedawno, że dostała takie pismo, między innymi od, już mówiąc ogólnie, policji, no, że musi zamknąć swoją trybunę dla gości. Ona nie spełnia wszystkich wymogów. Teren musi być tam zainstalowany monitoring, ma być zainstalowana dodatkowa brama, no muszą tam pojawić się jakieś zmiany.
0: No, i Ekstraklasa nie jest z tego powodu pocieszona.
1: Oczywiście, bo kibice gości powinni wchodzić na stadion, to jest zapisane w podręczniku licencyjnym, jest taki obowiązek, tak, że trzeba im umożliwić wejście na stadion. Skoro tego nie ma, skoro Legia powiedziała, że do końca roku nie da rady wpuszczać kibiców gości, to za każdy taki mecz, kiedy ten punkt tego podręcznika licencyjnego nie będzie spełniony, za każdy taki mecz domowy Legii trzeba będzie płacić 250 tysięcy złotych kary. No w Legii się nie przelewa, wiemy doskonale
0: oczywiście,
1: o tym,
0: ale...
1: że latem była wyprzedaż piłkarzy, ale teraz trzeba będzie te pieniądze płacić, a w tle oczywiście mecz z Wisłą Kraków. Wiemy, że przez długi czas były te problemy, bo środowisko kibicowskie nie chciało obecności kibiców Wisły Kraków na wielu stadionach. W poprzednim sezonie mieliśmy między innymi mecz w pierwszej lidze ze Śląskiem Wrocław, gdzie to wszystko skończyło się dość dużym skandalem, bo mecz się nie odbył. No i tutaj mamy kolejną trochę odsłonę tej całej sytuacji, już tak mówiąc pokrótce.
0: Pogadaliśmy o panach, teraz trochę o paniach, bo nie tracimy z oczu także kadry piłkarek. Dla nich to już czas, żeby ruszyć po marzenia, czyli po Mistrzostwa Świata i pierwszym przystankiem na tej drodze, miejmy nadzieję, z sukcesami będzie Belgia.
1: Tak, to jest pierwsza runda barażu o Mistrzostwa Świata. Zaczynamy na wyjeździe meczem z Belgią i oczywiście to jest taki rywal, z którym powinniśmy sobie poradzić. No ale zobaczymy, mamy dwa mecze. We wtorek będzie jeszcze rewanż w Gdańsku, później druga runda baraży. Ale co najlepsze, te baraże wcale nie muszą nam dać awansu. Otóż w barażach 8 drużyn wywalczy, jakby wygra te baraże. Ale z tych 8 tylko 7 pojedzie bezpośrednio na turniej, a ta, która będzie tam powiedzmy najsłabsza rankingowo, trafi jeszcze do barażu interkontynentalnego i będzie musiała zagrać z jakąś drużyną z innego kontynentu, żeby ostatecznie pojechać na mistrzostwa. To jest taki ewenement, jeśli chodzi o te eliminacje w piłce nożnej kobiet, że na Mistrzostwa Świata no, baraże dwustopniowe niekoniecznie muszą oznaczać od razu awans na turniej. Natomiast oczywiście nasza reprezentacja się rozwija, piłkarki, no myślę, że cały czas widać, że powoli rośnie w naszym kraju ta dyscyplina. Mamy tą fenomenalną Ewę Pajor, która dzisiaj oczywiście w roli pani kapitan będzie występować. Liczymy na jej bramki. No i liczymy na to, że Polki przywiozą dobry wynik przed rewanżem w Gdańsku, który przypomnę we wtorek i zakładam, że bilety jeszcze są i nie mówię tego z żartem, bo trybuny no ciężko wypełnić stadionu w Gdańsku. To jest bardzo duży stadion, ale piłkarki cały czas się starają i ta frekwencja na przestrzeni lat też rośnie i coraz więcej osób chce tę reprezentację oglądać.
0: Trzymamy kciuki też, żeby nasze piłkarki nie musiały występować w barażach. Baraży, bo Patryk Serwański redakcji sportowej będzie, to musiał wam wszystko wytłumaczyć. Dziękujemy.
1: Niech jadą na mistrzostwa do Brazylii.
0: Oczywiście, że tak. Dziękujemy serdecznie. Taki piłkarski meldunek od Patryka Sarmańskiego. W tym meldunku nie pojawiła się Łódź, a tam zaraz zerkniemy w Radiu RMF 24. Otóż w Łodzi księża już chodzą po kolędzie. Właściwie jeden ksiądz.

W Radiu RMF 24 teraz zaskakująca wiadomość z Łodzi, zgodnie z obietnicą. Do Bożego Narodzenia jeszcze daleko, ale w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju w tym mieście już rozpoczęły się wizyty duszpasterskie, czyli kolęda. Proboszcz parafii ksiądz Krzysztof Górski postanowił złamać wieloletnią tradycję i już w pierwszych dniach października zapukał do drzwi swoich parafian. O, wielu mieszkańców nie kryło zaskoczenia. Ksiądz objął parafię w sierpniu tego roku i postanowił poznać wszystkich parafian, a ponieważ według kościelnych rejestrów jest ich aż 6,5 tysiąca, no to musiał rozłożyć kolędę na wiele miesięcy. I co mówi ksiądz? Nie chcę, żeby to było tylko krótkie spotkanie, chcę poświęcić wam dużo czasu, porozmawiać, posłuchać, dowiedzieć się, czym żyjecie, co jest dla was ważne, co was cieszy i z czym się zmagacie. Tak napisał ksiądz Górski w mediach społecznościowych parafii. Ubiegamy tutaj złośliwe komentarze. Nie chodzi tu o kryzys finansowy parafii na przykład, bo kolejnym zaskoczeniem jest to, że nowy proboszcz podczas kolędy nie chce przyjmować żadnych datków od wiernych. Jest jeszcze jeden nowy zwyczaj. Kto ma ochotę, może w sobotę wypić kawę z księdzem proboszczem. Radio RMF

0: Reklama.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
2: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Chcesz skompletować podręczną apteczkę?

0: sobą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
11: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
10: Z PSB zawsze się da.
12: Po reklamie.
13: Zbliża się 20. Igor Skrzypek. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Dobrego wieczoru. Zostawiam Was z najnowszym wydaniem Faktów. Ma je dla Was Anna Wachowska.
14: Witam i zapraszamy. Kierowcy, uważajcie, po wypadku są utrudnienia na drodze krajowej numer 31 w Zachodniopomorskiem. Biegli psychiatrzy zbadają 15-latka, który zabił 37-letnią woźną w szkole podstawowej w Leszczydole Nowinach na Mazowszu. Od ich opinii będzie zależało, czy nastolatek będzie odpowiadał jak dorosły. Polecamy także Fakty Sportowe. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej numer 31 w województwie zachodniopomorskim. W pobliżu miejscowości Kaliska dachowało auto osobowe. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Biegli psychiatrzy wydadzą opinię, czy 15-latek, który śmiertelnie ugodził nożem 37-letnią woźną w szkole podstawowej w Leszczydole Nowinach na Mazowszu, będzie odpowiadać jak dorosły. Takie postanowienie wydał Sąd Rejonowy w Wyszkowie. Obserwacja psychiatryczna nożownika może ruszyć w przyszłym tygodniu. Na jej wyniki czekają mieszkańcy miejscowości, w której doszło do ataku.
15: Generalnie dla mnie to powinien być sądzony jak dorosły. To nie było takie z doskoku, tylko to było po prostu zaplanowane, tak?
16: Powinien być osądzony. Strach i lęk, bo naprawdę nielekko jest.
17: Tragedia, wielka tragedia, no co ja panu powiem. Chłopak, którego znałem bardzo dobrze, 15 lat, no dzieciak, można powiedzieć, że dzieciak. Taką tragedię.
14: Usłyszał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Najbliższe 3 miesiące 15-letni sprawca śmiertelnego ataku spędzi w schronisku dla nieletnich. Pojutrze mieszkańcy małopolskiej stolicy wybiorą nowego prezydenta miasta. Tego dnia także w Krakowie odbędzie się PKO Krakowia Półmaraton Królewski. Organizatorzy wskazali 33 miejsca, gdzie mogą wystąpić czasowe utrudnienia w dojeździe do lokali wyborczych.
18: Zapewniliśmy dostęp do każdej komisji wyborczej, że pieszo będzie można dojść do wszystkich. Informacje, w których godzinach mniej więcej te utrudnienia mogą nastąpić, są na naszych stronach internetowych. Wysłaliśmy do wszystkich mieszkańców tutaj okolicy Taurona i ulicy Lema informacje Pocztą Polską. Są informowane wszystkie rady dzielnicy, wszystkie komisje wyborcze, że te czasowe utrudnienia mogą nastąpić.
14: Mówił Tomasz Marzec, dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Krakowski półmaraton rozpocznie się w niedzielę o 10:00. A to zdarza się raz w życiu. Zaraz po faktach RMF FM na antenie naszego informacyjnego radia RMF 24 będziecie mogli posłuchać reportażu naszego dziennikarza Stanisława Pawłowskiego o podróży Daru Młodzieży do Nowego Jorku. Żaglowiec z Gdyni wziął udział w wielkiej międzynarodowej paradzie z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych.
19: O, widzimy właśnie. Kolejne osoby podpływają tutaj, żeby obejrzeć żaglowce.
20: Oczywiście warto odmachać, bo to ludzie podpływają nas z dużą sympatią. Ja podziwiam, że oni tak wcześnie rano wstają.
19: W którą stronę najbardziej lubisz spoglądać?
21: W stronę Manhattanu. Najbardziej mnie to cieszy, że jestem w stanie to widzieć.
22: 2 miesięcy, no czekam na ten dzień finalny. No myślę, że to jest idealne zwieńczenie tej podróży i przygody.
14: Zapraszamy do wysłuchania całego reportażu o niezwykłej podróży Daru Młodzieży w Radiu RMF 24.
8: Pyszne fakty w RMF FM.
14: W Tatrach Halne, na Bałtyku sztorm, a w Lublinie truskawki krajowe, prosto z plantacji na targu. Choć wydawałoby się, że to takie letnie owoce, a jednak...
12: No jednak są w Polsce jeszcze. Mamy malinę też jesienną, także truskawka też jest.
22: To rośnie normalnie na polu.
12: Na polu rośnie, tak. Do przymrozków. Zaczęła się w połowie sierpnia.
22: Różni się smakiem od takiej letniej.
12: To jest taka deserówka. Są bardzo słodkie, takim powiem, poziomkowe. I najbardziej to wychodzą z tego drzemy, bo ma trochę mniej soku.
22: 20 zł za kilogram.
12: Tak. Zgadza się.
22: Drogo.
12: Drogo, ale według innych tutaj owoców, jak na przykład mamy dzisiaj malinę, gdzie kilo maliny kosztuje do 30 zł.
14: 20 zł za kilogram truskawek to wciąż tanio jak za podróż talerzem do lata. A truskawki na Targowej w Lublinie wypatrzył reporter RMF FM Dominik Smaga.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
14: Fakty sportowe i Patryk Serwański.
24: Hubert Hurkacz lepszy od Nowaka Dżokowicza. Nasz tenisista pokonał Serba w drugiej rundzie turnieju tenisowego w Szanghaju. 6-4, 6-3, 13 asów serwisowych Polaka, no który może teraz pochwalić się nie lada wyczynem. W trakcie kariery pokonał bowiem całą wielką trójkę. Dziś Dżokowicza, w przyszłości także Nadala i Federera. Z Pekinem żegna się Iga Świątek. Ćwierćfinale porażka naszej tenisistki z Alice Mertens. Belgijka w tiebreaku pierwszego seta wygrała bez straty punktu, 7-0. W drugim secie wynik 6-3. Wieczysta Kraków z pierwszym sezonie domowym zwycięstwem w Ekstraklasie. 3-0 z Wisłą Płock. Dwie bramki strzelił wprowadzony po przerwie Semedo. Za pół godziny gramy w Częstochowie, Raków podejmie GKS Katowice. Częstochowianie chcą w końcu ruszyć w górę tabeli. Na razie zajmują w niej ostatnie miejsce. Cel na wieczór to zwycięstwo.
25: Gramy u siebie, jesteśmy Rakowem, zawsze gramy o 3 punkty, zawsze tutaj 3 punkty to jest nasze zadanie i pod tym względem tu nigdy się nic nie zmieni.
24: To trener Tomasz Kaczmarek. Nasze piłkarki już po rozgrzewce. Biało-czerwona reprezentacja za 10 minut rozpocznie wyjazdowy mecz z Belgią. To pierwsza runda baraży, awans na Mistrzostwa Świata. Belgia, solidny przeciwnik, ale do pokonania.
26: Myślę, że to jest dobra reprezentacja. Ja osobiście znam, gram z dziewczyną, która jest kapitanem tego zespołu. Myślę, że mają też dużo mocnych stron. Mają też słabsze, które będziemy starały się wykorzystać w tym dwumeczu. Mam nadzieję, że to my wygramy te mecze i przejdziemy dalej.
24: Tak mówiła obrończyni Martyna Wiankowska. Rewanż we wtorek w Gdańsku. No a koszykarze ze Stalu Zielona Góra z efektowym zwycięstwem w PGE Basket Lidze rozbili u siebie Legię Warszawa 106-87. Legia przegrywała już nawet 34 punktami. Trarazin White 30 punktów dla Zastalu. W Legii wyróżnił się tylko Georgi Goloman. Węgier rzucił 18 punktów i miał 17 zbiórek.
23: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
27: Radio RMF 24.

0: W mocno dyniowym nastroju zaczynamy wrocławski weekend w radiu RMF24 Wrocław. Nazywam się Maciej Sas. A dyniowym? Dlaczego dyniowym? Przyjechałem do Ogrodu Botanicznego. Co ma wspólnego Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego z dyniami? No, teoretycznie nic. Tutaj zwykle szukamy jakichś egzotycznych roślin. Tym razem przyjeżdżamy tutaj na 23. Dolnośląski Festiwal Dyni, który już w niedzielę zagości tutaj i zaprasza wszystkich innych. A naszym gościem, czy właściwie przewodnikiem po tym święcie jest pani Karolina Sokołowska, pracownica Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: To takie święto, można powiedzieć, bardzo już zadomowione, bo jednego dnia mnóstwo ludzi do Was przychodzi, już od tych ponad 20 lat.
1: Tak, są stali fani, którzy przychodzą przez kilka lat z rzędu, powiedzmy. Najpierw zaczynali z małymi dziećmi, teraz już chodzą z wnukami. Często się zdarza coś tego typu.
0: No, to a wszystkich jest... łączy dynia.
1: Tak, wszystkich łączy dynia, bo to już jest 23. festiwal.
0: Proszę wyjaśnić, skąd się wzięła ta dynia w miejscu, które teoretycznie, tak się nam kojarzy, jest łączone głównie z egzotycznymi roślinami, a tymczasem dynia, no nawet gdybym bardzo chciał, to trudno ją zaliczyć do egzotycznych.
1: Czy dynia właściwie pochodzi z Ameryki Południowej, więc ona też nie jest taka nasza rodzima, jakby patrząc. Z drugiej strony my też tutaj propagujemy i pokazujemy różne rośliny, które można wykorzystać albo w sposób ozdobny, albo w sposób kulinarny, jako ogród botaniczny. Kiedy zaczynaliśmy właśnie 23 lata temu, no praktycznie dynia nie była tak popularna jak teraz, a jest to bardzo cenna roślina. Nie wszyscy wiedzą, że dynia to jest właściwie największy owoc na świecie.
0: A nie warzywo.
1: Ale chodzi bardziej o to, że jest warzywem jako warzywem jadalnym, bo my je tak traktujemy w kulinariach, aczkolwiek owoc chodzi o samą tą część jadalną, prawda? Czyli ta część, którą my jemy, to jest owoc dyni.
0: Największy, pani powiedziała, no zdaje się, że te rekordy teraz, przychodzi czas na bicie tych rekordów i tu we Wrocławiu, i w Polsce, i na świecie. Te rekordy są bardzo wyśrubowane już chyba teraz.
1: No tak, tak, teraz już jest powyżej 900 kg, taki największy właściwie rekord, ale to też oczywiście nie każdą dynię można uprawiać w ten sposób. Nie każda się nadaje. Tutaj są dynie właśnie olbrzymie, które z nasion potrafią w 3 miesiące urosnąć i osiągnąć tak duży ciężar. To już odpowiednia hodowla tych dyń. Wcześniej nasion, a potem uprawa, czyli to, jak je traktujemy.
0: To już pani od razu powiedziała o pierwszym elemencie tego spotkania, które zacznie się w niedzielę, czyli święcie dyni. Będzie się można dowiedzieć, jak sądzę, od państwa, którzy tutaj pracujecie, w jaki sposób dynię i nie tylko, w jaki sposób dynię uprawiać, co jej dać do picia, żeby ona rosła tak, jak powinna.
1: Tak. Po pierwsze, nawet w naszym ogrodzie mamy rabatkę z systematyki z rodziną kukurbitace, czyli dyniowate, gdzie będzie można zobaczyć między innymi dynie, różne gatunki, no i też będzie można zobaczyć na wystawie różne najdziwniejsze dynie i no, jak je się uprawia, czyli jak dużo wody potrzebują, jak trzeba je mocno odżywiać, żeby rosły aż tak duże. No oczywiście tutaj chodzi już o nawożenie odpowiednie.
0: Wspomniała pani, że tych odmian dyni jest ileś tam, dużo. Spodziewam się, że tutaj będziemy mogli się dowiedzieć więcej, ale setki, tysiące?
1: No jest na pewno bardzo dużo, ponieważ są też dynie i ozdobne, i dynie takie, które właśnie można uprawiać kulinarnie, i takie, które są paszowe. Są też przecież dynie, które w Polsce to jest dosyć popularne. Dynie, z które na przykład na pestki, no i z których się też robi oleje.
0: Co będzie można zobaczyć? W czym uczestniczyć? Bo tak naprawdę wejście do ogrodu na święto dyni to nie jest jakieś jedno wydarzenie, przyjdziemy, zobaczymy i koniec. Tu będzie cała masa rozmaitych rzeczy, które się składają na to święto.
1: No przede wszystkim będzie pewnie piękna pogoda, więc będzie można zobaczyć ogród, przepiękne rośliny.
0: No i to jak spodziewam się, po prostu jesteście blisko Ostrowa Tumskiego, załatwiliście u kogo trzeba, u biskupów, żeby była dobra pogoda. Na to liczymy.
1: Załatwiliśmy i zawsze już tak jest, ale jest to na tyle popularne i bardzo ciekawe święto, że nawet w bardzo deszczowe i takie zimne październikowe niedziele zdarzało się, że przychodziło bardzo dużo ludzi, więc jest to dosyć popularne.
0: Co będzie można zobaczyć, w czym uczestniczyć, czego się dowiedzieć, czego dotknąć, czego spróbować?
1: Bardzo ważnym elementem tego święta jest zawsze są kompozycje dyniowe, które my tworzymy. Co roku mamy jakąś tematykę, w tym roku to jest dynia w grze i będzie można zobaczyć różne przedstawicieli różnych gier, różne gry, w niektórych grach nawet uczestniczyć i to jest bardzo ciekawe, to jest taka właściwie jedna z powiedzmy nawet najważniejszy element tego święta, jak bardzo można wykorzystać dynię na różne rzeźby i właściwie no, starając się wykorzystać jak najwięcej takich naturalnych z ogrodu kompozycji.
0: No i to jest pierwszy element, a nie jedyny.
1: Tak, to jest pierwszy, później oczywiście bardzo ważnym jest konkurs na najcięższą dynię, czyli właśnie to ważenie tych dyń, które przyjadą z hodowcami, będzie można ich dopytać więcej właśnie o uprawie.
0: Podejrzewam, że już macie takich, którzy od lat się w tym specjalizują, przyjeżdżają i tu między sobą walczą.
1: Zdarza się, ale też jest kwestia tego, że niektórzy się zmieniają. Mieliśmy kiedyś, którzy pobili u nas rekord, to byli młodzi chłopcy, poszli na studia i niestety już się zabawa z dyniami skończyła, bo przestali mieszkać w gospodarstwie domowym, ale to też się zmienia, to się robi coraz popularniejsze, coraz więcej jest tych wystawców.
0: A te wasze rekordy? Ile kilogramów mają dynie, które rekordy pobiły w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego?
1: Ta, która pobiła, to miała blisko 900 kg. kg. Tak, także to już potężna. Tak? I czasami, jak się patrzy na same kształty tych dyni, to nie jest się w stanie oszacować, która będzie tą najcięższą.
0: No, konkurs na najcięższą dynię na pewno ściągnie tych, którzy są doświadczonymi hodowcami i oni będą konkurowali między sobą. Inni mogą przypatrzeć się i dowiedzieć przy okazji, jak to zrobić.
1: Tak, i potem jeszcze jest właśnie próba z tych największych dyni pozyskać nasiona. To oczywiście już się odbywa w kuluarach, bo między sobą, wiadomo, wystawcy chcą się dowiedzieć właśnie, jak można zdobyć potem te nasiona, które wydały tak potężne owoce.
0: I u siebie posiać to potem, wiadomo.
1: Tak, i spróbować pobić rekord z wcześniejszego roku.
0: No, ja tylko sobie przypominam taki przesąd staropolski, że trzeba mieć w portfelu nieparzystą liczbę pestek z dyni. To zapewnia podobno pomyślność finansową na najbliższy rok. Warto też o to zadbać przy okazji, ale wracamy do naszego święta dyniowego. No to mieliśmy ważenie dyni. Na tym nie koniec. Będzie też można spróbować, zdaje się. To już mówię tu o tej części wystawowej, bardziej o tych, którzy przyjadą z rozmaitymi specjałami dyniowymi.
1: Tak, będzie bardzo dużo wystawców, którzy będą propagowali właśnie różne kulinaria związane z dynią. No nie tylko, ale oczywiście z dynią, ponieważ tutaj różne konfitury, różne przetwory, które można z dyni zrobić, a także ciasta czy zupy. To wszystko też będzie można tutaj na terenie ogrodu kupić.
0: Warsztaty wiem, że przygotowujecie. Co to oznacza? Bo na warsztatach zwykle człowiek się czegoś uczy. Czego?
1: Tutaj będziemy mieć takie warsztaty i zabawy dla dzieci. Między innymi będzie można robić takie zajęcia właśnie hortiterapeutyczne, czyli po prostu na przykład układać florystyczne bukiety. To przede wszystkim dla dzieci, ale nie tylko. Będzie można też malować dynie. Będą też warsztaty zrobienia ludzików z kasztanów, czyli takie rzeczy manualne związane z ogrodem. Takie, które odstresowują, a też pokazują, po prostu wzbogacają wyobraźnię i wzbogacają możliwości manualne.
0: Ale też nie ukrywajmy, że jest to taka niepowtarzalna okazja do tego, że jak już przyjdziemy, ktoś jest wielbicielem dyni, a pewnie spora jest grupa takich, którzy przychodząc na festiwal dyniowy pierwszy raz witają w progach ogrodu botanicznego.
1: Tak, zdarza się, że są osoby, które najpierw zachęcone właśnie faktem tym, że odbywa się tu festiwal dyni, przychodzą, a potem zostają, bo zachwycają się roślinami, tym, co tu można zobaczyć, o wiele więcej ciekawości, ciekawych rzeczy, więc to ich przyciąga. To jest taki początek, pierwsze poznanie z ogrodem.
0: Zachuśnięcie się, ale skoro pani już o tym wspomniała, proszę powiedzieć, ja wiem, że nie o wszystkim teraz, bo to sobie zostawimy na inną okazję, gdzie warto pójść, bo sam ogród wygląda jednolicie, to nie jest jednolita materia. W różnych zakątkach ogrodu różne rzeczy możemy zobaczyć i z różnych stron świata.
1: Teraz przede wszystkim jesienią to jest bardzo uroczo, urokliwie, bo widać te różne barwy liści zmieniające się. To jest naprawdę takie ciekawe zjawisko jesienne, typowe dla Polski, zwłaszcza przy tej pogodzie, ale także dużo kwiatów wciąż jeszcze kwitnie. Na dziale ozdobnym można zobaczyć kwitnące i dalie, i kosmosy, i żurawki, więc to wszystko jeszcze teraz pięknie prezentuje się, ale warto zobaczyć też do naszych szklarni, bo tutaj zobaczymy takie rośliny egzotyczne, dla których pogoda nie ma takiego znaczenia, one rosną sobie w cieple, w sterowanych warunkach i tutaj mamy na przykład sukulenty z Afryki, sukulenty z Meksyku, czy też rośliny tropikalne, między innymi jedną z największych w Polsce kolekcję roślin tropikalnych z rodziny bromeliace, czyli ananasowatych. To są takie rośliny, które potrafią rosnąć, wytwarzając tylko szczątkowe korzenie, które na przykład w dżungli tropikalnej przyczepiają się do kory drzew, a sama roślina pobiera wodę i składniki pokarmowe poprzez komórki liści.
0: No mówiąc krótko, to święto dyniowe będzie trochę taką zanętą po to, żeby ludzie przyszli, zobaczyli i wrócili.
1: To znaczy często ludzie wykorzystują to. Zwiedzanie ogrodu od razu, ponieważ cena jest jedna, więc można wykorzystać za samo wejście, oglądnąć to, co normalnie się ogląda, czyli szklarnie, teren, panoramę natury, też potężną kolekcję z roślinami wodnymi w akwariach i przy okazji skorzystać z warsztatów, czy też zobaczyć największą dynię, kupić coś ciekawego, no i wrócić do domu.
0: Spędzić dzień w ogrodzie botanicznym, tak? O tym mówimy.
1: Tak, zdecydowanie. Tutaj można faktycznie wykorzystać cały dzień. Ludzie czasem przechodzą właśnie tylko po to, żeby posiedzieć na ławce i poczytać książkę, więc...
0: Powiedzmy w niedzielę, od której do której będzie można spędzić ten czas u Was?
1: Od 9 do godziny 18 będzie można przebywać w ogrodzie. Takie mamy godziny otwarcia.
0: Będzie tego bardzo dużo, dużo różnych rzeczy, dużo różnych atrakcji. Za co trzeba płacić? W jaki sposób? Jak to wygląda?
1: To znaczy wstęp jest płatny, ale wstęp jest płatny do ogrodu, czyli to wszystko dodatkowe jest już w cenie wejścia do ogrodu, płacimy po prostu bilet wstępu. Na ten dzień jesteśmy przygotowani, będzie 7 kas, więc nie powinno być problemu z jakimiś kolejkami, a we wszystkim innym już można uczestniczyć darmowo.
0: To niedzielne święto to nie jest koniec świętowania dyni u Was w ogrodzie. Jest jeszcze kolejny element, wcale nie mniej urokliwy, a może nawet dla niektórych bardziej.
1: Tak, ponieważ rzeźby nasze, które właśnie przygotowujemy, utrzymują się przez dłuższy czas, więc już od wtorku wieczorem będzie można przyjść, zobaczyć te rzeźby podświetlone, zilluminowane. Ogród będzie czynny od godziny 18 do 22. Tutaj bilet wstępu będzie kosztował 20 zł, no bo już będzie można przychodzić tylko na to wydarzenie. No i zresztą cały ten tydzień, jeżeli pogoda jest dobra, to bardzo dużo osób przychodzi po prostu już tylko zobaczyć same rzeźby, kompozycje dyniowe, mnóstwo osób z przedszkoli, właśnie dzieci małe, bo dla nich sama dynia nie jest tak ciekawa, może zbyt dużo, trochę ludzi, tłok, a tutaj można zobaczyć właśnie to wykorzystanie i pobawić się jeszcze w ogrodzie.
0: Jesień pod znakiem dyni, ja tylko dodam jeszcze, że ta dynia, która nam się kojarzy głównie ze świętem amerykańskim, w ogóle nie jest amerykańskim symbolem. Ona się wzięła z Irlandii, tam była zabezpieczała przed złymi duchami. Co więcej, w polskiej kulturze ona też w polskich domach, na wsiach zabezpieczała nasze domostwa przed złymi duchami i zapewniała dobrobyt. Warto o tym pamiętać, to wcale nie jest amerykański symbol. Rozmawialiśmy o 23. Dolnośląskim Festiwalu Dyni, a naszym przewodnikiem po nim była pani Karolina Sokołowska z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Co do zobaczenia w Ogrodzie Botanicznym pod znakiem dyni, tak?
1: Oczywiście, zawsze zapraszamy, u nas jest zawsze coś do ciekawego do oglądnięcia.
0: A tym razem i do spróbowania.
1: No, oczywiście.
2: Tu Radio RMF 24. Reklama.

0: zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi.
8: Po reklamie.
11: Radio RMF 24. Dobry wieczór.

0: We wrocławskim weekendzie Radia RMF 24 naoglądaliśmy się już dzisiaj dniowych wyczynów, czyli byliśmy na Festiwalu Dyni w Ogrodzie Botanicznym. Pora na mniej, powiedziałbym, ekstremalne wyczyny. Będziemy rozmawiali o planszówkach. Nazywam się Maciej Sas i zawitałem w miejsce, w którym o planszówkach można rozmawiać najwięcej, bo przede wszystkim jest tu człowiek, który się na tym zna. Maciej Smiatarz, prezes Stowarzyszenia Druga Runda, stowarzyszenia, które promuje właśnie gry planszowe, ale też gry logiczne, gry strategiczne, czyli generalnie takie, które poza tym, że dają towarzyskie rozkosz, to dają też możliwości myślenia. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Myślę, że planszówka to jest coś takiego, co na jesień idealnie się nadaje. Jeżeli nie mamy innego pomysłu, albo że jeżeli jest zimno, jeżeli jest deszczowo, można mieć przyjemność, a jeszcze przy tej okazji też zrobić coś dobrego dla swojej głowy.
1: W tym momencie powinienem się obrazić, bo wygląda na to, że przez 22 lata mojego życia nie miałem pomysłu, co z nim zrobić i zacząłem grać w planszówki. Ale proszę Państwa, tak, jak najbardziej. Planszówki są takim elementem, który, tak jak już powiedziałeś, nie tylko łączy towarzysko, ale też daje nam jakieś możliwości rozwoju, jakieś możliwości pracy nad sobą w różnych aspektach, chociażby w aspektach panowania nad emocjami. Świetna sprawa.
0: Panujesz nad emocjami, choć poczułeś się urażony. Bardzo się cieszę.

0: samego dla różnych grup społecznych czy organizacją jakichś różnych wydarzeń.
1: Dodajmy, że to wszystko w ramach pracy wrocławskiego magistratu.
0: Tak, oczywiście tutaj gmina Wrocław, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego tutaj bardzo z nami mocno współpracuje i no, w zasadzie tylko dzięki temu możemy działać.
1: No porozmawiajmy o planszówkach. Pochwaliliśmy wszystkich, których trzeba, ale też wspomnieliśmy o miejscu, które jest ważne, dlatego że jest Centrum Aktywności Lokalnej, jest mnóstwo planszówek. Przede wszystkim, zaraz o tym jeszcze powiemy. Co te planszówki dają, Maciek, powiedz? Myślę, że przede wszystkim to jest to, że jest powód, żeby się spotkać i coś sensownego robić poza oglądaniem na przykład serialu w telewizji.
0: Tak, ja myślę, że to jest jeden z głównych aspektów i tak jak to już wielokrotnie przy różnych okazjach powtarzałem i staram się to mówić za każdym razem, no ta sytuacja, która po pandemii nastała, czyli takie zamknięcie nas w czterech ścianach, praca zdalna, czyli wszystko byle dalej od ludzi, troszkę nas zatrzymało, wyalienowało, troszkę nas wyobcowało i zaczęło nam tego brakować wyraźnie, bo to nawet widać po ludziach, spotykamy się, rozmawiamy i generalnie każdy gdzieś tam wspomni o tym, a właśnie gry nawet nie muszą być podstawą naszego spotkania, ale mogą być doskonałym pretekstem do tego, żeby właśnie się spotkać, porozmawiać, a gra będzie tylko jakimś tam elementem nam towarzyszącym. Oczywiście są też takie spotkania, gdzie gra jest elementem głównym, ale to jakby jedno drugiego nie wyklucza.
1: Dla kogo są planszówki?
0: Dla wszystkich, chociaż bardzo dużo ludzi dalej twierdzi, że gry planszowe to jest taka rozrywka dla dzieci. Ja zapraszam wszystkich właśnie do
1: naszych... Nie wyglądasz na dziecko.
0: Troszkę nie, chociaż może jakbym się ogolił, to byłoby inaczej, ale na pewno zapraszam wszystkich tutaj właśnie do naszego centrum, na Chopina 9A, żeby zobaczyli po pierwsze jedną, chyba największą bibliotekę gier planszowych w Polsce, która jest taka ogólnodostępna i żeby zobaczyli, jakie to są gry, czego one dotyczą, bo one mogą dotyczyć świata popkultury, mogą dotyczyć świata fantazy, mogą dotyczyć takiej czystej, gołej ekonomii, mogą dotyczyć klimatów wojennych, historycznych i tutaj naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie i co jest najlepsze, większość z tych gier jest właśnie kierowana do dorosłego odbiorcy. To nie tylko wynika z tego, że no, gry jako gry same w sobie no niestety najtańszym hobby nie są, ale ja zawsze wspominam, proszę mi pokazać tanie hobby, no jeszcze coś się nikomu nie udało.
1: To jest pierwsza sprawa, druga sprawa jest też taka, że po pierwsze można gry czasami wypożyczyć, są takie miejsca, a poza tym można przyjść na przykład do Was, do Centrum Aktywności Lokalnej i tu za darmo zagrać to raz i jeżeli się nie mylę, też poprosić o podpowiedź. O to jeszcze zaraz będę pytał dokładniej, bo zagranie to jest fajna rzecz, ale wcześniej trzeba przez instrukcję przebrnąć i to jest czasami większe wyzwanie.
0: Tak, i to jest chyba
1: instrukcja tej gry.
0: Tak, instrukcja gry potrafi nam dostarczać bardzo dużo trudności, dlatego też takie miejsca jak nasze, chociaż takich miejsc we Wrocławiu jest cała masa, bo są miejsca takie typowo komercyjne, typu jakieś, nie wiem, kawiarnie, puby, gdzie możemy pograć, ale też w wielu centrach aktywności lokalnej, nie tylko w naszym, są organizowane też spotkania z grami, gdzie uczestnicy przynoszą po prostu jakieś swoje zasoby i czy wcześniej umawiają się na konkretny tytuł, przy którym spędzają czas.
1: Skoro Cię już zapytałem o to Wasze miejsce, wyjaśnij proszę, jeżeli nie wiemy od czego zacząć, nie wiemy co wybrać, nie wiemy w jaki sposób grać, możecie pomóc takiemu człowiekowi? On tu każdy taki człowiek jak ja może przyjść i poprosić Was o wsparcie, podpowiedź?
0: Tak, jak najbardziej. Właśnie po to jesteśmy i też nie bez powodu zajmujemy się tym od lat i zajmujemy się tym stale, bo to tylko pokazuje, że jest to zapotrzebowanie. Jest zapotrzebowanie nie tylko na spędzanie czasu ze sobą, ale też właśnie na gry planszowe. Tu bardzo często się mówi o jakimś renesansie, ale on trwa od lat. Tak naprawdę te gry, niezależnie od pokolenia, bo słuchają nas zapewne seniorzy, słuchają nas dorośli, słuchają nas dzieci i każdy gdzieś tam z tymi grami planszowymi, jakie by one nie były, gdzieś tam kiedyś miał do czynienia, tak? Ja pamiętam, jak sam z dziadkiem grywałem w szachy czy jakiś eurobiznes, a teraz już oczywiście ten wybór jest dużo większy. Oczywiście nie wszędzie taki jak u nas, ale dalej te gry no, są na topie i są pożądane.
1: Ja sam mam w domu kilka gier, może kilkanaście, ale zawsze sięgam po jedną. To wymienię nazwę, bo i tak to w większości nic nie powie, a może Katan. Spotykam się ze znajomymi raz na jakiś czas, wiadomo, że trzeba zacząć od Katanu. Potem siedzimy długo przy tym, czasami ta rozgrywka gdzieś tam w tle sobie się toczy, natomiast ważniejsze są rozmowy i inne rzeczy.
0: Tak, no to ja się zawsze śmieję, że to jest taka święta trójca, czyli Katan, Carcassonne i Wsiąść do pociągu. To są gry, od których absolutnie każdy gdzieś tam zaczynał, kto do tej pory z planszówkami nie miał nic wspólnego. No i to faktycznie są takie gry, które na początek są bardzo dobre, ale oczywiście, tak jak już wspomnieliśmy, można do nas przyjść, my jesteśmy też po to, żeby doradzić, żeby pokazać coś na początek i to

0: Możesz wytłumaczyć te zasady, bo rzeczywiście ta instrukcja czasami potrafi nas przerosnąć.
1: Jest jeszcze jeden wątek, ty wspomniałeś o tym, że grałeś z dziadkiem, to budowało relacje i to cały czas działa tak samo, więc myślę, że jeżeli na przykład mamy długie jesienne wieczory, czasami ciemne, to warto z dziećmi sięgnąć po jakąś planszówkę i taką też tu znajdziemy, na przykład u was podpowiecie to.
0: Tak, i proszę się też, drodzy państwo, nie przerażać tym, że czasami na pudełku jest napisane, że gra trwa tam, nie wiem, 90 minut, 120. My oczywiście myślimy, ojej, jutro do pracy, jeszcze obiad, jeszcze kolacja, jeszcze pranie, jeszcze normalne codzienne obowiązki, ale proszę państwa, jest masa gier, do których usiądziemy, jak już się tych zasad na przykład u nas nauczycie, kupicie sobie w domu tą grę i będziecie ją mieli, usiądziecie i naprawdę 15, 20, 30 minut zagracie, to naprawdę nie jest dużo, wyłączmy te różne streamingowe portale z serialami, które też oczywiście są nam czasami potrzebne, ale wyłączmy to, siądźmy do tej gry, siądźmy z dziećmi, z dziadkami, z rodzicami i skorzystajmy z tego, co one nam dają.
1: Czyli do was też przychodzą nam takie międzypokoleniowe zestawy graczy, nie wiem, dziadek z wnukiem, rodzice z dzieckiem albo z dziećmi?
0: Tak, jak najbardziej tak i myślę, że większość osób, które do nas przychodzi, to przychodzi właśnie w takim międzypokoleniowym gronie, choć oczywiście też zdarzają się studenci, zdarzają się uczniowie, licealiści, czy tutaj szkoła podstawowa, zdarzają się sami seniorzy. My też potrafimy gdzieś pojechać, takie zajęcia poprowadzić, więc tak naprawdę każda grupa do nas trafia, ale jeżeli chodzi o centrum, to rzeczywiście te, jak to już powiedzieliśmy, w skrócie myślowym zestawy międzypokoleniowe jak najbardziej tak.
1: Tych gier tutaj w tym pokoju, w tym pomieszczeniu, w którym jesteśmy, podejrzewam, jest około 1000 pewnie może być. Mówię o tym celowo, dlatego że to jest taki zasób, z którego każdy może znaleźć coś dla siebie i właśnie zrobić rozpoznanie. Tutaj przyjść, za darmo rozpoznać, dowiedzieć się, no a potem wybraliśmy, to nam odpowiada, pójdziemy do sklepu.
0: Jak najbardziej tak. Problem jest tylko w tym, że ciężko z tą informacją się gdzieś przebić, także tu jesteśmy wdzięczni za to nagranie i za to, że mówi się o tych planszówkach gdzieś tam zawsze. Cały czas ten temat się przewija w różnych mediach, ale naprawdę, drodzy państwo, znajdźcie chwilę czasu, poświęćcie go dla siebie, po prostu, nie dla kogoś, poświęćcie go dla siebie, dla swoich bliskich, przyjdźcie do nas, czy w inne miejsce, gdzie z tych planszówek można skorzystać. No u nas akurat troszeczkę nie trafiłeś ze strzałem, bo w tym momencie bez 67 tytułów mamy 3000 pozycji w naszej wypożyczalni, także nie bez kozery powiedziałem, że największy zasób w Polsce, taki ogólnodostępny, a myślę, że jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę prywatne kolekcje, to na palcach jednej ręki chyba policzylibyśmy takie, gdzie jest ich więcej. No i tego cały czas przybywa, bo tych gier wiadomo, co chwilę jakieś nowości się pojawiają, czy na polskim rynku, czy na światowym, które też zdobywamy właśnie dla państwa, żebyście mogli się z tym zapoznać.
1: To jeszcze raz powiedz, gdzie, w jakich godzinach, kiedy przyjść?
0: Centrum Aktywności Lokalnej, ulica Chopina 9A.
1: We Wrocławiu.
0: Oczywiście we Wrocławiu. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 14 do 20. Całkowicie za darmo można przyjść, pograć, porozmawiać z nami, zapytać o radę. My też oczywiście, jeżeli będziemy w stanie, to wytłumaczymy zasady, a i o planszówkach wiemy sporo i opowiemy dużo ciekawostek.
1: Tutaj stawiamy kropkę, planszówkową kropkę. Za chwileczkę przeniesiemy się na inną planszę, na planszę sportową. Będziemy mówili o kolejnej drużynie rozgrywek klasy B, czyli tak zwanej Bundeslidze. Ja dziękuję bardzo Maciejowi Smiataczowi, prezesowi Stowarzyszenia Druga Runda, który zajmuje się propagowaniem między innymi gier planszowych. Dziękuję ci.
0: Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.
1: W calu.
0: Tak jest.
2: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: programie Wrocławski Weekend Radia RMF 24 Wrocław. Pora na Bundesligę, czyli rozgrywki klasy B we Wrocławiu i w okolicach. O tym mówimy co tydzień. Ja nazywam się Maciej Sas, a naszym gościem jest tradycyjnie pan Andrzej Padewski, prezes honorowy Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Dokąd nas dzisiaj pan zabierze na mecz? O kim powiemy? O jakim ważnym, ciekawym klubie?
1: No dzisiaj się jednoczymy, jak sama nazwa mówi, Unia Wrocław. Unia Wrocław, stosunkowo młody klub, bo dopiero 3 sezonów na rynku piłki tej wrocławskiej, dolnośląskiej.
0: Klub nowy, ale ludzie, którzy tworzą Unię, czy którzy pilnują, żeby wszystko działało, zdaje się, nie są tacy nowi.
1: No tak, nie są tacy nowi, natomiast też taka fajna ciekawostka, że B-klasowy klub prowadzi człowiek, który ma uprawnienia szczebla centralnego. To znaczy Artur Nachajło, który był kiedyś trenerem nawet Polaru Wrocław, ma licencję uprawniającą go do prowadzenia zespołów wyższego szczebla, natomiast Artur zajmuje się klubem B-klasowym. To bardzo fajna informacja, bo jego wiedza piłkarska na pewno tym młodym jego piłkarzom się przydaje.
0: No to już pan zdradził taką ważną informację. Młodym piłkarzom, czy zwykle te drużyny, o których mówimy, są mieszanką. Doświadczenia, wiek średni i ludzie bardzo młodzi. Tutaj, jak rozumiem, w większości to są nastolatkowie albo tuż po 20.
1: Tak, młody zespół. To ciekawe, że właśnie w tej B-klasie rywalizują nie tylko z rówieśnikami, ale i z człowiekiem czy zawodnikiem, który ma 40 i więcej lat. Ale
0: ciekawe zderzenie to jest, tak swoją drogą.
1: Tak, ciekawe zdarzenie i zderzenie. Natomiast oni się sobie nieźle radzą, tam są w połowie stawki i widać, że Artur dobrze pracuje.
0: To młodzi ludzie, to oznacza też, że oni mają po pierwsze większą determinację, po drugie zwykle jednak mniejsze zaangażowanie w rozmaite rzeczy rodzinne, domowe. To też chyba robi robotę.
1: Nie wiem jak wygląda trening i ile osób przychodzi, ale mają sporą rzeszę zawodników zarejestrowanych, więc pewno z liczebnością i na treningach, i na meczach nie mają problemu.
0: Panie prezesie, ale jeszcze powiedzmy, jak tam ich ostatnie wyniki? Wie pan coś, co oni tam ostatnio zdziałali? Bo kiedy ostatnio w poprzednich klubach rozmawialiśmy, no to mocno dostali po tyłku, ale mimo wszystko bardzo pogodnie do sprawy podchodzili.
1: Nie, ostatni mecz wygrali, z tego co ja pamiętam, chyba 3-1, więc ten środek tabeli utrzymują. Ciekawostką jest też to, że klub zarejestrowany jest na Nowym Dworze, a rozgrywa swoje mecze poza Wrocławiem.
0: No i to jest ta jedna z tych rzeczy, o których pan zawsze mówi, trochę jak kiedyś w świętej pamięci Andrzej Leper mówił, Balcerowicz musi odejść, a pan mówi, we Wrocławiu brakuje stadionów, tak? Boisk.
1: Tak, brakuje boisk dla wszystkich drużyn. Jest to zjawisko niepokojące, aczkolwiek te ruchy, które wykonuje w tej chwili Młodzieżowe Centrum Sportu, są dosyć ciekawe, bo przypomnę, że buduje się Wrocławskie Centrum Sportu, tam będzie kilka boisk, być może to też pomoże, odciąży inne boiska, ale też pomoże innym drużynom, żeby one sobie w tą piłkę grały. Ciekawostką jest taka, że najbliższy mecz Unia zagra z Sołtysowicami w Wilczycach.
0: To w ogóle ciekawe jest, obydwa wrocławskie kluby, a zagrają, no można powiedzieć, na wyjeździe.
1: Derby B-klasy grane na wyjeździe, ale to fajnie, że kluby potrafią się dogadać i Wilczyce udostępniają boisko dla klubów wrocławskich, bo rzeczywiście tutaj by nie mogły tego meczu zagrać, także niedziela, godzina 15, zapraszamy do Wilczyc na derby wrocławskie, grane na wyjeździe, Unia Wrocław z Sołtysowicami.
0: Taką dużą przypadłością tej klasy B jest często brak sędziów. Bywa, że i tak, o tym już kiedyś wspominaliśmy, że sędzia w ogóle się nie pojawia, wtedy się go wyłania spośród, inaczej, drużyny, zdaje się, dobrze myślę, wskazują.
1: Przedstawicieli, delegują swoich przedstawicieli, jest losowanie i ten, który wygrywa losowanie, jest sędzią głównym, mającym takie same uprawnienia jak sędzia związkowy.
0: Ale jest też, zwykle jest tak, że jest jeden sędzia i to rodzi konflikty. No wiadomo, że generalnie w klasie B te emocje są bardzo rozbuchane. Myślę, że często bardziej niż na przykład w ekstraklasie. To po pierwsze, ale po drugie, ten sędzia postawiony w takim kotle nie wszystko chyba jest w stanie zobaczyć. Nie wyobrażam sobie tego trochę.
1: Ale oczywiście, no kluby B-klasy strefy wrocławskiej są przyzwyczajone do tego, że mecze sędziuje jeden sędzia. Nie jesteśmy w stanie wydelegować 3 sędziów na każdy mecz, bo po prostu ich nie ma. Ciągle też apelujemy, aby ludzie, którzy mają szczególne umiejętności i taką dyscyplinę wewnętrzną, żeby się zgłaszali na kurs sędziowski.
0: A zaczyna się jakiś? Można teraz dołączyć?
1: Tak, można. Za chwilę będzie ogłoszony zimowy kurs sędziowski dla wszystkich chętnych i każdy, kto ma żelazne nerwy, stalowe nerwy, może się na ten kurs zgłosić. My go przeszkolimy i od wiosny będzie mógł reprezentować kolegium sędziów na na boiskach.
0: Skoro pan o tym wspomniał, no to kilka informacji jest potrzebnych. Po pierwsze, jak długo taki kurs trwa?
1: To nie jest długotrwały kurs, to jest kurs, który trwa około 1,5 miesiąca. Nie jest kursem, który w jakiś sposób absorbuje czasowo, bo stosujemy różne metody i stacjonarne, i zdalne szkolenia praktyczne i teoretyczne. Naprawdę zapraszam chętnych, bo ja widzę wielu chętnych na trybunach, którzy potrafią...
0: Wszystko wiedzą o sędziowaniu,
1: a w momencie, kiedy już sami łapią za ten gwizdek, no to troszeczkę się gubią, ale umiejętności sędziowskie ich nabywa się w trakcie, po kilkunastu, kilkudziesięciu meczach. Taki sędzia już jest naprawdę dobrze wyszkolony i będzie umiał rozstrzygać nawet w tej trudnej B-klasie.
0: Pan enigmatycznie, powiedziałbym dyplomatycznie, powiedział o tym, że trzeba mieć twardy charakter, no trzeba odpowiedniej predyspozycji. Rozumiem, że tutaj też trzeba być odpornym na te rozmaite epitety, które padają z trybun z jednej i z drugiej strony, czyli trzeba mieć pewną twardość, skorupę.
1: No tak, to tutaj nie możemy wykluczyć, że zdarzają się różne sytuacje, które wymagają szybkiej reakcji sędziów i nie tylko sędziów, ale również zarządu klubu czy samych zawodników. Nie jest w stanie sędzia na B-klasie sam sędziując takie mecze wyłapać wszystkich fauli, zdarzeń spalonych.
0: To nie jest zła wola nawet chyba.
1: To nie jest zła wola i tutaj to kibice i zawodnicy muszą wiedzieć o tym, że to tak nie działa, tak?
0: Czyli człowiek, który tak naprawdę pomaga, ale wiadomo, że on wszystkiego nie załatwi, bo nie jest w stanie.
1: Nie jest w stanie. To wiadomo nie od dawna, że jeden sędzia na B-klasie to jest trudne zadanie.
0: Ale skoro pan mówi o tym kursie, to znaczy, że dość dużej grupy brakuje w tej chwili, przydałoby się, tak? Ale no, bądźmy szczerzy, w dużej mierze są to ludzie młodzi, więc to też jakiś zastrzyk gotówki, może nie ogromnej, ale jednak konkretnej jest. Jak się 2-3 mecze w weekend posędziuje, to ile to może być pieniędzy?
1: To jest kilkaset złotych, więc tutaj to nie są jakieś stawki, które by zwalały z nóg, ale też nie są jakieś małe. I tutaj rzeczywiście młody człowiek może przez miesiąc sporą gotówkę zarobić, sędziując mecze w weekendy i nie tylko w weekendy, bo są jeszcze mecze odboju w poniedziałek czy w środę, więc jeżeli tylko będzie chciał, to ten spory zastrzyk gotówki może zdobyć. A ilu potrzebujemy? 100-200, jeżeli się znajdzie, to też chętnie przygarniemy.
0: Czyli tak na dobrą sprawę, jeżeli ktoś ma predyspozycję, ma czas i chęci, to każdy, kto tylko przejdzie to sito, on oczywiście jest, ale nie sądzę, żeby było na tym poziomie rozgrywek jakieś bardzo szczegółowe i ostre, może dołączyć.
1: Tak, zapraszamy, naprawdę rozpoczyna się nowy rok akademicki, również studentów, jeżeli by chcieli do nas dołączyć albo zmienili miejsce zamieszkania i mieszkają w tej chwili w Wrocławiu, a mają już uprawnienia sędziowskie, to również ich zapraszamy do tego, żeby wstąpili w Kolegium Sędziów Wrocław.
0: Wracamy jeszcze na chwilę do Unii Wrocław, do drużyny, od której zaczęliśmy, o której dzisiaj mówimy, na której mecz zapraszamy. Przypomnijmy jeszcze raz, oni grają, jeszcze pana zapytam o to.
1: Grają w Wilczycach w niedzielę o godzinie 15:00, derby miasta Wrocławia, Unia Wrocław, MKS Sołtysowice.
0: Każdy może przyjść za darmo.
1: Każdy może przyjść za darmo, trybuny w Wilczycach pomieszczą wszystkich kibiców.
0: To jeszcze powiedzmy na koniec, panie prezesie, za tydzień wybierzemy się też gdzieś. Dokąd? Co, może gdzieś tym razem za Wrocław, co?
1: Możemy się wybrać za Wrocław, ja zaproponuję klub z Krzyżanowic.
0: A, brzmi dobrze. To jakiś pana ulubiony klub? Znaczy, inaczej, bywa pan, głupie pytanie, bywa pan wszędzie bywa.
1: Tak, to klub, do którego często wracam. Ostatnio też byłem na sparingu i w tym momencie możemy zaprosić do Krzyżanowic na mecz.
0: A cały czas przypominam jeszcze jedną ważną sprawę, kiedy rozmawiamy o tych ligach, o małej lidze, czyli lidze B, tak zwanej Bundeslidze. Mówimy to też po to, że każdy, kto tak naprawdę ma odrobinę chęci i potrafi się swobodnie poruszać, może dołączyć do którejś z tych drużyn po to, żeby zażyć ruchu. Tak naprawdę temu służy to, o czym opowiadamy.
1: W każdej dzielnicy Wrocławia i na obrzeżach Wrocławia jest mnóstwo klubów, więc dla każdego do woli może sobie wybrać klasę rozgrywkową i miejsce, w którym chciałby spędzać weekend na zielonych boiskach.
0: Byle tylko miał odrobinę chęci do biegania. Tutaj nie da się siedzieć na kanapie, trzeba biegać. Bardzo dziękuję i do zobaczenia na stadionie w takim razie.
1: Do zobaczenia.
0: A we wrocławskim weekendzie to dzisiaj wszystko. Zapraszamy za tydzień i przypomnę, że za tydzień wybierzemy się na boisko do Krzyżanowic. Dobrej nocy.

0: reklama.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Dużo dobrego w Netto, dużo dobrego. Dużo dobrego za mnie.
5: Teraz w Netto przy zakupie 6 puszek piwa Tyskie Gronie 500 ml, 6 puszek gratis. Netto, dużo dobrego
4: za mnie.
6: Sky Games w kwadratowych rozrywki w samym sercu Wrocławia. Sky Golf, interaktywne Sky Pixel, Shuffleboard, Billard i Darts. Wpadnij ze znajomymi albo zorganizuj u nas firmową integrację, szkolenie czy event. Do dyspozycji masz również salę bankietową, bar i ofertę gastronomiczną. Sky Games. Jeden lokal, mnóstwo możliwości. Wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź nas na skygames.pl. Sky Games, Sky Tower, drugie piętro.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jesień sprzyja odpoczynkowi. To dobry czas, by zadbać o dobry sen. Odwiedź Giant Meble Wrocław i poznaj ofertę materacy, łóżek oraz wygodnych wypoczynków. Rozejrzyj się już teraz i przygotuj na nadchodzący sezon zakupowy. Giant Meble Wrocław, Aleja Bricknera 32. Znajdź swój komfort.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
15: Po reklamie. Reklamie.
16: To już prawie 21 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów, a swój dyżur rozpoczyna Tomasz Weryński. Witamy.
17: Dobry wieczór. Wypadki i utrudnienia na drodze numer 62 w Kujawsko-Pomorskim i A4 w Opolskiem, o tym na początek. Kierowcy niezadowoleni z rosnących cen paliw. W Brukseli starcia demonstrantów z policją opisze je nasza korespondentka. Wawel szykuje atrakcje dla zwiedzających na darmowy listopad.
18: Pierwszy pokaz tego wyjątkowego artysty w historii polskiego muzealnictwa.
17: W faktach sportowych RMF FM powrót piłkarskiej ekstraklasy. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej numer 62 w Radziejowie w Kujawsko-Pomorskim. Po zderzeniu dwóch osobówek wprowadzono ruch wahadłowy. Cztery samochody osobowe zderzyły się na A4 w pobliżu Zimnej Wódki na Opolszczyźnie. Trasa jest zablokowana w kierunku Katowic. Jedni nie kryją frustracji, inni przyznają, że takich podwyżek można było się spodziewać. Zapytaliśmy kierowców, co sądzą o nowych cenach paliw, które zaczną obowiązywać od północy. Benzyna 95 będzie kosztować 6 zł 97 groszy, a diesel 8 zł 6 groszy za litr.
19: Nie narzekam jakoś mocno, no bo też nie robię dużo kilometrów.
20: Teraz gorzej się żyje, nasze pensje są nieadekwatne.
21: Patrząc tak naprawdę na te ceny, o czym się myśli?
22: Złość tylko może brać. Mniej jeszcze.
23: Ja tego się spodziewałem, no bo cena ropy poskoczyła do góry, także zatem też poszły podwyżki paliwa.
17: Usłyszał od gdańskich kierowców nasz reporter Stanisław Pawłowski. Zażalenie na wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu nie będą rozpatrywane przez tak zwanych neosędziów. Jak ustalił nasz dziennikarz, odwołania w tej sprawie trafiły do sądu apelacyjnego, gdzie zostały skierowane do wylosowania sędziego referenta. Ze szczegółami Tomasz Skory.
24: Zdecydował zakres zaskarżenia decyzji o wydaniu listu żelaznego. W sądzie apelacyjnym takie zażalenie rozpatruje sekcja złożona z samych tak zwanych neosędziów. To tam orzekają dawni rzecznicy dyscyplinarni Zbigniewa Ziobry, sędziowie z HAP, Radzik i Lasota. Ci sędziowie sędziowie nie mogą jednak orzekać w sprawach uchylenia aresztów, a zaskarżona decyzja sądu o wydaniu Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego zawiera też takie właśnie decyzje o uchyleniu postanowień o jego aresztowaniu. Także te decyzje zaskarżył do sądu prokurator, sprawa trafi więc teraz do sędziów, którzy rozstrzygają sprawy aresztu i pominie udział neosędziów. Kto dokładnie ją wylosuje, dowiemy się w poniedziałek.
0: Fakty z Brukseli.
17: Zamieszki podczas wielotysięcznej demonstracji przeciwko polityce oszczędnościowej belgijskiego rządu. W faktach korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jak wyglądał ten protest?
1: Początkowo protest przebiegał spokojnie, ale później doszło do poważnych zamieszek. Zamaskowani młodzi ludzie rzucali w policjantów kamieniami, petardami i butelkami. Podpalali miejskie rowery i hulajnogi elektryczne. Doszło też do pożarów autobusów. Policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych. Napięta sytuacja długo utrzymywała się w imigranckiej dzielnicy Marol. Zatrzymano 21 osób, w tym 13 nieletnich. Służby podkreślają, że sprawcy zamieszek nie byli związani z głównym marszem związkowym.
17: Cztery rezydencje królewskie w Polsce. Zamek Królewski w Warszawie, Zamek na Babelu, Łazienki Królewskie i Pałac w Wilanowie. Po raz 15 zapraszają na akcję Darmowy Listopad. Zwiedzający będą mogli bezpłatnie oglądać wybrane wystawy i uczestniczyć w licznych warsztatach oraz animacjach. Na Babelu przygotowano specjalne atrakcje.
18: Już 22 października otwiera się wystawa Anny Jagiellonce i ona również będzie dostępna za darmo w ramach Darmowego Listopada. 5 listopada kolejna wystawa, czyli Bernini na Wawelu, a na sam koniec no myślę, że to będzie hit tegorocznego Darmowego Listopada. Specjalnie na tą okazję sprowadziliśmy z Berlina obraz Vermeera van Delft i to trzeba powiedzieć wprost, to jest pierwszy pokaz tego wyjątkowego artysty w historii polskiego muzealnictwa.
17: Zapraszał dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu, profesor Andrzej Betlej.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
17: No już teraz fakty sportowe i Patryk Serwański.
3: Raków Częstochowa gra z GKS-em Katowice. Piłkarska Ekstraklasa wraca po blisko 3 tygodniach przerwy. Na razie w tym meczu bez bramek, chociaż były sytuacje. W grze także nasze piłkarki. Polki grają na wyjeździe z Belgijkami. To jest pierwsza runda barażu Mistrzostwa Świata. Kinga Seweryn obroniła rzut karny. Biało-czerwone nieskuteczne w polu karnym rywalek. Cały czas jest 0-0. To doliczony czas pierwszej połowy. Kilka chwil temu, dosłownie w ciągu przeciągu 3 minut, dwie dobre okazje miała Ewa Pajor. Raz jej strzał został zablokowany, raz obroniła belgijska bramkarka. Czas podsumowań w męskiej młodzieżówce do lat 21. Drużyna Jerzego Brzęczka wywalczyła awans na Mistrzostwa Europy. Trener przypomina zawodnikom, że o wyjazd na turniej nie będzie łatwo.
5: Czas krótkiego, szybkiego podsumowania przed tymi jeszcze ostatnimi dwoma spotkaniami w listopadzie towarzyskimi. I ja już też od razu, korzystając z okazji, przekaz do wszystkich zawodników. Na tej liście jest 42 tych rozczarowanych, którzy nie pojadą na Mistrzostwa Europy, będzie bardzo dużo.
3: No zatem warto się starać. Z tego samego założenia wychodzą zapewne zawodniczki dwóch łódzkich drużyn w Tauron Lidze Kobiet. Derbowy siatkarski mecz PGE Budowlanych i ŁKS Comerscon. Pierwszy set dla ŁKS-u. A za tydzień ruszają rozgrywki w Tauron Lidze Mężczyzn. Weekend to czas na ostatnie turnieje towarzyskie. Tak i jutro i w niedzielę na przykład w Lublinie. Turniej poświęcony pamięci Tomasza Wójtowicza.
25: To jest taki przedsmak tego, co się potem wydarzy w rozgrywkach ligowych. Jako anegdotkę powiem, że kiedyś rozmawiałem z jednym z trenerów włoskiej drużyny, która przyjechała na ten turniej i mówił, że kurczę, czujemy się jakbyśmy byli na Final Four Ligi Mistrzów, no bo taka jest właśnie oprawa tego turnieju.
3: Tak mówił Marcin Komenda z Bogdanki Luk Lublin. W tej imprezie zagra także choćby projekt Warszawa. W Zalasewie, w okolicach Poznania Memoriał Arkadiusza Gołasia, tam zagrają choćby Asek Orosowia, Zaksa Kędzierzyn-Koźle czy Skrabeł Chatów.
2: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.

Dzień dobry, witam Was w programie Wrocławski Przewodnik. Nazywam się Arkadiusz Förster i jak co tydzień, zawsze w niedzielę od 16 do 18 chcę zabrać Was na radiową wycieczkę po Wrocławiu. Wydarzenia, o których chcę Wam dziś opowiedzieć na początku, dla wielu z Was wydawać się będą być może niewiarygodne. Nie będziecie mogli uwierzyć, że naprawdę miały one miejsce w naszym mieście. Dlaczego? Bo tematem dzisiejszego programu jest wojna piwna we Wrocławiu. Naprawdę doszło do takiej wojny w latach 1380-1382. Były rabunki, kradzieże, przestępstwa, włamania, a wiele domów kanoników na Ostrowie Tumskim zostało totalnie splądrowanych. Miasto zostało obłożone interdyktem, czyli klątwą kościelną, a w rozwiązanie sporu między Wrocławską Radą Miejską a kanonikami z Ostrowa Tumskiego zaangażowani byli nawet król Czech Wacław IV i papież Urban VI. O co poszło? No o piwo, a konkretnie o kilka beczek piwa. Może dwie, może maksymalnie trzy. Piwa, które próbowano wwieźć do Wrocławia pewnego grudniowego popołudnia 1380 roku. Uwierzcie mi, że historia, którą teraz usłyszycie, to nie jest żadna miejska legenda, w ogóle jakakolwiek legenda. Mówię całkowicie poważnie. Kilka beczek piwa doprowadziło do trwającej niemal 2 lata wojny piwnej, w której rozwiązanie zaangażowany był arcybiskup gnieźnieński, król Czech, no i na końcu nawet sam papież Urban VI. No więc jak to wszystko się zaczęło? Zaczęło się dokładnie w Boże Narodzenie 25 grudnia 1380 roku. Drogą prowadzącą do bramy miejskiej, jednej ze średniowiecznych bram miejskich Wrocławia, podjechał do strażników zaprzężony w konie wóz, wiozący, jak się potem okazało, feralny ładunek kilku beczek piwa świdnickiego. No dodajmy piwa wybornego, jednego z najbardziej cenionych ówcześnie piw, nie tylko na Śląsku, ale w ogóle w całej ówczesnej Europie. Te dwie, może trzy beczki piwa świdnickiego były bożonarodzeniowym prezentem. Piwo podarował książę Legnicki, Ruprecht I, swojemu rodzonemu bratu, Henrykowi VIII, dziekanowi wrocławskiej kapituły katedralnej, który oczywiście mieszkał wtedy na Ostrowie Tumskim, czyli na terenie niezależnego państwa kościelnego, otoczonego miastem Wrocławiem. Trochę tak jak dziś jest państwo kościelne Watykan, otoczone miastem Rzym. Nie da się wjechać drogą lądową do Watykanu, nie przejeżdżając wcześniej przez ulicę Rzymu. No i podobnie wtedy, w XIV wieku, nie dało się wjechać na Ostrów Tumski, nie przejeżdżając wcześniej przez ulicę miasta Wrocławia. No i właśnie stąd wziął się cały problem. Bo nie dość, że było to piwo świdnickie, to było go jeszcze bardzo dużo. No tak, tak. Nie przesłyszeliście się, bardzo dużo. W średniowieczu przeciętna beczka piwa na Śląsku miała w granicach 120-150 litrów. Ale beczki z piwem świdnickim były jeszcze większe. Miały one wówczas swoje własne miary. Gdy wysyłano je w celach handlowych, hurtowych, taka beczka mogła zawierać nawet około 450 litrów piwa. No w tym wypadku mówimy o prezencie, więc śmiało możemy założyć, że nie były to te największe beczki. Ale nawet te trochę mniejsze, zwane półbeczkami, były olbrzymie. Taka półbeczka zawierała przynajmniej 250 litrów piwa. Więc jeśli na wozie, wiozącym podarunek księcia Ruprechta dla dziekana kapituły katedralnej Henryka, były 2-3 beczki piwa świdnickiego, to mieściły one zapewne w granicach 600-700 litrów piwa. No możemy się domyślić zatem, że z dużym prawdopodobieństwem oczywiście, no że czekając na prezent, dziekan Henryk i inni kanonicy kapituły katedralnej zacierają już ręce, już nie mogą się doczekać tego wspaniałego podarunku, znamienitego, drogiego. A tu tymczasem piwo, mimo wcześniejszych zapowiedzi, do nich nie dociera. Piwa wciąż nie ma. Dlaczego? Bo wóz z tym podarunkiem został zatrzymany przy próbie wjazdu do Wrocławia przez strażników miejskich na bramie Mikołajskiej, a następnie zarekwirowany przez władze miejskie. Jaki był powód zarekwirowania beczek z piwem, to sobie jeszcze zaraz wyjaśnimy, no ale najpierw opowiem Wam, co się wydarzyło potem. Wóz został zarekwirowany, no i jaka była wtedy reakcja dziekana kapituły katedralnej. Nie doczekawszy się na prezent ani w pierwszy, ani w drugi dzień świąt, Henryk VIII wpadł we wściekłość i zażądał wyjaśnień od Rady Miejskiej.
Pojawił się nazajutrz w ratuszu, wykrzykując zapewne od wejścia: gdzie moje piwo, dlaczego go nie ma? Wiem, że brat piwo wysłał, co wy sobie w ogóle wyobrażacie? Całe święta nam zepsuliście, mnie, innym kanonikom. Proszę natychmiast uwolnić wóz z moim piwem, przepuścić przez miasto, pozwolić mu wjechać na Ostrów Tumski. Zapewne jakoś tak Henryk VIII, dziekan kapituły katedralnej, próbował skłonić miasto do oddania mu piwa. No ale ta gwałtowna reakcja dziekana, kanoników, nie przyniosła żadnego skutku. W ogóle zero. Władze miejskie zaparły się, twierdząc, że wozu z piwem nie oddadzą, bo prawo jest jednoznacznie po ich stronie. Zarekwirowanego trunku nie zwrócą i żadne skargi kanoników nic nie pomogą. No więc, jak widzicie, kanonicy swoje, rajcy miejscy swoje, no i w końcu ktoś musiał przeciąć ten węzeł gordyjski. Nie widząc innego sposobu zmuszenia miasta do oddania piwa świdnickiego duchownym, kapituła katedralna 8 stycznia 1381 roku nałożyła na miasto interdykt, czyli klątwę kościelną. Naprawdę, całe miasto zostało obłożone klątwą, ponieważ władze miejskie zarekwirowały beczki z piwem. No, dla mieszkańców Wrocławia na pewno była to prawdziwa katastrofa. Oznaczało to, że w granicach miasta nie wolno było odprawiać mszy, udzielać ślubów, chrzcić dzieci, chować zmarłych. Krótko mówiąc, mieszkańcy Wrocławia zostali odcięci od oficjalnego życia religijnego. No i o ile ślub czy chrzest to taka sprawa, którą zawsze można troszeczkę w czasie przełożyć, no to na przykład w przypadku pogrzebów, no zrobił się naprawdę duży problem. No bo ile można trzymać w domu zwłoki, prawda? W dodatku jeszcze zwłoki bliskich. No to było coś, co naprawdę utrudniało życie nie na żarty. Co więcej, nałożonemu na miasto interdyktowi podporządkowało się nie tylko całe duchowieństwo diecezjalne, ale także klasztorne, no bo teoretycznie tam by można było próbować pójść na mszę, nie? Nie, no nie dało się. W praktyce pozbawiono wrocławian jakiejkolwiek możliwości uczestniczenia we mszy świętej i przyjmowania sakramentów. Mieszkańcy Wrocławia próbowali wtedy szukać pomocy u arcybiskupa gnieźnieńskiego. Był on wtedy metropolitą, zwierzchnikiem kościelnym dla biskupstwa wrocławskiego. Może warto tutaj podkreślić fakt, bo nie jest on powszechnie znany, że pod koniec XIV wieku Wrocław politycznie należał już do Królestwa Czech, ale wedle struktury kościelnej zwierzchnikiem biskupa wrocławskiego był arcybiskup gnieźnieński. No i to dlatego Rada Miejska zwróciła się o pomoc do Gniezna, a nie do Pragi. Chcecie wiedzieć, jak zareagował metropolita gnieźnieński na całą tę sytuację? No to słuchajcie, wysłał list do kapituły katedralnej na Ostrowie Tumskim, oficjalny list, w którym w delikatny sposób zasugerował wrocławskim duchownym, by jednak klątwę z miasta zdjęli i postarali się jakoś z Radą Miejską dogadać, dojść do jakiegoś kompromisu. No w końcu całe życie duchowe mieszkańców wielkiego bądź co bądź miasta, posługa religijna i zbawienie ich dusz, no nie powinno być uzależnione od kilku beczek piwa. Jak wiemy, z całą pewnością list arcybiskupa gnieźnieńskiego na Ostrów Tumski dotarł. Ale wrocławscy kanonicy zalecenia te całkowicie zignorowali. Uważali, że konfiskując podarowane im piwo, Rada Miejska Wrocławia złamała ich prawa, złamała ich przywileje i interdyktu z miasta nie zdjęli. No jak widać, walczyli o swoje ekonomiczne interesy, kanonicy naprawdę poważnie sprzeciwili się nawet swojemu zwierzchnikowi, no poszli w zaparte. A wtedy, jak łatwo się domyślić, konflikt zaczął eskalować i przedłużył się na kolejne kilkanaście miesięcy, osiągając w efekcie wymiar międzynarodowy. No ale o tym opowiem wam już w drugiej części dzisiejszego programu po krótkiej przerwie. Teraz chwila muzyki.

0: RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
1: Reklama.
2: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
5: Zdrowit. W browarni Gitla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Po reklamie.

Cześć, witam Was w drugiej części programu Wrocławski Przewodnik, w którym opowiadam Wam dziś o słynnej wrocławskiej wojnie piwnej z lat 1380-1382. Poprzednio powiedzieliśmy sobie o tym, jak to wszystko się zaczęło, ale myślę, że wielu z Was

W trakcie wspólnego oglądania meczu przed telewizorem. Krótko mówiąc, piwo ma dziś dla nas wymiar czysto towarzyski. W średniowieczu, a szczególnie w XIII, XIV i XV wieku było inaczej. Ludzie pili wtedy piwo tak, jak my dziś pijemy wodę. Poważnie. To właśnie piwo, szczególnie w Europie Północnej i Środkowej, pełniło funkcję podstawowego napoju. Tak jak my dziś udajemy się do supermarketu i kupujemy zgrzewki wody, by zawsze mieć pod ręką coś do picia, tak wtedy kupowało się piwo. Dokładnie na takich samych zasadach. No, nie znaczy to oczywiście, że wody w ogóle nie pijano. Jasne, że pijano. Ale jeśli było to tylko możliwe, starano się jak najczęściej zastępować wodę piwem. Jeśli kogoś było na to stać, piwo było zawsze pierwszym i zdecydowanie preferowanym wyborem. Woda przeznaczona była dla tych najbiedniejszych. Tych, którzy po prostu nie mogli sobie pozwolić nawet na najtańsze piwo. Dla nich zostawała woda. Preferowanie piwa jako głównego napoju wynikało zarówno z powodów zdrowotnych, praktycznych, jak i kulturowych. Piwo było przecież pełne drożdży, innych składników odżywczych. W ogóle często wypicie dobrego piwa traktowano jak posiłek, który dostarczał niezbędnych kalorii na cały dzień ciężkiej pracy. Średniowieczne piwo nie przypominało bowiem napoju, który znamy dziś. I rzeczywiście wtedy było tak, że kufel dobrego piwa mógł bez problemu zastąpić ówczesny posiłek. Piwo było takim średniowiecznym, płynnym chlebem, tak byśmy dziś powiedzieli, takim synonimem posiłku. Jeśli ktoś miał w kieszeni choć trochę pieniędzy, to zawsze wybierał piwo zamiast wody. Po prostu, woda była uważana za napój bez smaku, bez żadnych właściwości szczególnych, wzmacniających itd. Dlatego picie piwa, nawet tego słabego, nazywanego cienkuszem, podnosiło status społeczny takiego mieszczanina, no a przy okazji też było elementem kultury towarzyskiej, no bo zawsze przy piwku można było usiąść i z kimś tam sobie porozmawiać. W dużych średniowiecznych miastach, a takim miastem jak wiecie był Wrocław, woda często była zanieczyszczona i ze stulecia na stulecie ten problem systematycznie tylko się nasilał. Co prawda miasta wydawały olbrzymie pieniądze na systemy wodociągów, a za zanieczyszczenie wody groziły kary. Ale sytuacja zwykle mimo wszystko była pod tym względem nie najlepsza, albo wręcz zła. Woda bezpośrednio z rzeki, wewnątrz murów miejskich, była zdecydowanie najbardziej zanieczyszczona. Choć prawo miejskie surowo zabraniało rzeźnikom, garbarzom, sukiennikom wyrzucania odpadów produkcyjnych oraz fekaliów bezpośrednio do rzeki lub fosy, w pobliżu ujęć wody pitnej, zakazy te były nagminnie łamane. A właśnie z tej wody korzystali ci najbiedniejsi mieszkańcy miasta. No co oczywiście odbijało się na ich zdrowiu. Ta woda po prostu była brudna, zanieczyszczona. Co prawda pod koniec XIV wieku sieć wodociągów miejskich we Wrocławiu była już naprawdę bardzo rozbudowana. W ogóle w tym czasie właśnie rury dębowe zastępowano takimi bardziej higienicznymi rurami ceramicznymi z wypalanej cegły. No i woda płynęła nimi bez problemu. Ale ta woda z wodociągów w większości trafiała jedynie do domów najbogatszych mieszczan. Patrycjuszy, do browarów, do klasztorów, czyli do tych, którzy opłacali tak zwany abonament wodny. A na jego opłacenie najuboższych mieszkańców Wrocławia po prostu nie było stać. Starano się rozwiązać też ten problem braku dostępu do czystej wody w taki sposób, że na wrocławskim rynku oraz na dziedzińcach kamienic kopano studnie sięgające nawet wód gruntowych, które dawały taką wodę przefiltrowaną przez ziemię. No na pewno dużo czystszą niż woda z rzeki lub z fosy miejskiej. Ale no umówmy się, jej czystość także pozostawiała sporo do życzenia, no nie można było porównać jej z piwem. Dlatego najubożsi mieszkańcy Wrocławia, którzy nie mieli dostępu do żadnych prywatnych przełączy, nie mieli dostępu do studni, musieli czerpać wodę bezpośrednio z rzeki, nawet czasami z fosy miejskiej, albo kupowali ją od zawodowych nosicieli, to też ważne, byli tacy nosiciele wody, no ale, no tak jak powiedzieliśmy sobie, dlatego wybierano piwo. Bo
Właśnie ta niepewność co do czystości wody w rzekach sprawiała, że wrocławianie woleli przeznaczyć wodę

0: wodociągową do uważenia bezpiecznego, przegotowanego piwa i unikać w ten sposób chorób związanych z zanieczyszczoną wodą. To dlatego piwo było podstawą diety w średniowiecznym Wrocławiu. Piwo podawano do picia nawet kilkuletnim dzieciom, a było to możliwe dzięki spożywaniu tzw. cienkusza, czyli cienkiego piwa. Co to takiego? Otóż to cienkie piwo w niczym nie przypominało współczesnego piwa butelkowego. Był to napój o mętnej konsystencji, słodkawym smaku, niskiej zawartości alkoholu. Wyglądem, mocą, zbliżony trochę do dzisiejszego podpiwka, do kwasu chlebowego. Cienkusz zawierał zwykle od 0,5% do 1,5% zawartości alkoholu. I dlatego, bez obaw, podawano go nawet kilkuletnim dzieciom. Zamiast wody. Wiemy dziś, że przeciętny mieszkaniec średniowiecznego miasta wypijał, jak na nasze standardy, no wręcz szokujące ilości piwa dziennie. Szacuje się, że dorosły człowiek konsumował średnio od 2 do 3 litrów piwa każdego dnia. Z zachowanych dokumentów wiemy, że były takie regiony w Europie, szczególnie właśnie w tych krajach położonych na północ od Alp, że wśród robotników wykonujących ciężką pracę fizyczną normą były nawet 4 litry piwa na dobę. Czyli patrząc na to z naszej dzisiejszej perspektywy, to było tak jak takich 8,5-litrowych butelek piwa na dobę. No to teraz musimy sobie w takim razie wytłumaczyć, czym był ten cienkusz, jak ono powstawało to piwo. W średniowieczu z jednej porcji ziarna, z jakiej przygotowywano piwo, z takiego zasypu słodu, produkowano kilka partii złocistego trunku. Pierwsze ważenie dawało piwo mocne, bardzo wysokiej jakości, ze sporą ilością alkoholu. Piwo to było gęste, sycące, bogate w cukry. No syte, krótko mówiąc. Było to najdroższe piwo, tak jak powiedzieliśmy, mocne, drogie, o dobrej jakości, przeznaczone na sprzedaż we wrocławskich karczmach, a pozwolić sobie mogli na takie piwo, no tylko ci mieszczanie z grubymi portfelami. Jednak już po zakończonym procesie ważenia pozostawały wyciśnięte ziarna, które zaradni producenci piwa ponownie zalewali wodą i ponownie je gotowali. Uzyskiwano w ten sposób ponownie piwo. No było ono oczywiście słabsze od tego wytworzonego w czasie pierwszego ważenia. No ale na tym nie koniec. Czasem zalewano te ziarna wodą po raz trzeci. Wtedy powstawało oczywiście piwo jeszcze słabsze, z jeszcze mniejszą zawartością alkoholu. Uzyskany napój zawierał co prawda resztki cukrów, zawierał białka, witaminy itd. No ale niewiele było w nim substancji, z których mógł powstać alkohol. I tak właśnie powstawało cienkie piwo. Tym właśnie był cienkusz. Tym piwem, które powstawało po nawet trzecim, a może i czasem czwartym ważeniu. Alkoholu miało niewiele, smak też raczej niezbyt aromatyczny, bukiet zapachów niezbyt wysublimowany, ale za to było ono ważone, gotowane w trakcie procesu produkcji i tym samym dawało pijącemu gwarancję dużo lepszej jakości wody zawartej w takim piwie niż jakakolwiek woda nabrana z rzeki lub miejskiej studni. Takiego niskoalkoholowego piwa można było zatem wypić oczywiście dużo więcej, stąd te 8 butelek, prawda? I bez problemu mogło ono zastępować wodę. Cienkusz był tak słaby, że nawet jego spore ilości nie groziły nikomu upiciem się. Dlatego można było bezpiecznie serwować cienkusza nawet małym dzieciom. No być może zadacie sobie teraz pytanie, no dobrze, ale no jednak dzieciom? Przecież to jednak, nawet to cienkie piwo, jakieś ilości alkoholu wciąż jednak w sobie zawierało. Na to pytanie, dlaczego to piwo dzieciom podawano, odpowiem wam w kolejnej części Wrocławskiego Przewodnika po krótkiej przerwie, na którą właśnie w tej chwili was zapraszam.
1: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
2: Reklama.
3: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
4: Browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi.
6: Po reklamie.

Cześć, witam Was ponownie. Poprzednią część wrocławskiego przewodnika zakończyliśmy pytanie. Jak to możliwe, że w średniowiecznym Wrocławiu piwo podawano nawet dzieciom? No bo wiemy z całą pewnością, że podawano. A przecież nawet to cienkie piwo, mimo wszystko, nawet to najsłabsze, jakąś tam dawkę alkoholu jednak w sobie zawierało. No więc powiedzmy sobie najpierw w ogóle, jak wyglądało to piwo. Otóż było to piwo niefiltrowane. Napój był gęsty, zawiesisty, pełen pływającym w nich resztek drożdży, jakichś osadów z jęczmienia, z pszenicy, w zależności od tego oczywiście, których ziaren użyto do produkcji danego piwa. Kolor biało-brązowy, ciemnożółtny, taki mętny, a smak raczej słodkawy. A ponieważ cienkie piwo alkoholu miało naprawdę relatywnie niewiele, od 1,5 do 2%, to też takiego cienkusza serwowano nawet dzieciom, bo po prostu w średniowieczu nikt nie traktował tego piwa, tego cienkusza, jak alkoholu. To piwo było po prostu jak płynny chleb. Miało nasycić i jeszcze było przy okazji zdrowe. No tak przynajmniej wtedy uważano. No musimy także pamiętać, a propos tych dzieci, że dziecięce śniadania w średniowieczu nie wyglądały bynajmniej tak, jak śniadania współczesnych maluchów. Zapomnijcie o kanapkach z twarożkiem, posypanych szczypiorkiem, jakąś rzodkiewką, pomidorkami, a do tego może jeszcze jajeczko na twardo lub omlet. Nie, nic takiego w średniowiecznym Wrocławiu maluchy z rana na śniadanie na pewno nie dostawały. Na co dostawały? Standardowym posiłkiem o poranku była tak zwana polewka piwna. Ciepłe, cienkie piwo, zagęszczone żółtkami jaj, z odrobiną masła, serem, rozkruszonym chlebem. Zapewniało to dziecku ogromną dawkę kalorii, witaminy z grupy B, wszystko co niezbędne do rozwoju, ale też niezbędne do tego, by dziecko miało siłę pomagać w gospodarstwie domowym. Co więcej, ilość alkoholu zawarta w takiej polewce piwnej, przygotowanej na tym cienkim piwie, była tak niewielka, że no nie było najmniejszych szans, żeby dziecko się tym upiło. Nawet jeśli dzieciak zjadł wyjątkowo dużą porcję polewki piwnej, to te śladowe ilości alkoholu zawarte w takim śniadaniu mogły się przełożyć u takiego malca na jakieś takie lekkie wyciszenie, uspokojenie, że dzieciakowi nie chciało się od rana hasać, baraszkować i rozrabiać, prawda? Wręcz można nawet się tutaj zaśmiać i powiedzieć, że w pewnym sensie było to nawet działanie pożądane. Ale podkreślmy to raz jeszcze. W cienkuszu alkoholu było naprawdę niewiele, dlatego też można było serwować je dzieciom. W efekcie, skoro piwo pili mali i duzi, mężczyźni i kobiety, nawet dzieci, no to wypijano go nieprawdopodobnie duże ilości. Historycy badający tę epokę szacują, że średniowieczna rodzina, w zależności od liczby domowników i zamożności domu, wypijała przeciętnie od kilku do kilkunastu litrów piwa dziennie. Powtórzę, kilkanaście litrów piwa na jedno przeciętne gospodarstwo domowe we Wrocławiu. Jeśli przeliczymy taką ilość piwa na osobę, to kiedy włączymy w to kobiety, dzieci, to średnie spożycie daje nam wtedy od 2 do 4 litrów piwa na jedną osobę. Reasumując, piwo było najbardziej pożądanym, najbardziej poszukiwanym napojem w średniowiecznym Wrocławiu, a spożywali je dosłownie wszyscy, bez względu na płeć i wiek. A więc teraz, kiedy wiemy już, jakby w pełni rozumiemy, jak ważne, jak cenne było piwo dla mieszkańców średniowiecznego Wrocławia, to chcę jeszcze uzmysłowić Wam jeden fakt. Czym było w tamtym czasie piwo świdnickie? Jaka była różnica między tym cienkuszem, albo nawet dobrym piwem, tym z pierwszego ważenia tutaj we Wrocławiu, produkowanym we wrocławskich karczmach, a piwem świdnickim, które było taką perłą w koronie śląskich piw. W XIV, w XV wieku naprawdę tak było. A różnica była taka między tymi piwami, jak między hulajnogą i bardzo dobrym samochodem. Piwo świdnickie było bezsprzecznie najsłynniejszym z piw produkowanych w Europie Środkowej w czasach średniowiecza.
Jego sława sięgała daleko poza granice Świdnic, daleko poza granice Śląska, daleko poza granice Czech i Polski. Piwo świdnickie importowano do niemal wszystkich największych miast ówczesnej Europy Środkowej, ba, nawet do Włoch. Dzięki zachowanym miejskim księgom rachunkowym, słom, rejestrom podatkowym, historycy dysponują w 100% pewnymi informacjami o eksporcie i dystrybucji piwa świdnickiego w XIV, XV i XVI wieku. Piwo świdnickie było tak bardzo cenione, że powstawały luksusowe, oficjalne karczmy nazywane piwnicami świdnickimi, które posiadały monopol na sprzedaż tego piwa w danym mieście. Bardzo często te piwnice świdnickie były dowodem na bogactwo miasta, na jego prestiż. Jeżeli posiadało się taki lokal, to miasto mogło czuć się naprawdę dumne, ważne i wielkie. Te piwnice świdnickie były synonimem ekskluzywnej piwiarni, gdzie spotykali się tylko najbogaci. Dlatego nieprzypadkowo piwnice świdnickie otwierano w budynkach ratuszy największych miast średniowiecznej Europy. Właśnie w ratuszy. No znamy przynajmniej kilka takich udokumentowanych lokalizacji w Europie. Najsłynniejsza piwnica świdnicka, no i jedyna, która działa do dziś nieprzerwanie, to nasza piwnica świdnicka we Wrocławiu. Lokal działa nieprzerwanie od 1273 roku i jest jedną z najstarszych, nieustannie czynnych restauracji w Europie. Ale piwnica świdnicka funkcjonowała też na rynku głównym w Krakowie. Toruń także miał swoją piwnicę świdnicką w Ratuszu Staromiejskim, tym pięknym, monumentalnym budynku. Piwo świdnickie było stałym elementem luksusowych uczt na dworze Artusa w Gdańsku. To nie koniec. Zapiski celne, handlowe bezsprzecznie potwierdzają regularne transporty piwa świdnickiego do Pragi, do Budapesztu. Wtedy to jeszcze w ogóle były dwa odrębne miasta, Buda i Peszt. Do Kijowa, Lwowa, Lipska, Magdeburga, Heidelbergu. Piwo świdnickie pijano na pewno w Wiedniu i Innsbrucku. Trafiało ono nawet do tak odległych miast jak Rzym, Bolonia czy Pisa we Włoszech. Jeśli zastanawiacie się nad tym, jak to było możliwe, że transporty piwa świdnickiego docierały bez przeszkód do tak odległych miast, no tysiące kilometrów od Świdnicy, to było to możliwe właśnie dzięki wyjątkowej trwałości i odporności tego piwa na zepsucie. Ta jego właściwość spowodowana była dużą ilością chmielu, jaką zawierało piwo świdnickie, no i też dużą liczbą procentów alkoholu. To dzięki temu piwo nie kwaśniało nawet w czasie wielotygodniowych podróży wozami konnymi po całej Europie. Nie kwaśniało w trakcie transportu rzecznego, bo wiemy to na pewno, że beczki piwa świdnickiego spławiano także rzekami. I to zarówno Odrą, jak i Wisłą. Niesamowite, prawda? Dziś powiedzielibyśmy marka globalna. Tym właśnie było piwo świdnickie. Czy teraz rozumiecie już, dlaczego zatrzymanie kilku beczek takiego piwa, tak wyjątkowego, mogło tak bardzo wzburzyć dziekana kapituły katedralnej Henryka VIII, no i innych jego przyjaciół, wrocławskich kanoników na Ostrowie Tumskim? No był powód, prawda? W takim razie postaram się teraz opowiedzieć wam, jak to słynne piwo świdnickie w ogóle smakowało. Zacznijmy od tego. Nie przypominało ono w ogóle współczesnego jasnego piwa. To średniowieczne piwo świdnickie było produkowane ze starannie wybranego słodu jęczmiennego. Było gęste, esencjonalne, mocne i może nie słodkie, ale na pewno słodkawe. Miało bursztynowy, ciemnozłoty kolor, taki ziołowy posmak, takie jakby trochę wędzone. Wynikało to ze sposobu suszenia słodu jęczmiennego dymem z drewna, prawda? Stąd to takie podwędzenie. Taki sposób suszenia nadawał mu taki dymny posmak. No i chmiel, który regularnie dodawano do piwa świdnickiego w dużej ilości, aby nadać mu goryczki.
Miał on przy tym właściwości konserwujące, ułatwiające transport piwa na duże odległości, nawet do tak odległych od Świdnicy miast jak Rzym czy Kijów. Jak wiecie, piwo produkowano w średniowieczu w całej północnej Europie. No więc w czym tkwił sekret wyjątkowości właśnie tego piwa świdnickiego? Przede wszystkim w perfekcyjnym procesie technologicznym i perfekcyjnej, ścisłej kontroli jakości. Władze Świdnicy rygorystycznie kontrolowały cały proces produkcji. Prawo do ważenia piwa mieli tylko wybrani mieszczanie. Każda partia była sprawdzana przez miejskich urzędników. W tamtym czasie Świdnica miała dostęp do naprawdę czystej wody. Piwo było silnie chmielone, zawierało dużo ekstraktu, no i tak właśnie powstawał ten wyjątkowy produkt. Należy dodać, że wersje eksportowe piwa świdnickiego specjalnie ważono jako jeszcze mocniejsze, z większą zawartością alkoholu i chmielu, by piwo to mogło przetrwać wielotygodniową podróż, a po dotarciu do celu nie kwaśniało nawet w tym ciepłym włoskim klimacie. To dlatego potem zachwycali się nim dostojnicy papiescy, kardynałowie w Rzymie, bogaci kupcy w Wenecji, w Pizie, czy nawet profesorowie i studenci Uniwersytetu w Bolonii. Piwo świdnickie osiągało we Włoszech ceny, które przyprawiały o zawrót głowy. I często w ogóle piwo to kosztowało więcej niż dobrej jakości lokalne włoskie wina. No dobrze. Ale nadal nie wiemy, dlaczego władze miejskie zarekwirowały ten transport piwa przeznaczony dla dziekana wrocławskiej kapituły katedralnej i doprowadziły tym samym do obłożenia miasta interdyktem, do trwającej niemal 2 lata wojny piwnej. No więc odpowiem w końcu na to pytanie, ale odpowiem wam już po przerwie w drugiej godzinie audycji Wrocławski Przewodnik w RMF 24 Wrocław.

0: reklama.
1: Cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Dużo dobrego w Netto, dużo dobrego. Dużo dobrego za mnie.
8: Teraz w Netto przy zakupie 6 puszek piwa Tyskie Gronie 500 ml, 6 puszek gratis. Netto dużo dobrego.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
12: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
13: Po reklamie.
14: Sekundy dzielą nas od godziny 22. To czas faktów w RMF FM. Przedstawi je Tomasz Weryński.
15: Niemal 60 osób zatrzymanych w całej Polsce przez policję w związku z atakami w szkołach i groźbami w internecie. Kraków gotowy na do niedzielnych wyborów prezydenta.
16: Niewiele się zmieni, bo przez ostatnie pół roku tak naprawdę Kraków był w zawieszeniu, a i tak funkcjonował.
15: Za granicą rozmowa telefoniczna Trump-Putin i potężne trzęsienie ziemi u wybrzeży Panamy. Za chwilę też fakty sportowe RMF FM. Blisko 35 tysięcy skontrolowanych placówek i 59 osób zatrzymanych w całym kraju. To bilans działań policji po ostatnich atakach w szkołach. Mazowiecka kurator oświaty przedstawiła wytyczne dotyczące bezpieczeństwa w placówkach. Przypomnijmy, wczoraj 15-latek w miejscowości Leszczydło-Nowiny ranił 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. W środę 19-letni uczeń w Ostrołęce zaatakował 9 osób. O szczegółach Jakub Rybski.
17: Dyrektorzy placówek oświatowych zostali poproszeni m.in. o zabezpieczenie wszystkich wejść do budynków szkół i o identyfikację osób odwiedzających.
18: Poprosiłam również dyrektorów szkół o weryfikację kanałów łączności alarmowej. To znaczy, że należy dokonać przeglądu przyjętych w szkołach i placówkach sposobów komunikowania się z odpowiednimi służbami i instytucjami.
17: Mówiła mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska. Dyrektorzy zostali poproszeni też o przeprowadzenie szkoleń z zasad działania w przypadku wtargnięcia napastnika. Przypomnę, dziś na Mazowszu ponad 3,5 tysiąca policjantów i strażników miejskich patrolowało okolice szkół. Dodatkowe kontrole obejmą także uczelnie wyższe, na których zajęcia będą odbywały się w ten weekend.
15: O północy w Krakowie rozpocznie się cisza wyborcza przed niedzielnym głosowaniem w drugiej turze wyborów na prezydenta miasta. Łukasz Gibała rywalizuje z Moniką Piątkowską. Nasz dziennikarz Paweł Konieczny rozmawiał z Anną Kulmą z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
19: W jakiej rzeczywistości obudzimy się w poniedziałek?
16: Niewiele się zmieni, bo przez ostatnie pół roku, wydaje mi się, od referendum, tak naprawdę Kraków był w zawieszeniu, a i tak funkcjonował. I tak jeździliśmy komunikacją, płaciliśmy za bilety więcej. Niezależnie jaka osoba przejmie to stanowisko, pewne rzeczy będą kontynuowane na pewno przez najbliższe miesiące, bo to wcale nie jest takie proste zasiąść na fotelu prezydenckim i zmienić wszystko. Na pewno łatwiej byłoby wprowadzać zmiany kandydatce Koalicji Obywatelskiej ze względu na większość w Radzie, ale to wcale nie deprecjonuje Łukasza Gibały, który na na pewno będzie miał różne narzędzia polityczne również, które pozwolą mu dowieść swoje pewne postulaty polityczne i faktycznie pewne zmiany wprowadzić.
15: O 20.55 w niedzielę krakowski wieczór wyborczy w Faktach RMF FM, Radiu RMF 24 i na kanale RMF 24 na YouTubie. We współpracy redakcyjnej z Polsat News. Już od 19.10 Kraków wybiera w Polsat News. Zapraszamy na jutrzejszy program Sprawdzam Krzysztofa Ziemca w RMF FM i Radiu RMF 24. Po 8.30 naszymi gośćmi będą Krzysztof Paszek z PSL-u i Robert Biedroń z Lewicy.
0: Świat w faktach.
15: Prezydent USA Donald Trump poinformował, że przeprowadził udaną rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem. Uzgodniona, że Rosja w najbliższych miesiącach dostarczy na rynek amerykański i światowy niemal 2 miliony ton oleju napędowego. Potężne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,7 u wybrzeży Panamy. Wydano ostrzeżenie przed tsunami dla regionu, ale kilkanaście minut temu zostało odwołane. Pojawiają się pierwsze informacje o zniszczeniach. Nie ma doniesień o poszkodowanych. Żegluga przez kanał panamski odbywa się bez zakłóceń. Na koniec faktów RMF FM znów Polska. W Szczawnicy jesienny redyk, czyli powrót owiec z hal po letnim wypasie. Dzisiaj przez uzdrowisko przeszedł baca Józef Klimowski z przeszłotysięcznym stadem. Jutro podobną liczbę owiec przeprowadzi baca Andrzej Majerski. Redyk budzi ogromne zainteresowanie turystów.
20: Bardzo wam się podobało.
21: Specjalnie przyjechaliście państwo na redyk?
20: Tak. 40 lat przyjeżdżamy do Szczawnicy, pierwszy raz jesteśmy na redyku.
22: Bardzo fajne. Trzeba kultywować tradycje.
23: Więc powiem, no, jest to coś. Trzeba przyjechać, spróbować, zobaczyć.
15: Usłyszał nasz reporter Maciej Połachicki.
24: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
15: Fakty sportowe i Patryk Serwański.
26: Strzał Pajor z rzutu karnego obroniony. Nasze piłkarki w barażach o Mundial przegrywają w drugiej połowie. W końcówce meczu z Belgijkami 0-1. Niestety biało-czerwone dziś nieskuteczne. Ratuje nas też bramkarka Kinga Seweryn. Jeszcze kilka minut gry, a rewanż w Gdańsku we wtorek. Raków Częstochowa nie poprawi dziś chyba sytuacji w tabeli piłkarskiej Ekstraklasy. Druga połowa meczu z GKS-em Katowice i katowiczanie prowadzą 3-1. Do 9 razy sztuka, tak może powiedzieć z kolei Hubert Hurkacz. Dziś w Szanghaju po raz 9 w karierze zmierzył się z Nowakiem Dżokowiczem i wreszcie pokonał legendarnego Serba. 6-3, 6-4. Bardzo pewna, odważna gra naszego tenisisty.
27: Też Nowak to jest niesamowity zawodnik, tyle co wygrał w swojej karierze. Nikt inny tego nie osiągnął, więc pokonanie jego jest to coś wyjątkowego, więc tym bardziej się cieszę z tego rezultatu tutaj w Szanghaju.
26: Podsumował Hurkacz. W trzeciej rundzie jego przeciwnikiem będzie Chińczyk Yu, który gra w Szanghaju z dziką kartą i dziś pokonał Lorenzo Musettiego. Z turniejem w Pekinie pożegnała się Iga Świątek. W ćwierćfinale przegrała 6-7-3-6 z Belgijką Elis Mertens. W PGE Basket Lidze Astoria Bydgoszcz przegrywa w czwartej kwarcie z GTK Gliwice 67-73. Wcześniej Zastal Zielona Góra wygrał z Legią Warszawa 104-87. Trener Arkadiusz Miłoszewski chwalił swoją drużynę za grę w ataku, ale defensywa tutaj widzi mankamenty.
28: Dalej boleje nad naszą obroną i w pierwszej połowie ta obrona naprawdę funkcjonowała. W drugiej zaczęło się, szczególnie w czwartej kwarcie, zupełnie bez obrony. Dużo słabych punktów w tej obronie. Nadal jest nad czym pracować.
26: Zaglądamy jeszcze do Łodzi. Tam siatkarskie derby miasta. Zawodniczki PGE Budowlanych grają z ŁKS Commerce Con. ŁKS prowadzi 2-1.
25: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

Witajcie w drugiej godzinie programu Wrocławski Przewodnik. Dziś opowiadam wam o słynnej wrocławskiej wojnie piwnej. No i staramy się zrozumieć, jak to było możliwe, że kilka beczek piwa doprowadziło do konfliktu, w którego rozwiązanie zaangażowani byli nawet król i papież. Przed przerwą mówiłem o piwie świdnickim, o jego wyjątkowości w skali europejskiej. O tym, że było tak cenne, drogie, że na jego spożycie mogli sobie pozwolić naprawdę tylko najbogatsi mieszkańcy średniowiecznego Wrocławia, którzy chcąc się go napić, tak naprawdę udawali się do słynnej piwnicy świdnickiej. Aby kupić jeden litrowy kufel piwa świdnickiego w podziemiach wrocławskiego ratusza, przeciętny rzemieślnik musiał przepracować pół dnia, a czasem nawet cały dzień. Jeden kufel piwa świdnickiego równał się całemu dniowi pracy. Piwo świdnickie było towarem luksusowym, objętym wysokim cłem, monopolem Rady Miejskiej Wrocławia. W okresie największej świetności tego trunku kwarta, czyli tak mniej więcej litr piwa, kosztował w piwnicy świdnickiej około 2 groszy. Dla porównania, za tę samą kwotę rzemieślnik mógł kupić dużą porcję mięsa, albo na przykład 10 kg soli, albo kilka litrów innego piwa, nawet tego dobrego, z pierwszego ważenia, ważonego tu lokalnie na miejscu we Wrocławiu. No to pokazuje, dlaczego gośćmi piwnicy świdnickiej była miejska elita. Rajcy, bogaci kupcy, dyplomaci, szlachta, zamożni mistrzowie cechowi. Dla zwykłego wrocławianina 2 grosze za kufel piwa były wydatkiem kosmicznym, totalnie wykraczającym poza jego możliwości finansowe. Krótko mówiąc, był to towar luksusowy. No i właśnie dlatego Rada Miejska Wrocławia miała monopol na sprzedaż tego piwa. Zyski przenoszone przez wyszynk piwa świdnickiego były olbrzymie. To dlatego nie można było napić się tego piwa nigdzie indziej niż tylko w piwnicy świdnickiej, należącej oczywiście do władz miasta. Rajcy po prostu nie chcieli dzielić się zyskami ze sprzedaży piwa świdnickiego absolutnie z nikim. Dlatego też, kiedy na rogatkach miasta 25 grudnia 1380 roku pojawił się wóz z kilkoma beczkami tego słynnego piwa, Rada Miejska uznała, że ktoś próbuje złapać monopol miasta na sprzedaż piwa świdnickiego. I dlatego beczki zarekwirowano. Ale jak już wiecie, dziekan kapituły katedralnej, Henryk VIII, nie mieszkał we Wrocławiu, lecz na Ostrowie Tumskim, który był w tamtym czasie niezależnym państwem kościelnym. Taką enklawą, otoczoną z każdej strony przez miasto Wrocław, no ale jednak niezależnym miastem. Tak jak Watykan jest niezależnym miastem otoczonym przez Rzym. Dlatego kanonicy katedralni uznali, że ten bożonarodzeniowy podarunek księcia legnickiego Ruprechta dla jego brata nie jest żadnym złamaniem monopolu Wrocławia, bo piwo jechało na Ostrów Tumski. Ba, co więcej, było podarunkiem przeznaczonym do użytku prywatnego, a nie na sprzedaż. No ale właśnie tutaj pojawia się problem. No bo skoro Ostrów Tumski był niezależnym miastem, to na jego terenie, jak się domyślacie, działały warsztaty rzemieślnicze, jakieś kramy, które prowadziły swoją codzienną działalność. Ale podatki odprowadzały one nie do kasy miasta, lecz do skarbca biskupiego. A skoro tak, to rajcy miejscy podejrzewali, że tak duża ilość piwa, przypomnę jakieś 600-700 litrów, może trafić do sprzedaży gdzieś na Ostrowie Tumskim, a z tego wyszynku, na który miało monopol, miasto nie otrzymałoby ani grosza. Dlatego zarekwirowano piwo będące bożonarodzeniowym prezentem dla dziekana Henryka. A więc, jak widzicie, no każda ze stron miała tu swoje mocne argumenty w tym sporze. Jednakże, mimo tego, że możemy zrozumieć rozgoryczenie dziekana Henryka, no to nałożenie na całe miasto interdyktu, obłożenie go tą klątwą kościelną, pozbawienie jakiejkolwiek usługi liturgicznej z powodu kilku beczek z piwem, nawet tym najlepszym, no wydaje się być dużą przesadą. Jakbyśmy dziś powiedzieli, takim nadużyciem władzy. Zatem jak już wiemy, piwa świdnickiego oficjalnie można było napić się tylko w piwnicy świdnickiej.
Zyski trafiały wyłącznie do Rady Miejskiej. Jednak, żeby w pełni zrozumieć podłoże tej wojny piwnej, tego słynnego konfliktu, musimy wcześniej wyjaśnić sobie, jak w ogóle funkcjonowała sprzedaż i wyszynk piwa w średniowiecznym Wrocławiu. Średniowieczne miasta, lokowane na prawie magdeburskim, a takim miastem był Wrocław, posiadały rozmaite przywileje nadawane miastu przez władcę, księcia, króla, w zależności od konkretnej sytuacji. No u nas był to książę. Te przywileje zabezpieczały interesy mieszkańców tego miasta, cechów rzemieślniczych działających na jego terenie. Dawały niezależność sądowniczą, samorządową. W przypadku Wrocławia takim władcą, który szczególnie przyczynił się do rozwoju miasta, sprawiając, że stało się ono średniowieczną potęgą gospodarczą, był książę Henryk IV Probus. Nadał on Wrocławiowi aż 17 różnych przywilejów, które uczyniły z miasta potężne centrum gospodarcze. Były wśród nich tak ważne przywileje jak na przykład prawo składu z 1274 roku. Ten przywilej oznaczał, że każdy kupiec przejeżdżający ze swoim towarem przez miasto Wrocław miał obowiązek zatrzymać się w mieście przez określony czas, no zazwyczaj przynajmniej kilka dni, i te swoje towary wystawić na sprzedaż lokalnym rzemieślnikom i lokalnym kupcom. W dodatku po preferencyjnych cenach. Jak widzicie, więc takie przywileje miały dla miasta olbrzymie znaczenie. W kontekście wojny piwnej, o której teraz rozmawiamy, szczególnie ważne są dwa przywileje. Pierwszy z nich to tak zwane prawo mili miejskiej, który to przywilej Wrocław otrzymał w 1283 roku. Co on oznaczał? No oznaczał, że w promieniu jednej mili od murów Wrocławia, poza mieszczanami wrocławskimi, nikt nie mógł prowadzić jakiejkolwiek działalności handlowej ani rzemieślniczej. Nie mógł prowadzić, nie wiem, na przykład rzeźni, piekarni, garbować skór, wyrabiać rogów, tkać ubrań, prowadzić karczm, no nic. W promieniu jednej mili od Wrocławia. A ważne jest to, że mila wrocławska była wtedy odrębną miarą długości i w przeliczeniu na dzisiejsze metry liczyła sobie 6700 metrów, czyli mówiąc prościej, było to około 7 kilometrów. No w przywileju tym chodziło o to, by chronić wrocławskich rzemieślników, kupców przed obcą konkurencją. No a skoro w promieniu 7 dzisiejszych kilometrów od miasta nie mogło być żadnej karczmy, która prowadziłaby wyszynk piwa, to znaczy, że trunku tego można było napić się wyłącznie we wrocławskich karczmach prowadzonych przez wrocławskich mieszczan. Czyli zysk z piwa wypitego w Wrocławiu zasilał wyłącznie kieszenie wrocławskich karczmarzy. No i tu właśnie pojawia się wątek piwa świdnickiego, zatrzymanego na rogatkach Wrocławia w pamiętne Boże Narodzenie 1380 roku. No bo piwo świdnickie, jak sama nazwa wskazuje, było produkowane nie we Wrocławiu, ale w Świdnicy. No dobrze, ale wracając do wrocławskich karczmarzy. Każdy z nich, żeby móc prowadzić tę karczmę, musiał być obywatelem miasta, musiał być członkiem cechu karczmarzy, musiał odprowadzać opłatę za należenie do tego cechu, no i brać udział w spotkaniach cechowych. Ba, warto wspomnieć, że musiał też pochodzić z prawego łoża. Ale żeby móc sprzedawać i jednocześnie produkować piwo, karczmarz taki musiał posiadać specjalny przywilej, tak zwany przywilej browarniczy, urbarz browarniczy. Była to taka oficjalna, spisana księga prawno-podatkowa, która rygorystycznie regulowała zasady produkcji i sprzedaży piwa w mieście. Ciekawostką jest fakt, że tu u nas we Wrocławiu przywilej browarniczy dawany był nie konkretnej osobie, ale był on przypisany do konkretnych działek miejskich. Można powiedzieć, że w mieście były takie działki ze stojącymi na nich domami, w których wolno było ważyć piwo. Tam i tylko tam. Kupując taką działkę, automatycznie kupowało się prawo do prowadzenia browaru w podwórzu i wyszynku piwa w budynku tym stojącym od ulicy. W innych domach na terenie Wrocławia produkcja piwa była zabroniona. To znaczy, teoretycznie każdy mieszkaniec Wrocławia mógł sobie ważyć piwo, ale wyłącznie na własny użytek. Nie mógł go sprzedawać.
sprzedaż piwa w mieście prowadzili wyłącznie licencjonowani karczmarze posiadający wspomniany już urbasz browarniczy. Karczm takich było we Wrocławiu naprawdę bardzo dużo, była konkurencja. Szacuje się, że pod koniec XV wieku mogło to być nawet około setki takich karczm. A jak to wszystko ma się do piwa świdnickiego, opowiem wam już po krótkiej, kilkominutowej przerwie. Do usłyszenia.

Witam Was ponownie, nazywam się Arkadiusz Ferster, jestem przewodnikiem po Wrocławiu. No i dziś opowiadam Wam o słynnej wojnie piwnej w naszym mieście. No i przy okazji także trochę o piwie, no bo nie może być inaczej. Chciałbym teraz przyjrzeć się wrocławskim karczmom w średniowieczu, jak one funkcjonowały, jak produkowano to piwo tam, jak je sprzedawano. Wiemy już, że możliwość produkcji i sprzedaży piwa w średniowiecznym Wrocławiu nie była nadawana osobom, ale była przypisana do konkretnych miejsc, działek w mieście. Na terenie miasta były takie konkretne działki, do których przypisany był urbarz browarniczy, czyli prawo ważenia i następnie wyszynku piwa. Dokładnie w tym miejscu i tylko tam takie piwo można było produkować i sprzedawać. Zwykle wyglądało to tak, że na takiej działce, gdzieś z tyłu, na podwórzu, ważono piwo, czyli działał tam taki mały, lokalny browar, a z przodu działki w budynku prowadzono wyszynek.

Wrocławskich karczmarzy przed konkurencją z innych miast. Ale nie był to jedyny przywilej związany z wojną piwną. Drugim takim bardzo ważnym przywilejem było prawo szrotu. Otóż Wrocław otrzymał ten przywilej w 1273 roku od księcia Henryka IV Probusa. I cóż to oznaczało? Ano oznaczało, że Rada Miejska mogła prowadzić sprzedaż wyszynk piw zamiejscowych i nawet wina. No, nas oczywiście interesuje piwo. Czyli jak należy rozumieć ten przywilej? Rada Miejska mogła sprzedawać we Wrocławiu piwo, które nie zostało wyprodukowane we Wrocławiu. Ale tylko ono. We wszystkich innych karczmach, jak wspomniałem, sprzedawano wyłącznie piwo ważone w tej konkretnej karczmie. Sama ta nazwa, prawo szrotu, wywodzi się z języka niemieckiego, od słowa schroten, oznaczającego toczyć, przeciągać ciężkie beczki. Zatem był to przywilej dający Radzie Miejskiej monopol na transport, rozładunek i składowanie beczek z alkoholem wyprodukowanym poza granicami Wrocławia. To dlatego Rada Miejska mogła sprzedawać piwo świdnickie na terenie Wrocławia. Ona i tylko ona. I to w dodatku tylko w jednym konkretnym miejscu. Właśnie w piwnicy świdnickiej. Miasto zatrudniało tak zwanych szroterów, czyli tragarzy beczek. Byli to licencjonowani rzemieślnicy, którzy jako jedyni w mieście mieli legalne prawo wyładowywania beczek z wozów kupieckich i wtaczania ich do miejskich piwnic. Dzięki temu kupiec wjeżdżający do Wrocławia nie mógł wynająć do rozładunku przypadkowych ludzi. Musiał zapłacić tym oficjalnym miejskim szroterom, na to dawało miastu gwarancję, że cenny trunek nie zostanie skradziony, no i nie zostanie też uszkodzony w jakikolwiek sposób podczas transportu do głębokich piwnic. Dzięki temu przywilejowi Wrocław zyskał pełną kontrolę nad hurtowym obrotem alkoholem w mieście, a nielegalny wwóz i rozładunek trunków stał się praktycznie niemożliwy. Posiadając taki monopol, Rada Miejska czerpała olbrzymie zyski z podatków nakładanych na luksusowy towar, na ten luksusowy import. To dlatego jedynym miejscem w całym mieście, gdzie można było napić się piwa spoza Wrocławia, była właśnie wspomniana piwnica świdnicka. Przynosząc, jak się domyślacie, miastu olbrzymie zyski, stanowiące w ogóle jeden z ważniejszych punktów w rubryce przychodów miejskich. Co więcej, pijąc piwo świdnickie w piwnicy świdnickiej, klient miał gwarancję, że pije autentyczne, certyfikowane piwo ze Świdnicy, a nie jakąś jego podróbkę. Myślę, że teraz w pełni już rozumiecie wściekłość rajców miejskich, gdy okazało się, że do miasta próbuje wjechać wóz wiozący kilkaset litrów piwa, na które Rada Miejska miała przecież monopol. W tym kontekście, no, ich decyzja o zarekwirowaniu wozu z beczkami wydaje się w pełni zrozumiała. Można też zrozumieć wrocławską kapitułę katedralną, która ten drogocenny trunek, ładunek, no, starała się za wszelką cenę odzyskać. A kiedy rajcy miejscy odmówili oddania wozu z beczkami piwa, obłożyła miasto klątwą kościelną, a sugestie arcybiskupa Gnieźnieńskiego, by ten interdykt jednak zdjąć i jakoś z miastem się dogadać, bez wahania dziekan Henryk VIII odrzucił. A tak oto przyczyny rzucenia interdyktu na Wrocław przez kapitułę katedralną opisuje w swojej słynnej kronice żyjący dokładnie w tamtym czasie kronikarz Janko z Czarnkowa. Cytuję. Niektórzy wikariusze większego kościoła oraz kościoła Świętego Krzyża zwykli byli trzymać w domach na sprzedaż piwo świdnickie, co się bardzo rajcom miejskim nie podobało. I nie całemu miastu się nie podobało. Że zaś temu przeszkodzić nie mogli, wydali więc edykt, którym pod ciężką karą zabronili każdemu spośród siebie przywozić piwo dla duchowieństwa. Tymczasem zdarzyło się, że na święto Bożego Narodzenia Rupert, książę legnicki, posłał kilka naczyń piwa do Wrocławia księciu Henrykowi, dziekanowi wrocławskiemu, bratu swojemu. Posłaniec z piwem stanął przed rajcami i zażądał w imieniu księcia, aby mu dali do jego pana wolny dojazd z tym piwem. Rajcy jednak na to się zgodzić nie chcieli. Przeciwnie, zatrzymali woźnicę i piwo sobie wzięli.
Za to kapituła wrocławska ze swoim administratorem rzuciła internet.

0: kościół i na miasto Wrocław, a sama niebawem przeniosła się do Nys. W swojej kronice Janko z Czarnkowa napisał, że kapituła wrocławska przeniosła się do Nysy, no i rzeczywiście tak się stało. Wkrótce po obłożeniu Wrocławia tą klątwą kościelną, ani mszy, ani żadnej innej posługi liturgicznej i tak w mieście nie sprawowano, więc niedługo po oficjalnym nałożeniu na Wrocław interdyktu dziekan i kanonicy przenieśli się do Nysy. Była ona wówczas stolicą suwerennego księstwa nyskiego i stanowiła prywatną posiadłość biskupów wrocławskich. No i to tam postanowili oni poczekać, aż pozbawione sakramentów miasto ugnie się pod ich żądaniami i wóz z piwem zostanie oddany. I nie wiadomo, jak długo trwałaby ta patowa sytuacja, gdyby do Wrocławia 27 czerwca 1381 roku nie przyjechał król Czech Wacław IV Luksemburski. Wrocław należał wtedy do Królestwa Czech i nowo wybrany władca przybył odebrać tradycyjny hołd od mieszkańców miasta i śląskich książąt. Powszechnym zwyczajem było, że po takiej wielkiej uroczystości odprawiano mszę świętą. No więc Wacław IV oczekiwał, że także tym razem, zgodnie z tradycją, przy okazji hołdu lennego, takie uroczyste nabożeństwo będzie miało miejsce. Fakt, że miasto objęte było interdyktem, nie stanowił z punktu widzenia władcy Czech żadnego większego kłopotu. On zwrócił się po prostu do kapituły o zawieszenie klątwy na parę dni na czas jego pobytu we Wrocławiu. A po jego wyjeździe kapituła katedralna mogła zdaniem króla sprawę przemyśleć, nałożyć klątwę ponownie albo już jej nie nakładać, ale na ten czas jego pobytu ta klątwa miała być zjęta. Tak sobie zażyczył. No ale kiedy jednak kapituła katedralna odmówiła, Wacław IV, no choć bardzo zły, starał się wciąż jeszcze jakoś sprawę załatwić polubownie. Zwrócił się wtedy z prośbą o odprawienie mszy do opatów wrocławskich klasztorów, którzy miasta nie opuścili i wraz z innymi zakonnikami przebywali wciąż we Wrocławiu. Jednak ani przełożony klasztoru kanoników regularnych na Piasku, ani opat premonstrantelsów na Ołbinie interdyktu złamać nie chcieli, bojąc się być może kary Bożej, ale zapewne bardziej bali się gniewu wrocławskiej kapituły katedralnej. Jan, opat klasztoru Najświętszej Marii Panny na Piasku, królowi po prostu odmówił, za co przez 8 dni był więziony we wrocławskim ratuszu, w jego podziemiach oczywiście. Natomiast opat ołbiński okazał się trochę sprytniejszy i początkowo udawał, że wyraża zgodę na odprawienie nabożeństwa, ale w odpowiednim momencie szybko uciekł z miasta, pozostawiając we Wrocławiu bezradnego króla Wacława IV. O tym, jak na takie upokorzenie zareagował rozwścieczony władca Królestwa Czech i jak w końcu cała ta przedziwna historia sporu o kilka beczek piwa się zakończyła, opowiem wam już za kilka minut. Na razie chwila muzyki.
1: Radio RMF

0: Browarni Gitla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Po reklamie.

0: Cześć, to już ostatnia część dzisiejszego wrocławskiego przewodnika. Opowiadam wam o wojnie piwnej we Wrocławiu. No i teraz przechodzimy do tych najbardziej dramatycznych dni tego konfliktu. Zatem, kiedy wrocławska kapituła katedralna odmówiła zniesienia interdyktu nałożonego na miasto, mimo wcześniejszych próśb i gróźb ze strony króla Czech Wacława IV, który chciał uczcić hołdlennym mszą, młody władca rozłościł się nie na żart. No i postanowił wtedy ukarać duchownych tak, żeby rzeczywiście poszło im w pięty, żeby rzeczywiście pożałowali swojego uporu. Jak pamiętacie, po nałożeniu na Wrocław klątwy kościelnej zwanej interdyktem, kanonicy przenieśli się do Nysy, będącej w tamtym czasie niezależnym księstwem. Kiedy więc Wacław IV Luksemburski przybył do Wrocławia 27 czerwca 1381 roku, zastał Ostrów Tumski praktycznie zupełnie pusty. A ponieważ rozmowy z duchownymi nic nie dawały, król wysłał swoją armię na ostrów. Nie znamy dokładnej daty dziennej, kiedy żołnierze wkroczyli na teren państwa kościelnego, ale musiało się to wydarzyć na pewno albo 30 czerwca, albo 1 lipca 1381 roku. Ignorowanie królewskiej woli przez kanoników kapituły katedralnej tak rozsierdziło Wacława IV, że zezwolił on oficjalnie na splądrowanie Ostrowa Tumskiego i domów mieszkających tam kanoników. Z zachowanych kronik wiemy, że kiedy zbrojni króla, wspierani przez licznych wrocławskich mieszczan, wpadli na Ostrów Tumski, nikogo tam nie zastali, no więc rozpoczęli systematyczną grabież majątku kościelnego. Ponieważ mieli oni pozwolenie króla na takie działanie, chodzili po całej wyspie i systematycznie wyważali kolejne drzwi i okna, dom po domu, włamywali się do środka, no i wynosili wszystko, co miało jakąkolwiek wartość. Pamiętajmy, że Ostrów Tumski był wtedy niezależnym miastem w mieście, więc już przekroczenie mostu tumskiego bez wyraźnej zgody biskupa było w świetle prawa przestępstwem, a cóż dopiero rozgrabienie majątku kościelnego. Tłum czuł się jednakże bezkarny, no bo działał za zgodą i wiedzą króla Czech. Na czele szli zatem królewscy rycerze, a towarzyszyli im tłumnie wrocławianie, wśród których na szczególną uwagę zasługują członkowie cechu rzeźników. A to dlatego, że byli oni wyposażeni w topory i tasaki, których na co dzień używali przecież do rąbania tusz zwierzęcych. Drzwi pałacu biskupiego, domy kanoników były na Ostrowie Tumskim oczywiście dla bezpieczeństwa pozamykane. No więc te rzeźnickie narzędzia pracy świetnie nadawały się do wyłamywania i wyrąbywania dziur w drzwiach. Szyby w oknach tłuczono, drzwi wyważano, tłum wlał się do opuszczonych domów, do opuszczonych rezydencji, wynosząc wszystko, bez względu na wartość, kosztowności. Złote, srebrne naczynia, tkaniny, meble, drogie szaty liturgiczne. No ale to nie koniec. Grabież majątku kościelnego nie ograniczyła się wyłącznie do samego Ostrowa Tumskiego, ale tłum plądrował także podwrocławskie folwarki należące do duchownych. A stamtąd wyprowadzano, no w wielkich ilościach oczywiście, krowy, świnie, konie, wszelki żywy inwentarz. Chyba największym paradoksem tego ataku na Ostrów Tumski wydaje się być to, że splądrowano także piwnice na Ostrowie Tumskim, gdzie duchowni przechowywali beczki z piwem i winem. Co więcej, był to prywatny alkohol należący do dziekana i do innych kanoników. Tłum jakby chciał zemścić się na duchownych. Otwierał beczki z tym piwem od razu jeszcze na ulicach Ostrowa Tumskiego, a grabież szybko przemieniła się w totalną kilkudniową pijatykę. Jedynym miejscem, o którym wiemy, że na pewno tłum nie włamał się tam do środka, była wrocławska katedra. I choć grabież Ostrowa Tumskiego trwała przynajmniej kilka dni, to Wacław IV Luksemburski nie interweniował. Przyglądał się temu ze spokojem i pozwolił na całkowitą dewastację kościelnej wyspy. Po kilku dniach Ostrów Tumski niemal nie przypominał wyspy sprzed kilku dni. Potłuczone okna, powyłamywane drzwi, zalegające na ulicach puste beczki po piwie, inne śmieci, ograbione wnętrza domów. No tak jakby nad Ostrowem Tumskim, nad tą kościelną wyspą przeszedł dosłownie jakiś huragan. No myślę, że bez trudu możemy sobie wyobrazić, co poczuli wtedy ukrywający się w Nysie duchowni, gdy te wieści z Wrocławia no w końcu do nich dotarły. Na Ostrów Tumski wrócić nie mogli. No więc co zrobili? Postanowili wtedy poskarżyć się papieżowi. Oficjalny tekst skargi kanoników do papieża Urbana VI niestety się nie zachował, ale z innych dokumentów znamy jego treść, z tych innych dokumentów wiemy, jakie argumenty przedstawiali duchowni. Z zachowanych bulli papieskich wynika, że przebywający w Nysie kanonice przedstawili papieżowi bardzo dramatyczny obraz, no i jak się domyślamy, przy tym dość jednostronny obraz wydarzeń. Skarżyli się, że król, rajcy miejscy, złamali prawo kanoniczne, nasyłając wojsko i rozjuszony tłum mieszczan na Ostrów Tumski. Że tak naprawdę popełnili w tym momencie świętokradztwo. Opisywali bardzo szczegółowo straty, zniszczenia, kradzieże majątku kościelnego, do których doszło nie tylko na Ostrowie Tumskim, no ale także w tych podwrocławskich folwarkach należących do kościoła. Wysłanie skargi do papieża było krokiem, który w efekcie doprowadził do zakończenia całego sporu. Jak to się stało? W sierpniu 1381 roku Urban VI wystosował oficjalną bullę papieską, w której potępił króla Wacława IV i wrocławskich rajców miejskich. Wyznaczył swojego legata, biskupa Tomasza, który został wysłany do Wrocławia, aby zmusić władze miejskie do uległości. Pod groźbą kar kościelnych oczywiście. No i rzeczywiście, legat papieski przybył do Wrocławia w listopadzie 1381 roku. Zachowane kroniki zgodnie podają, że od momentu przybycia wysłannika papieża do miasta i rozpoczęcia oficjalnych negocjacji, do ich zakończenia minęło kolejne pół roku. Ugoda została podpisana dokładnie w dniu 15 maja 1382 roku. A choć początkowo żadna ze stron nie chciała w trakcie tych negocjacji ustąpić nawet na krok, to jednak w końcu rajcy miejscy musieli dać za wygraną, bo cała ta wojna o kilka beczek piwa sprawiła, że życie codzienne we Wrocławiu stało się nie do zniesienia. No ja przypomnę, miałem prawie 2 lata, a nadal w mieście nie można brać ślubów, nie można chrzcić dzieci, nie można organizować pogrzebów. Co więcej, jeszcze po tym ataku na te folwarki, obrażeni duchowni wstrzymali wszelkie dostawy żywności do Wrocławia ze swoich majątków, a więc miasto tak naprawdę pogrążało się w coraz większym chaosie. Dlatego 15 maja 1382 roku Rada Miejska Wrocławia oficjalnie podpisała ugodę w obecności papieskiego legata, a interdykt został uroczyście zdjęty. Dzwony kościelne ponownie zabiły, kościoły otworzyły swoje drzwi przed wiernymi. Zwycięstwo kościoła było całkowite. Rada Miejska Wrocławia została zmuszona do wypłacenia kapitule ogromnego zadośćuczynienia finansowego w gotówce. Pieniądze te były przeznaczone na naprawę zdemolowanych kurii kanonicznych, odbudowę okien, drzwi, pokrycie kosztów związanych ze splądrowaniem wrocławskich folwarków kościelnych, no i Ostrowa Tumskiego. Mieszczanie, a szczególnie cech rzeźników, musieli bezwarunkowo zwrócić wszystkie zagarnięte kosztowności. Naczynia liturgiczne, jakieś dokumenty, no wszystko co wywieziono, miało być zwrócone na Ostrów. Ale powiem wam, że nie to było najgorsze. Rada Miejska Wrocławia w wyniku tej ugody utraciła monopol na sprzedaż piwa i innych importowanych alkoholi. Kapituła katedralna uzyskała pełne prawo do sprowadzania, składowania i sprzedaży piwa świdnickiego na terenie Ostrowa Tumskiego bez płacenia przy tym jakichkolwiek podatków na rzecz miasta. Dla wrocławskich karczm i browarników oznaczało to w przyszłości olbrzymie straty finansowe. No i jeszcze na koniec jedna ważna informacja związana z tą ugodą i zakończeniem sporu. W wielu miejscach możecie spotkać się, przeczytać, że podpisanie pokoju i oficjalne zdjęcie interdyktu z miasta zostało poparte wspólnym wypiciem beczki piwa świdnickiego przez obie strony tego sporu. Podobno król Wacław IV rozkazał wtoczyć na salę obrad dokładnie taką samą beczkę tego słynnego piwa świdnickiego, od którego w Boże Narodzenie 1380 roku rozpoczęła się cała ta awantura, a zwaśnieni rajcy oraz dostojnicy zostali zmuszeni, by usiąść razem do stołu i wypić trunek na znak zgody i puszczenia urazów w niepamięć. Od tego czasu zawartą umowę zaczęto nawet nazywać pokojem przy beczce piwa. Otóż, jeśli natraficie na taką historię, to musicie wiedzieć, że jest ona absolutnie fikcją. Tę fikcję ugruntowali tak naprawdę XIX-wieczni historycy, którzy próbowali nadać całemu temu konfliktowi jakiegoś takiego romantycznego wyrazu, prawda? Czegoś takiego wyjątkowego. No i oni wymyślili tę historię o tej beczce piwa, którą wypito na znak pokoju. Było dokładnie wręcz odwrotnie. Wiemy, że te negocjacje trwające pół roku toczyły się w chłodnej atmosferze. Nikt z nikim do piwa nie siadał, piwa nie pijał, a już na pewno nie było to piwo świdnickie, od którego te wszystkie nieszczęścia się zaczęły. To tyle na dziś. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na radiową wycieczkę z wrocławskim przewodnikiem już za tydzień, w niedzielę o 16. Do usłyszenia.
1: Tu Radio RMF 24.

0: O godzinie 23:00 mamy dla Was aktualne fakty w RMF FM. Zebrał je i przedstawi Tomasz Weryński.
1: Rosja dostarczy na światowy i amerykański rynek olej napędowy, oświadczył prezydent Donald Trump. Do tej informacji odniósł się już Wołodymyr Zełenski. Potem w faktach najnowsze doniesienia z Panamy po trzęsieniu ziemi. Największe lotnisko wstrzymało działalność. Kto pojedzie na młodzieżowe piłkarskie Euro? Selekcjoner przyznaje, że nie wszyscy bohaterowie eliminacji znajdą się w kadrze. Donald Trump rozmawiał z Władimirem Putinem, poinformował o tym w swoim serwisie społecznościowym. O szczegółach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
2: Dobry wieczór. Właśnie zakończyłem niezwykle udaną rozmowę z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, napisał Donald Trump w swoim serwisie społecznościowym. Wyjaśnił, że podczas tej rozmowy uzgodnił, że Rosja natychmiast dostarczy ponad 300 tysięcy ton oleju napędowego na rynek amerykański i światowy, kolejne 500 tysięcy ton w listopadzie, a następnie niezwłocznie potem kolejny 1 000 000 ton. Ponadto w zależności od stanu rosyjskich rafinerii produkujących olej napędowy, Rosja dostarczy w krótkim czasie kolejne 3 miliony ton tego paliwa. Dzięki naszej całkowitej kontroli nad cieśniną Ormus oraz temu wspaniałemu porozumieniu dotyczącemu rosyjskich surowców energetycznych ceny oleju napędowego dla Amerykanów, a także dla całego świata będą spadać w rekordowym tempie i to bardzo szybko, podkreślił amerykański przywódca. Niższe ceny dla Amerykanów, zwłaszcza naszych wspaniałych rolników, hodowców bydła i kierowców ciężarówek są moim najwyższym priorytetem, podkreślił amerykański prezydent i dodał jeszcze, że Iran nie będzie posiadał broni nuklearnej.
1: Pozwalanie Rosji na sprzedawanie produktów naftowych to inwestycja w wojnę, która musi się skończyć, a nie być przedłużana, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Patrole policji przed szkołami i kontrole w szkołach to konieczny i dobry krok. Tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS, były minister edukacji. Rozmawiał z nim nasz dziennikarz Tomasz Terlikowski.
3: Krótkoterminowo podkreślał Przemysław Czarnek, taki ruch jest konieczny i dobrze, że został wprowadzony.
4: To jest w tym momencie zachowanie, które jest, wydaje mi się, jedyne, to znaczy patrol policji wszędzie, gdzie może być, po to, żeby uniemożliwić tego rodzaju próby naśladownictwa w innych miejscach.
3: Tyle krótkoterminowo, ale ta sprawa potrzebuje także rozwiązań długoterminowych. Przemysław Czarnek i Prawo i Sprawiedliwość proponują następujące rozwiązania.
4: Wprowadzenie pełnego monitoringu we wszystkich szkołach, wprowadzenie szybkiego alarmowania policji, także szkolenie dotyczące czujności tych, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo w szkole, od dyrektorów powoźnych, plus oczywiście, wydaje mi się, bezwzględny zakaz wstępu do szkoły osób postronnych.
3: Istotne jest także ograniczenie dostępu dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych.
1: Przypomnijmy, blisko 35 tysięcy placówek objętych kontrolą i 59 zatrzymanych osób w całej Polsce. To efekty policyjnych działań podjętych po ostatnich atakach w szkołach. Największe lotnisko w Panamie zostało tymczasowo zamknięte po silnym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło południe kraju. Na międzynarodowym lotnisku Tocumen zarządzono ewakuację pasażerów. Jak poinformowano w komunikacie, decyzja ma charakter prewencyjny. Służby sprawdzają stan obiektu i oceniają, czy wznowienie operacji lotniczych jest bezpieczne. Lotnisko ma zostać ponownie otwarte po zakończeniu kontroli. Przypomnijmy, mówi się o trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,7. Rozczarowanych będzie bardzo wielu. Selekcjoner piłkarskiej kadry do lat 21 Jerzy Brzęczek tuż po awansie na Mistrzostwa Europy podkreśla, że wielu z tych, którzy się do niego przyczynili, na turniej nie pojedzie. W siedzibie PZPN-u na spotkaniu z selekcjonerem był nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
5: Selekcjoner przypomniał, że na mecze eliminacji powołał w sumie aż 42 zawodników. Na Euro pojedzie mniej więcej połowa. Jednak wytypowanie, kto jest teraz bliżej, kto dalej, powołanie przypomina wróżenie z fusów. Część piłkarzy, Pietuszek, Reguła, Nowak czy Potulski, może dostać powołanie do kadry seniorskiej.
6: Kluby zagraniczne mogą któregoś zawodnika nie puścić, bo to nie jest oficjalny termin, ale dlatego musi być przygotowany na różne warianty personalne.
5: Po słabych wynikach dorosłej kadry media plotkują, że Jerzy Brzęczek mógłby zastąpić Jana Urbana. Trener młodzieżówki odpowiada krótko: wspieram Urbana i nie zajmuję się spekulacjami.
1: Na pewno będziemy bardzo mocno trzymać kciuki za biało-czerwonych i to wszystko teraz. Kolejne fakty już o północy. Zapraszam.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tu Radio RMF 24.

0: A ten sygnał oznacza kolejne wydanie faktów. Najnowsze informacje zebrał i przedstawi Tomasz Weryński. Na zegarze północ.
1: Czy 15-latek odpowie za zabójstwo jak dorosły? Sąd w Wyszkowie na Mazowszu zlecił opinię biegłych psychiatrów. Jest rekomendacja Sejmowej Komisji w sprawie prezesa NBP. Wnioskuje o postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. A na koniec drony pod kontrolą dzięki dźwiękowi. Badacze z Łodzi stworzyli mobilny i naziemny system lokalizowania bezzałogowców. Biegli psychiatrzy wydadzą opinię, czy 15-latek, który śmiertelnie zaatakował nożem 37-letnią woźną w szkole podstawowej w Leszczydole Nowinach na Mazowszu, będzie odpowiadać za to, co zrobił, jak osoba dorosła. Takie postanowienie wydał dziś po południu Sąd Rejonowy w mazowieckim Wyszkowie. Wczoraj wszystkie szkoły w tej gminie odwołały lekcje. W wielu placówkach w tej części Mazowsza pojawiły się dodatkowe patrole policji.
2: No i dobrze, że te patrole są, że no, tym ludziom pomagają, no ale teraz jeszcze te dzieci. Ta opieka, co z tymi dziećmi zrobić, puścić dzieci do szkoły, to nie jest takie proste, bo jedno dziecko jest takie, co pójdzie, dobra, wydarzyła się tragedia, zrozumie, a drugie jest wrażliwe i ono będzie bardzo to przeżywało. Problem jest, naprawdę jest, bo to dotyczy no małej miejscowości Taleszczydów.
3: No ja sąsiadką jestem akurat w szkoły, strach i lęk, ja mieszkam przez płot tylko.
4: Pani nie wychodzi teraz, raczej bezpiecznie jest w środku, w domu.
3: Tak, bo i tak spać nie można z tego strachu, bo to jest akurat boisko tutaj też to...
4: No dzisiaj pusto, dzisiaj nie ma lekcji, dzisiaj pusto wszędzie dookoła.
3: Powinno być, ale jak każdy nie chce, przeżywa to jakby nie było.
2: Dla mnie to jest po prostu tragedia. Tak mi szkoda tej dziewczyny, a zwłaszcza tego dziecka, z którym przychodziła, tego małego. On taki sympatyczny chłopczyk, że... No nie, to po prostu nie wiem co powiedzieć, no.
1: Z mieszkańcami miejscowości Leszczydło Nowiny rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Po atakach w szkołach w Ostrołęce i Leszczydole Nowinach dwaj 15-latkowie z Ciechanowa nagrali film, w którym grozili śmiercią innym uczniom w swoim mieście. Sprawa trafiła na policję, a nastolatkowie stwierdzili, że nagranie opublikowali dla żartu i nie mieli złych intencji. Podobny film opublikowali 15-latkowie z Pruszkowa. Policja ostrzega jednak, że nawet za taki głupi żart grozi odpowiedzialność karna.
5: Konsekwencje zawsze są. Pytanie są, jak szerokie i jak dotyczą tych młodych osób?
6: Co może grozić za tego typu groźby, no bo tu już mówimy o groźbach karalnych.
5: O ich losie decyduje sąd i tam przedstawione materiały, na ile uczestniczyli w tym, na ile to wygenerowali i odpowiadają w pełni za wzbudzenie tego zagrożenia, o to będzie pytał sąd i na podstawie zgromadzonego materiału będzie orzekał określone środki. Dodatkowo pamiętajmy, że te młode osoby, wciąż nieletnie, formalnie za ich działania także odpowiadają w pewnym zakresie rodzice czy osoby opiekunowe. Nowie prawni.
1: Mówił rzecznik warszawskiej policji Jacek Wiśniewski. W przypadku osób od 17 roku życia za kierowanie groźb karalnych można trafić do więzienia nawet na 3 lata. Jest wniosek Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej o postawienie prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Ponad 2,5 roku od złożenia wniosku wstępnego badająca zarzuty komisja przyjęła sprawozdanie ze swojej pracy. Z informacjami Tomasz Skory.
7: Przede wszystkim samo sprawozdanie wciąż jest tajne i dopiero trafi do marszałka, który je ujawni i przekaże posłom. Na razie o treści wiadomo więc tylko to, co najważniejsze.
8: 8 zarzutów, które zostały postawione, zostały potwierdzone przez świadków, przez dokumenty. Taką decyzję podjęła komisja. Oba pisy były przeciwko. Decyzję ostateczną podejmie Sejm.
7: Mówił Ryszard Petru. Członkowie komisji przypominają, że sam Adam Glapiński od początku ich ignorował. On sam podtrzymuje swoje słowa.
9: Całe to postępowanie absolutnie nie ma żadnych podstaw.
7: Decyzja Sejmu o postawieniu Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu może zapaść najwcześniej w listopadzie.
1: Naziemny i mobilny system wykrywania oraz śledzenia toru lotu dronów opracowali naukowcy z Politechniki Łódzkiej. Ta technologia wykorzystuje kilka mikrofonów, które słuchają otoczenia i w ten sposób określają położenie obcego bezzałogowca w czasie. Tłumaczą Maciej Podsędkowski i Piotr Lipiński z Politechniki Łódzkiej.
10: Jest to quadrokopter posiadający 4 wirniki o rozstawie około metra. Posiada on system akustyczny, który jest zamontowany na wysięgniku, który wystaje około 1,5 metra ponad drona. z uwagi na osłonę przed wiatrem, którą zainstalowaliśmy, wygląda to trochę jak abażur.
11: Są jakieś ograniczenia co do możliwości działania tego systemu, na przykład teren taki górzysty albo duże miasta?
12: Prawdopodobnie system na otwartej przestrzeni będzie można ustawiać w większych odległościach, w miastach to będzie wymagało zainstalowania większej liczby mikrofonów. Wszystko się rozbije o parametry.
1: Polskie rozwiązania są tak nowatorskie, że ich wykorzystaniem już zainteresowane są Wojsko Polskie i Ukraińska Armia.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Tu Radio RMF 24.

0: usłyszenia.
1: A punktualnie o godzinie pierwszej mamy dla Was sprawdzone fakty w RMF FM, również te z południowo-wschodniej Polski. W studiu Tomasz Weryński.
2: Mieszkańcy wschodniej Polski otrzymali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To konsekwencja rosyjskiego ataku na Ukrainę. W powietrzu polskiej przestrzeni strzegą już nasze myśliwce. W faktach informacja dla kierowców: są utrudnienia na Krajowej 11 w Wielkopolsce. Za chwilę też podsumowanie informacji z Panamy, gdzie mocno zatrzęsła się ziemia. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla mieszkańców części województw lubelskiego i podkarpackiego. Ostrzeżenie dotyczy rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę. RCB informuje, że sytuacja jest monitorowana, a w polskiej przestrzeni powietrznej operuje nasze lotnictwo. Mieszkańcy objętych alertem powiatów powinni oczekiwać kolejnych komunikatów. Kolizja na Krajowej 11 między Ostrowem Wielkopolskim a Kępnem. Dwa samochody osobowe zderzyły się w Ostrzeszowie w Wielkopolsce. Policja kieruje ruchem wahadłowo. Konstruktywne rozmowy o zakończeniu wojny w Ukrainie, tak spotkanie w Miami podsumował wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff. Przedstawiciele Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Europy i NATO rozmawiali m.in. o bezpieczeństwie energetycznym przed zimą, eksporcie zbóż i gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy. Ustalono obszary do dalszych rozmów także z Rosją. Prezydent Wołodymyr Zełenski skrytykował jednak Amerykanów, oceniając, że spotkanie w Miami było jedynie zasłoną dymną. Potężne trzęsienie ziemi nawiedziło Panamę. Amerykańska służba geologiczna oszacowała jego magnitudę na 7,7. Są informacje o uszkodzonych budynkach, w tym zawalonym hotelu. Na razie nie ma doniesień o ofiarach ani rannych. Ostrzeżenia przed tsunami zostały odwołane. Władze zamknęły tymczasowo największe lotnisko w kraju i ewakuowały pasażerów. Kanał panamski działa normalnie, a służby sprawdzają, czy nie został uszkodzony. Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące za wjazd na przejazd kolejowy przy zamkniętych szlabanach, czerwonym świetle albo w momencie, gdy nie ma możliwości dalszej jazdy. Między innymi nad tymi rozwiązaniami w czwartek zagłosował Sejm. Rządowy projekt nowelizacji kodeksu drogowego to pokłosie katastrofy w Sokolnikach Suchych. Miesiąc temu, 9 września, doszło tam do zderzenia pociągu z ciężarówką. Zginęła jedna pasażerka. O szczegółach nasza reporterka Magdalena Greinert.
3: Prokuratura nadal przesłuchuje świadków. To ponad 110 pasażerów pociągu pochodzących z różnych części Polski. Jeszcze nie został przesłuchany kierowca ciężarówki, który jako jedyna osoba poszkodowana wciąż przebywa w szpitalu. Na przesłuchanie nie pozwala jego stan zdrowia. Prokurator powołał biegłego, który przeanalizuje zapis tachografu. Planowane jest też powołanie kolejnych biegłych, m.in. do analizy monitoringu z pociągu. Śledztwo potrwa jeszcze co najmniej pół roku. Jednak może zostać zawieszone w oczekiwaniu na poprawę stanu zdrowia kierowcy ciężarówki.
2: Górnicy za pan brat ze studentami. Z wrocławskiego rynku na Politechnikę Wrocławską przeszedł wczoraj pochód z udziałem Orkiestry Górniczej Kopalni Bełchatów. W ten sposób uczelnia świętowała wieloletnią historię kierunków górniczych na uczelni. Chcemy być głównym ośrodkiem w Polsce, który kształci kadrę dla tej branży, powiedział RMF FM rektor Arkadiusz Wójs.
4: Dzisiaj nawet pan minister, główny geolog kraju, mówił o tym, że ciężar przesuwa się do Wrocławia z Krakowa. On jest tam profesorem Krakusem. Mam nadzieję, że tu będziemy takim sercem myśli technicznej i wszystkich tych problemów związanych z surowcami. Surowce plus energia to zawsze jest najważniejsze dla rozwoju cywilizacji.
2: A już teraz Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS, były minister edukacji, był gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM.
5: Obawia się pan kolejnych ataków, panie ministrze?
6: No, wszyscy się obawiamy, dlatego że to nie jest rzecz normalna, że w jednym czasie, w trzech miejscach i to bardzo blisko siebie, w jednym województwie zdarzają się dokładnie takie same przypadki. A w jednym miejscu, tak jak teraz wiemy już od wczoraj, śmiertelny przypadek, który jest makabryczny w małej miejscowości, gdzie wszyscy się znają. Więc gdyby to był jeden przypadek, to się nieraz może zdarzyć, choć nie powinno. Polska szkoła zawsze była bezpieczna pod tym względem. Tu się zgadzam z władzami, które mówią, że rzeczywiście na tle szkół w Europie Zachodniej czy za oceanem polska szkoła nie miała takich incydentów, no ale wczoraj i przedwczoraj i plus to szczytno teraz, o którym państwo mówicie, muszą dawać do myślenia i nauczycielom, i rodzicom.
5: Co się wydarzyło? Bo mówi pan, to nie może być przypadek.
6: Proszę państwa, jest forum rodziców. Jak pan redaktor pozwoli, to zacytuję. Forum Rodziców.
5: Ale proszę mówić do mikrofonu, którym,
6: tak jest, na którym czytamy. Dwa lata temu zlokalizowaliśmy olbrzymią promocję gry na TikToku, promującą zabójstwa w środowisku szkolnym. Skoro dwa lata temu nikt na to nie zareagował, jest tak, jak przewidzieliśmy. O sprawie poinformowano policję, ministerstwa i dyżurnet.pl,
5: ale pan naprawdę wierzy w to, że
6: który
5: to jest
6: przekazał zgłoszenie TikTokowi. Proszę państwa, no nie ma przypadku w tym, że w jednym momencie, w jednym czasie, w trzech miejscach, w sumie niedaleko siebie, w sąsiednich powiatach, ludzie robią dokładnie to samo. Młodzi ludzie robią dokładnie
5: policja
6: to samo.
5: Policja zaprzecza, mówi, nie ma trendu internetowego. Jest dzisiaj dużo.
6: To niech policja odpowie i służby na pytanie, dlaczego dwa lata temu nie reagowali na zgłoszenia rodziców. Dlaczego nie reagowano tak, jak trzeba reagować w takich sytuacjach po zabójstwie 11-latki przez 12-latkę, które było raptem pół roku temu. Jest coś, co w internecie występuje i służby, mając do tego aparat, również nie reagowały. Teraz nie czas na to, żeby się oskarżać. Teraz jest czas na to, żeby... Pan redaktor pozwoli jedno zdanie. Teraz jest czas na to, żeby apelować również o spokój do rodziców, do władz szkół. Ale ja, gdybym był dzisiaj w szkolnictwie, albo gdybym był dyrektorem szkoły, zamknąłbym dzisiaj szkołę, a rodziców bym prosił, żeby posiedzieli chwilkę ze swoimi dziećmi, porozmawiali z nimi, bo trzeba sytuację uspokoić i zastanowić się, co zrobić od poniedziałku.
5: Dobrze, to jest istotny apel. To znaczy, rozumiem, że gdyby pan był ministrem edukacji narodowej, dzisiaj poprosiłby pan szkoły o zamknięcie, a rodziców o rozmowę z dziećmi.
6: Dlatego, że wszyscy są dzisiaj w wielkim niepokoju, żeby powiedzieć to najdelikatniej, jak tylko można.
5: A z dziećmi o czym rozmawiać? O czym by pan rozmawiał? Pana dzieci są już dorosłe, więc jakby to jest inna historia, ale jakby pan miał powiedzieć, jako były minister edukacji narodowej, o czym by pan porozmawiał z dziećmi dzisiaj?
6: Przede wszystkim, w zależności od tego, jakie mamy dzieci, w jakim środowisku, a przede wszystkim je uspokoić. Uspokoić co do tego, że no, nie można żyć w panice i w stresie cały czas. Ale też pomyśleć
5: o tym...
6: Ale
5: one żyją na tym TikToku
6: dokładnie
5: i na
6: dlatego,
5: tych mediach społecznościowych.
6: Dlatego trzeba z nimi rozmawiać o tych mediach społecznościowych, trzeba z nimi rozmawiać o tym internecie, trzeba rozmawiać o nich samych, o ich rówieśnikach. No, bo jak czytamy z kolei wypowiedź siostry tego, no niestety, 15-letniego bandyty, która mówi, że od dawna mówił o tym, że chce zrobić krzywdę ludziom, że chce zrobić rzeczywiście masakrę.
5: A rodzice traktowali to jako żart.
6: Traktowali to jako żart. No to teraz pomyślmy sobie, szanowni państwo, naprawdę, nie chcę być mędrcem, ale co nasze dzieci dotykają w internecie, na co patrzą, z kim się kontaktują, bo to rzeczywiście nie są żarty. To nie jest gdzieś jakieś, nie wiem, miejsce kryminalne, ta miejscowość, której dokonano wczoraj tej zbrodni.
5: Chociaż rodzina
6: to jest zwykła
5: tam
6: wieś...
5: z kłopotami była.
6: Dobrze, no ale takich rodzin z kłopotami w Polsce niestety nie brakuje. Natomiast zachowują się normalnie. To jest wieś w województwie mazowieckim, w której generalnie takie rzeczy nigdy się nie zdarzały.
5: Panie ministrze, ale pan
6: musi być jakaś przyczyna, dlatego rozmawiamy z dziećmi.
5: To rozmawiamy z dziećmi, ale może też ograniczyć dostęp do mediów społecznościowych dla dzieci. Ta propozycja
6: jestem absolutnie tutaj zwolennikiem tego. To znaczy dzisiaj media społecznościowe robią rzeczywiście wielkie spustoszenie w głowach młodych ludzi. I z roku na rok coraz większe. Jedyna decyzja, za którą mogę pochwalić Ministerstwo Edukacji, to jest właśnie ta, żeby dzieci nie używały smartfonów w szkole. No ale szkoła to jest tylko część życia dzieci, a jeszcze zostaje dom.
5: Dodajmy, że to jest szkoła podstawowa, a te...
6: Dokładnie, no a te sytuacje zdarzają się w szkole średniej. Tak.
5: Ale pytanie, bo pracuje również i Komisja Europejska, i polski rząd nad zakazem mediów społecznościowych, dostępu do mediów społecznościowych dla dzieci. No, Komisja Europejska 13 rok, polskie władze 15 rok. Pan jest za?
6: Jestem za ograniczeniem maksymalnym dostępu do mediów społecznościowych i spowodowaniem, żeby one były bezpieczne. Być może, muszę spytać specjalistów, nie jestem specjalistą, być może w określonej kategorii wiekowej to musi oznaczać zakaz wstępu na media społecznościowe. Być może tak. Wie pan, mam doświadczenie również rodzinne, bardzo ładne, wychowywania dzieci w ogóle bez mediów społecznościowych, bez telewizora, bez tych bodźców i naprawdę to się pięknie udaje.
5: To się da zrobić, tylko że nie wszyscy rodzice mają takie pomysły.
6: Ale dokładnie tak. No więc jak nie wszyscy rodzice mają takie pomysły, tak jak nie wszystkie szkoły miały pomysły, żeby zakazać smartfonów, przecież zakazywanie smartfonów to nie jest rzecz nowa. W wielu szkołach, także w Warszawie, od dawna, od wielu lat zakazuje się używania komórek w czasie lekcji czy w czasie przerw, tylko to było do dyspozycji szkoły. A no niestety nie wszystkie szkoły na to wpadły, więc trzeba było wprowadzić zakaz ogólny. Być może, i tu muszą się eksperci wypowiedzieć, w określonej kategorii wiekowej trzeba wprowadzić zakaz social mediów dla dzieci. No, dziś wiemy, że tragedia jest potężna, a niebezpieczeństwo wisi w powietrzu.
5: Znaczy, mogą się powtórzyć takie ataki pana zdaniem?
6: Nie wiem, panie redaktorze, bo pan pyta Przemysława Czarnka, który nie jest specjalistą od tych rzeczy, ale jak czytam forum...
5: No ale jest pan prawnikiem, jest pan były ministrem edukacji narodowej.
6: Ale jak czytam forum rodziców i zgłoszenie sprzed 2 lat o challenge'u, który już był w sieci i braku reakcji określonych służb na ten temat, myślę, że tego boją się również władze, bo to będzie musieli wyjaśnić, no to myślę, że mogą się powtarzać.
5: To, znaczy,
6: to nie jest przypadek. Będziemy wyjaśniać, jak to się stało, że zawiadomienie rodziców do ministerstw, do ABW, do określonych służb nie spotkało się z jakąkolwiek reakcją. Bo pamiętajmy jedną rzecz. To, co się wydarzyło przedwczoraj w Ostrołęce i w drugim miejscu...
5: Pod Wyszkowiem.
6: Ale w Wyszkowie to było wczoraj, a przedwczoraj było w Ostrołęce. I to, co zostało ujawnione i zatrzymanie również tego 17-latka z tymi nożami w szkole, to nie jest zasługa służb, tylko zasługa władz szkoły i nauczycieli i odpowiedniej reakcji tam na miejscu.
5: A ten pomysł,
6: pytanie, dlaczego służby wcześniej na to nie reagowały?
5: Pytanie, czy te służby, które teraz mają być w okolicach szkół, a nawet wchodzić do szkół, to jest dobre rozwiązanie?
6: Na dzisiaj nie widzę innego, to znaczy musimy też wywrzeć presję na tych, którzy ewentualnie planują tego rodzaju makabryczne rzeczy, bo coś jest na rzeczy.
5: A długofalowo? Wtedy,
6: no długofalowo nie. No to jest w tym momencie zachowanie, które jest, wydaje mi się, jedyne, to znaczy patrol policji wszędzie, gdzie może być, po to, żeby uniemożliwić tego rodzaju próby naśladownictwa w innych miejscach, ale długofalowo muszą być podjęte systemowe rozwiązania.
5: To
6: bardzo szybko.
5: Słucham? Bramki?
6: Monitoring, przycisk alarmowy, będziemy o tym mówić za chwilkę. Coś, co rzeczywiście spowoduje również większe poczucie bezpieczeństwa w szkole.
2: Cała rozmowa jest na rmf24.pl, a teraz to już wszystko o pierwszej, o drugiej. Przywita się już z wami Mateusz Bożek. Życzę wam spokojnego weekendu i do usłyszenia.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Na zegarach zaraz wybije druga. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. Powojenna odbudowa Ukrainy i jej akcesja do Unii Europejskiej to najważniejsze tematy aż sześciogodzinnych rozmów przedstawicieli Kijowa, Europy i Stanów Zjednoczonych w Miami. W faktach także o zażaleniach na wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Tak zwani neosędziowie wyłączeni z ich rozpatrywania. Będzie też sport w tenisowym turnieju w Chinach. Hubert Hurkacz lepszy od Nowaka Dziokowicza. 6 godzin trwały rozmowy przedstawicieli Ukrainy, Komisji Europejskiej, NATO i Stanów Zjednoczonych w sprawie zakończenia konfliktu w Ukrainie. Negocjatorzy omawiali możliwe sposoby deeskalacji wojny. Jak podaje Reuters, wśród tematów były również wsparcie powojennej odbudowy i nowy pakiet gospodarczy dla Kijowa, a także akcesja Ukrainy do Unii Europejskiej. Zażalenia na wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu nie będą rozpatrywane przez tak zwanych neosędziów. Jak ustalił nasz dziennikarz, odwołania w tej sprawie trafiły do sądu apelacyjnego, gdzie zostały skierowane do wylosowania sędziego referenta. Informacje w tej sprawie zebrał Tomasz Skory.
1: Zdecydował zakres zaskarżenia decyzji o wydaniu listu żelaznego. W sądzie apelacyjnym takie zażalenie rozpatruje sekcja złożona z samych tak zwanych neosędziów. To tam orzekają dawni rzecznicy dyscyplinarni Zbigniewa Ziobry, sędziowie z HAP, Radzik i Lasowski. Ci sędziowie nie mogą jednak orzekać w sprawach uchylenia aresztów, a zaskarżona decyzja sądu o wydaniu Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego zawiera też takie właśnie decyzje o uchyleniu postanowień o jego aresztowaniu. Także te decyzje zaskarżył do sądu prokurator. Sprawa trafi więc teraz do sędziów, którzy rozstrzygają sprawy aresztu i pominie udział neosędziów. Kto dokładnie ją wylosuje, dowiemy się w poniedziałek.
0: Na unijnym rynku będzie mniej chińskich samochodów hybrydowych. Komisja Europejska porozumiała się z Chinami w sprawie ograniczenia eksportu. To efekt intensywnych negocjacji Komisji z Pekinem. O szczegółach tego porozumienia nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginou.
2: Chodzi o to, żeby w ciągu 4 lat do Unii trafiło o kilka milionów chińskich hybryd mniej niż przewidywały władze w Pekinie. Powodem jest gwałtowny wzrost importu. W ciągu ostatnich 12 miesięcy import hybryd plug-in, czyli samochodów, które można ładować z gniazdka, wzrósł o 86%. Komisarz nie wyjaśnił jednak, jak dokładnie chce ograniczyć ten import, skoro Europejczycy chcą kupować chińskie auta. Chiny mają także ułatwić dostęp do swojego rynku europejskim eksporterom oraz